0: spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
1: Mężczyzna, który wrzucił plecak na tory warszawskiego metra, został deportowany na Ukrainę, poinformowała o tym Straż Graniczna. Do tego zdarzenia, które spowodowało utrudnienia w kursowaniu podziemnej kolejki, doszło w poniedziałek. 38-latek ma 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych państw z strefy Schengen.
2: To także są fakty.
1: Nowi mieszkańcy wsi nie będą mogli żądać ograniczenia działalności rolniczej przez sąsiadów. Sejm ma nad tym głosować po wakacjach, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Co rolnikom ma dać ta ustawa?
3: Ma ich zabezpieczyć przed skargami tych, którzy przenieśli się na wieś i zaczęli się skarżyć na hałasy i zapachy.
4: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu,
3: mówi Łukasz Urbaś, hodowca drobiu.
4: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza. A następnie, jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
3: I te konflikty ma uciąć ustawa, zgodnie z którą kupujący grunt na wsi będzie musiał złożyć u notariusza specjalne oświadczenie.
5: Musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji.
3: Wyjaśnia minister Stefan Krajewski.
5: Każda produkcja ma określone zapachy, dźwięki.
3: Na wsi czuć chlewnie słychać kombajny, którymi, jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie można bez obaw o mandat pracować nocą. Ustawa ma działać w dwie strony, na przykład obok osiedli nie będzie można zbudować chlewni.
1: Informował reporter RMF FM Dominik Smaga, który był na konferencji szefa resortu rolnictwa. Ratownik wodny to jeden z zawodów, bez których nie wyobrażamy sobie wakacji. Osoby, które chciałyby w przyszłości dbać o bezpieczeństwo nad wodą, mogą już zacząć od 12 roku życia jako młodszy ratownik.
6: Pokazuje nam życie, że to najczęściej to będą ci najfajniejsi ratownicy, bo oni w młodym wieku złapią bakcyla. Już jako bardzo młodzi ludzie uczą się tych wszystkich technik, nabierają tego doświadczenia, tego takiego życiowego charakteru ratowniczego i w wieku 18 lat uzyskują, mogą przystąpić do kursu, zrobić ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i wtedy są takimi zawodowymi ratownikami, którzy już mimo tego młodego wieku wiedzą bardzo dużo.
1: Z Mariuszem Raubo, ratownikiem wodnym z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Już dziś rusza nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Otworzy go mecze Radomiaka z Wieczystą Kraków. Piątkowy wieczór to z kolei starcie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Nowy sezon to także zmiany związane z technologią. Sędziowie nie będą już musieli korzystać z wozów VAR. Powstało centrum systemu wideoweryfikacji. Centrum VAR będzie teraz działać w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Patryk Serwański porozmawiał o tym z sekretarzem generalnym związku Łukaszem Wachowskim i wiceprezesem PZPN Adamem Kazimierczakiem.
7: Panie prezesie, przede wszystkim koszty. Jesteśmy w nowym centrum VAR, wszystko tutaj pachnie jeszcze nowością. Ile kosztowało to miejsce?
8: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść. My oczywiście nie liczymy w tym budynku, tak? No bo tutaj mamy metraż, który moglibyśmy skomercjalizować. My to zostawiliśmy docelowo i taki był plan od początku, żeby to centrum VAR tutaj właśnie powstało. No wiadomo, spora część tych kosztów to są wydatki na technologię, bo to zapłacić trzeba. Mamy absolutnych liderów, można było szukać rozwiązania tańszego, ale od początku przyjęliśmy, że to ma być coś, co będzie docelowe i na tą chwilę najlepsze. No my trochę, można powiedzieć, tak parafrazując, z tej Polski drewnianej staliśmy się taką Polską murowaną. To rzeczywiście robi wrażenie. Ja pamiętam 2-3 tygodnie temu mieliśmy tu przedstawicieli prezesów klubów pierwszoligowych, potem drugoligowych. Rzeczywiście wchodząc tutaj, no to przenosimy się w trochę inny świat. To już nie jest to małe pomieszczenie na stadionie, gdzie sędzia postawił ten monitor, komputer i tam już niewiele miejsca zostawało. Tutaj są te warunki godne i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to się przełoży na to, że tych kontrowersyjnych decyzji już nie będziemy mieli albo będziemy mieli niewielki procent.
7: To, co myślę, jest ciekawe, koszty operacyjne, na pewno logistyka się zmienia, bo nie trzeba jeździć tymi wozami VAR na poszczególne mecze, ale jak patrzymy na koszty operacyjne tego centrum VAR w kontekście tego, ile kosztowało utrzymanie wozów przed sezon, koszty są bardzo podobne.
8: Nie powiem więcej. Globalnie to centrum VAR będzie kosztowało więcej niż obsługa poprzez wozy. No wiadomo, tu trzeba zapłacić za tą technologię. To są te licencje na naprawdę grube setki tysięcy euro, ale coś za coś. Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. A poza tym no, mamy jeszcze jedną rzecz. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwizorem. On będzie odpowiedzialny za to, żeby w razie co wspomóc w trudnej sytuacji swoim doświadczeniem dać temu młodszemu sędziemu, młodszemu koledze wykładnie, jak zrobić daną sytuację, żeby to rozstrzygnięcie na końcu było dobre.
7: Jak tutaj to wpłynie na koszty dla sędziów, jeśli chodzi o ich wynagrodzenie? Bo na przykład teraz sędzia ma oczywiście jakąś tam no, zapewnione pieniądze, plus na przykład no, te koszty delegacji i tak dalej. Tutaj ta delegacja się troszeczkę zmienia. Czy to jakoś wpłynie? Będą jakieś inaczej rozliczane te kwestie pomiędzy PZPN-em a arbitrami?
8: Nie. Tutaj się nic nie zmieni, bo no, sędziowie od kilku lat już mają stałą opłatę za pełnienie funkcji bądź sędziego VAR i tutaj to jest bodajże 2000 zł za pełnienie funkcji VAR-a i to się nie zmieni.
7: Będzie tak, że dany sędzia będzie miał jak duże obciążenie w trakcie jednej kolejki, jednego weekendu? Jeden mecz dziennie na przykład może wtedy, czy więcej tych meczów nawet jako sędzia VAR zostać wykorzystany? Czy jaki jest plan?
8: To już będzie techniczna sprawa tych, którzy będą zarządzali tą grupą. No ja zakładam, że jest szansa na to, żeby sędzia przyjeżdżając do Warszawy poprowadził jako sędzia VAR jeden mecz w sobotę, jeden w niedzielę, ale to już są techniczne rzeczy i myślę, że tutaj kolegium sędziów zupełnie spokojnie stworzy taki system, który będzie po pierwsze najbardziej ekonomiczny, po drugie najbardziej wydolny z punktu widzenia tych rozstrzygnięć boiskowych.
7: W procesie trzeba przyznać, że... Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski, proszę powiedzieć, jak ważna jest ta zmiana z punktu widzenia PZPN-u, bo to jest zmiana, to nowe centrum VAR, która dotyczy tak naprawdę backstage'u. Dla kibica niewiele się zmieni, ale jeśli chodzi o logistykę, o kwestie technologii, to jest kolosalna zmiana.
9: No tak, no przede wszystkim trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów warowych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to w meczach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, więc na pewno z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze, jeżeli jest to dobrze poukładane logistycznie. Na pewno z punktu widzenia technologii przesiadamy się z jednego systemu na drugi, przesiadamy się na system Hawkeye, który jest w najlepszych, najbardziej rozwiniętych ligach na świecie. Jest w lidze hiszpańskiej, w lidze włoskiej, jest w Mistrzostwach Świata, jest w Mistrzostwach Europy, jest w Lidze Mistrzów, więc to też na pewno duża zmiana jakościowa. No na pewno ta centralizacja to też pewnego rodzaju upgrade naszej pracy, no bo trzeba pamiętać, że jednak te podróże, to sędziowanie warowe z wozu nie jest to już w tym, powiedzmy, aktualnej sytuacji coś, co jest tak naprawdę jakby już bardzo mocno szeroko spotykane, jednak największe ligi, największe rozgrywki czy największe turnieje odbywają się właśnie z tego typu centrów warowych, więc no to jest na pewno podążanie trochę za tymi trendami światowymi, tak żeby jednak jakość ta technologiczna była po naszej stronie.
7: Zastanawiam się jeszcze, bo z drugiej strony sędziowie, którzy byli blisko takiego meczu, mogli poczuć trochę tą atmosferę, zanim już zajęli się tym warowaniem, tak to ujmę. Tutaj będą daleko od tego wydarzenia. To może nieść też pewną swobodę, ułatwienie podejmowania decyzji. Z drugiej strony no nie są włączeni w tę atmosferę wydarzenia. To jest w ogóle jakiś problem, czy akurat w przypadku VAR to nie jest kluczowe?
9: Wydaje mi się, że nie jest to kluczowe, a tak naprawdę mówię, tych rozmów z nimi mieliśmy wiele i wydaje mi się, że pewnego rodzaju wyciszenie, które jednak z takiego miejsca jak to można uzyskać, jest bardzo istotne, bo to jednak praca, która powinna przebiegać w dużym skupieniu, bez pewnie tego dopływu sygnału takiego z zewnątrz, więc ta atmosfera meczu, ona raczej nie pomagała, nie wiem, czy przeszkadzała, takich sygnałów też nie mieliśmy, ale wydaje mi się, że jednak taka prywatność pewnego rodzaju, że jest się po prostu tylko dedykowanym dla meczu i ten sygnał kibicowski, czy jakiejś atmosfery meczowej nie dochodzi do sędziów VAR. Wydaje mi się, że to jest akurat dobre.
7: Ważne pytanie, koniec sezonu to zawsze multiliga, wszystkie mecze o jednej porze. Tutaj mamy 5 przygotowanych stanowisk do tej pracy VAR. Jak będzie rozwiązana ta ostatnia kolejka? No dużo jeszcze czasu, ale pewnie pomysł jest.
9: Tak, no zdecydowanie. Oczywiście nie rezygnujemy z tych wozów VAR, które do tej pory Polski Związek Piłki Nożnej posiadał. Będziemy je wykorzystywać w takim, powiedzmy, codziennej pracy do różnego rodzaju szkoleń, do innych naszych rozgrywek, do Pucharu Polski, bo pamiętajmy, że przecież nie wszystkie mecze Pucharu Polski, we wszystkich meczach Pucharu Polski zawsze uczestniczą drużyny ekstraklasy, więc te wozy VAR będą wykorzystywane również na meczach Pucharu Polski i również na multilidze, czyli w tej ostatniej kolejce 5 spotkań obsłużonych tutaj z centrum VAR z Bitwy Warszawskiej z Warszawy i 4 na miejscu przez wozy VAR. Pamiętajmy o stronie technicznej, o stronie takiej trochę komfortowej i wygodowej, tak? No tutaj jest pokój i tego miejsca jest tak zdecydowanie więcej niż w samym wozie, ale od strony technicznej wygląda to po prostu tak, że sędziowie dostają ten sam obraz z kamer, który dostawali w wozie VAR, czyli to, co widzi kibic przed telewizorem, czy to, co widzimy w studio telewizyjnym. Sędziowie mogą również zweryfikować na swoich monitorach tutaj w centrum VAR i odnosi to tak samo, dokładnie tak samo jak z wozu VAR.
1: Z sekretarzem Związku Łukaszem Wachowskim i wiceprezesem PZPN Adamem Kazimierczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: Na zegarach już godzina trzecia. Słuchamy najnowszego wydania Faktu w RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Kłaniam się, zapraszam. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podrzucenie w środę niewybuchu do kosza na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Atak nożownika w Nowym Jorku. Dwie osoby są ranne. W każdym powiecie będzie kolej. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Posłuchajcie, gdzie w Polsce brakuje pociągów. Mężczyzna, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze, został wczoraj zatrzymany. Jakie zarzuty grożą mężczyźnie? O tym nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: W faktach teraz doniesienia zza oceanu. Dwóch mężczyzn zostało rannych w ataku nożownika w pobliżu Central Parku w Nowym Jorku. 51-letni sprawca został zatrzymany. Służby badają możliwy motyw nienawiści. Jedna z ofiar jest pochodzenia azjatyckiego, druga jest Żydem. Śledczy sprawdzają też, czy w ataku role mogły odegrać problemy psychiczne. Ranni trafili do szpitala, a ich stan jest stabilny. Nie ma informacji, by napastnik znał swoje ofiary.
3: Fakty i ludzie.
1: Do Warszawy przyjechali wczoraj przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
4: Zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
5: Na twarzach uczestników Polonii Camp widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
4: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
1: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski. Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że w każdym polskim powiecie będzie kolej. Białe plamy widoczne są m.in. w północno-wschodniej Polsce. O powrót pociągów walczy m.in. powiat węgorzewski na Mazurach.
6: Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia też mieszkańców Węgorzewa, Kętrzyna, ogólnie terenów przygranicznych, jest to niezwykle ważna sprawa, zwłaszcza w kontekście wykluczenia komunikacyjnego. Nie możemy oczywiście pominąć aspektu wojskowego. Mamy największe brygady artylerii w Polsce. I przemieszczanie się dużej ilości sprzętu wojskowego wymaga dobrej infrastruktury drogowej, ale również kolejowej.
1: Mówił wicestarosta powiatu węgorzewskiego Robert Nowacki.
3: Fakty ze świata medycyny.
1: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. Tak mówi w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I dodaje, że wykryty rak prostaty nie oznacza wyroku.
7: Znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
8: powolny,
7: do narządu...
8: Powolny to znaczy, jaki czas ma pacjent?
7: Od postaci,
8: miesiąc, rok?
7: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi czy trzeci, dawniej określany w skali Glisona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy. Kogo leczymy aktywnie, kogo operujemy? Operujemy tych, u których problem jest klinicznie istotny i może wywrzeć wpływ na długość, i może wywrzeć wpływ na jakość życia. Czyli to, co ustaliliśmy, pani redaktor, że z nowotworem prostaty w chwili obecnej, znając coraz lepiej jego biologię, możemy porozmawiać, wydaje się, że to stanowi o sensie postępowania we współczesnej urologii.
8: To brzmi optymistycznie, ale oczywiście nie możemy tutaj czekać na pewno.
7: Absolutnie.
8: Tak jak pan powiedział, trzeba być pod opieką urologa.
7: Absolutnie tak. Na raka gruczołu krokowego można umrzeć, ale kto umiera na raka prostaty? Umiera ten, u którego choroba jest zaawansowana miejscowo w momencie rozpoznania i lub w toku progresji lub w momencie rozpoznania ma charakter przerzutowy. Czy jest szansa uniknąć takiego stanu rzeczy, no albo właśnie Przynajmniej opóźnić taki proces? Jest. Trzeba serwisować własny organizm, podobnie jak serwisujemy własny samochód. My nie jesteśmy w stanie uniknąć wielu rzeczy, między innymi chorób o potencjale onkologicznym w zakresie gruczołu krokowego, bo największym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka prostaty jest wiek. Innymi słowy, wystąpi on u przeważającej większości mężczyzn po 80 roku życia. Ale uwaga, mając możliwość serwisowania własnego organizmu, zaczynając od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a kończąc na urologu, możemy problem wykryć w takim stanie, który umożliwi albo aktywny nadzór, albo konieczność leczenia na etapie ograniczenia do narządu z zastosowaniem mało inwazyjnych i mało okaleczających sposobów postępowania i, uwaga, z intencją całkowitego wyleczenia.
8: Powiedział pan profesor też coś takiego, że czasami ten wynik PSA wcale może nie wskazywać, nawet wysoki, że jest coś nie tak, ale zdarza się, że jest tam nowotwór, tak? Że są te komórki nowotworowe, złośliwe.
7: Tak.
8: No właśnie, to co zrobić? Mamy ten wynik dobry, no to wiadomo, że ja nie pójdę do lekarza na kolejne badania, no bo...
7: No właśnie, rzecz jest w tym, żebyśmy w audycji takiej jak ta pokazali, że PSA nie jest markerem nowotworowym. Czy są markery
8: czyli
7: nowotworowe w człowieku? Tak.
8: Mm-hmm.
7: No są. Dotyczą one gonad u obu płci, dotyczą przewodu pokarmowego u obu płci. Natomiast PSA, będąc markerem specyficznym, swoistym dla prostaty, dla gruczołu krokowego, nie jest markerem swoistym dla raka gruczołu krokowego. Dlatego zmiany w jego wartości albo wartość mieszcząca się w granicy normy laboratoryjnej ustalonej przez laboratorium nie oznaczają odpowiednio, że rak istnieje lub raka nie ma.
8: Oczywiście ta sztuczna inteligencja tu opanowuje, prawda, cały świat. Czy również urologię?
7: Absolutnie tak.
8: Ale w jaki sposób? Ona pomaga lekarzom, czy ona przeszkadza?
7: Na razie pomaga. na razie pomaga. Natomiast z chwilą, kiedy sztuczna inteligencja będzie podejmować decyzję za urologa i podejmie się operacji pacjentów urologicznych, to tak jak w filmie Terminator 2, może to oznaczać zagrożenie dla egzystencji ludzkiej rasy. Mówię to oczywiście żartem. Natomiast oczywiście sztuczna inteligencja w dziedzinie urologii opiera się na funkcjonowaniu pewnego algorytmu wspomagającego zarówno pracę lekarza urologa w zakresie diagnostyki, w zakresie operacji i oszczędzania pewnych ważnych struktur. Głównie mowa tutaj o pęczkach nerwowo-naczyniowych i zwieraczu cewki moczowej podczas radykalnej robotycznej prostatektomii, możliwością nakładania obrazu, możliwością pewnej sugestii i oceny ryzyka ewentualnej ekspansji pozanarządowej choroby. Wreszcie wspomaga przy podjęciu decyzji diagnostycznych. Natomiast wydaje mi się, że pełna kontrola intelektualna i pełna kontrola manualna przy leczeniu chirurgicznym na etapie współczesnej medycyny uniwersyteckiej w tej części Europy wskazuje, że musimy jej postawić pewne ograniczenia, a nie sami ograniczać się, wysługując się sztuczną inteligencją.
8: A jakie są spostrzeżenia pana profesora, jeśli chodzi o pacjentów? Tych pacjentów przybywa, oni są bardziej świadomi, wiedzą już, że powinni się badać. Jak to wygląda w tej chwili?
7: Muszę powiedzieć z dumą i satysfakcją, że ilość pacjentów urologicznych wzrasta, dlatego że wzrasta średnia wieku naszej populacji, i męskiej, i żeńskiej.
8: Ale czy oni się sami zgłaszają?
7: Właśnie to też świadczy o sposobie wyedukowania, nie zawsze idącego w dobrą stronę, ale jednak o wiele lepszego niż to jeszcze było z końcem ubiegłego stulecia. Satysfakcjonującej sytuacji, w której uzyskamy status, jeśli zadbam, to wygram, albo mój los w moich rękach, gdzie każdy z nas będzie zadowolony z tego, że ma przeglądnięty ten organizm, chyba nie osiągniemy nigdy. Ale z satysfakcją stwierdzam, że zarówno poziom kultury sanitarnej, wyedukowanie naszego społeczeństwa, jak i zrozumienie problemu urologii i tego, o co idzie, tak zarówno z gruczołem krokowym, jak i z pęcherzem moczowym, z ryzykiem wystąpienia pewnych niepokojących objawów, które powinny zmusić do bezwzględnej konsultacji urologicznej, więc tu jest coraz lepiej.
1: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w rozmowie z Ewą Kwaśny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 20.

0: Zbliża się godzina czwarta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Amerykańskie wojsko prowadzi 13. z rzędu noc uderzeń na Iran. Fakty zaczniemy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Będzie spotkanie maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na torach. Mamy też dla Was weekendową propozycję z Lublina. Tam rozpoczął się festiwal cyrkowców. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na cele wojskowe w Iranie, poinformowało o tym dowództwo centralne USA. To 13. noc z rzędu uderzeń mających ograniczyć możliwości Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i ochronić żeglugę w cieśninie Ormuz. Według New York Times Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co może oznaczać dalszą eskalację konfliktu. Irańskie media informowały o eksplozjach m.in. na wyspie Keshm. Jak informowaliśmy w faktach, prezydent Donald Trump zapowiedział, że rozważa potężny atak na Iran. Nie odczuli jeszcze wystarczająco dużo bólu, powiedział amerykański przywódca, oceniając, że Teheran nie jest jeszcze gotowy na porozumienie. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy w regionie Madrytu oraz prowincji Avila w związku z rozległymi pożarami lasów. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób, a tysiące mieszkańców otrzymały nakaz pozostania w domach. Strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury i wysuszenie terenu. Według europejskiego systemu EFFIS w tym roku w Hiszpanii spłonęło już blisko 125 tysięcy hektarów lasu. Związek Zawodowy Maszynistów spotka się z Urzędem Transportu Kolejowego w sprawie bezpieczeństwa na torach. Związkowcy domagają się reakcji po niebezpiecznych incydentach na kolei. W zeszłym tygodniu na trasie Piwniczna-Zdrój - Wierchol-Ma w Wielkopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Wcześniej maszynista innego pociągu miał ostrzec, że tory są uszkodzone. Czego oczekują po spotkaniu związkowcy? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Chcą rozmawiać o tym, co można zrobić, by odciążyć maszynistów z nadmiaru obowiązków. Coraz częściej zgłaszane są incydenty takie jak przejazd na semaforze wskazującym stój. Ale według związkowców są też sytuacje, gdzie zgłaszane są usterki infrastruktury, a mimo to ruch nie jest wstrzymywany.
3: Pomimo informacji o tym, że jest usterka w infrastrukturze kolejowej, zarządca infrastruktury w tych przypadkach puszczał pociągi z normalną prędkością rozkładową i dochodziło do poważnych wypadków.
2: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, mówi, że tak miało być również przed wypadkiem w Piwnicznej Zdroju. Toromistrz po przeprowadzeniu kontroli miał stwierdzić, że nie ma potrzeby wstrzymania ruchu. Sprawę ma wyjaśnić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
4: Fakty z przymrużeniem oka.
1: Cyrkowcy z różnych krajów przyjechali na weekend do Lublina. Wczoraj rozpoczął się cyrkowy festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów, który co roku przyciąga tłumy.
5: Mało miast chyba w Polsce może zaproponować takie atrakcje.
6: Pan by się porwał, żeby chodzić po takiej taśmie? Wysoko?
7: Ja bym oglądał moją dziewczynę, jak chodzi tam między kamienicami.
6: Taki bohater. Nie bałaby się pani tak wysoko po taśmie chodzić?
5: Nie, no jakbym weszła, to już na pewno bym się bała.
6: Skąd jesteście?
8: Spod Warszawy.
6: Przyjeżdżacie na festiwal?
8: Co najmniej 12 razy jesteśmy.
9: Pierwszy raz na karnawale.
6: Co przyciągnęło?
9: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
6: Warto?
9: Warto. Może przyjedziemy w przyszłym roku również.
1: Usłyszał od widzów reporter RMF FM Dominik Smaga. Warto, jak słyszeliśmy, wybrać się do Lublina. Za rajdowymi załogami długi dzień. W ramach przygotowań do 82. rajdu Polski wszyscy wzięli udział w tak zwanym zapoznaniem się z trasą. Załogi przejeżdżają dwukrotnie odcinki specjalne zgodnie z przepisami. W tym czasie oceniają trudność trasy i poszczególne zakręty. Wszystkie uwagi trafiają do opisu trasy, który później piloci będą dyktować kierowcom. Z naszymi czołowymi rajdowcami Mikołajem Marczykiem i Jakubem Matulką rozmawiał Patryk Serwański.
10: Jakub Matulka, jesteśmy po zapoznaniu z trasą 82. rajdu Polski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jakieś wnioski? Coś cię zaskoczyło? Coś cię zdziwiło? Przypomnę tylko naszym słuchaczom, ty jesteś, pochodzisz ze Śląska, więc teoretycznie nie powinno cię nic zaskoczyć.
11: Zawsze są jakieś zmiany. Zmiany oczywiście w warunkach na drodze. W pewnych miejscach jest trochę więcej zabrudzeń. W innych miejscach jest bardziej czysto niż w poprzednich latach. Oczywiście są też jakieś nowe partie w nowych konfiguracjach. Na przykład gmina Jasienica jest od połowy w drugą stronę niż zwykle, także też w tą stronę. Tutaj lokalni kierowcy i polscy kierowcy będą jechali tą partię pierwszy raz. Także zmiany, ale czy zaskoczenia? Wydaje mi się, że nie. Dobrze nam to zapoznanie poszło. Wszystko, co potrzebne, wiemy do szybkiej jazdy. Oczywiście będą jeszcze jakieś sprawdzania, poprawki potencjalne z wideo, ale wygląda to dobrze.
10: Zastanawiam się, bo dzisiaj taka zmienna pogoda, często padający deszcz, jutro ma być lepiej, ale czy to jednak trochę powoduje, że zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno te prognozy się sprawdzą? Bo umówmy się, z deszczem, a bez deszczu w rajdzie to są zupełnie dwa różne światy.
11: Oczywiście, tak, ja patrzę na te prognozy ostatnio i też jak wyglądają tutaj u nas na Śląsku i tak jak mówisz, czasami pokazuje, że ma padać, a nie pada, czasami na odwrót i no tak, na razie ta prognoza wygląda dobrze, ale myślę, że im bliżej rajdu, tym będziemy więcej wiedzieć. No, patrząc na to, jakie warunki teraz panują na przykład na odcinku kwalifikacyjnym, nie wyobrażam sobie, żeby był całkowicie suchy jutro.
10: Rajd Polski na Śląsku, to się zmieniło, nie mamy już tych szutrów na Mazurach, tylko mamy asfalty na Śląsku. To dla ciebie jest duża zmiana? To powinno być, nie wiem, łatwiej, jeżeli można użyć takiego słowa. Cieszysz się z takiej zmiany, czy te szutry były dla ciebie też czymś takim, co cię pociągało i co cię cieszyło?
11: Bardzo lubię jeździć na szutrze i uważam, że rajd w Mikołajkach był świetny. Te odcinki są jedyne w swoim rodzaju, ale też uważam, że no, był tam już rajd przez ponad 20 lat. Tak, no może jestem mało obiektywny, to jestem ze Śląska, także no bardzo się cieszę, że Rajd Polski przyszedł na Śląsk, na asfalty, na których no nie ma co ukrywać, czujemy się trochę lepiej, tego doświadczenia mamy więcej i myślę, że możemy walczyć o wyższe pozycje. Organizatorzy tutaj robią świetną robotę, możliwości są bardzo duże, także zobaczymy, no myślę, że apetyt jest na rundę WRC.
10: Czy u siebie masz też jakieś większe oczekiwania wobec samego siebie? Jakoś budujesz to w inny sposób? No skoro przyjaciele, rodzina właściwie mogą wyjść z domu i po, nie wiem, pół godziny jazdy być i obserwować cię, nie muszą jechać, nie wiem, przez całą Polskę albo przez pół Europy. Czy ty w związku z tym czujesz się trochę inaczej, czy podchodzisz do tego na spokojnie i nie budujesz sobie jakiejś presji, że rajd jest na Śląsku? Bo przypomnę, masz tutaj świetne wspomnienia, chociażby zdobywałeś tutaj tytuł mistrza Polski na rajdzie Śląska.
11: Tak, wspomnienia mam bardzo dobre i na pewno czuję to wsparcie właśnie, że tych znajomych jest dużo, mają blisko, żeby po prostu nas oglądać. Też do jazdówki, ja dokładnie wiem, gdzie jestem, jakby tymi terenami, no często po prostu jeżdżę samochodem. Czy większe oczekiwania? Jasne, że tak. Znam te trasy, wiem, jak szybko po nich jechać, ale też wiem, że konkurencja będzie bardzo, bardzo duża, także ciężko się na coś nastawiać i ja też nie lubię się tak nastawiać. Ja po prostu nastawiam się na dobrą rywalizację i na próbę pokonania tych odcinków jak najszybciej potrafimy.
10: Czy to jest łatwe przyznać przed samym sobą, tak jak teraz przyznałeś to w tej rozmowie, że tak, że mam większe oczekiwania, że nie budujesz takiej narracji, nie, to zwykły rajd, tutaj nie mam żadnych większych oczekiwań. Czy łatwo jest samemu sobie to powiedzieć i też innym to komunikować? Tak, tu bym chciał czegoś więcej, bo to jest region, na którym mi zależy. Czy tego trzeba się jakoś było nauczyć, czy jesteś po prostu na tyle świadomym sportowcem, że umiesz o tym mówić?
11: Trudne pytanie. Tak, no ja ze sportem jestem związany od małego, jakby mówię wprost, jak jest i nie boję się tak powiedzieć. Oczywiście na trasach za granicą zdobywamy to doświadczenie, poznajemy te rajdy, poznajemy odcinki, uczymy się, jak tam szybko pojechać. Tutaj to doświadczenie już mamy, także tak, oczekiwałbym od siebie dobrej jazdy.
10: A razem ze mną Mikołaj Marczyk, który ma już ze sobą zapoznanie z trasą 82. Rajdu Polski.
12: Dzień dobry, cześć.
10: Znowu nam zaczęło padać. Taki dzień dzisiaj, który powoduje, że no pewnie się zastanawiasz, jaka będzie pogoda jutro czy w sobotę, czy patrzysz w prognozy i jesteś spokojny, bo prognozy mówią, że będzie szło ku lepszemu.
12: Tak, to prawda. Myśleliśmy bardziej, że będzie taki dzień równy, jeżeli chodzi o warunki, więcej takiego stabilnego, ale niedużego deszczu, a dzisiaj można powiedzieć, że ta pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie. Odcinki były zmoczone kilkukrotnie, głównie przez takie intensywne opady związane z burzami, potem bardzo szybko przesychały. No, też jest lato, w ostatnich tygodniach było bardzo ciepło i dość szybko ta droga zaczynała być sucha. No, dla nas z perspektywy załóg rajdowych ważniejsza jest właśnie ta przyczepność niż to, jaka ta aura dokładnie jest. Natomiast wygląda na to, że sobota będzie dniem w pełni suchym, z taką dobrą pogodą. Niedziela może z jakąś małą szansą na delikatny opad. Natomiast z perspektywy kibiców myślę, że tym bardziej zapraszamy wszystkich serdecznie w okolice Katowic, Chorzowa i na południe Śląska, ponieważ ta pogoda zapowiada się na wdzięczną do kibicowania.
10: Zastanawiam się, któryś z tych dni charakterystyką bardziej ci odpowiada, tak początkowo, któryś wydaje się może nieco bardziej skomplikowany, czy to jednak trzeba analizować poszczególne odcinki, a nie całe rajdowe dni?
12: No, z perspektywy doświadczeń z rajdem Śląska, 2 lata temu mieliśmy ten rajd jako rundę Mistrzostwa Europy. to ważna jest sobota i początek rajdu, czyli to dobre wejście we właściwe tempo, czyli postawiłbym troszkę na odcinki Jastrzębie-Zdrój, Ochaby, Jasienica, czyli żeby na tych OS-ach od razu ruszyć dobrze do rajdu, bo to w pewien sposób układa stawkę. Jeżeli mamy to tempo wysokie od soboty rana, to jest już dużo łatwiej utrzymywać się w tym poziomie percepcji, performance'u, który mamy i to by z pewnością było ważne do tego, żeby zawalczyć o dobry wynik. W 2024 drugiego dnia, w szczególności po południu, były ulewne deszcze, co zaczęło zmieniać dość mocno tą stawkę i rywalizację. Jeżeli pogoda będzie stabilna, to tym bardziej te odcinki będą są na tyle wyścigowe, że te czasy będą zbliżone, więc od razu trzeba będzie walczyć o każdą sekundę, dwie, trzy na każdym odcinku, żeby spróbować wytworzyć jakąś przewagę, bądź być w tej grupie najszybszych zawodników.
10: Masz takie poczucie w sobie, że zależy ci na dobrym wyniku, na tym, żeby jakoś mocniej zapunktować w Mistrzostwach Europy, żeby przypomnieć kibicom, że ty możesz stawać na podium, bo ten sezon na razie nie przynosi ci takich wyników, które pewnie by cię tak do końca satysfakcjonowały. No to raz to była kwestia jakiegoś trochę nieszczęścia, raz kwestia tego, że rywale mocni, no różne są te sytuacje, ale generalnie masz w sobie takie poczucie, takiego pazura przed tym rajdem Śląska, rajdem Polski.
12: Wydaje mi się, że nigdy taka nadmierna ofensywa nie przynosiła mi bardzo dobrych rezultatów, więc staram się po prostu skupić na tym, że mamy dobrą wiedzę, że mamy tutaj wspaniałą atmosferę i dobrą historię związaną z rajdem Śląska. Wiem dobrze, że to jest rajd, którym trzeba pokazać trochę tego pazura i maksymalnej prędkości, ale wiem dobrze, że charakterystyka tych tras nie pozwala na jazdę na 100 czy 110% non-stop, bo prędzej czy później gdzieś te zmienne asfalty mogą zaskoczyć, więc trzeba tutaj zachować trochę takiego ducha rajdowego w kontekście pewnego rodzaju przewidywania tego, że te kamyczki z tych dziurawych dróg potrafią się sypać, droga się zmienia między zawodnikami i zawsze te kilka procent marginesu trzeba tutaj zostawić, wybierając też momenty, gdzie próbujemy z rywalom odskoczyć albo odpowiedzieć, więc tutaj taki spryt rajdowy jest potrzebny podczas rajdu Polski tegorocznego na asfalcie tutaj na Śląsku. No i skupiam się na wykonaniu, skupiam się na zapoznaniu. Myślę, że strategia była taka, żeby po rajdzie we Włoszech odpocząć. Uważamy, że nie brakuje tutaj prędkości pod kątem techniki jazdy, natomiast chodzi o to, żeby mieć taką świeżą głowę, żeby być trochę właśnie wolnym od tej próby takiego udowodnienia czy poddawania się presji, tylko no, pokazać takie swoje najlepsze wykonanie. To by było celem.
1: Z Mikołajem Marczykiem i Jakubem Matulką rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na fakty RMF FM. Z nami w studiu Karol Płaczkiewicz, a to wydanie rozpoczniemy od informacji dla kierowców.
1: Tak jest, zapraszam. 3 osoby są ranne po wypadku na A4 w Podkarpackiem. Na początek ważne informacje dla kierowców. Stany Zjednoczone tej nocy ponownie zaatakowały Iran. To była 13. noc ostrzałów. Co dalej w sporze Prawa i Sprawiedliwości? O północy minął czas dla członków partii na określenie swojej lojalności wobec ugrupowania. Ostrzegamy kierowców jadących A4 w Podkarpackiem na odcinku między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na wysokości miejscowości Zawada. Bus wypadł z jezdni. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Jedźcie ostrożnie. Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Była to 13. noc z rzędu amerykańskich ataków. Celem nalotów były m.in. irańskie centra dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne oraz obiekty marynarki wojennej. Według CENTCOM działania mają ograniczyć zagrożenia dla statków handlowych w cieśninie Ormuz. Irańskie media informowały o eksplozjach na południu kraju. Tymczasem według New York Times Teheran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co wskazuje, że zakończenie konfliktu nadal nie jest bliskie. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach. 5 godzin temu minął czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
3: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. A ambicje nigdy nie mogą kierować. Nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
2: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński, tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
1: Pracownicy zakładu oczyszczania miasta w Mysłowicach protestowali wczoraj rano przed Urzędem Miejskim. Domagali się podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Jak podkreślali, ich postulaty dotyczą przede wszystkim poprawy warunków pracy i wynagrodzeń.
4: Szliście do wyborów tu w tych Mysłowicach z frazesami na ustach, że będzie dobrze.
5: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
6: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
7: Tak, musi być desperacja, niestety.
6: To w spółce źle się dzieje?
8: Wie pan co, źle się dzieje. Nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
1: W Mysłowicach był Marcin Buczek.
0: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Tom Cruise wraca do swojej słynnej roli. Będzie kontynuacja filmowego hitu, w którym gwiazdor Hollywood zagrał kierowcę. Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: To będzie kino wyścigowe. Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. The Hollywood Reporter ujawnia, że reżyserem nowej odsłony będzie Jonathan Levin, który ma na koncie m.in. serial 9 Perfect Strangers, a legendarny producent Jerry Bruckheimer pracował m.in. przy głośnym F1 z Bradem Pittem. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
1: I tu kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 6. Na nie zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: 6 na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. A fakty w RMF FM mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Wyryński.
1: Witamy i zapraszamy.
2: Dzień dobry.
1: Groźny wypadek na podkarpackiej autostradzie A4.
2: Między Dębicą a Sędziszowem Małopolskim 3 osoby zostały ranne.
1: Co dalej ze Stowarzyszeniem Morawieckiego Rozwój Plus?
2: O północy minął termin złożenia oświadczenia o lojalności wobec PiS przez działaczy tej partii.
1: Wczorajsze ponad 3-godzinne rozmowy prezesa Kaczyńskiego z Morawieckim zakończyły się bez porozumienia.
2: Na Bliskim Wschodzie kolejna niespokojna noc.
1: Amerykanie atakowali cele w Iranie.
2: O poranku ostrzegamy kierowców. 3 osoby zostały ranne w wypadku na podkarpackim odcinku autostrady A4.
1: Jak informowaliśmy już w faktach, bus zjechał z jezdni na wysokości Zawady między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski.
2: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa.
1: O północy minął termin na złożenie oświadczenia o lojalności wobec PiS przez działaczy tej partii. Zgodnie z decyzją kierownictwa ugrupowania, politycy, którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z wykluczeniem z partii.
2: Wczoraj przez ponad 3 godziny politycy tej partii rozmawiali w jej siedzibie przy Nowogrodzkiej, relacjonuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Najpierw Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim i zaproponował mu zamiast likwidacji zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do wyborów parlamentarnych. Morawiecki tę propozycję odrzucił.
4: Wiele wskazuje na to, że są tam na pewno ludzie, którzy już po prostu chcą rozłamać. I apelujemy o to, aby tak się nie wydarzyło.
3: Ocenia wiceszef PiS Patryk Jaki. Piotr Müller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na platformie X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do wyborów oznacza w praktyce jego likwidację. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego mamy poznać dziś w samo południe.
2: Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie ochrony immunitetowej.
1: Chodzi o posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia, których immunitety były uchylone już wcześniej.
2: Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym.
1: Tomku, czego dotyczą te wnioski?
5: Łukaszowi Mejzie śledczy chcą postawić zarzuty dotyczące działania jego firmy szkoleniowej, która kilka lat temu nielegalnie zarobiła ponad 100 tysięcy złotych. Kryją się za tym 3 podejrzenia.
6: Możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach mając znaczenie prawne, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
5: Relacjonowała Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Drugi wniosek dotyczy Michała Wosia, który wprawdzie zrzekł się immunitetu, ale uniemożliwia postawienie mu zarzutów, nie stawiając się już 4-krotnie na wezwania prokuratora.
6: Prokurator uznał, że taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu.
5: Stąd skierowanie do Sejmu wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia do prokuratury.
2: Pracownicy Zakładu Oczyszczenia Miasta manifestowali wczoraj w Mysłowicach.
1: Domagali się m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych.
2: Pikietę zorganizowano przed Urzędem Miejskim, a przedstawicielom władz wręczono petycję.
7: Tak musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
8: Będziemy wnosić jutro, albo jeszcze dzisiaj będzie złożone pismo do PIP-u o przeprowadzenie rzetelnej kontroli pod każdym kątem, to znaczy o umowy cywilnoprawne, o wynagrodzenia, o wypłaty premii.
9: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
1: Usłyszał od manifestujących w Mysłowicach nasz reporter Marcin Buczek. Kolejną, 13 z rzędu noc, Amerykanie atakowali cele w Iranie.
2: Tym razem m.in. w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dowództwo sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Gazeta New York Times twierdzi, że przedstawiciele władz Iranu odrzucili wczoraj amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku. USA negocjują z Iranem poprzez partnerów w regionie. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie, przekazała gazeta.
1: To także są fakty. Pobudka o świcie i powitanie dnia.
2: Rozgrzewka, a potem poranny apel.
1: Tak wygląda początek dnia na większości obozów harcerskich.
2: No, jest też czas na wspólne ognisko i śpiewanie.
11: Zjemy, zjemy wszystko, wszystko w Krzyściusieńko.
12: Uczą się przede wszystkim przetrwania w lesie, działania z tym, co znajdą, co mamy tam zastane. Uczymy się też gotowania na ognisku, żeby w razie trudnych warunków potrafili w ogóle rozpalić ogień.
13: Za stepami meldować. Spocznij.
1: Opisywała podharcmistrzyni Karolina Kazek z bazy Chówca Wadowickiego.
2: A o 6.30 słyszymy się ponownie w faktach, wtedy również fakty sportowe RMF FM.
1: Zapraszamy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: O poranku deszcze mogą się pojawić na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie i Kraknie, Zakopiańszczyźnie, o, na Krakowszczyźnie, nie. O 14 deszczowo na północnym wschodzie, deszcze również możliwe w Poznaniu i Wrocławiu, a także na Podkarpaciu, a na termometrach będzie milej niż teraz, bo teraz miło nie jest. O 14, 19 w Suwałkach, 23 wszędzie na zachodzie.
0: Najbardziej mnie zastanawia ten weekend, patrzymy, no tak w zależności, to o tym opowiemy za godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ci przed nami fakty w RMF FM.
1: O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii.
2: Tuż przed północą zwolennicy Morawieckiego deklarowali na Platformie X, że nie chcą odchodzić z PiS, ale nie będą podpisywać lojalek.
1: A wczoraj przez kilka godzin trwały rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Spotkanie jednak nie przyniosło rozstrzygnięć. Dziś w samo południe oświadczenie w tej sprawie ma wygłosić prezes PiS.
2: A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. Tuż po ósmej gościem będzie Michał Dworczyk, europoseł z PiS-u.
1: Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu.
2: Pierwszy został odrzucony przez Senat pod koniec maja, między innymi z powodu pytania sugerującego negatywną odpowiedź.
1: Teraz pytanie ma być inne.
3: Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi.
2: Podkreślał prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
1: Możliwy termin przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę na 27 września.
2: To pierwszy okręt pod polską banderą, który opłynął świat.
1: ORP Iskra, czyli szkoleniowy okręt marynarki wojennej, zacumował w Szczecinie.
2: Nasza reporterka Anna Pałamar pytała szefa kuchni, jak się pracuje na takim statku.
4: Żywię tutaj wszystkich żołnierzy, żeby mieli siłę żagle podnieść. Stojemy. Wszystko. Każdy rodzaj mięsa, warzywa, owoce, ryby też. Nie ma czegoś takiego, co byśmy nie zjedli. Staram się gotować różnorodnie. Nie robię jednej potrawy takiej, ja robię wszystko.
5: Okej, czyli generalnie zdrowo, warzywa, mięso.
4: Tak, i dużo wody przede wszystkim.
1: Mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie wejść na pokład jeszcze dzisiaj, między godziną 10 a 18.
2: Jutro Iskra wyruszy w dalszą drogę. Do Szczecina zawita ponownie w połowie sierpnia na imprezę Żagle 2026.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Polskie zespoły rozpoczęły rywalizację o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji.
2: Po 23 latach w europejskich pucharach znów zagrał GKS Katowice, no ale tego powrotu podopieczni Rafała Guraka nie zaliczą do udanych. Porażka z Żyliną 1-2.
1: W RMF FM pora na fakty sportowe. Witamy Wojciecha Marczyka.
9: Dzień dobry.
1: Wojtku, początek tego meczu nie zapowiadał porażki Gieksy.
9: No wszystko dlatego, że klub z Katowic już w 6 minucie objął prowadzenie. Później gra drużyny trenera Rafała Guraka nie wyglądała jednak najlepiej. Słowacki klub dominował, czego efektem dwie bramki. I chociaż GKS w końcówce szukał wyrównania, to ostatecznie, jak wspomnieliście, przegrał 1-2. Raków Częstochowa pokonał zaś 3-1 na własnym stadionie klub z Walety. Lepiej mecz rozpoczęli Maltańczycy, którzy po 45 minutach prowadzili 1-0. No w drugiej połowie Częstochowianie jednak dominowali i byli zespołem lepszym, czego efektem 3 gole.
10: Pierwsza połowa ospała. Cieszymy się, że podnieśliśmy, strzeliliśmy 3 bramki. Bardzo dobra reakcja po nieszczególnym rzucie karnym Walety.
9: Mówił Dawid Kroczek, trener Rakowa. Rewanżowe spotkania w czwartek. Na śląskich asfaltach będą dziś rządzić najlepsi kierowcy Europy. Wszystko z powodu rajdu Polski, który w tym roku jest rundą Mistrzostw Europy ERC. Rajd po raz pierwszy odbywa się w województwie śląskim i został, przypomnę, przeniesiony z Mazur. Kierowcy mają za sobą zapoznanie z trasą, no, które odbyło się w bardzo kapryśnej aurze.
11: Czasami pokazuje, że ma padać, a nie pada. Czasami na odwrót i no, na razie ta prognoza wygląda dobrze.
12: Rajd Polski na Śląsku, to się zmieniło. Nie mamy już tych szutrów na Mazurach, tylko mamy asfalty na Śląsku.
11: Rajd w Mikołajkach był świetny, te odcinki są jedyne w swoim rodzaju, ale też uważam, że może jestem mało obiektywny, to jestem ze Śląska, także no bardzo się cieszę, że Rajd Polski przyszedł na Śląsk.
9: Mówił kierowca rajdowy Jakub Matulka, z którym rozmawiał Patryk Serwański, pierwszy OS dziś wieczorem w okolicy katowickiego Spodka. Na koniec jeszcze sukces naszego kajakarza. Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, dokładnie w konkurencji slalomu K1. Polak na mecie przegrał minimalnie z Czechem Jakubem Krejczy.
13: Czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
9: Mówił Michał Pasiut, dla którego to największy sukces w karierze, a dla Polski to pierwszy medal tych mistrzostw.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych

0: jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy, co się dzieje w pogodzie, co się będzie działo.
3: No może tej wielkiej zmiany i wielkiego przełomu w pogodzie dzisiaj jeszcze nie będzie, ale jednak tam trochę cieplej będzie i trochę mniej deszczu. Aura na razie wciąż jest taka wczesnojesienna, można powiedzieć, i poranek w całej Polsce zaczął się chłodno. Na razie jest tak koło 12 stopni. Ja musiałam wziąć kurtkę dzisiaj do pracy, ale w ciągu dnia będą nawet 23 stopnie i najcieplejsze regiony to województwo.
4: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF24. Jesteś na bieżąco.
4: Piątek 24 lipca. Czy to będzie historyczna data w polskiej polityce? W tym poranku z radiem RMF24 to sprawdzimy. Piotr Salak, kłaniam się. Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński już czekają na was. Zapraszają na fakty. No, zaczynajmy ten dzień. Zaczynajmy, bo to w końcu jest siódma.

0: Jesteśmy. To była noc pełna politycznych napięć w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Mimo kilku godzin rozmów prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie udało się osiągnąć porozumienia.
0: Czy dojdzie do rozłamu w PiS-ie? Dziś w samo południe partia ma przedstawić swoje stanowisko.
1: Francja walczy z kolejną falą pożarów lasów.
0: W okolicach Bordeaux służby ewakuują mieszkańców i turystów.
1: A dziś w Katowicach rusza 82. rajd Polski.
0: Wojna nerwów, kilkugodzinna rozmowa prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, a mimo to brak porozumienia.
1: Taki obraz sytuacji wynika z przebiegu wczorajszych wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości. Termin ultimatum postawionego członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus upłynął o północy.
0: Na linii o poranku dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Tomku, zanim w samo południe poznamy oświadczenie prezesa partii, co wiemy o przebiegu wczorajszego spotkania?
2: No, cokolwiek to jest, przekazują nam osoby, z którymi później rozmawiali trzej uczestnicy tego spotkania. Panowie Kaczyński, Morawiecki i Sasin, a każdy z nich jest przecież zainteresowany przedstawianiem spraw na swój sposób. Na pewno to prezes zaproponował Morawieckiemu nie likwidację, ale zawieszenie prac stowarzyszenia i na pewno Morawiecki ten pomysł odrzucił. Partyjna, lojalna większość trochę się tym ambitnym harcerzom Morawieckiego dziwi.
3: Kiedy zadaje się im pytania, czego konkretnie, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią.
2: Mówi Patryk Jaki. Nieoficjalnie Kaczyński miał oświadczyć, Mateusz oszalał. Ale mniej więcej to samo o nim mówią stronnicy Morawieckiego. Szef partii nie ustąpił w sprawie konieczności podpisania oświadczeń lojalek i na pewno nie zrobiła tego spora grupa zwolenników Morawieckiego. To zaś chyba nie daje prezesowi wielkiego wyboru. W południe możemy się dowiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus obudzili się dzisiaj już jako bezpartyjni.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Francja walczy z pożarami lasów w okolicy Bordeaux.
0: Służby musiały ewakuować mieszkańców i turystów, informuje korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
5: Olbrzymi pożar zagraża sławnemu nadatlantyckiemu kurortowi Le Cap-Ferret, który znajduje się nad Zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. To jeden z najbardziej turystycznych rejonów Akwitanii. Z powodu rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni wiele okolicznych dróg zostało zamkniętych. Władze apelują do turystów, by omijali na razie ten rejon, tym bardziej, że prywatne samochody na tych drogach, które jeszcze nie zostały zamknięte, utrudniają szybkie przemieszczanie się wozom strażackim. Z pożarem walczy prawie 1000 strażaków. Zadanie utrudniają im upały i dosyć silny wiatr.
1: Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności.
0: Jak zaznaczył, spodziewa się pomocy w walce z pożarami ze strony Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.
1: 500 zł. Tyle kosztuje mandat za wejście na pas graniczny między Polską a Rosją.
0: No niestety, jak widać w statystykach Straży Granicznej, chętnych do zrobienia sobie tam pamiątkowego zdjęcia nie brakuje.
6: Turyści przede wszystkim wchodzą na ten pas drogi granicznej, bo z ciekawości chcą zobaczyć z bliska granicę polsko-rosyjską, albo zrobić sobie to pamiątkowe zdjęcie.
7: Skąd wy wiecie, że ktoś wszedł na pas graniczny?
6: Mamy na całym odcinku z Rosją, na 200-kilometrowym odcinku, który ochraniamy, mamy perymetrię i to sygnał z tych kamer, które działają całą dobę, bez względu na warunki atmosferyczne, przekazywany jest taki sygnał do Centrum Nadzoru w Kętrzynie i taki operator siedzący przy monitorze widzi, że dochodzi do wejścia na pas drogi granicznej albo przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Stamtąd jest wysyłany natychmiast patrol i zatrzymujemy sprawcę wykroczenia.
1: Z podpułkownik Mirosławą Aleksandrowicz, rzeczniczką warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Późnym wieczorem w Katowicach ruszy rajd Polski.
1: Przed załogami długi rajdowy dzień, czas ostatnich testów, odcinek kwalifikacyjny oraz ceremonia startu.
0: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM o poranku spotkał się z Miko Marczykiem, kierowcą rajdowym zespołu Orlen Team.
8: 7 rano, razem ze mną Miko Marczyk. Dzień dobry, Miko.
9: Cześć, Patryk.
8: Forma jest? Jesteś wyspany? Gotowy?
9: No nie możemy doczekać się już tej dzisiejszej rywalizacji. Można powiedzieć, że to taki dzień prawdziwego wejścia w rajd, bo zaczniemy shakedownem, potem odcinek kwalifikacyjny, na którym zdecyduje się, z jaką pozycją ruszymy do sobotniej rywalizacji. No i wieczorny, bardzo, bardzo taki emocjonujący i widowiskowy dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, odcinek po spotkiem w Katowicach.
8: Do tego OS-u pozostało, no tak liczę, 13-14 godzin i cały dzień będzie wypełniony zajęciami dla ciebie.
9: Każdego dnia jest około kilkunastu godzin wypełnionych aktywnościami, no więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Uroczysta ceremonia startu została zaplanowana na 17.15 w Katowicach przy ulicy Dworcowej. Relacje z rajdu Polski również w Faktach RMF FM.
0: A my już teraz zapraszamy Was na fakty o 7.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: My też zacznijmy shakedown. Cokolwiek to znaczy, ale brzmi bardzo dobrze, prawda? Do 12 w nocy. Mieli złożyć. O 12 w południe dowiedzą się, jaki jest ich partyjny los. Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? Po 8 u nas Michał Dworczyk, europoseł i prawa ręka Mateusza Morawieckiego. Wcześniej podsumowanie tego, co już wiemy. Będą też oczywiście komentarze politologów, bo to ważny dzień w polskiej polityce. Czy tylko o polityce? No nie, no oczywiście, że nie. Nasi grali też w pucharach europejskich. Kto zaspał u nas, dowie się wszystkiego. Piotr Salak, zaczynajmy!

0: No i tak to się będzie działo. Taki to może być dzień w polityce. 24 dzień lipca, piątek. Radio RMF 24, Tomek Skory razem ze mną. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry. Cała masa ludzi obudziła się jako bezpartyjni.
0: Myślisz, że już dzisiaj, tak? Oczywiście mówimy o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Do północy minął termin. Trzeba było złożyć odpowiednie lojalki, jak niektórzy nazywają, inni mówią o tym oświadczenia. Potem rozumiem, że decyzje Komitetu Politycznego, bo to nie jest tak, że od dzisiaj już ci panowie czy i te panie również, które tych dokumentów nie złożyły, nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
1: Oczywiście mówimy o tym w uproszczeniu. To rzeczywiście nie jest tak, że oni już są bezpartyjni, ale decyzja została już podjęta, jak napisał pan Bochenek na Twitterze. I owszem, może nie została jeszcze wdrożona, wprowadzona w życie, ale ci, którzy nie podpiszą, znajdą się poza partią, tak czy
0: 12 w nocy to był ten termin, do kiedy trzeba było złożyć oświadczenie. O 12 w południe dzisiaj Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Co powie twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem powie, że z ubolewaniem musi się pożegnać z kolegami, którzy nie wykazali wystarczająco dużo lojalności, żeby działać razem, ramię w ramię, w imię dobra Polski i Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tomek, spróbuj na to spojrzeć zimno. Kto w tym sporze wygrał z tych dwóch stron? Czy harcerze, czy maślarze? Czy to harcerze zostali ograni przez maślarzy, czy maślarze, czy też stronnictwo wokół Jacka Sasina traci na tym sporze?
1: Zgodziłbym się z tymi, którzy twierdzą, że wygrali jednak maślarze. Dla Mateusza Morawieckiego i jego środowiska jest niekorzystne wychodzenie, czy danie się wyrzucić z Prawa i Sprawiedliwości już teraz. To byłoby im bardzo na rękę na kilka miesięcy przed wyborami, bo wtedy aura nowości i takiej świeżości, innego spojrzenia niż skostniałe spojrzenie prezesa Kaczyńskiego i jego ludzi, dałyby szansę na zdobycie jakiegoś okazałego wyniku.
0: Teraz jest za wcześnie
1: Morawieckiemu. A teraz jest za wcześnie, bo w ciągu najbliższego ponad roku jeszcze, jaki dzieli nas od wyborów, zdążymy się opatrzyć, zdążymy się znudzić gadaniną także harcerzy. No, to jest trochę tak jak z rozpadem Polski 2050. Kiedyś nas to kręciło i oni mogli liczyć na dość poważne, nawet ci rozłamowcy, na dość poważne wsparcie, ale po paru tygodniach już to wygasło.
0: Nikogo nie interesuje.
1: I to są już śladowe ilości ludzi, którzy w ogóle wiedzą, co to za partia tam powstała.
0: Czy twoim zdaniem, gdyby nie było nominacji na przyszłego premiera dla Przemysława Czarnka, to w ogóle doszłoby do tego konfliktu?
1: Bardzo możliwe, że nie musiałoby do niego dojść akurat wtedy, gdyby... Przepraszam. Nie musiałoby do tego konfliktu dojść, gdyby później, kiedy zaczęły się pojawiać jego oznaki, Czarnek zachował się nie jak stronnik jednej z walczących stron, ale jako rozjemca.
0: Jakby się wzniósł ponadto, tak?
1: Tak. Mógłby powiedzieć na przykład: Mateusz, słuchaj, no nie przepadamy ze sobą, ale wybacz, ja nie jestem przywiązany do tej myśli, że będę tym kandydatem na premiera tak ostatecznie, kiedy już będziemy tworzyć rząd. Na razie działajmy ramię w ramię. Kto zostanie premierem, tak naprawdę się okaże. Mam tutaj tytularną funkcję, zostałem namaszczony przez prezesa Kaczyńskiego, ale to nie znaczy, że odbiła mi woda sodowa i tak naprawdę po prostu nie kołyszmy tą łódką.
0: Zgadzamy się co do tego, że ten podział chyba już nie zostanie zasypany, że ten rów, który został wykopany, już chyba nie zostanie zasypany. No, na to nie ma szans.
1: Stron musiałaby zjeść własny ogon, żeby teraz się wycofać.
0: I teraz pytanie, jak to będzie dalej wyglądało w polskiej polityce? Czy to będzie jakoś rewolucyjna zmiana dla całej polskiej sceny politycznej, twoim zdaniem?
1: Nie, dla całej nie. To będzie zmiana, z której bardzo cieszyć się będzie cała koalicja rządząca. Tak jak do tej pory bardzo cieszą się z tego, jak to wygląda. Myślę, że to jest w ich interesie. To będzie wstrząs dla elektoratu prawicowego, który będzie się musiał zdeklarować po którejś z czterech stron już w tej chwili polskiej prawicy.
0: A czy na tym wszystkim zyskuje, czy traci Konfederacja?
1: Tego właśnie jestem ciekaw. Znaczy, na razie prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście dojdzie do wykluczenia z Prawa i Sprawiedliwości harcerzy tak zwanych, czyli ludzi Morawieckiego, tych związanych ze stowarzyszeniem, to na początku będzie to może przykre dla Konfederacji, ale potem może się okazać, że wcale nie, bo Mateusz Morawiecki, mając kilkudziesięciu posłów, No, Sejmu nie podbije. Będzie musiał głosować, no bo trudno, żeby było inaczej, żeby głosował razem z koalicją rządzącą z nienawidzonego Tuska, więc będzie musiał głosować tak jak Prawo i Sprawiedliwość. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość głosują obie konfederacje, więc co za różnica.
0: Wiemy, ile tak naprawdę szabel ma Morawiecki?
1: Myślę, że około 30-40. Nie, tego oczywiście nie wiemy, bo to wynika z tego, ilu z blisko 200 posłów złożyło te oświadczenia lojalki, czy jakie nazywamy, w zależności od tego, jaki mamy do tego stosunek. Najbardziej poruszające było to, że nawet prezes podpisał lojalkę.
0: A swoją drogą, czy Zbigniew Ziobro podpisał lojalkę?
1: Nie sądzę, ale to chyba ma nikłe znaczenie, zważywszy, że nie pojawia się w Polsce od października ubiegłego roku, ale no tak, pewnie podpisałby, skoro zrobił to Patryk Jaki i ludzie związani z nim, którzy są tutaj w kraju.
0: Tomasz Skory w Radiu RMF 24. Czy muszę was zapewniać o tym, że będziemy wracać do tej sprawy? Oczywiście, że nie. Jeszcze po godzinie 7.30 komentarz politologa, a o godzinie 8.00 naszym gościem będzie Michał Dworczyk, czyli prawa ręka Mateusza Morawieckiego. Co do tego, czy złożył oświadczenie, czy nie, chyba raczej wątpliwości nie ma. Na pewno takiego oświadczenia nie złożył, bo zapowiadał, że nie zamierza podpisywać żadnego innego dokumentu niż dokument przystąpienia do partii Prawo i Sprawiedliwość. Czy jest dalej w Prawie i Sprawiedliwości? O to zapytamy po godzinie 8.00, 14 minut po 7.00.

0: 21 minut po godzinie 7, Radio RMF 24, poranny program, piątkowy poranny program. Co tam na Bliskim Wschodzie? No niestety, tam się nic nie zmienia. Irańska armia informuje o przeprowadzonym przez nią ataku na amerykańskie obiekty wojskowe w bazie Al-Azraq, to jest Jordania, i baza lotnicza Sheikh Isa, to jest Bahrain. Z kolei te informacje przekazuje agencja Reutera. Tymczasem dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych skutecznie przeprowadziło minionej nocy kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. To już 13 noc z rzędu amerykańskich ataków na Iran. Według komunikatu amerykańskich sił zbrojnych, celami uderzeń były irańskie wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu i obiekty związane z marynarką wojenną. Z kolei irańskie media informują o odgłosach eksplozji m.in. w prowincji Khuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm, to jest w cieśninie Ormus. Te same źródła podają, że w wyniku kolejnych ataków ze strony USA zginęły co najmniej 4 osoby.
1: Radio RMF 24.
0: Do faktów zostało nam 8 minut, a po faktach odpoczniemy troszkę od polityki i tej światowej, i tej krajowej. O niej będzie dzisiaj dużo na naszej antenie, niewątpliwie. Więcej powiemy o tym, co się działo w europejskich pucharach. Może ktoś zaspał, bo nasi grali.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: 7:30 na zegarach. Radio RMF 24, poranny program 24 lipca. Czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Waryński razem z nami.
1: Po stronie Ameryki.

0: Większość Prawa i Sprawiedliwości.
1: O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa partii na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji lojalności.
0: A w południe prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF 24. Jak to mówią komentatorzy sportowi? Ze zmiennym szczęściem. Ze zmiennym szczęściem polskie zespoły rozpoczęły rywalizację o awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Co to oznacza? No, że jedni przegrali, inni wygrali. Pewnie. Prawda, panie redaktorze?
1: Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Oczywiście już dawno na nogach. GKS Katowice wraca do europejskich pucharów po 23 latach. No i przegrał na Słowacji z Żyliną 1-2. Raków Częstochowa z kolei na własnym stadionie wygrywa 3-1 z Valettą z Malty, co nie jest żadnym zaskoczeniem, chociaż po tych pierwszych 45 minutach na stadionie przy Limanowskiego w Częstochowie to pachniało sensacją chyba.
1: I to delikatnie powiedziałeś, że pachniało, bo ja bym powiedział, że śmierdziało nawet, tak już brzydko o poranku się wyrażę.
0: Rana, no właśnie.
1: Tak, ale no po 45 minutach nie wyglądało to ciekawie. No mimo, że Raków miał przewagę, no wiemy, że jednak ten potencjał piłkarski ma większy, to Valletta grała naprawdę dosyć rozsądnie, świetnie wyprowadzony kontratak. No i Morello w 23 minucie daje gola. Pewnie nazwiska tego piłkarza więcej już w życiu nie wymienimy, bo tak się pewnie złoży. No ale ta pierwsza połowa Raków ze sporymi problemami. W drugiej zdecydowanie lepiej. Ja miałem takie poczucie, że od pierwszych minut tej drugiej połowy Raków wygra to spotkanie na pewno, bo dominował, grał swoją piłkę. Na pewno trzeba pochwalić za ten występ Emrelego, który zdobył tą pierwszą bramkę, no i Patryka Makucha. On wczoraj wystąpił trochę na dziwnej pozycji jak dla siebie, bo nie jako ten centralny napastnik, a raczej trochę z prawej strony, ale trzeba przyznać, że spisywał się tam doskonale. No i ta druga połowa doskonale rozegrana przez Raków. Też mam wrażenie, że pomogło to, że Valletta przeprowadziła zmianę. Ten zespół przestał funkcjonować tak dobrze ułożony w środku pola. No i do tego nietrafiony karny w 73 minucie. I zaraz po tym nietrafionym karnym przez Valletta właściwie gol Makucha na 2-1. Więc też dobrze ten moment Raków wykorzystał. A jak ten mecz podsumował trener Rakowa Dawid Kroczek? Posłuchajmy.
2: Pierwsza połowa ospała zbyt małą intensywnością z naszej strony, tak naprawdę w każdej fazie. I tak liczyliśmy, że w takim trybie ekonomicznym coś zbudujemy, stworzymy sytuację, strzelimy bramkę. Natomiast druga połowa, no więcej momentów pod kątem narzucenia intensywności takiej naszej gry. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o atakowanie, przyspieszenie, wejście przez środek i no też większa liczba sytuacji do strzelenia bramki. Cieszymy się, że podnieśliśmy, strzeliliśmy 3 bramki. Bardzo dobra reakcja po nieszczególnym rzucie karnym Valletty.
1: No tak, więc trzeba przyznać, że na Maltę Raków pojedzie z taką dość sympatyczną zaliczką 2 goli. No i wydaje się, że sprawa awansu raczej powinna być przesądzona, chociaż trzeba wyjść z trybu ekonomicznego, trzymając się słów Dawida Kroczka i zagrać po prostu naprawdę dobre spotkanie.
0: Ale powiem ci, sobie że trener Dawid Kroczek, mam takie wrażenie, że mocno używał swój aparat mowy, bo głos chyba mocno zdarty, więc tam parę uwag pewnie za linii bocznej do zawodników poszło. A powiedz jeszcze, bo rozumiem, że o GKS jeszcze chwilkę, bo ten powrót do europejskich pucharów pewnie mógł troszkę lepiej wyglądać, prawda?
1: Dużo lepiej mógł wyglądać, chociaż zaczął się nieźle, bo trzeba przyznać wprost, że GKS Katowice, tak ma swój styl w ekstraklasie. My wiemy trochę, jak ta Gieksa gra, no i zaczęła ten mecz dokładnie tak, jakby wyciąć wiele akcji z zeszłego sezonu. Dośrodkowanie Bartosza Nowaka, Klemens świetnie odnajdujący się w polu karnym, pyk, głowa, gol. I w 6 minucie tak GKS zaczyna. No i tak, ja miałem takie poczucie, że jak GKS-a tak zaczyna, no to gdzieś pójdzie za ciosem. A tymczasem, no tak jakby trochę popadła w jakąś taką drzemkę, bym powiedział. I od tego momentu zaczęła grać słowacka Żylina. Oni zaczęli się nakręcać ewidentnie swoimi atakami. Z rzutu karnego wyrównanie w 29 minucie, no i na początku drugiej połowy, tak bym powiedział, trochę pechowy gol, bo gdzieś tam piłka odbita od bramkarza, po interwencji bramkarza trafia do jednego z graczy Żyliny, no i on pakuje ją do siatki. Potem zmiany w GKS-ie, które naprawdę dużo wniosły, bo zmiany w środku pola i Gieksa zaczęła trochę dominować. To ona przejęła inicjatywę w tym spotkaniu. Żylina opadła z sił, no ale co z tego, kiedy ta Gieksa nie potrafiła wsadzić, brzydko powiem, tej drugiej bramki, dającej chociaż remis przed rewanżem. Więc no, na pewno start taki poniżej oczekiwań, ale Rafał Górak, trener GKS-u, podkreśla, że tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte.
3: Mecz za tydzień będzie całkiem nową historią w Katowicach i na razie jesteśmy w połowie tej rozgrywki. Tak jak przypuszczałem, ten mecz rozstrzygnie się w dwóch meczu. Dzisiaj byłem przekonany o tym, że żadna ze stron nie uzyska na tyle mocnej przewagi, aby o tym drugim meczu mówić jako o sprawie załatwionej.
1: No właśnie, więc nic nie jest załatwione. Prawda jest taka, że takie delikatne, lepsze wrażenie po sobie zostawia Żylina, ale pamiętajmy o tym, że dla Gieksy dużym atutem jest jej własne boisko, bo ona naprawdę w Ekstraklasie, bo oczywiście tylko stąd możemy brać tą wiedzę, no bo jak wspomniałeś, od 20 paru lat Gieksa w europejskich pucharach nie grała, więc no to na własnym stadionie w tej Ekstraklasie naprawdę spisuje się dobrze i myślę sobie, że na Bukowej zrobi wszystko, żeby spróbować awansować do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.
0: Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM, pięknie dziękujemy. GKS grał w Pucharach Europejskich, kiedy ja byłem bardzo małym chłopcem. Ekstraklasa dzisiaj startuje. GKS z Wisłą Kraków, Raków też z Wisłą, ale z Płocka. To dopiero w niedzielę, a dzisiaj między innymi Radomiak z Wieczystą. Tak zaczynamy. Mundial już za nami, czas na polską piłkę. Czas także na polską politykę. To już za moment w Radiu RMF 24, za 16 minut 8.

0: To będzie najważniejsza wiadomość oczywiście poranka, czyli nie tylko poranka chyba, czyli sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Teraz komentarz politologiczny do tej całej sytuacji, bo wczoraj około 3 godziny trwało to spotkanie. Spotkanie szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, wiceprezesem PiSu, też dodajmy. Po zakończeniu dyskusji rzecznik PiS wydał komunikat, że rozmowy były konstruktywne, ale cytat, nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. O północy, jak wiecie doskonale, minęło ultimatum dane członkom partii i teraz, co czeka PiS, jeśli dojdzie do rozłamu? Mówił o tym w Radiu RMF24 politolog, profesor Bartłomiej Biskup z Wydziału Nauk Politycznych, Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
1: No oczywiście dla PiSu to jest zła wiadomość, dlatego że nasz system przede wszystkim przeliczania głosów na mandaty premiuje większe ugrupowania, tak? Czyli zawsze ten wynik wyborczy, nawet 1, 2, 3, 5 punktów procentowych większy, to jest lepiej i to jest lepiej w podziale mandatów, prawda? Już dużo lepiej. Więc dla PiSu to jest bardzo zła wiadomość, natomiast dla prawicy no to jest oznaka takiego przesilenia. Jarosław Kaczyński prawdopodobnie też oznacza to jego, no nie chcę powiedzieć, że jakiś tam schyłek, ale na pewno zmianę ról, dlatego że tak czy siak już wyrastają mu gdzieś tutaj liderzy, tacy jak Morawiecki, tacy jak Czarnek, czy Sasin, czy inni. No i tutaj jedna grupa znowu wygra, tak? Czyli wygra ta grupa związana bardziej z panami Sasinem, właśnie Bocheńskim, czy właśnie Jakim. No i w związku z tym też to oznacza zagrożenie dla samego Jarosława Kaczyńskiego, no bo też może być to jego przywództwo kwestionowane, tak? Zwłaszcza, że on prawdopodobnie by chciał jednak utrzymania tej jedności, ale no jakby zdecydował się na poparcie tego ultimatum, czyli jak się gra tak ostro, to znaczy, że trzeba się liczyć z takimi ostrymi konsekwencjami.
0: Krzysztof Urbaniak na antenie Radia RMF24 pytał też profesora Biskupa o to, co ewentualny rozpad PiSu oznacza dla koalicji rządzącej i dla Konfederacji.
1: No tutaj dla rządzącej koalicji to też nie twierdzę, że to są jakieś dobre wiadomości, w tym sensie, że traci ona odniesienie polaryzacyjne, przepraszam za takie sformułowanie, ale traci tego głównego wroga, prawda, na którym się opierało też istnienie i opiera koalicji obywatelskiej trochę, bo ta logika polaryzacji to wymusza, że trzeba mieć tego jednego głównego wroga i teraz jeżeli ten wróg się rozpadnie, no to trzeba szukać innego wroga, tak? Albo samemu poniesie się też straty. I już trochę to widzę premier, bo na ostatnim spotkaniu klubu podobno mówił, że naszym wrogiem teraz jest Konfederacja, czyli próbuje już przenieść ten wektor, prawda, na Konfederację polaryzacyjny. To jest też dla Platformy Obywatelskiej wbrew pozorom zagrożenie, chociaż oczywiście cała Platforma Koalicja mówi, że to bardzo dobrze, że wreszcie się to ugrupowanie rozpada. Ale ta logika polaryzacyjna jest troszeczkę jednak inna.
0: Tak mówi politolog profesor Bartłomiej Biskup, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Ta cała rozmowa oczywiście na platformie RMF On. Polecamy gorąco. Poranna rozmowa RMF FM. Już za moment, za niecałe 10 minut moim gościem będzie europoseł Michał Dworczyk. Czy wciąż jeszcze z PiS?

0: ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu pytamy, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A fakty o 8 w Radiu RMF 24. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński już na was czekają.
1: Jesteśmy? Pytamy, czy będzie rozłam w PiS-ie?
2: O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa partii na złożenie deklaracji lojalności.
1: Temat kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości już za moment w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS.
1: Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych ceł na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską.
2: Za chwilę też ważne informacje z trasy S1 w Śląskiem.
1: W samo południe prezes Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie, po którym staje się już jasne, jak wygląda przyszłość Prawa i Sprawiedliwości.
2: O północy minął termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ci, którzy nie podpisali oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w nim, mają się znaleźć poza partią.
1: Ponownie o poranku z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Witam.
1: Tomku, czego powinniśmy się spodziewać?
3: Po fiasku wczorajszych rozmów z Mateuszem Morawieckim i upłynięciu terminu na złożenie oświadczeń, czy też lojalek, prezes Kaczyński nie ma już właściwie pola na manewr inny niż wyegzekwowanie swoich wcześniejszych zapowiedzi. Ich niezłożenie ma oznaczać utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym PiS-u. To sprawi, że w Sejmie pojawi się grupa około 30-40, może więcej, niezrzeszonych posłów, którzy prawdopodobnie stworzą nowy klub parlamentarny, trzeci co do wielkości. Na tym jednak koniec nowości, bo członkowie tego klubu siłą rzeczy nie będą przecież w głosowaniach popierać stanowiska zwalczanego przez siebie rządu Tuska, więc będą głosować tak samo jak PiS i obie konfederacje. Zamiast 3 w Sejmie będą już 4, mówiące głośno o potrzebie jedności, ale ostro skonfliktowane ze sobą ugrupowania prawicy, które w wyborach za rok będą zabiegać o bardzo podobną grupę wyborców.
2: Od kilku godzin obowiązują nowe cła w wysokości 10 albo 12,5% nałożone przez USA na 60 partnerów handlowych.
1: W tym gronie jest też Unia Europejska, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%. Administracja, aby wprowadzić cła, użyła ustawy o handlu z 1974 roku. Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszą serię ceł globalnych, administracja Trumpa wykorzystuje ten właśnie przepis do budowy nowej architektury taryfowej. Wall Street Journal zauważył, że po wejściu w życie cła te mogą obowiązywać bezterminowo i mogą być jednostronnie zmieniane przez prezydenta.
1: Przed rozmową jeszcze ważna informacja dla kierowców: utrudnienia na S1 w Śląskiem pomiędzy węzłami Lipnik i Mikuszowice. Samochód osobowy uderzył w barierę.
2: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Żywca. Ruch odbywa się jednym pasem.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: W warszawskim studiu Piotr Salak i jego gość.
1: Dzień dobry, witamy panów.
0: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Michał Dworczyk, eurodeputowany.
6: Europoseł.
0: Europoseł. I teraz pytanie, czy partii wciąż Prawo i Sprawiedliwość, czy nie?
6: Od 24 lat członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ale deklaracji pan nie złożył.
6: Złożyłem 24
0: nie
6: lata
0: o tej
6: temu.
0: Deklaracji
6: deklarowałem
0: mówię, czy
6: chęć pracy w Prawie i Sprawiedliwości i przez 24 lata starałem się tak właśnie ciężko
0: pracować. Ale nie
6: pracować.
0: O tej deklaracji mówimy, panie pośle. Mówimy oczywiście o tej deklaracji, czyli lojalce, jak mówicie. Złożył panią, czy nie?
6: No, część komentatorów tak nazywa ten dokument. Nie, oczywiście, że nie.
0: A dlaczego?
6: Wie pan, no, chrzest święty bierze się raz w życiu. Ja nie dokonywałem żadnego aktu apostazji, więc dlaczego miałbym coś podpisywać?
0: Ale prezesa trzeba słuchać.
6: A mówiąc zupełnie poważnie, tak naprawdę nie chodzi chyba o podpis jakiejś kartki papieru. Chodzi tak naprawdę o działania, które ludzie podejmują. W tym wypadku działania w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ja przez te 24 lata angażowałem się zarówno jako samorządowiec, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako członek rządu. Krótko mówiąc, mogę rozliczyć się z każdego miesiąca mojej aktywności w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale z deklaracji się pan nie rozliczy, bo pan jej nie podpisał.
6: I uważam, że to jest najlepszą deklaracją tego, że chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i że jest to moja formacja polityczna.
0: Dzisiaj o 12 Jarosław Kaczyński jeszcze przyjdzie z gałązką olipną, pańskim zdaniem, czy będzie was z partii wyrzucał?
6: Proszę mi wierzyć, że właśnie dlatego, że jest to jedyna partia polityczna, w której w życiu byłem i to pan trwa to prawie ćwierć wieku, trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym zostać wyrzucony z tej formacji, której oddałem dużą część swojego życia i całe życie polityczne.
0: Skoro rzecznik stawia i prezes kładzie wyraźne ultimatum, albo podpisujecie lojalkę, albo was tej partii nie ma, no to łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli tego pan nie zrobi, no to wtedy w partii pana nie będzie.
6: Panie redaktorze, ja odwołuję się z kolei do wypowiedzi pana prezesa z kwietnia 26 roku, kiedy wspólnie z Mateuszem Morawieckim mówili o ustaleniach dotyczących między innymi funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Pan prezes mówił o dwóch płucach. Po co w ogóle było to stowarzyszenie? To stowarzyszenie było po to, żebyśmy poszerzali ofertę programową dla naszego elektoratu, żebyśmy dbali o dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, które wygrywało wówczas, kiedy było szeroką formacją polityczną.
0: Policzyliście się, ilu was jest? Ile macie szabel?
6: Pyta pan o członków stowarzyszenia?
0: Pytam o tych wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności.
6: Mówię to z pamięci. Myślę, że to są 42 albo 43 osoby, jeśli mówimy o parlamentarzystach.
0: Tak, oczywiście. Mówimy o parlamentarzystach, o europosłach, o senatorach.
6: Tak, to są albo 42, albo 43
0: osoby. I te wszystkie osoby w tej chwili utworzą klub parlamentarny?
6: W ogóle nie mamy na razie tego typu dywagacji w agendzie.
0: No nie wierzę, że pan
6: nie
0: przewidział chociażby dwóch, trzech kroków do przodu, jeśli chodzi o politykę. Znaczy,
6: znowu powtórzę, przez to, że większość z nas w tej partii jest od prawie ćwierć wieku, że to jest jedyna nasza partia, w przeciwieństwie też do naszych oponentów, którzy zmieniali barwy polityczne, ale no, oczywiście rozmawiamy o tym, co będzie, co może się zdarzyć, to skłamałbym, gdybym mówił, że tak nie jest, ale nie ma jakiegoś planu, zrobimy to albo tamto. Na pewno większość z nas, która przyszła do polityki po to, żeby coś konkretnego zrobić. W moim przypadku były to działania na rzecz Polaków na wschodzie, ale na pewno większość z nas, czy wszyscy, chcemy kontynuować służbę publiczną.
0: Ja panu powiem, jak z punktu widzenia pana oponentów to wygląda. Mamy w grudniu już spotkanie opłatkowe u premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie są ludzie, którym się nie podoba do końca ta wizja PiSu, jaka jest. W kwietniu jest już poważne spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, o którym pan wspomina. Jest powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. No to co, konsekwentnie to prowadzi do tego, że odchodzicie z PiSu. Że dzisiaj brzmi pan tak, jakby to pan był zaskoczony tym wszystkim, co się teraz dzieje.
6: No bo jestem zaskoczony, bo wymyka to się logice i wymyka to się ustaleniom dotychczasowym, o których wspominałem między innymi z kwietnia. Pojawiają się różne zarzuty, najbardziej absurdalne. Na przykład, że to jest ambicja Mateusza Morawieckiego. A panie redaktorze, wie pan, jaki był jeden z 21 punktów propozycji kompromisowych, które zaproponował premier Morawiecki? Zrzeczenie się funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy zrzeczenie się wszystkich funkcji szefów okręgów czy koordynatorów wojewódzkich po to, żeby pokazać, że my po prostu chcemy działać w ramach partii i poszerzać ofertę programową, a nie istotne są jakieś stanowiska czy, jak niektórzy mawiają, stołki.
0: Tak mówi Michał Dworczyk, europoseł, wciąż członek Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, co było na stole w takim razie? Pan mówi rezygnację, jeśli chodzi o wiceprezesostwo z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński mówi, chodziło o zamrożenie chociażby do wyborów działania stowarzyszenia. Dlaczego nie chcieliście
6: się
0: na to zgodzić?
6: Ale bądźmy uczciwi i nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta oferta, jak pan powiedział, zamrożenia, bo takiego sformułowania użył pan Rafał Bochenek, kolega Rafał Bochenek, rzecznik naszej partii, była de facto likwidacją stowarzyszenia. I na to rzeczywiście nie chcemy się zgodzić.
0: Ale zaraz po wyborach moglibyście działać. Jaka likwidacja?
6: Ale proszę?
0: Jaka likwidacja? Po wyborach
6: likwidacja. No likwidacja, jeżeli ktoś mówi, że nie można podejmować żadnych działań, to w takim razie po co to stowarzyszenie? Ja znowu wrócę do tego, o co toczy się ta dyskusja. My będziemy partią, która się zawęża, radykalizuje przekaz, czy będziemy formacją, tak jak w 2019 czy 2015 roku, która łączy w sobie wiele środowisk i ma atrakcyjny przekaz dla wyborców.
0: To ja zapytam, jak Patryk Jaki zapytał w takim razie. Czego nie mogliście robić w ramach PiSu? Co takiego było wam niedozwolone, niemożliwe do działania, jeśli chodzi o te struktury, które w tej chwili są w Prawie i Sprawiedliwości? Co by pan zrobił, gdyby...
6: Ta rozmowa ma swoją dynamikę i siłą rzeczy, jak takie rozmowy, jest krótka, więc odpowiem w uproszczeniu i w skrócie. działania, które podejmowaliśmy, miały poszerzać możliwość dotarcia do elektoratu. Kurs, który został przyjęty i który my szanujemy, ale który jest związany z radykalizacją przekazu, w naszym przekonaniu nie powoduje możliwości zwiększenia liczby osób, które będą chciały zagłosować na PiS. Dlatego chcieliśmy, wracając do naszego dziedzictwa, dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego ćwierćwiecza, poszerzyć ofertę. W związku z tym stowarzyszenie było narzędziem do tego, żeby dotrzeć do nowych wyborców.
0: A inaczej,
6: ludzi, którzy pomogą odsunąć Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską od władzy w przyszłorocznych wyborach.
0: Gdyby nie było Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, byłaby dzisiaj ta secesja, czy nie?
6: Panie redaktorze, to trzeba pytać tych ludzi, którzy różnymi intrygami i swoimi działaniami od wielu miesięcy czy od długiego czasu próbują wypchnąć Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników z Prawa i Sprawiedliwości.
0: A ja pytam o Przemysława Czarnka.
6: Przemek Czarnek jest naszym kandydatem na premiera. Mateusz Morawiecki występował z nim niejednokrotnie, wspierał go przez całą tą prekampanię, która się toczy, podobnie jak my wszyscy.
0: Czyli to nie poszło o Przemysława Czarnka, rozumiem. No,
6: jeszcze raz powtarzam, obecny kryzys jest wywołany przez wąską grupę ludzi, którzy realizując jakieś swoje partykularne interesy, no próbują wywalić Mateusza Morawieckiego i nas, jego współpracowników z partii.
0: To samo mówi...
6: A to ci ludzie odchodzili już z Prawa i Sprawiedliwości, opowiadali straszne rzeczy i o PiSie, i o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim. No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym PiSowcem. No, panie redaktorze,
0: to
6: bądźmy poważni.
0: To samo mówi też Piotr Miller i wymienia też nazwiska. Jacek Sasin, Jacek Kurski, Patryk Jaki, tak? To są te osoby, które knują intrygi, jak pan mówi?
6: No, jeżeli pan mówi o tym, kto zdradzał Prawo i Sprawiedliwość, odchodził, wracał, to
0: no
6: na pewno część z tych osób w tym do tego grona się zalicza, ale ja nie chcę skupiać się na nazwiskach, bo nazwiska i sprawy personalne wzbudzają najwięcej emocji, a ucieka nam ten temat, który jest kluczowy. A kluczowy jest temat taki, czy chcemy, żeby centroprawica wygrała przyszłoroczne wybory? Jeśli tak, to musimy poszerzać grono ofertę programową i grono naszych potencjalnych wyborców. I o to toczy się ta dyskusja.
0: A jeżeli was wyrzucą, to znaczy, że to się stało za wcześnie, mamy jeszcze co najmniej 13 miesięcy do wyborów. Jeśli nie więcej.
6: Mam nadzieję, że nikt nas z Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzuci.
0: No natomiast pan jest za długo w polityce, żeby nie wiedzieć, że tak się stanie.
6: Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, bo ani od strony jakby takiej etycznej czy prawnej, no nie ma ku temu przesłanek, a politycznie to jest po prostu niemądre, dlatego że osłabia to naszą formację polityczną, Prawo i Sprawiedliwość, zamiast jej wzmacniać.
0: Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu podejmie decyzję pewnie o wyrzuceniu was z partii. Pytanie, co wy zrobicie dalej? Czy macie rozpisane te kroki, czy nie macie rozpisanych tych kroków?
6: Nie, nie mamy rozpisanych kroków. Rozmawiamy o tym oczywiście, co się zdarzy, no bo to jest jasne, że to dla nas to jest całe nasze życie, tak? Więc rozmawiamy o tym, ale
0: I
6: nie
0: pan
6: mamy...
0: pan mówi też o elemencie zaskoczenia i o elemencie zdziwienia. Czy w takim razie nie zostaliście trochę ograni? To wszystko nie stało się zbyt wcześnie. Mówię o terminie wyborów.
6: Wie pan, ja nigdy chyba nie traktowałem polityki jak jakiejś gry i takich gierek personalnych, że tutaj... Okej, w pewnym sensie jest. Natomiast ja absolutnie nigdy nie traktowałem polityki jako takich rozgrywek personalno, jakiś tam intryg, knucie, no... Nie analizowałem tego pod tym kątem, jak pan pyta, natomiast uważam, że po prostu bardzo źle się dzieje, bo my zamiast mówić o poważnych problemach, które generuje rząd Donalda Tuska w służbie zdrowia, w onkologii, w finansach publicznych,
0: ale
6: rozmawiamy...
0: Ale sami to spowodowaliście,
6: panie pośle. My, przepraszam pana, ale... My w kwietniu uważaliśmy, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim stanęli wspólnie na konferencji, powiedzieli o dalszym planie na działanie, powiedzieli o dwóch płucach, powiedzieli o poszerzeniu oferty programowej. No i nagle wybucha kryzys kilka czy kilkanaście dni temu, prawda? Nie wiadomo za bardzo z jakiego powodu, bo niby argumentem jest to, że finanse zostaną odebrane przez działalność stowarzyszenia, zostaną odebrane finanse PiS-owi. Za chwilę pojawia się informacja opinie prawne, że to w ogóle jest nieprawda. No więc pojawiają się jakieś inne preteksty, więc bądźmy poważni. No, ten kryzys wywołały te osoby, które podniosły najpierw ten argument i które chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiS-u. No, do nich proszę zwracać się z pytaniami,
0: Morawiecki
6: dlaczego.
0: Mateusz Morawiecki sam się z tego PiS-u nie wypycha, rozumiem.
6: No nie, no, przepraszam, jeżeli buduje tą formację, poświęcił jej wiele lat, podobnie właśnie jak my.
0: Ale buduje też Stowarzyszenie Rozwój Plus.
6: No tak, tylko że wie pan, ja jestem w kilku organizacjach pozarządowych, część z nich sam zakładałem i to nie, i nigdy nie stanowiło to problemu do mojego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
0: I Stowarzyszenie Rozwój Plus nie miało żadnych struktur terenowych.
6: To tej pory nie miało.
0: Ale teraz będzie zakładać.
6: Nie wiem, co będzie do tej pory. Na pewno chcemy działać w ramach całego kraju i oczywiście tutaj jakieś formy organizacyjne zapewne będą nam potrzebne. Natomiast to jest w ogóle jakiś temat...
0: Nie, nie, to poboczny. Jest bardzo poważny temat. To nie jest temat poboczny, panie pośle, bo to znaczy zakładanie partii,
6: ale tworzenie struktur partyjnych. Ale w ramach tych 21 propozycji, jedna z nich dotyczyła właśnie tego, że nie będzie budowy żadnych struktur, które mogłyby być przez jakiś ludzi uznane, prawda, że to jest jakaś alternatywa polityczna, że ktoś będzie mógł nawet w takich dyskusjach wewnętrznych używać jako argumentu, o, proszę, zobaczcie, oni budują tutaj swoją sieć, swoją strukturę. Jedną z tych 21 propozycji była rezygnacja z budowy takich struktur.
0: Będzie grill w takim razie?
6: Oczywiście, że będzie bardzo ciekawa dyskusja merytoryczna. Również grill, zapraszamy wszystkich 31.
0: Wtedy ogłosicie powstanie partii?
6: Mam nadzieję, że będziemy nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czy za jakie pieniądze będzie ten grill? Zapytam słowami posła Płażyńskiego.
6: Są to pieniądze stowarzyszenia, a stowarzyszenie nie posiada żadnych pieniędzy pochodzących z dotacji publicznych czy niepublicznych. Wyłącznie są to pieniądze członków stowarzyszenia.
0: Czyli
6: albo
0: pan też się złożył na tego grilla, rozumiem, tak?
6: Ja też partycypuję w kosztach funkcjonowania stowarzyszenia.
0: A dlaczego pan nie płaci na partię Prawo i Sprawiedliwość?
6: Płacę.
0: Nie wszystkie pieniądze. Niektórzy mówią, że tylko 18 tysięcy,
6: bardzo się cieszę, że pan
0: zapłacić
6: bardzo
0: więcej.
6: Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat. W 24 roku, zaraz po tym, jak uzyskałem mandat do Parlamentu Europejskiego i kiedy pojawiła się kwestia składki, poszedłem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przyniosłem faktury na wiele dziesiąt tysięcy złotych od adwokatów, którzy mnie reprezentują w 27 sprawach, w których prokuratura mnie przesłuchuje w części z tych spraw, chce mi stawiać zarzuty, na przykład za to, że jestem antysemitą.
0: Uzyskał pan zwolnienie od opłat, rozumiem, tak?
6: Ustaliliśmy, że będę płacił 1000 zł miesięcznie, natomiast bo ja zaproponowałem, że w takim razie może partia by wsparła mnie wynajmując, opłacając adwokata, no bo muszę mieć w tych sprawach adwokata. Ustalenie było takie, że płacę 1000 zł miesięcznie.
0: Czyli dobrze pana rozumiem, że przyszedł pan do prezesa i mówi pan tak, jestem, mam duże wydatki, chociaż jestem europosłem i zarabiam duże pieniądze w europarlamencie. I prezes powiedział tak, kiwnął głową, tak, panie, drogi panie Michale, będzie pan płacił mniej na Prawo i Sprawiedliwość.
6: Nie chcę mówić o szczegółach tej rozmowy, ale ustalenia były takie, że płacę co miesiąc 1000 zł składki, dopóki te sprawy wymagające opłat dla kancelarii adwokackich się toczą.
0: I ma pan na to jakiś dokument, czy tylko to było słowo prezesa?
6: Nie, no wie pan co, no, bez żartów. No, ludzie, którzy sobie ufają, nie podpisują dokumentów przy każdej rozmowie.
0: Pan ufa prezesowi Kaczyńskiemu?
6: Tak jest.
0: Do tej pory?
6: No, tak było od 20 lat, kiedy znam osobiście pana prezesa, bo w 2006 roku zostałem jego doradcą, kiedy był premierem i pracowałem pod jego okiem nad ustawą o karcie Polaka.
0: I
6: więc od 20 lat
0: i cały czas ten poziom zaufania jest równie wysoki?
6: Współpracować z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
0: Cały czas ten poziom zaufania jest równie wysoki?
6: Ufam panu prezesowi, jest szefem naszej partii i też dlatego ufam, że ta sytuacja znajdzie jakieś szczęśliwe rozwiązanie, w której dzisiaj się wszyscy znaleźliśmy.
0: A zaufałby pan, gdyby powiedziano panu tak, dzisiaj panie Michale, znajdzie się pan na listach wyborczych do Sejmów, jeśli chodzi o przyszłe wybory do parlamentu, czy też czekałby pan, potrzebował pan informacji wprost na piśmie?
6: Po pierwsze, nie planuję kandydowania do Parlamentu Europejskiego w przyszłych wyborach.
0: Nie, nie, ja mówię o polskim parlamencie.
6: Po drugie, w ogóle nie zastanawiam się nad tym, bo do wyborów jest jeszcze długo.
0: Ja mówię o zaufaniu w gruncie rzeczy, panie pośle. Pan wie, o czym mówię.
6: A po trzecie, ja kiedy kandydowałem do Sejmu, a było to kilka razy, tylko dwa razy z pierwszego miejsca, bo we wszystkich innych wyborach to były dalsze miejsca. No uzyskiwałem te miejsca za akceptacją pana prezesa i mam nadzieję, że teraz bym też uzyskał takie miejsce na liście.
0: Było to pytanie. Było to pytanie o to, czy jest w tej chwili zaufanie między tymi dwoma grupami, między grupą skupioną wokół premiera Morawieckiego, a grupą
6: wokół. Nie ma czegoś takiego jak zbiorowe zaufanie, ja mogę mówić w swoim imieniu.
0: A pan ufa w takim razie swoim kolegom, Jackowi Sasinowi, Jackowi Kurskiemu, chociażby Patrykowi Jakiemu?
6: Tutaj jest z mojej strony duża nieufność, bo jakby te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce i które były generowane w moim przekonaniu przez, między innymi wymieniane przez pana osoby, no powodują, że to zaufanie zostało poważnie nadszarpnięte.
0: Żałuje pan tych wpisów, które pan umieścił w internecie?
6: Których wpisów?
0: Bo chociażby o towarzyszach i towarzyszkach.
6: To był jeden wpis, no dlatego, jeden. Że ja unikam tych przepychanek w mediach
0: społecznościowych. Ale jeden się pojawił.
6: Jeden rzeczywiście to była moja słabość. Uważam, że to był głupi pomysł. No to wie pan co, bo emocje niedobrze jak są...
0: Emocje w polityce, panie pośle.
6: No właśnie, one nie służą nigdy. I to był przykład taki, ta zgryźliwość...
0: 20 lat partii.
6: Złośliwość.
0: Przecież pan wie o tym, że emocje w polityce nie są potrzebne.
6: Ta zgryźliwość była niepotrzebna, dlatego skasowałem szybko ten wpis. Odnosiło się do języka, którego użył kolega Rafał Bochenek i był to żart z jednego nieszczęśliwie sformułowanego zdania. On był niepotrzebny, wynikał też z emocji, które towarzyszą całej tej sytuacji, dlatego skasowałem go szybko.
0: To był pański wpis, ale tych wpisów także z pańskiej strony, mówię o pańskim środowisku politycznym, także było więcej. Potrzebne były?
6: Te wpisy były odpowiedzią, wyłącznie to były odpowiedzi na różnego rodzaju ataki personalne.
0: Tak?
6: Nie mówię oni zaczęli, mówię tylko, że wszystkie te wpisy, które ja znam, chyba że pan mówi o jakichś, których nie znam, ale wszystkie, które
0: nie
6: ja znam,
0: myślę, że pan je czytał dokładnie.
6: Były, no to widzi pan, tutaj się pan myli akurat, były odpowiedzią na różnego rodzaju ataki, na które koledzy odpowiadali. Czy to było potrzebne? Pewnie częściowo tak, częściowo nie. Ja powtórzę, dlatego moich wpisów takich pan nie znajdzie, dlatego że uważam, że te sprawy powinniśmy wyjaśniać przede wszystkim między sobą i jakby trzeba deeskalować raczej emocje i zajmować się tym, o czym dziś powinniśmy rozmawiać, czyli problemami, z którymi Polacy się dzisiaj mierzą, no a my rozmawiamy o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. No.
0: Panie pośle, będzie teraz wojna na kwity?
6: Słucham?
0: Będzie wojna na kwity, to znaczy każdy będzie teraz pokazywał z jednej i z drugiej strony w Prawie i Sprawiedliwości, jakież też grzeszki zostały popełnione i jakie to dokumenty jedni i drudzy na jednych i na drugich mają?
6: Proszę pana, ja nigdy tego rodzaju działań nie podejmowałem, nie podejmuję i
0: nie będę podejmował.
6: Ja
0: nie mówię o tym, czy pan będzie podejmował takie działania, tylko czy teraz pan się takich działań spodziewa?
6: Co będą robić ci ludzie, którzy starają się wywalić Mateusza i nas z partii, to ja tego oczywiście nie wiem. Mam nadzieję, że nie.
0: Ale wie pan o tym, że takie sytuacje mogą się pojawić?
6: Mogą, bo polityka jest taka, jaka jest, więc mogą. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
0: Spodziewa się pan takiej ostrej walki politycznej, ostrej jeszcze wymiany zdań, czy to dzisiaj się wszystko skończy?
6: Chciałbym, żeby ten temat został dziś zamknięty. Czy tak będzie? Nie wiem.
0: Koalicja na przykład z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz czy z Polskim Stronnictwem Ludowym, nowego ugrupowania, które powstanie wokół Mateusza Morawieckiego, to już jest czas, żeby na ten temat mówić, czy nie?
6: Panie redaktorze, przed chwilą pan pytał o klub parlamentarny. Teraz pan pyta o jakieś kolejne działania.
0: Bo jesteśmy tuż przed ważnym przełomem politycznym.
6: Kompletnym
0: pan sprawia wrażenie, jakby generalnie...
6: science fiction. No, nie ma żadnych... No,
0: o
6: dlatego,
0: godzinie 12, za 4 godziny będzie za chwilę ważne oświadczenie
6: pana,
0: premiera Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie.
6: Ja bym bardzo chciał, żeby sytuacja została uspokojona i nadal wszyscy byli członkami Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego nie rozmawiam ani nie myślę o tym, co będzie, jak będzie to i to, albo to i tamto. Zaczekajmy najpierw na te decyzje i potem będziemy prowadzić różnego rodzaju rozważania czy dywagacje na temat tego, co dalej. Mam nadzieję, że właśnie dalej będzie normalna praca w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ma pan dobrą pamięć, panie pośle?
6: Średnio. A o co pan pyta?
0: Przypomnieć panu, jak kończyli secesjoniści spis?
6: Tak, tylko że cieszę się, że pan użył tego słowa. To byli secesjoniści, to byli ludzie z Solidarnej Polski, to byli ludzie z PJN-u. My nie robimy żadnej secesji. W najgorszym razie to, co może się zdarzyć, że zostaniemy wyrzuceni z partii, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
0: Rozumiem, że się z tym pan też liczy. Będziecie się odwoływać do tej decyzji?
6: Nie można wykluczyć takiej sytuacji.
0: Michał Dworczyk, gość porannej rozmowy, eurodeputowany, wciąż członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj o godzinie 12 przypomnijmy ważne oświadczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, między innymi również w sprawie naszego dzisiejszego gościa porannej rozmowy RMF FM. Pięknie dziękujemy.
6: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.
7: Tu Radio RMF 24.

0: spoza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: 8.30 na zegarze, czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński.
1: Nie złożyłem lojalki. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym został wyrzucony z partii, której poświęciłem całe swoje życie.
2: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiS-u.
3: Pojawiają się różne zarzuty, najbardziej absurdalne. Na przykład, że to jest ambicja Mateusza Morawieckiego.
0: A
3: panie redaktorze, wie pan, jaki był jeden z 21 punktów propozycji kompromisowych, które zaproponował premier Morawiecki? Zrzeczenie się funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy zrzeczenie się wszystkich funkcji szefów okręgów czy koordynatorów wojewódzkich po to, żeby pokazać, że my po prostu chcemy działać. Działać w ramach partii i poszerzać ofertę programową.
2: Cała rozmowa Piotra Selaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl.
1: 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy nielegalnych papierosów przejęli

0: się w części na pracach polskich matematyków.
1: Tak, w 2012 roku Natalia Bielczyk, Marek Bodnar i Urszula Foryj sformułowali teorię o opóźnionych reakcjach emocjonalnych, wskazując, jak refleksja po nieporozumieniach wpływa na dalszy przebieg relacji. W najnowszej książce Francuzów czytamy, że o długoterminowej stabilności związku decyduje poza wzajemną atrakcyjnością partnerów i naturalnym osłabieniem uczuć w czasie właśnie sposób, w jaki każda osoba reaguje na emocje drugiej. Ten czynnik sprawia, że jedne pary potrafią przetrwać życiowe burze, podczas gdy inne stopniowo się oddalają. Autorzy książki przekonują, że każdy związek ma swój krytyczny próg stabilności. Jeśli uczucia spadną poniżej tego poziomu na długo, raczej się nie utrzyma. Ale świadomość istnienia takiego progu daje jednak parom szansę, by postarać się coś naprawić.
2: A więcej na temat tej teorii przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9. To jest poranny program w Radiu RMF 24. I teraz miejsce, gdzie dawno nie zaglądaliśmy, to jest granica z Obwodem Królewieckim. Bo tam w czasie każdych wakacji niemal wraca problem turystów, którzy nielegalnie wchodzą na pas drogi granicznej. No i oczywiście tak samo jest też w tym roku. Ostatnio Straż Graniczna zatrzymała 5 mężczyzn, którzy wjechali tam quadami. Piotr Bułakowski, nasz warmińsko-mazurski reporter, jest razem z nami. Dzień dobry, Piotrze. Piotr, wyjaśnij mi, dlaczego ludzie łamią zakaz i wchodzą na granicę z Rosją?
1: No tak naprawdę tłumaczenia są dwa. Pierwsze to łatwo sobie jakby dopowiedzieć, co to może być, czyli po prostu nie zauważyłem żadnych znaków i szedłem i wpadłem na pas graniczny. To najczęściej mówią grzybiarze, którzy faktycznie gdzieś tam w tym rejonie się kręcą, no i czasami właśnie wchodzą na ten pas graniczny. Drugie tłumaczenie, no po prostu chciałem sobie zrobić zdjęcie, no bo jest to, szczególnie dla turystów zagranicznych, no coś wielkiego, czyli granica Unii Europejskiej oraz Rosji, no i ludzie sobie właśnie chcą zrobić taką, nie wiem, pamiątkę z wakacji, z wypoczynku w województwie warmińsko-mazurskim. No wchodzą i robią sobie po prostu zdjęcie.
0: No dobrze, ale powiedz, bo to są, rozumiem, kary za to, żeby, gdy ktoś wejdzie na taki pas graniczny, tak? Co grozi za takie wejście?
1: To jest mandat. No i tutaj właśnie jest odwieczna rozmowa na ten temat, czy to jest wysoki mandat, czy niski. To jest 500 zł. I wspomniani przez ciebie...
0: No, to nie jest mało.
1: Nie jest mało właśnie, ale patrząc z punktu widzenia zagranicznego turysty, no to dużo raczej nie jest. I oni są świadomi, że mogą zapłacić 500 zł mandatu. Dla nich, no powiedzmy to 80, nie wiem jaki jest teraz kurs, ale powiedzmy 80-90 euro, no to dla nich mówią, a zapłacę 80-90 euro, a będę miał fajną pamiątkę, będę mógł się chwalić, bo nikt inny czegoś takiego na pewno nie będzie miał, zrobię sobie zdjęcie właśnie, czy też tego płotu z drutu ostrzowego, czy tych kamer właśnie, no i taka pamiątka. I tutaj właśnie jest odwieczny problem, Straż Graniczna też wskazuje, że te mandaty jednak powinny być ciut wyższe.
0: No, czyli rozumiem, trochę brak rozsądku po prostu. Ale rozumiem, że Straż Graniczna wie o tych wszystkich ruchach, tak? Czy też nie wie?
1: Zdecydowanie wie o tych wszystkich ruchach. Byłem przed, no kilka dni temu w właśnie Centrum Straży Granicznej, Oddział Warmińsko-Mazurski w Kętrzynie. Tam jest centrum tak zwanej perymetrii, czyli na całej już granicy, czyli blisko 200 kilometrach są rozmieszczone specjalne czujki. No i gdy tylko gdzieś nogą taki turysta postawi właśnie na pasie granicznym, no to od razu na wielkim ekranie wyświetla się to miejsce, można zobaczyć je kamerami, no i najbliższy wtedy oddział Straży Granicznej, placówka wysyła swoich funkcjonariuszy, no i dosłownie po kilku minutach już takie osoby mogą być zatrzymane. Co ważne, to nie tylko dotyczy lądu, bo na granicy z Obwodem Królewieckim jest kilkanaście rzek, one są również patrolowane, i dwa jeziora. Największe jezioro to jest jezioro Gołdap w miejscowości Gołdap, no i często niestety zdarza się, że ktoś chce zapłynąć sobie kajakiem, zobaczyć jak wygląda woda po drugiej stronie, czy nawet wchodząc po kolana i omijając ten wspomniany wcześniej przeze mnie drut ostrzowy, i tam też sypią się mandaty, tak więc no problem jest, jeżeli patrząc po statystykach, to od początku tego roku właśnie na pas graniczny weszło około 70 osób, najwięcej, co też na początku wspomniałeś, właśnie w czasie wakacji.
0: A dużo ludzi w ogóle w tamtym rejonie przyjechało na wakacje?
1: Szczególnie w okolicach Górowa i Ławeckiego, tam no chyba najsłynniejsza wioska, czyli Żywkowo, jak wiemy, od lat nieoficjalna Buciania, stolica Polski. Głównie są to osoby, które chcą zaznać takiej ciszy i spokoju, bo to jest troszeczkę oddalone miejsce od tych największych jezior, już od szlaków Wielkich Jezior Mazurskich. No i osoby, które właśnie chcą ciszy, spokoju, gdzieś tam w jakiejś leśniczówce przenocować, czy w jakimś właśnie takiej agroturystyce, no to właśnie wybierają te miejsca, gdzie do granicy jest kilka kilometrów, ale nie są to aż tak oblegane miejsca. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o zagranicznych turystów, no to tak jak właśnie funkcjonariusze rozmawiają, no to są osoby, które raczej świadomie chcą po prostu tam zajrzeć i, tak jak już mówiłem, zrobić sobie zdjęcie.
0: Z daleka od granicy, ale polecamy zdecydowanie ten region Polski. Jeżeli ktoś chce odpocząć od hałasu i od tej napierającej zewsząd rzeczywistości, Piotr Bułakowski razem z nami. Pięknie dziękujemy, Piotrek. Dziękuję. A Piotr, jeszcze jedna sprawa, bo wspomniałeś o grzybach. Grzyby są?
1: Są.
0: Tylko, o!
1: Znaczy ja bym powiedział, że są, ale dla tych, którzy potrafią je znaleźć. Jakbym poszedł w las, to zdecydowanie bym wrócił z pustym koszykiem.
0: A, rozumiem. Czyli jeszcze nie było w tym roku u ciebie jajecznicy z kurkami?
1: Aż tak, była, ale ze sklepu.
0: Piotr Bołakowski, pięknie dziękujemy. Radio RMF 24. Za 17 minut będzie 9. Smacznego!

Jeszcze przed faktami najnowsze informacje z frontu w Ukrainie. Jak podaje Ukrinform, w wyniku ataków Rosji rannych zostało 18 osób w ukraińskim Zaporożu. Jedna z poszkodowanych osób to jest dziecko. Przed wybuchem pełnoskalowego konfliktu to miasto zamieszkiwało 700 tysięcy ludzi. Ten sam portal przekazuje, że po ataku Kremla na niegdyś ponad 100-tysięczny Słowiańsk zostało uszkodzonych 7 wieżowców mieszkalnych, 10 osób jest rannych. Kijów też odpowiada na te ataki rosyjskie, odpowiada atakami na infrastrukturę krytyczną i tak ukraińskie drony uderzyły w magazyn na przedmieściach Petersburga, przypomnę, rodzinne miasto Putina, wywołując pożar. O tym informują miejscowe władze. To jest trzeci w ostatnim czasie atak na obiekty firmy, która jest nazywana rosyjskim Amazonem, tak powiedzmy. Drony uderzyły również w magazyn w Symferopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. To z kolei przekazuje ukraińska Prawda. A po nalocie na kilka godzin zawieszono ruch na petersburskim lotnisku Pułkowo. To przekazuje agencja AFP. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy z czwartku na piątek zestrzeliło 570 ukraińskich dronów. 570, to jaka skala musiała być tego ukraińskiego ataku. Armia podała, że oprócz Petersburga ukraińskie drony zaatakowały również położony na północny zachód od Moskwy Twer. Radio.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty. Godzina 9 na zegarach, a w studiu faktów już czekają na nas i Ewa Kwaśny, i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
1: O północy minął termin wyznaczony przez władze PiS-u dla polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Co zrobią członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie podpisali deklaracji lojalności?
1: W RMF FM mówił o tym europoseł Michał Dworczyk.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował 4 nominacje generalskie w policji.
1: Rząd chce apteczek w autach osobowych.
2: Dla kogo będzie to obowiązkowe i co powinna zawierać apteczka, wyjaśni reporter RMF FM.
1: Nie ma jakiegoś planu, że zrobimy to albo tamto, podkreślał w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiS i zwolennik Mateusza Morawieckiego.
2: Piotr Salek w porannej rozmowie pytał swojego gościa o to, co planują politycy, którzy nie złożyli lojalek. Termin wyznaczony przez PiS minął o północy.
3: Policzyliście się, ilu was jest? Ile macie szabel?
4: Pyta pan o członków stowarzyszenia?
3: Pytam o tych wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności.
4: Mówię to z pamięci. Myślę, że to są 42 albo 43 osoby.
3: 43 i te wszystkie osoby w tej chwili utworzą klub parlamentarny?
4: W ogóle nie mamy na razie tego typu dywagacji
3: w
4: agendzie.
3: Nie wierzę, chociażby 2-3 kroków do przodu, jeśli chodzi o politykę. Znaczy,
4: znowu powtórzę. Przez to, że większość z nas w tej partii jest od prawie ćwierć wieku, że to jest jedyna nasza partia. Oczywiście rozmawiamy o tym, co będzie, co może się zdarzyć. To skłamałbym, gdybym mówił, że tak nie jest. Ale nie ma jakiegoś planu, zrobimy to albo tamto.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl. 4 nominacje generalskie w policji zaakceptował prezydent Karol Nawrocki.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort spraw wewnętrznych i administracji planował, że awans uzyska 6 oficerów.
1: Ostatecznie, przypomnijmy, nominacje obejmą komendantów wojewódzkich z Gorzowa, Bydgoszczy i Kielc oraz szefa kontrterrorystów BOA.
2: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry.
5: Dzień
2: Krzysztofie,
5: dobry.
2: Kto wypadł z listy awansów?
5: Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że dziś na stopień generalski mieli być też mianowani komendant wojewódzki z Olsztyna, a także szef Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Wnioski w ich sprawie nie trafiły jednak na biurko Karola Nawrockiego, a wcześniej doszło do konsultacji między MSWiA i Pałacem Prezydenckim. Chodziło o to, by prezydent zaakceptował wszystkie dostarczone mu propozycje.
1: A jakie są powody okrojenia tej listy awansów?
5: Szef warmińsko-mazurskich policjantów ma bardzo dużą opozycję wśród oficerów, którzy stracili stanowiska po dojściu do władzy Koalicji Obywatelskiej. Oni mają bliskie kontakty z politykami PiS. Jak usłyszałem, przekazywali im wiele negatywnych informacji na temat obecnego komendanta, choć śmiało o zdyskredytowanie następcy. Z kolei szef BSWP jest osobiście powoływany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Być może pałac potraktował go jako człowieka Marcina Kierwińskiego, usłyszałem od jednego z oficerów.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe.
1: Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy mogą jednak okazać się niewystarczające.
2: A na linii reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co dokładnie zakłada projekt rozporządzenia?
7: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniejsze, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
1: 500-złotowe mandaty nie odstraszają turystów przed wchodzeniem na pas graniczny z Rosją.
2: Straż Graniczna zatrzymała 5 mężczyzn, którzy w pobliżu Grzechotek w województwie warmińsko-mazurskim jeździli kładami.
8: Wjechali kładami na pas drogi granicznej. 5 mężczyzn zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. No i oczywiście każdy z nich otrzymał mandat 500 zł.
9: Patrolujecie granice nie tylko na lądzie, też na wodzie.
8: To są rzeki graniczące z Federacją Rosyjską. Mamy 13 takich rzek. Największą jest rzeka Łyna, gdzie tutaj dochodzi do przekroczenia albo wpłynięcia na wody Federacji Rosyjskiej. Natomiast 2 jeziora Gołdab i Graniczne też szczególnie są pod naszym nadzorem, ponieważ też często turyści przekraczają, nawet wchodząc do wody, żeby ominąć tą barierę z drutu ostrzowego i zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, woda chyba po stronie Federacji Rosyjskiej.
1: Mówiła rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
2: Z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 10:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Oj, tęsknię za taką porządnym, pięknym lipcem. Burzowo jest w polityce, o tym też będzie oczywiście w tej godzinie, ale też deszczowo i pochmurno za oknem. Co więcej, są ostrzeżenia MGW na najbliższe godziny. Aha, i Ekstraklasa rusza.

0: 9 minut po godzinie 9 poranny, może już nawet przedpołudniowy program w radiu RMF24. Ten czas jest istotny nie tylko dla tych, którzy dzisiaj zmierzają do pracy, bo dla tych, którzy są na urlopie, wiadomo, zawsze jest piątek i godzina nie ma specjalnego znaczenia. Ważne jest również dla tych, którzy zmierzają na Nowogrodzką, albo są w pobliżu, albo blisko są związani z ulicą Nowogrodzką w Warszawie, to jest siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Wiecie o tym doskonale, co się ma wydarzyć o godzinie 12. Głos ma zabrać Jarosław Kaczyński, ale przed chwilą głos zabrał były premier Mateusz Morawiecki i jak zapowiedział, on zamierza pozostać w partii Prawo i Sprawiedliwość. Morawiecki mówił również m.in. o przebiegu wczorajszego 3-godzinnego spotkania i rozmów z prezesem.
1: A ja mam cały czas nadzieję, że właśnie przyniosły przełom, dlatego że pokazałem 21 takich punktów daleko idących deklaracji, które naprawdę pokazują, że chcemy się zająć tym, czym mówiliśmy od samego początku, czyli poszerzaniem elektoratu, nie budowaniem żadnych struktur partyjnych, nie zajmowaniem się działalnością polityczną partyjną, prawda, wpisaniem nawet do statutu dodatkowych zobowiązań, dodatkowych ograniczeń i podtrzymuję cały czas. Te deklaracje są naprawdę bardzo daleko idące. Mam nadzieję, że zostaną przyjęte. Ja jestem tutaj w PiS-ie i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę budować w oparciu o naprawdę inne troszeczkę tematy, którymi w mniejszym stopniu partia się zajmowała w ostatnich 2 latach. I myślę, że tutaj każdy to rozumie też w Prawie i Sprawiedliwości, w kierownictwie, że horses for courses, jak mawiają Anglicy, są różne konie na różne wyścigi. Rozmowy z przedsiębiorcami, samorządowcami. Wobec samorządowców podjąłem zobowiązanie, program Polska Jednej Prędkości. Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania. Pod krew i łzy, tak jak bardzo wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Docieranie do nowych grup wyborców.
0: Tyle Mateusz Morawiecki. No i jak zareaguje prezes? Dowiemy się o godzinie 12. To wiecie doskonale, dowiemy się o godzinie 12. Wtedy spodziewane jest oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zostawmy na moment krajową politykę. Za moment Waszyngton oczywiście.

0: 20 minut po godzinie, nie, nawet 19, niech wam będzie 19 minut po godzinie 9, radio RMF 24, Wołodymyr Zełenski rozważa możliwość wizyty w Waszyngtonie. To jeśli chodzi o przyszły tydzień, tak przynajmniej sugeruje prawicowa aktywistka Laura Loomer na swoim portalu w mediach społecznościowych. Ukraińskie źródła z kolei sugerują, że możliwe, że podczas tej wizyty będzie spotkanie z prezydentem USA, czyli z Donaldem Trumpem. Dzisiaj w Waszyngtonie ma się odbyć powtórka kolacji korespondentów Białego Domu. Pamiętacie, ta kwietniowa kolacja została przerwana po tym, jak zamachowiec próbował wbiec do sali hotelu Hilton, gdzie byli reporterzy, gdzie był także prezydent, wiceprezydent i członkowie administracji amerykańskiej. Padły strzały, napastnika udało się zatrzymać. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był wówczas na sali, no i będzie tym razem. Paweł razem z nami również. Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. Paweł chce uhonorować tych, którzy w kwietniu być może uratowali innym życie. Paweł?
1: Dzień dobry, to przede wszystkim agent Secret Service, który zaczął biec za uzbrojonym mężczyzną, oddał w jego kierunku strzały, napastnik odpowiedział ogniem, kula utkwiła w kamizelce kuloodpornej agenta, uhonorowani mają być też pracownicy hotelu. Wieczór zapowiada się interesująco, zmieniono miejsce, wydarzenie odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria, wcześniej był tam hotel Donalda Trumpa. Prezydent weźmie udział w kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, drugiej odsłonie tego wydarzenia, podczas którego wspólnie z przedstawicielami mediów świętowane będą wolność słowa i pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prezydent z niecierpliwością czeka na możliwość dokończenia tego, co rozpoczął, zanim kwietniową uroczystość przerwała haniebna próba zamachu, powiedziała Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, podkreślając, że zapowiada się wyjątkowo interesujące i niezapomniane wydarzenie. Tymczasem setki emerytowanych dziennikarzy i 8 organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu, aby podczas dzisiejszej gali stanowczo sprzeciwiło się atakom administracji Donalda Trumpa na media. Trump regularnie atakuje dziennikarzy i ich obraża. Tymczasem resort sprawiedliwości USA na dobę przed walem poinformował, że wycofa wezwania do sądu pod rygorem odpowiedzialności karnej dla kilku dziennikarzy New York Timesa, których usiłowano zmusić do składania zeznań w związku z tekstami dotyczącymi obaw o bezpieczeństwo samolotu Air Force One, poinformowała w czwartek prokuratura. Dziennikarze zostali wezwani 10 lipca do złożenia zeznań przed Federalną Wielką Ławą Przysięgłych w Nowym Jorku po opublikowaniu w oparciu o źródła materiałów kwestionujących bezpieczeństwo nowego Air Force One podarowanego prezydentowi Donaldowi Trumpowi przez Katar. Resort Sprawiedliwości argumentował, że artykuły oparte na przeciekach dotyczących poufnych informacji z dziedziny obronności stanowiły poważny problem związany z bezpieczeństwem narodowym. Powołując się na anonimowe źródła, dziennikarze napisali, że w Białym Domu zapadła decyzja, by wracający ze szczytu NATO w Ankarze Trump nie korzystał przynajmniej w pierwszej części podróży z nowego Air Force One, którym prezydent poleciał na dwudniowe spotkanie w Turcji. Wyjaśnili też, że zmiana samolotu nastąpiła dlatego, iż luksusowy Boeing 747-8 nie posiada takich samych zaawansowanych systemów obronnych jak starsza wersja, w tym przeciwrakietowych. Donald Trump zaprzeczył tym doniesieniom we wpisie w swoim serwisie społecznościowym, argumentując, że nowy Air Force One został skierowany do bazy w Wielkiej Brytanii, aby mogli go obejrzeć stacjonujący tam amerykańscy żołnierze. Wezwanie pod rygorem odpowiedzialności karnej skomentował główny prawnik redakcji New York Times. Oznajmił, że pojawienie się funkcjonariuszy federalnych organów ścigania w domach dziennikarzy musi szokować każdego Amerykanina, który wierzy w konstytucję i wolność prasy. Administracja Trumpa, która utrzymywała, że zamierza postawić zarzuty karne autorom przecieków, a nie dziennikarzom, zamierzała jednak zmusić tych ostatnich do ujawnienia ich źródeł, podkreśla Reuters. Wygląda na to, że sprawa została jednak zakończona.
0: Paweł Żuchowski wprost z Waszyngtonu. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedna ważna informacja ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie ogłoszono nowe cła w wysokości 10 albo 12,5%. Chodzi o 60 partnerów handlowych, w tym także kraje Unii Europejskiej. A z tych krajów, nie tylko Unii, ale globalnie o tych 60 partnerach handlowych, gdy o nich mówimy, to z nich, z tych krajów pochodzi niemal cały import do USA. Te taryfy mają zastąpić dotychczasową 10% stawkę globalną. I tak ta stawka wygasa 24 lipca. W minionych dniach, może pamiętacie, Trump zapowiedział, że za niespełna miesiąc nałoży na Kanadę cła w wysokości 50%. W Radiu RMF 24 u nas fakty za chwil kilka, za 6 minut, a potem Ekstraklasa.

0: O sporcie przy polityce, czy o polityce przy sporcie? Wybór należy do was. Czas najwyższy na fakty, 9.30, Arkadiusz Stępień, Miernikowski, razem z nami.
1: Dzień dobry, zapraszam. W Prawie i Sprawiedliwości trwa walka o przyszłość partii. O północy, przypomnijmy, minął termin ultimatum, jakie kierownictwo postawiło politykom związanym z frakcją Mateusza Morawieckiego. Mimo dwóch spotkań z Jarosławem Kaczyńskim, porozumienia nie osiągnięto. Jak przekonował gość porannej rozmowy RMF FM Michał Dworczyk, z PiS nie widzi on potrzeby podpisywania żadnych deklaracji.
2: Chrzest święty bierze się raz w życiu. Ja nie dokonywałem żadnego aktu apostazji, więc dlaczego miałbym coś podpisywać?
0: Ale prezesa trzeba słuchać.
2: A mówiąc zupełnie poważnie, tak naprawdę nie chodzi chyba o podpis jakiejś kartki papieru. Chodzi tak naprawdę o działania, które ludzie podejmują. W tym wypadku działania w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ja przez te 24 lata angażowałem się zarówno jako samorządowiec, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako członek rządu. Krótko mówiąc, mogę rozliczyć się z każdego miesiąca mojej aktywności w Prawie
0: i Sprawiedliwości. Ale z deklaracji się pan nie rozliczy, bo pan jej nie podpisał.
2: I uważam, że to jest najlepszą deklaracją tego, że chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i że jest to moja formacja polityczna.
1: Były premier Mateusz Morawiecki dziś rano także przekazał, że nie ma zamiaru podpisywać deklaracji lojalności. Morawiecki twierdzi, że przedstawił Jarosławowi Kaczyńskiemu 21 punktów kompromisu, a za zaostrzenie konfliktu obwinia, jak to ujął, grupę intrygantów w partii. Ponowił także propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. A dziś w południe prezes Jarosław Kaczyński ma odnieść się do sytuacji. Spór dotyczy nie tylko stowarzyszeń, ale także przyszłego kierunku partii i rywalizacji o przywództwo po Jarosławie Kaczyńskim. A teraz w faktach. Sport, bo Białystok został stolicą polskiej lekkoatletyki.

0: Już go wreszcie palec nie boli. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, wszystkie polskie gwiazdy tutaj się zaprezentują. Kuba Szymański, oczywiście no, nie sposób wymienić wszystkich, ale tak jak mówię, niewielka ilość naszych reprezentantów nie wystartuje. Wszyscy pozostali się zaprezentują.
1: Mówił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Dziś o 17:00 ceremonia otwarcia. Wstęp dla kibiców na imprezę jest darmowy. Dziś także rusza piłkarska ekstraklasa. Na początek nowego sezonu o 18:00 Radomiak Radom zmierzy się z Beniaminkiem Wieczystą Kraków. Hitem pierwszej kolejki będzie wieczorny pojedynek Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. W ten weekend kibice zobaczą także m.in. mecze Lecha Poznań z Krakowią, Rakowa Częstochowa z Wisłą Płock czy Widzewa Łódź z Motorem Lublin. Pierwszą serię spotkań zakończy w poniedziałek starcie Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. A przed pierwszą kolejką ekstraklasy naszym gościem na antenie będzie Robert Skrzyński, dziennikarz Kanal Plus. Na to spotkanie na naszej antenie tuż po faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 20 minut będzie godzina 10, po piątkowy program przedpołudniowy w Radiu RMF 24 w piątek 24 lipca. Jeszcze niedawno Argentyna kontra Hiszpania, Messi kontra reszta świata, a dzisiaj już Radomiak kontra Wieczysta Kraków. No i co pan na to, panie redaktorze? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No 61 dni czekaliśmy na powrót tej ligi, którą kochamy najbardziej. Ekstraklasy, zawsze wiadomo, że koszula bliższa ciału. Oczywiście wszyscy pewnie oglądaliśmy zmagania mundialowe, choć bez udziału reprezentacji Polski, ale gdzieś chyba przynajmniej we mnie było tak, że ciągle myślałem, kiedy wróci ta Ekstraklasa, no bo warto się emocjonować tymi meczami, które są na naszym krajowym podwórku.
0: I cały czas patrząc na walkę Messiego i kolegów, patrzyłeś na to i czekałeś, jak tam też będzie sobie radziła Wieczysta, jak sobie będzie radziła Legia, jak sobie będzie radziła Pogoń. Robert Skrzyński, Kanal Plus Sport, razem z nami. Dzień dobry. Robert, zaczynamy od meczu Radomiak-Wieczysta. Jesteś ciekawy rozstrzygnięcia tego spotkania? Jesteś ciekawy, jak tam Wieczysta się trzyma, jak będzie sobie radziła na boiskach Ekstraklasy?
1: Powiem szczerze, że same ciekawe mecze niemal w tej pierwszej kolejce. Naprawdę dużo się powinno dziać. To spotkanie bardzo interesujące. Wieczysta dotarła do Ekstraklasy, chociaż pod koniec poprzedniego sezonu mówiło się o tym, że może ten klub nawet zostać wycofany z rozgrywek, no ale nastąpił awans po barażach i teraz pierwszy taki test. Radomiak z nowym trenerem Tomaszem Kaczmarkiem. Powinno być ciekawie już na dzień dobry właśnie w starciu w Radomiu. Tak, jestem bardzo ciekawy. Wieczysta i to taka sytuacja, że trzy kluby z Krakowa w Ekstraklasie, no naprawdę warto na to zwrócić uwagę.
0: Dawno tak nie było. Rzeczywiście Lech Poznań z Krakowiem, jak popatrzyłem na to, jak sobie radzi Lech Poznań w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, to rzeczywiście mistrz Polski pręży muskuły.
1: Jedno z najciekawszych spotkań, bez wątpienia, tej kolejki. Akurat w poprzednim sezonie, w pierwszej kolejce Lech zagrał z Krakowią, przegrał 1-4 u siebie. Teraz sytuacja się powtarza, jeżeli chodzi o terminarz, chociaż Lech jest bardzo mocny. Pokazało to wyjazdowe starcie w Orchus, z Orchus w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mocno trzymamy kciuki za mistrza Polski, myślę wszyscy, żeby awansował do tej fazy grupowej, bo przecież to bardzo rzadko naszym drużynom się udaje. Wydaje się, że w tym składzie personalnym Lech jest dla mnie faworytem tego sezonu. Zobaczymy, jak będzie radziła sobie drużyna Nilsa Frederiksena. Jeszcze wzmocniona, powinno być bardzo, bardzo interesująco także właśnie w Poznaniu jutro i ten wieczorny mecz zapowiada się jako takie troszeczkę święto właśnie tej pierwszej kolejki.
0: Dzisiaj także Pogoń z Legią. Ta Legia już w pełni gotowa. W pełni to jest Legia Marka Papszuna.
1: Myślę, że w pełni gotowa jeszcze nie. Natomiast to bardzo ciekawe. Marek Papszun 4 ostatnie sezony, kiedy prowadził drużyny akurat Rakowa Częstochowa w pierwszej kolejce, zawsze wygrywał. Pogoń z 5 ostatnich sezonów tylko raz w poprzednim sezonie przegrała, pozostałe mecze zakończyła zwycięstwem. Pod wodzą też nowego trenera, Oscara Garcia, który był kiedyś świetnym piłkarzem Barcelony, a ostatnio prowadził Ajax Amsterdam. To pokazuje, jak wzrosła ranga piłkarskiej Ekstraklasy, że takie postaci do nas trafiają. Myślę, że do końca to jeszcze nie jest drużyna Marka Papszuna. Myślę, że personalnie to też nie jest drużyna, jeżeli chodzi o Legię na Mistrzostwo Polski, ale będę patrzył po tej końcówce poprzedniego sezonu na tę drużynę z zainteresowaniem, zwłaszcza, że akurat to spotkanie będę miał dzisiaj przyjemność komentować i przy okazji zapraszam też na nasz kanał YouTube Kanal Plus Sport, bo tamto spotkanie też dla wszystkich będzie dostępne.
0: No to jeżeli miałeś wybrać jeszcze jeden mecz ekstraklasowy, to pewnie, jak ciebie znam, wskazałbyś na starcie Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Trafiłem czy nie?
1: A trochę cię zaskoczę, bo faktycznie patrzę na mecz Górnika ze Śląskiem z zainteresowaniem, ale będę patrzył bardzo z dużą uwagą na to, co będzie się jutro działo w Białymstoku. Jagiellonia mocna, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Korona, ten zespół, który pozyskał chociażby Patryka Helebranda, robiąc chyba największy transfer wewnątrz Ekstraklasy. Taki może nieoczywisty, ciekaw jestem tej Korony, ale w sumie, tak jak powiedziałem, jak patrzę na rywalizację w tej kolejce, to przecież i mecz Widzewa z Motorem, i Wisłę Kraków chcemy zobaczyć po tylu latach w Ekstraklasie z GKS-em Katowice. Tu się będzie dużo działo, wszystkie spotkania na antenie Kanal Plus Sport. Nic tylko siadać, oglądać, jeżeli ktoś nie może być na stadionie, siadać przed telewizorem, oglądać nasze transmisje i się naprawdę delektować, bo mam wrażenie, że będzie czym, a przypominam, że rozpoczynamy setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy w naszym kraju. No, to musi być sezon wyjątkowy.
0: To Robert, teraz już na koniec naszej rozmowy, To się wszystko rejestruje i dobędzie do tworzenia na koniec sezonu. Bardzo cię proszę, pierwsza trójka naszej ekstraklasy na koniec sezonu 2026-2027.
1: Wiesz co, bardzo tego nie lubię, a i to się nie dzieje, bo chyba dziennikarze sportowi w ogóle nie lubią takich typowań, ale jak miałbym mówić, to jestem absolutnie zdecydowany co do tego, że mistrzem Polski będzie Lech Poznań, chociaż to oczywiście wróżenie z fusów. Wydaje mi się zdecydowanie najmocniejszy, mam wrażenie, że nawet europejskie puchary przy tak szerokiej kadrze Lechowi nie przeszkodzą, a potem będzie ciekawie, bo i Górnik Zabrze, i Jagiellonia, i Raków Częstochowa to są drużyny, które będą bić się o podium, o medale Mistrzostw Polski, ale jeżeli tak mówię, to tylko świadczy o tym, jak to wszystko może być nieprzewidywalne i ciekawe. Niech będzie tak jak w poprzednim sezonie, do końca niemal walka i o europejskie puchary, i o utrzymanie. Wtedy ten sezon i PKO Bank Polski Ekstraklasa będzie naprawdę fascynująca.
0: A będzie przerwa na picie?
1: Czy będzie przerwa na picie? Nie taka jak w przypadku Mistrzostw Świata, 3-minutowy hydration break, o tym pamiętamy. Tu jest według przepisów tak, że nie jest to absolutnie obowiązkowe, ale kierownicy drużyn w uzasadnionych przypadkach przed meczem mogą na takim specjalnym spotkaniu z sędziami zawnioskować o to, żeby była przerwa między 25 a 30 minutą. Jeżeli nie, o to nie zawnioskują i nie spotka się to z aprobatą zespołu sędziowskiego, to potem w trakcie meczu już nie będzie można takiej przerwy jakoś automatycznie wprowadzić, więc to nie jest oblig absolutnie, ale przy uzasadnionych przypadkach, przy upałach jest to możliwe tylko do ustalenia przed rozpoczęciem spotkania.
0: Na razie ten upał to nam troszkę zelżał tego lata. Robert Skrzyński, bardzo dziękuję. Kanal Plus Sport razem z nami w Radiu RMF 24. Teraz raczej synoptycy. Dziękujemy bardzo, Robert. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy oczywiście. Na razie synoptycy przewidują niestety opady deszczu. Są też alerty IMGW i o nich za moment powiemy w Radiu RMF 24.

Za 9 minut będzie godzina 10. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niestety wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw. Możliwe są silne opady deszczu, możliwe są silne porywy wiatru nawet do 65 km na godzinę. O jakie województwa chodzi? Województwo lubelskie i podlaskie, a także część mazowieckiego i podkarpackiego. Te alerty będą obowiązywać od godziny 12, ale aż do 21. Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu na rmf24.pl. A co w weekend? Sporo chmur dzisiaj, rzeczywiście, możliwy przelotny deszcz, temperatura nie za wysoka, od 18 do 22 stopni, czyli bardziej góry niż morze, jeżeli miałbym wybierać. O kilka kresek cieplej, choć również z opadami, będzie jutro. Czyli taki, powiedzmy, rowerek z lekkim przemoczeniem. Nawet 30 stopni na temperaturach, na termometrach zobaczymy w niedzielę. To już wtedy rzeczywiście będzie trochę cieplej i wtedy też bym się spodziewał deszczu i burz, przynajmniej tak mówią synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A po weekendzie? Od poniedziałku. O! Znowu ochłodzenie. Żebyśmy za bardzo sobie za dużo nadziei nie robili z tym lipcem, czy z listopadem w lipcu. Michał Zieliński w Radiu RMF24 po godzinie 10. Tak, to Michał was poinformuje o tym, co się będzie działo w Prawie i Sprawiedliwości oczywiście. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Piotr Salak, ale słyszymy się oczywiście już w przyszłym tygodniu, już w poniedziałek. Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 10, a to oznacza wizytę w studiu faktów. Tam już czekają na nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weliński i najnowsza porcja informacji. Zapraszamy.
1: Żadnej lojalki nie podpiszę, bo to mi się bardzo źle kojarzy.
2: Ja jestem tutaj w PiSie i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Podkreślał o poręku Mateusz Morawiecki w południe oświadczenie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego.
1: Potem w faktach rok Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości.
3: Co udało się zmienić, a co nie wyszło, podsumuje dziennikarz RMF FM.
1: Poza tym jest skład reprezentacji Polski na finały siatkarskiej Ligi Narodów. Ja jestem w PiSie i chcę być w tej partii, podkreślał o poranku Mateusz Morawiecki. Podczas wczorajszego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim przedstawił 21 punktów kompromisu.
3: Jak mówił były premier, powtórzył też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiSu, aby zostać szeregowym posłem i działać w terenie.
2: Myślę, że tutaj każdy to rozumie też w Prawie i Sprawiedliwości, w kierownictwie, że horses for courses, jak mawiają Anglicy, są różne konie na różne wyścigi.
1: Tłumaczył Mateusz Morawiecki, który powtórzył, że lojalki zaproponowanej przez kierownictwo PiS nie podpisze, bo to mu się bardzo źle kojarzy.
3: A w południe oświadczenie ma wydać prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Dziś mija rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka.
1: Nowy minister zapowiadał usprawnienie działania sądów, przywrócenie praworządności i przyspieszenie rozliczeń poprzedników.
3: Pora na bilans, z którym w studiu nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
4: Nie wyszło rozwiązanie problemu tak zwanych neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro z użyciem ENA i nie tylko.
5: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowałem do AIS.
4: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki naraz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
1: Ukraińskie drony ponownie uderzyły w magazyny firmy Wildberries.
3: Tym razem zaatakowano obiekt pod Petersburgiem oraz magazyn w okupowanym przez Rosję Symferopolu na Krymie.
1: W Petersburgu wybuchł pożar. Filmy i zdjęcia, na których widać ogromne płomienie i wielki słup gęstego czarnego dymu mamy na rmf24.pl.
3: Jak donosi agencja AFP, ranne zostały 3 osoby, a na kilka godzin wstrzymano ruch na lotnisku Pułkowo.
1: Według Kijowa magazyny Wildberries są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii w części do produkcji dronów i inny sprzęt wojskowy. Czy wspierać Polonię za granicą?
3: Czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju? To temat dzisiejszego cyklu Twoje zdanie w naszym internetowym radiu RMF24.
1: Jesteśmy na kampusie SGGW, gdzie trwa Polonia Camp 2026. To wydarzenie zrzeszające i integrujące obywateli Polski z całego świata.
3: RMF FM jest patronem medialnym tej imprezy. Od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witamy.
6: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, z kim będziesz rozmawiał?
6: Porozmawiam dziś z Polonią, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Kazachstanu, Australii i Brazylii. Zapytam o to, co dla tych ludzi oznacza bycie Polakiem, jakie są największe korzyści z życia za granicą oraz jakiego wsparcia najbardziej potrzebuje polonijna młodzież. Będziemy mówić także o możliwościach powrotu do ojczyzny i zastanowimy się, czy polskie władze w odpowiedni sposób dbają o Polonię. Będę rozmawiał także z dziennikarzem Andrzejem Poczobutem, który w kwietniu po 5 latach został uwolniony z białoruskiego więzienia. Zapraszam.
7: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Znamy skład, w jakim polscy siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni w ćwierćfinale w czwartek zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
3: A na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
8: Jestem, witam.
3: Wojtku, czy w składzie kadry są jakieś zaskoczenia?
8: No jedynym zaskoczeniem może być brak w kadrze Jakuba Kochanowskiego. Środkowy naszej reprezentacji zmaga się jednak z urazem, no i stąd jego brak w składzie. W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są m.in. Leon Semeniuk, Fornal czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak. Biało-czerwoni, jak wspomnieliście, w czwartek w ćwierćfinale o 13.30 polskiego czasu zmierzą się z Ukrainą i jeżeli wygrają, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Słowenia-Turcja.
3: Będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentację.
1: I zapraszamy już na fakty RMF FM o 11.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Michał Zieliński, witam, dzień dobry. Wielkie pożary, ale nie spowodowane atakami rakietowymi. Pożary lasów, takie jak teraz we Francji czy Hiszpanii. Czym są spowodowane i dlaczego są takie wielkie? Jak się zwalcza? O tym już za chwilę porozmawiam ze znawcą. Poza tym jeszcze przed 12:00 rajd Polski i rozkwit Chin. Zapraszam.

0: Słuchacie przedpołudniowego programu w radiu RMF 24. Prefektura Nowej Akwitanii we Francji. To jest region położony nad Atlantykiem w południowo-zachodniej części kraju ze stolicą w Bordeaux. Ta prefektura zarządziła dziś rano ewakuację kilku miejscowości na popularnym wśród turystów Cap Ferret, czyli przylądku Ferret, gdzie są ekskluzywne ośrodki wypoczynkowe w związku z szalejącymi tam pożarami. Władze w Paryżu, właściwie prezydent Emmanuel Macron osobiście zwrócił się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Rozprzestrzenianiu się tam ognia sprzyja upalna pogoda i silny wiatr. Z kolei w związku z dużymi pożarami lasów w środkowej Hiszpanii władze w Madrycie ogłosiły minionej nocy stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, a także w przylegającej do niej prowincji Avila. W tym przypadku walkę z żywiołem utrudnia duże wysuszenie terenu, które o tej porze roku jest tam normalną sytuacją, a także wysoka temperatura powietrza, również normalne w lipcu. O tych zdarzeniach porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta Głównego Straży Pożarnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Telewizja Polska we Wrocławiu podaje, że strażacy ze stolicy Dolnego Śląska, właśnie z modułu GFFF, specjalnie powołanego do gaszenia pożarów lasów, zostali zadysponowani do pomocy Hiszpanom w walce z tym wielkim ogniem. To może zacznijmy od tego, co to za moduł GFFF, co to za skrót?
1: To jest moduł specjalny przeznaczony do gaszenia pożarów lasów. Do gaszenia tych pożarów lasów w sposób niestandardowy, bo ten moduł zostaje umieszczony bez specjalnie rozwiniętych sił i środków w sensie ciężkiego sprzętu w pobliżu ogniska pożaru i ma za zadanie uniemożliwić przemieszczanie się pożaru, rozszerzanie się tego pożaru. To są wysoce specjalistyczne siły i środki, w których no, Polska, mówiąc szczerze, w skali europejskiej się specjalizuje.
0: Mhm. Czyli to są tacy specjalsi strażacy, tak. Takie oddziały specjalne, komandosi można
1: to
0: powiedzieć.
1: Są komandosi, mhm. Tak jest, dokładnie. A co? Ja podejrzewam zresztą, że będą zadysponowane z terenu Polski również i inne moduły zgłoszone do mechanizmu europejskiego i do INSARAG ONZ, przeznaczone, dedykowane do gaszenia pożarów lasów. Warto pamiętać, że jesteśmy jednym z wiodących w skali Europy krajów, jeśli chodzi o zwalczanie tego rodzaju zagrożeń.
0: I jak wygląda walka z pożarem tych oddziałów specjalnych i w ogóle Straży Pożarnej? No wszyscy wiemy, że bierze udział w takim gaszeniu, no siły powietrzne powiedzmy, biorą udział, tak to nazwijmy, zrzucając wodę z powietrza, śmigłowce i samoloty. Jakie są jeszcze takie specjalne metody do gaszenia właśnie tego rodzaju pożaru?
1: No więc coraz częściej stosuje się sprzęt ciężki, typu powiedzmy harwester czy sprzęt wojskowy do wykonywania przecinek w lasach, pasów takich no, hamujących ogień. Takie między innymi technologie były stosowane również w czasie tych dwóch dużych pożarów leśnych, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego ostatnio w Polsce. No i z dużym powodzeniem, że tak powiem, to się udało przeprowadzić. Oczywiście są to specjalne zgrupowania sprzętu z pompami dużej wydajności, które umożliwiają przepompowywanie wody nawet na znaczne odległości, budując magistrale wodne, nawet o przekroju 110 mm, więc takie no już rzeczywiście wielkoprzekroje i wielkoprzepustowe. I pododdziały, które są tak skonfigurowane, że są w stanie wykonać te podstawowe zadania związane z zahamowaniem, z lokalizacją pożaru, zwłaszcza oczywiście pożarów ściółki, bo zwalczanie pożarów wierzchołkowych to jest szalenie trudny problem. Problem, który praktycznie jest nie do opanowania poza oczywiście użyciem lotnictwa, choć i ono tutaj nie gwarantuje sukcesu.
0: Panie generale, przy okazji chciałem zapytać o te przecinki. To się wyedukujemy trochę w tej materii, bo jak rozumiem, te przecinki są i tak utrzymywane w lasach, co do zasady, w Polsce i nie tylko w Polsce pewnie, na stałe. Czy przepisy rzeczywiście to wymuszają, żeby te przecinki były? A jeśli tak, to czy one nie wystarczą? Trzeba robić dodatkowe, czy poszerzać te istniejące?
1: Więc w lasach państwowych oczywiście te pasy przeciwogniowe są. One są wykonywane na kilka sposobów, bo może to być fragment terenu w ogóle niezalesiony, może być fragment terenu zalesiony, ale lasem liściastym. Pożar wierzchołkowy dotyczy tylko lasów iglastych, ponieważ palą się olejki eteryczne wydzielane przez igły. Zresztą podobnie wygląda to we Francji i w Hiszpanii, chociaż tam pokrycie terenu jest inne. Tam nie ma dominacji, powiedzmy tak jak w Polsce, lasu sosnowego. Natomiast jest całe mnóstwo drzew, również wydzielających olejki eteryczne. Widziałem kiedyś pożar takiego właśnie lasu czy gąszczu eukaliptusów, no i to był Armagedon, naprawdę. Ten ogień się przesuwał jak tajfun. Więc tak, albo mamy teren zupełnie niezalesiony, albo zalesiony lasem liściastym, albo tereny, na których mamy na przemian las stary i las młody, który jest lasem bardzo, można powiedzieć, niskopiennym, to są niskie drzewa. W związku z tym ten pożar wierzchołkowy napotyka naturalną przeszkodę w swoim rozwoju.
0: A proszę powiedzieć, skąd się biorą najczęściej takie pożary?
1: No więc to jest
0: w czasie, kiedy właśnie jest lato, kiedy jest gorąco.
1: Możemy powiedzieć jedno. Jedno możemy powiedzieć na pewno. Zmienia nam się klimat i to zdecydowanie wpływa na dynamikę rozwoju pożaru. Ale nie wpływa aż tak znacznie, jakby się wydawać mogło, na przyczyny ich powstania. Oczywiście możemy tutaj opowiadać historię o efekcie soczewki z porzuconej w lesie butelki oświetlonej słońcem i tak dalej, i tak dalej. Ale właściwie można by powiedzieć z 99% pewnością, że przyczyną pożaru zawsze jest człowiek. Problemem jest tylko, czy jest to działanie umyślne, czy nieumyślne. Czy jest to przypadek, awaria, głupota, czy podłość. Czy prąd tej trwającej w Europie wojny.
0: A jak wygląda jeszcze, chciałem zapytać, gaszenie takich pożarów, które są w terenie górskim, bo z tego, co się orientuję, to przynajmniej ten w Hiszpanii wielki pożar między Madrytem a Awilą, no to akurat są takie tereny no co najmniej pofałdowane, o ile nie wysokie góry. Na ile to komplikuje taką akcję gaśniczą?
1: No to komplikuje akcję oczywiście niesłychanie. Miałem okazję gasić taki pożar w Chorwacji kiedyś, to są niższe góry trochę, ale też jednak góry. No i tutaj zdecydowanie prym wiedzie lotnictwo. Zresztą nawet polskie samoloty polskich firm, które są przystosowane do gaszenia pożarów leśnych, wiem, że bywały kontraktowane do Hiszpanii na okres letni, więc one pewnie też tam latają i uczestniczą w akcji gaśniczej. Są to samoloty i śmigłowce. Śmigłowce ze zbiornikiem Bambi, maksymalnie do 3 ton. I samoloty różnych rodzajów i rozmiarów. Powiedzmy takie jak nasz dromader, który unosi około 3,5 tony wody i wymaga tankowania na lotnisku. Ale również samoloty Canadair, które tankują. Ja w tej chwili nie jestem w stanie dać głowy za to, jaką ilość, ale sporo większą ilość, tam zdaje się od 5 do 7, nie, chyba około 5 ton, bezpośrednio z morza, czyli ten samolot ląduje na morzu, na płozach, sunąc po powierzchni morza, zgarnia wodę, wznosi się, zrzuca tę wodę, znowu, no i tak w całym cyklu, aż do konieczności uzupełnienia paliwa.
0: Miejmy nadzieję, że uda się sprawnie te pożary opanować, no i że nie będziemy mieć podobnego nieszczęścia u nas w kraju. Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę u nas o zmianach w krajowej piłce nożnej. To w faktach o 10:30, już niedługo.

W Radiu RMF 24 teraz odnotujemy komentarze z różnych stron świata dotyczące zapowiedzianych wczoraj przez Stany Zjednoczone ceł. Chodzi o nowe taryfy w wysokości 10-12,5% na 60 partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych z wyłączeniem niektórych kategorii produktów. I te taryfy mają zastąpić 10% stawkę globalną, która dzisiaj, czyli 24 lipca, wygasa. Zacznijmy od Unii Europejskiej. To nie tylko naruszenie naszych dwustronnych ustaleń, ale również podważenie zasad wielostronnego systemu handlowego. Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu, bo Unia Europejska nie może zaakceptować ceł narzucanych pod bezpodstawnymi pretekstami, oświadczyła w Manili na szczycie ASEAN szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Również władze Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz Korei Południowej skrytykowały te stawki, uznając je m.in. za pozbawione sensu i niezwykle rozczarowujące. A co na to władze chińskie? Stanowisko Chin w kwestiach relacji gospodarczo-handlowych ze Stanami Zjednoczonymi jest konsekwentne i jasne. Sprzeciwiamy się wszelkim formom jednostronnego nakładania ceł, mówi rzecznik MSZ-u Lin Xian.

0: 10.30 na Fakty zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Wołodymyr Zełenski może w przyszłym tygodniu odwiedzić Stany Zjednoczone. Jak przekazała amerykańska aktywistka Laura Loomer, po rozmowie z ukraińskim prezydentem, Zełenski planuje udział w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama w Waszyngtonie. Niewykluczone, że przy tej okazji ponownie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. A przypomnijmy, że poprzednie spotkanie obu polityków, zorganizowane w lutym ubiegłego roku w Waszyngtonie, zakończyło się ostrą wymianą zdań między Zełenskim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Nowość i zmiany w krajowych rozgrywkach. W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawiło się 5 stanowisk VAR. Dotychczas sędziowie odpowiadający za wideoweryfikację jeździli na stadiony i pracowali w ustawionych tam specjalnych wozach. Teraz prace będą mogli wykonywać z centrali w Warszawie.
2: Rzeczywiście wchodząc tutaj na to przenosimy się w trochę inny świat. To już nie jest to małe pomieszczenie na stadionie, gdzie sędzia postawił ten monitor, komputer i tam już niewiele miejsca zostawało. Tutaj są te warunki godne i mam nadzieję, że to się przełoży na to, że tych kontrowersyjnych decyzji już nie będziemy mieli albo będziemy mieli niewielki procent.
1: Mówił wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak. Czy to jedynie kwestia wygody, czy też zmiana techniczna? To tłumaczy sekretarz generalny Związku Łukasz Wachowski.
3: Pewnego rodzaju wyciszenie, które jednak z takiego miejsca jak to można uzyskać, jest bardzo istotne, bo to jednak praca, która powinna przebiegać w dużym skupieniu, bez pewnie tego dopływu sygnału takiego z zewnątrz, jest ta atmosfera meczu. Ona raczej nie pomagała, nie wiem czy przeszkadzała, takich sygnałów też nie mieliśmy, ale wydaje mi się, że jednak taka prywatność pewnego rodzaju, że jest się po prostu tylko dedykowanym dla meczu i ten sygnał kibicowski, czy jakiejś atmosfery meczowej nie dochodzi do sędziów VAR, wydaje mi się, że to jest akurat dobre.
1: Dziś pierwsze testy systemu podczas mecze Ekstraklasy. Przypomnijmy, po południu Radomiak zagra z Wieczystą, a wieczorem Pogoń z Legią. Stary Polonez, tysiące kilometrów i wielka pasja. Taką historię napisał Andrzej Liśniewski, nauczyciel zespołu szkół numer 10 w Koszalinie. W zaledwie 15 dni samotnie objechał całe Morze Bałtyckie, pokonując trasę przez 7 krajów Europy.
4: Cała trasa mierzyła 9 tysięcy kilometrów. To było troszeczkę więcej niż zakładałem, ponieważ przed wyjazdem liczyłem, że zrobię 7,5 tysiąca, natomiast po Norwegii zacząłem trochę bardzo błądzić. Nie żałuję oczywiście, bo było pięknie. Natomiast cała trasa zacząłem od Niemiec, Dania, Szwecja, Norwegia, a później już powrót z Nordkapu, czyli z przylądku północnego Europy, no to Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa.

0: Tu Radio RMF 24, teraz my radiowcy znów będziemy opowiadać o rajdowcach, bo trwają ostatnie przygotowania do 82. Rajdu Polski. Impreza będzie rozegrana na Śląsku i to dobra wiadomość dla pochodzącego z tego regionu Jakuba Matulki. Wczoraj wieczorem po zapoznaniu się z trasą rajdu Patryk Serwański rozmawiał z Jakubem Matulką.
1: Jakieś wnioski? Coś cię zaskoczyło? Coś cię zdziwiło? Przypomnę tylko naszym słuchaczom, ty jesteś, pochodzisz ze Śląska, więc teoretycznie nie powinno cię nic zaskoczyć.
2: Zawsze są jakieś zmiany. Zmiany oczywiście w warunkach na drodze. W pewnych miejscach jest trochę więcej zabrudzeń. W innych miejscach jest bardziej czysto niż w poprzednich latach. Oczywiście są też jakieś nowe partie w nowych konfiguracjach. Na przykład gmina Jasienica jest od połowy w drugą stronę niż zwykle. Także też w tą stronę tutaj lokalni kierowcy i polscy kierowcy będą jechali tą partię pierwszy raz. Także zmiany, ale czy zaskoczenia? Wydaje mi się, że nie. Dobrze nam to zapoznanie poszło. Wszystko, co potrzebne, wiemy do szybkiej jazdy. Oczywiście będą jeszcze jakieś sprawdzania, poprawki potencjalne z wideo, ale wygląda to dobrze.
1: Zastanawiam się, bo dzisiaj taka zmienna pogoda, często padający deszcz, jutro ma być lepiej, ale czy to jednak trochę powoduje, że zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno te prognozy się sprawdzą? Bo umówmy się, z deszczem a bez deszczu w rajdzie to są zupełnie dwa różne światy.
2: Oczywiście, tak. Ja patrzę na te prognozy ostatnio i też jak wyglądają tutaj u nas na Śląsku i tak jak mówisz, czasami pokazuje, że ma padać, a nie pada, czasami na odwrót i no tak, na razie ta prognoza wygląda dobrze, ale myślę, że im bliżej rajdu, tym będziemy

0: Więcej wiedzieć. No, patrząc na to, jakie warunki teraz panują na przykład na odcinku kwalifikacyjnym, nie wyobrażam sobie, żeby był całkowicie suchy jutro.
1: Rajd Polski na Śląsku, to się zmieniło. Nie mamy już tych szutrów na Mazurach, tylko mamy asfalty na Śląsku. To dla ciebie jest duża zmiana? To powinno być, nie wiem, łatwiej, jeżeli można użyć takiego słowa? Cieszysz się z takiej zmiany? Czy te szutry były dla ciebie też czymś takim, co cię pociągało i co cię cieszyło?
0: Bardzo lubię jeździć na szutrze i uważam, że rajd w Mikołajkach był świetny. Te odcinki są jedyne w swoim rodzaju, ale też uważam, że no, był tam już rajd przez ponad 20 lat. Tak, no może jestem mało obiektywny, to jestem ze Śląska, także no, bardzo się cieszę, że rajd polski przyszedł na Śląsk, na asfalty, na których no, nie ma co ukrywać. Czujemy się trochę lepiej, tego doświadczenia mamy więcej i myślę, że możemy walczyć o wyższe pozycje. Organizatorzy tutaj robią świetną robotę, możliwości są bardzo duże, także zobaczymy. No, myślę, że apetyt jest na rundę WRC.
2: Mówi kierowca rajdowy Jakub Matulka. Do rajdu Polski w Radiu RMF24 będziemy dziś jeszcze wracać.

0: Tu Radio RMF 24. Teraz słów kilka o gospodarce jednego z najpotężniejszych państw świata, czyli Chin, tematowi drugiej gospodarki świata, która według wielu jest na prostej drodze, żeby stać się pierwszą. Poświęcony jest najnowszy podcast Gospodarczy Tydzień. Gościem Marka Teichmana był sinolog profesor Marcin Jakobi, szef Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Mówił m.in. o rynku nieruchomości w państwie środka.
1: Chiny są bardzo takim miejscem niejednolitym, jeśli chodzi o polityki. Musimy spojrzeć na polityki lokalne. Znaczy, Chiny wbrew pozorom nie są mocno scentralizowane, więc każda prowincja, każde miasto wydzielone ma swoje własne polityki. I rząd centralny nie kwapił się, żeby ratować wielki biznes i nie kwapił się również, żeby ratować pojedynczych konsumentów, którzy kupili mieszkania, które przestały, czy nie powstały w ogóle. Natomiast rządy lokalne mają tutaj różną politykę i są takie, które wykupują te niezrealizowane projekty jakichś, nie wiem, budowli osiedli. I nawet są takie inicjatywy bardzo ciekawe, czyli jakieś społeczne inicjatywy za pieniądze rządów lokalnych, kończenie tych budów po to, żeby tam mieszkali ludzie w jakichś mieszkaniach socjalnych i tak dalej, co jest dla Chin nowością. Bo też musimy zdać sobie sprawę, że Chiny, mimo nazwy państwa socjalistycznego, no właściwie jeśli chodzi o politykę gospodarczą, są bardzo silnie kapitalistyczne w takim modelu raczej amerykańskim, czyli opieka społeczna jest na niskim poziomie w Chinach i również polityki społeczne są takie bardzo skromne. Więc to się troszeczkę zmienia teraz. Można powiedzieć, że w wielu miejscach były różne polityki, które miały na celu ostudzenie tych emocji związanych z kryzysem na rynku nieruchomości. Natomiast ten kryzys nadal jest. Nadal ceny nieruchomości spadają. One były wywindowane trochę sztucznie w górę w ostatnich kilkunastu latach, bo one są bardzo, bardzo wysokie. Natomiast to wszystko powoduje zachowania takie, można powiedzieć, bardziej ostrożne, konsumpcyjne i mniej pieniędzy.
2: Ja rozumiem, że jakby problemem też z tym rynkiem mieszkaniowym było to, że dla wielu ludzi był to sposób budowania sobie zabezpieczenia na przyszłość, na starość, jakiś tam plan finansowy. Nie ma dokładnych danych o inflacji w Chinach. Bloomberg zrobił taką bardzo ciekawą pracę, gdzie po prostu popatrzył na ceny produktów w perspektywie wielu miesięcy. Dziennikarze wykonali tą robotę statystyczną. Niektóre elementy były szokujące, bo pokazywały skalę deflacji na przykład na rynku mieszkaniowym. I za tym się pojawia taka opowieść. Była bańka, mnóstwo ludzi kupiło mieszkania, skończyli w sytuacji, w której tak, mieszkania nie mają, bo ono nie jest wykończone, muszą płacić kredyt, muszą płacić czynsze, a jeżeli nawet mają to mieszkanie, to ten plan finansowy się posypał, ponieważ pomysł na najmowanie tego mieszkania już się nie sprawdza, dlatego że ceny najmu radykalnie poszły do dołu.
1: Tak, no w Chinach najwięcej skorzystały osoby, które w latach 80. miały mieszkania albo należące do zakładów pracy przede wszystkim, mogły je wykupić, trochę tak jak w Polsce było w latach 90. i te osoby kupowały kolejne mieszkania. I to jest chińska klasa średnia, która była do tej pory bardzo bogata. Czyli osoby, które miały w latach 80. jedno mieszkanie gdzieś tam w centrum, w jakimś zdezelowanym starym bloku, nagle miały 3 mieszkania, potem 5 i to był ogromny kapitał, ponieważ ceny na rynku nieruchomości rosły w bardzo szybkim tempie. Natomiast to się skończyło jako model. I to się również skończyło dla tych osób, które załapały się na zły moment inwestowania w przestrzeni
2: postojowej. Weszły do tego pociągu, kiedy on już zaczynał spadać, tak?
1: Dokładnie tak.
2: Ale
1: tak.
2: To jest duży problem społeczny?
1: To jest ogromny problem społeczny dla klasy średniej. Natomiast inny problem, który tutaj Chiny nie są, można powiedzieć, jakieś wyjątkowe, bo to samo się dzieje, nie wiem, chociażby w Korei Południowej, to jest to, że młodzi ludzie nie mają w ogóle możliwości finansowej, żeby kupić mieszkanie w centrum, czy można powiedzieć w miarę w centrum dużego miasta, bo te ceny są po prostu zaporowe.
0: Mówi sinolog profesor Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Tu Radio RMF 24, u nas już za 10 minut fakty, a w nich o cenach w Polsce, o cenach paliw szybujących. Litr diesla za 8 zł, to za chwilę stanie się już normalne.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu pytamy, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: W Studio Faktów pojawili się Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Jest 11:00. Zapraszamy.
1: Meldujemy się i zapraszamy. Ceny paliw gwałtownie rosną.
2: Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie napędza podwyżki na stacjach benzynowych.
1: Na horyzoncie nie widać spokoju.
2: Amerykanie mają rozważać przeprowadzenie potężnego ataku na Iran, większego niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Władimir Zełenski odwiedzi w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone.
2: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
1: Na zegarze 11:00.
2: Na początek faktów szybujące ceny paliw.
1: Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7 zł i 90 groszy. Tak jest między innymi w Warszawie.
2: Paliwa mocno drożeją, co jest efektem nagłego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie i drugiej fali konfliktu zbrojnego Ameryki z Iranem.
1: A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
3: Witam, dzień dobry.
1: Który jest przed jedną, tak, ze stacji, stołecznych stacji. Krzysztofie, musimy się już witać z 8.
3: No niestety, musimy się już powoli do niej przyzwyczaić. Już teraz, tu gdzie jestem, na warszawskim Powiślu, najzwyklejszy olej napędowy kosztuje 7,93. Oczywiście centra miast co do zasady są droższe. I oczywiście Warszawa, tak jak całe Mazowsze, jak Podkarpacie, jak Zachodnie Pomorze, należą do najdroższych miejsc w kraju. Ale i tak, wszędzie narastającą drożyznę widać i ona w przyszłym tygodniu tylko się pogłębi.
4: W przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobrze przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna w będzie kosztował w granicach 7,40-7,50.
3: Tak prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex. To jest efektem tego, że Iran zamknął nie tylko szlak handlowy przez cieśninę Ormuz, ale także częściowo i przez kanał Suezki. Mamy też, takie są doniesienia, bombardowanie ropociągów. W efekcie w raptem 10 dni ropa WTI, czyli ta najpopularniejsza, na rynkach podrożała z 70 do 90 dolarów za baryłkę.
2: A propos wojny na Bliskim Wschodzie, Donald Trump przyznał, że rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran.
1: W rozmowie z portalem Axios prezydent USA stwierdził, że byłby to cios większy niż kiedykolwiek wcześniej. Na linii amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Pawle, czy wiadomo, kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
5: Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że wojsko nie otrzymało nowych rozkazów. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone są gotowe do działania samodzielnie, choć jak stwierdził, Izrael dołączyłby do operacji w ciągu 2 minut, gdyby został o to poproszony. Jednocześnie zaznaczył, że udział Izraela mógłby sprowokować odwet Teheranu. Według Trumpa Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu, by zawrzeć porozumienie. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie już przełożyło się na wzrost cen ropy do ponad 100 dolarów za baryłkę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Prezydent Ukrainy odwiedzi w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone.
2: Wołodymyr Zełenski poinformował o tym w rozmowie z prawicową aktywistką ruchu MAGA, Laurą Loomer.
1: Ukraiński przywódca weźmie udział w Waszyngtonie w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama.
2: Niewykluczone, że dojdzie wówczas do jego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Nad Jeziorem Leśniańskim koło Lubania właśnie rozpoczynają się wielkie pokazy służb ratowniczych na wodzie i lądzie.
1: Można przekonać się, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w czasie wakacji, ale także jak pomóc innym w kryzysowej sytuacji.
7: To jest okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym.
8: No, jak najbardziej. Wiele można się nauczyć też, jak się zachować nad wodą, co można, czego nie można robić tutaj. Wiele atrakcji takich dla dzieciaków tutaj. Na przykład taka rzecz ciekawa, symulator dachowania. Jakby dachowanie w bezpiecznych warunkach kontrolowanych. Czasami naprawdę wspaniałych ludzi można spotkać. Przyjeżdżają tutaj naprawdę z całego świata ludzie czasami.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od Mateusza Dudczaka z przystani żeglarskiej Izery.
1: Tam odbywa się piknik pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Wstęp wolny, a atrakcje aż do 16:00.
2: Organizatorzy festiwalu w Wenecji ogłosili program.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zapraszam już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
9: Cię,
1: Kasiu. Kto pojawi się w tym roku na Lido?
9: George Clooney, Robert Pattinson, John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem, a Russell Crowe pokaże film w swojej reżyserii What Love Builds o australijskiej scenie muzycznej. O Złotego Lwa powalczy 20 tytułów. Film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego ma szansę na nagrodę w konkursie Horizonti. Kino ma się świetnie, zapewnia dyrektor festiwalu Alberto Barbera. Sceptycy, a nie brakuje ich, potrzebują jedynie wejść do sali kinowej, gdzie grana jest Odyseja Christophera Nolana, aby zrozumieć, że kino nie tylko nie umiera, ale wciąż odnajduje w sobie zdolność do odradzania się, nieustannie przynosząc chwilę olśnienia i i wizualne cuda. Festiwal w Wenecji potrwa od 2 do 12 września. Pokazem nagrodzonego kaneńską Złotą Palmą Fiordu Krystiana Mundziu zaczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Do 2 sierpnia w programie jest 280 filmów, jest różnorodność kina autorskiego, są różne punkty widzenia na współczesny świat. Johnny Depp po latach przerwy wraca do Hollywood. W sieci właśnie pojawił się zwiastun filmu Ebenezer. To wariacja na temat opowieści wigilijnej Dickensa. Premiera filmu w listopadzie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Szanowni Państwo, koniec narzekania na pogodę, przynajmniej na razie, bo weekend ma wynagrodzić nam trochę te deszcze i chłody. Więcej szczegółów dla tych, którzy akurat wybierają się w góry, u nas w Radiu RMF 24 już za chwilę.

0: Tu Radio RMF 24. Słuchacie naszego piątkowego programu. Do południa jeszcze nieco ponad 50 minut, ale wielu z nas już myśli rzecz jasna o weekendzie. Ten kolejny wakacyjny przecież weekend się zaczyna. No, pogoda na razie nas nie przyzwyczaiła w ostatnich dniach do takich myśli o gorącym weekendzie, ale teraz pogoda ma się poprawić. Kto jedzie w góry? Sprawdzamy, jakie warunki zastanie na szlakach w Beskidach. Z dyżurnym ratownikiem GoPru w Szczyrku rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek, z którą teraz
1: Dzień
0: się
1: dobry.
0: Łączymy. Dzień dobry, Aniu. I co ci powiedział? Co usłyszałeś?
1: Jeśli już ktoś teraz jest w drodze w Beskidy, to musi się przygotować jeszcze na trudne warunki turystyczne.
2: Ze względu na nocne i wczorajsze opady deszczu, w wyższych partiach gór też są chmury, jest zamglenie, słaba widoczność tam do 200-250 metrów. No i szlaki są błotniste, śliskie. Natomiast na weekend prognozy pogody są całkiem dobre, także może być na pewno lepiej niż obecnie.
1: Tak mówił mi dyżurny ratownik GoPru Maciej Stanisławski. W weekend rzeczywiście też sprawdziłam prognozę pogody. Będzie cieplej i nie powinno już padać.
0: GoProwcy mają ogólnie dużo pracy tego lata?
1: Tak, turystów jest sporo, a zatem wypadków także i GoProwcy zwracają uwagę już od pewnego czasu na dużą liczbę wypadków rowerzystów w Beskidach. To może być nawet połowa wszystkich interwencji ratowników.
2: Myślę, że to po prostu związane jest z modą, z ilością rowerzystów, którzy jeżdżą po górach, a niekoniecznie mają na tyle umiejętności, żeby na tych trudniejszych trasach sobie bezpiecznie poradzić.
1: I to są czasem poważne urazy, prawda?
2: Bardzo często są to bardzo poważne urazy, wysokoenergetyczne, tak, wielonarządowe. Mieliśmy w tym roku już sporo takich wypadków, gdzie stan pacjenta był dosyć ciężki. Korzystaliśmy z pomocy i ze współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym.
1: GoProwcy przypominają, że niezależnie od tego, czy ktoś wybiera się do bike parku czy na górski szlak, nigdy nie powinien wsiadać na rower bez dobrze dopasowanego kasku.
0: Oczywiście, podkreślamy to, powtarzamy, Anna Kropaczek, o pogodzie i o bezpieczeństwie w górach bardzo dziękujemy. A teraz informacja sprzed chwili dla kibiców. Jurgen Klopp będzie selekcjonerem reprezentacji Niemiec. O tym się mówiło, ale teraz to już wiadomo. No, Niemcy liczą na lepsze wyniki niż na mundialu.

0: Tu Radio RMF 24, nasz przedpołudniowy program. Teraz o kinie będziemy rozmawiać. Tom Holland po Odysei, która jest już w kinach, a także nowym Spider-Manie, który w kinach dokładnie za tydzień, już zajmuje się kolejnym projektem filmowej biografii. Zagrać ma bowiem słynnego aktora Freda Astera. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Kasiu.
1: Dobry. Cudownie, że mogę połączyć Toma Hollanda i Freda Astera, moich dwóch ulubieńców, jeśli chodzi o granie. Przynajmniej ostatnio.
0: No proszę, no to będziesz mówić z podwójną swadą. Jeszcze większą niż zwykle. Ja tak sobie myślę, że tak, po tych akrobacjach Spidermana, tak. to powinna być łatwa rola teraz dla Toma Hollanda.
1: Tak, tak. Na razie jest taka sytuacja, że gdy aktor skończy promocję obecnych filmów, o których wspominałeś, to wraca do studia tańca. I no bo zdradził w programie Good Morning America, że pierwsze treningi są już za nim. I jeśli chodzi o etap prac, no to przy filmie, to one są oczywiście na wstępnym etapie, ale jak się zaczęły już treningi, no to wiesz, to już się wszystko zaczęło na poważnie. To już ten film będzie, to już ten film powstaje. I te treningi, jak mówił Tom Holland, uświadomiły mu, że wiele pracy będzie wymagało.
0: A jednak, czyli te skoki zwierzowców nie wystarczą,
1: tak,
0: żeby
1: tańczyć. Stylu Astera. No bo wiesz, to był to jest niedościgniony wzór. Sam chce tańczyć w tym filmie Holland. Wszystko. Chciałby zrezygnować w ogóle z dublerów, co jest, no, trudne bardzo. Wykonywać wszystkie choreografie chciałby samodzielnie, rejestrując jeszcze, co ciekawe, bo jeśli chodzi o film, w długich, nieprzerwanych ujęciach. To jest naprawdę trudne, więc duże wyzwanie.
0: Ale ma praktykę, bo kilkanaście lat temu w Londynie przecież występował w musicalu Billy Elliot, więc musiał tam troszkę chyba
1: tańcować. To prawda, tak. I Tom Holland w ogóle ma takie przygotowanie też choreograficzne, ale Fred Astaire to jest doskonały tancerz. To był doskonały tancerz, aktor, wokalista. Tym, którzy nie pamiętają, przypomnimy króciuteńko. Syn austriackiego imigranta debiutował w showbiznesie w wieku 5 lat. Wtedy występował z siostrą Adele. A na początku, to znaczy jego siostra miała na imię Adele. Tak chciałam powiedzieć. Nie, że to Adele, ze swoją siostrą Adele. Na początku lat 30. ruszył na podbój Hollywood i tam grał z Ginger Rogers, z Ritą Hayward, z Judy Garland, z Audrey Hepburn. I on, jeżeli mówimy o tym, bo wspomniałeś, to niesamowite przygotowanie. Stepował, miał baletowe doświadczenie, ale też taniec towarzyski tańczył. I to połączenie tych trzech rzeczy stworzyło jego niepowtarzalny, charakterystyczny styl Freda Astera. I Tomowi Hollandowi będzie trudno, no ale niech próbuje. Jeżeli chodzi o Freda Astera, miał też kilka szkół aktorskich w latach 40., a w 35. roku wystąpił w filmie Panowie w cylindrach. To był czarno-biały film, gdzie Fred Astaire z Ginger Rogers tańczyli i on śpiewał to słynne cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Ta piosenka jest bardzo popularna, wykorzystywana też często w innych filmach. W 50. roku Fred Astaire dostał honorowego Oscara za całokształt pracy aktorskiej, za wkład w rozwój filmów muzycznych. Grał do lat 70. Jedną z ostatnich świetnych ról, przypomniałam sobie, bo sprawdziłam w jego filmografii, wiesz, kiedy on zakończył, w latach 70., 74. rok, Płonący wieżowiec, chyba miał nawet nominację do Oscara, jeśli dobrze pamiętam. Astaire zawsze był ikoną męskiej mody, no więc przed Tomem Hollandem trudne wyzwanie choreograficzne, aktorskie, no ale też takie, powiedziałabym, po prostu, no, zagrać Freda Astaire'a. Życzymy mu powodzenia, może tak powiem.
0: Na pewno się uda. I nawet jest dość podobny, tak przynajmniej z brody, tak, sobie porównałem.
1: Z brody, trochę tak. Ale jest tak podekscytowany, on jest bardzo zmęczony, ten Tom Holland, bo tak, zanim tur w Odysei, przed nim i teraz trwa Spider-Man, no i...
0: No ale mówiliśmy o tym, jakie są stawki, no to trzeba brać, póki dają.
1: A no tak, bo ja zapomniałam, że sercem w jedną częścią serca w redakcji ekonomicznej. Tak. No to prawda. Ale on jest bardzo pracowity i bardzo się przykłada do swoich ról, więc ciekawe, jak wyjdzie, jak już tylko ten film będzie i będziemy mogli go zobaczyć, to będziemy też pewnie o nim rozmawiać w RMF24, prawda?
0: Jasne. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z naszej redakcji kulturalnej w Warszawie. Kasiu, pewnie redakcja w Warszawie żyje raczej tymi akrobacjami w Prawie i Sprawiedliwości, prawda?
1: Bo skąd wiedziałeś, jakbyś tu był, co najmniej? A ja tu przychodzę i mówię do nich, posłuchajcie takiej fajnej piosenki Heaven, I'm in Heaven. I oni mówią,
0: dobra, później, po 12. Bo o 12 do sytuacji w partii ma się odnieść Jarosław Kaczyński.
1: Samo południe, pamiętasz?
0: Oczywiście, to jest kowbojski film.
1: To jest kowbojski film.
0: To jest większe podobieństwo niż między Tomem Hollandem a Fredem Astaire'em.
1: Tak
0: tych
1: jest.
0: Dwóch sytuacji. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję,
0: a o tym, co się dzieje w PiS, będziemy mówić już niedługo w Radiu RMF24.

0: Już teraz wiem, będziecie mogli sobie powiedzieć, kiedy posłuchacie faktów o 11.30, które ma dla was Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: A na początek ostrzeżenia przed burzami. Od południa IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części kraju. Alerty obejmują województwa lubelskie, podlaskie oraz część Mazowsza i Podkarpacia. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr do 65 km na godzinę i lokalnie grad. Mogą one spowodować utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Alerty będą obowiązywać cały dzień do godziny 21. W południe za to zrobi się gorąco w polityce. Przypomnijmy, o 12 do sytuacji w partii ma się odnieść prezes PiS Jarosław Kaczyński. Politycy tego ugrupowania mieli do północy zadeklarować brak przynależności do politycznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Rozmowy z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie przyniosły porozumienia. Już wiadomo, że część polityków nie podpisała tzw. lojalek. Za niecałe pół godziny prawdopodobnie dowiemy się więcej o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem Gdynia czeka na decyzję UNESCO. W niedzielę lub w poniedziałek Komitet Światowego Dziedzictwa zdecyduje, czy modernistyczne centrum Gdyni trafi na prestiżową listę. Władze miasta podkreślają, że wpis nie oznacza nowych ograniczeń dla mieszkańców, ale może zwiększyć ruch turystyczny i ułatwić zdobywanie funduszy na ochronę zabytków. Jeśli kandydatura zostanie przyjęta, Gdynia dołączy do grona 18 polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rozpoczyna się kolejny wakacyjny weekend. Wiele osób wypoczywa nad morzem. Policja w związku z tym ostrzega przed kąpielą przy falochronach. Mimo zakazów wciąż nie brakuje osób, które wchodzą do wody w ich pobliżu i wspinają się na konstrukcje. Służby przypominają, że to miejsca wyjątkowo niebezpieczne. Silne prądy i śliskie kamienie mogą prowadzić do tragedii. Apelują o rozsądek i przestrzeganie zakazów.
2: Za każdym razem powtarzamy, że to jest najgorsze niebezpieczeństwo i najgorszy błąd, jaki może rodzic popełnić, ponieważ zdarza się tak, że dziecko samo, bez wiedzy rodziców, wejdzie na te falochrony, natomiast no niestety rodzice popełniają ten błąd, żeby zrobić zdjęcie jak najładniejsze. To pozwalają temu dziecku wejść na te falochrony. Dziecko, nawet nie dziecko, bo nawet osoba dorosła. Jeżeli wpadniemy tak blisko tych falochronów, to wir wody jest na tyle silny, że zamiesza tą wodą i praktycznie nie mamy możliwości wyjścia z tej wody bez pomocy ratownika.
1: Mówiła aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. I jak podkreśla, alkohol to zły doradca.
2: No niestety te zdarzenia najtragiczniejsze, czyli utonięcie, głównie dzieją się właśnie z przyczyn spożywania alkoholu wcześniejszego. My apelujemy zawsze, żeby nie spożywać alkoholu i nie wchodzić do wody, żeby nie opalać się i bezpośrednio z tym nagrzanym ciałem nie wchodzić do zimnej wody. Najpierw należy to ciało przygotować, schłodzić trochę, żeby ten organizm się mógł przyzwyczaić do zmiany tak szybkiej temperatury.
1: W związku z wakacyjnymi wyjazdami na weekend nie mamy dobrych informacji dla kierowców, nie tylko w związku z burzami, bo mocno drożeją paliwa. Cena diesla sięga już niemal 8 zł. Ten temat powróci tuż po faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w Radiu RMF 24. Teraz będziemy mówić o cenach. W studio w Warszawie pojawił się Krzysztof Berenda i na początek takie prepytanie, Krzyś, do ciebie. Ty samochodem jeździsz do pracy?
1: Dzisiaj motocyklem przyjechałem, ale chyba trzeba dzisiaj przesiąść na służbowy samochód, bo inaczej to człowiek może zbankrutować. Drogie te paliwa.
0: Właśnie, i o tym będziemy rozmawiać. Dokładnie. Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7,90 zł. Wczoraj sam tankowałem, chyba 7,94 było i mimo kuponu w aplikacji to niewielkie pocieszenie ten kupon mi przyniósł. Zaraz cię zapytam o dziewiątkę na początku, ale najpierw może nie tyle czy, ale kiedy zobaczymy ósemkę, bo najpierw 8, później będzie 9.
1: No jeżeli wpadniemy na pomysł, żeby ruszyć gdzieś na autostradę, to na autostradzie już na pewno zobaczymy tę ósemkę. Przy takich stacjach, co to my je mijamy na co dzień w mieście, jeżeli ktoś podróżuje, no to już w przyszłym tygodniu. Ja patrzyłem na ten najnowszy zestaw prognoz, które wysyłają. Są takie dwa ośrodki analityczne. Przede wszystkim to jest biuro maklerskie Reflex z Łodzi, oprócz tego jest Petrol z Wrocławia. Widzę, oni tam wysyłają informacje, że rzeczywiście zobaczymy już w przyszłym tygodniu, bo prognozy na przyszły tydzień to jest, jeżeli chodzi o diesla na przykład, 7,99 do 8,15. No to już wiemy, jakie ceny będą w przyszłym tygodniu. Tak, czegoś takiego się spodziewamy, a może być jeszcze więcej, bo widzę, że to tam rośnie dosyć dynamicznie. Niestety to nas uderza.
0: No wystarczy popatrzeć na ceny ropy. Wczoraj w Londynie $100 po raz pierwszy od wielu tygodni, bo na dzień na pokój na Bliskim Wschodzie
1: tydzień 20 dolarów, tak jak patrzę.
0: A dzisiaj mamy trochę spadki.

0: Nie wiem, ja tak zgaduję, że to może mieć związek z tym, że premier Iraku pojechał do Teheranu, ale szef irańskiej dyplomacji mówi, że problemem nie jest brak kanałów komunikacji z Amerykanami, ale postawa Amerykanów. No Amerykanie oczywiście mówią, że problemem jest postawa Irańczyków. Nie widać szans na porozumienie, co więcej, no są takie zwiastuny raczej eskalacji, prawda?
1: To prawda, niestety nie wygląda to za dobrze, jak popatrzymy zwłaszcza na komunikaty wysyłane od, z jednej strony Donalda Trumpa, który lubi generalnie mocno rozbuchiwać to, co mówi i rzeczywiście on straszy wielką zagładą to, co zwykle robi, ale ważne jest też to, co robi strona irańska, a przede wszystkim poprzez Huti w Jemenie, tak? Czyli przez tą grupę, która może zrobić znacznie większe problemy już jeżeli chodzi o kanały tranzytowe, no bo jedno, nad czym już od wielu tygodni, wielu miesięcy mówimy, to jest oczywiście przejmowanie się cieśniną Ormus, tak? Czyli tym, co z Zatoki Perskiej płynie dalej, tym szlakiem, ale drugi szlak, który bardzo często jest wykorzystywany, to jest oczywiście kanał Suezki i to, co mamy poniżej. Tam już nastąpiły pierwsze uderzenia i częściowo w związku z tym ten szlak towarowy także będzie blokowany, no i to powoduje większą nerwowość. Do tego widziałem dzisiaj doniesienia także w Kazachstanie, jeżeli chodzi o wybuchy i jeżeli chodzi o tam zaognienie wojenne. Robi się bardzo niebezpiecznie, więc tym razem możemy mieć niestety większy wzrost cen ropy i cen paliw niż poprzednio. Pytanie, co zrobi rząd? Czy przywróci ten program CPN ceny paliw niżej? Na razie z tego, co słyszymy ze strony premiera, nie ma większych szans na to, ale wiadomo, no polityka potrafi się zmieniać. No, rząd lubi wprowadzać takie programy ratunkowe dla obywateli, jeżeli ma problemy wizerunkowe. Na razie rząd problemów wizerunkowych nie ma, bo pewnie opinia społeczna bardziej zajmuje się, opinia publiczna zajmuje się opozycją, tak, i tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, więc na razie premier nie ma wielkiej potrzeby, żeby trochę nam osładzać rzeczywistość, więc na razie programów obniżania cen paliw nie będzie, choć jak sytuacja będzie się pogarszać, to pewnie w przyszłym tygodniu, no, pytanie, a nawet na pewno do tej dyskusji
0: no właśnie,
1: wrócimy.
0: Pytanie, jak długo można uwagę odwracać, bo jednak no, upierałbym się, że przy kasie na stacji paliw bardziej jednak boli ten rachunek niż to, co się dzieje w Prawie
1: to
0: i Sprawiedliwości,
1: zdecydowanie.
0: Prawda? Więc pytanie raczej powinno chyba brzmieć, czy rząd może nie wprowadzić CPN-u wbrew jednak tym zapowiedziom dość twardym premiera sprzed półtora tygodnia. No,
1: rząd
0: chyba
1: chciałby nie wprowadzać, zdecydowanie.
0: No, oczywiście,
1: tak?
0: No, bo to jest droga
1: Ministerstwa
0: sprawa,
1: Finansów,
0: tak.
1: Bo to jest 1,5 miliarda, ten ostatni program kosztował miesięcznie 1,5 miliarda złotych, dokładnie 1,6 miliardów. To są spore pieniądze. W skali państwa oczywiście można powiedzieć, że to jest drobny ułamek, no ale mimo wszystko to jeszcze nie jest ten czas. Nie jest to łatwe, no bo nie wiadomo też, jak daleko się to rozwinie. Pytaliśmy zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się analizami takimi ekonomicznymi w Ministerstwie Finansów. Oni liczą na to, że to będzie krótkotrwały szok, że rzeczywiście te ceny wystrzelą, a potem wrócą. Wydaje się, jak się patrzy na to, co się dzieje, że to jednak trochę może dłużej potrwać. Nie widać wielkiej chęci u Amerykanów i u Irańczyków, żeby uspokoić całą sytuację.
0: Ja obawiam się, że to zaklinanie trochę rzeczywistości, zwłaszcza, że pojawia się teraz taka informacja, że ten konflikt niejako przesiąka na pole już niemilitarne. Donald Trump zapowiada, że z zamrożonych irańskich rezerw będą pokrywane straty spowodowane przez irańskie ataki na statki. No i to byłby rzeczywiście precedens. Już no, pomijając te pieniądze rosyjskie w Europie zamrożone, no tutaj te pieniądze byłyby wydawane przez inne państwo. To byłoby wydarzenie bez precedensu. No i Iran komentuje to tak, że cytuję: wynikający z tego chaos nie będzie miły ani pokojowy. I można to rozumieć jako groźbę, ale można to też rozumieć jako no, zapowiedź długotrwałych problemów, a także diagnozę swego rodzaju, no bo to jest jakieś burzenie porządku i zmniejsza to na pewno bezpieczeństwo wokół nas, co również ceną ropy dobrze nie wróży z naszego
1: punktu. Pocieszajmy się tym, że Donald Trump lubi przesadzać i lubi
0: że grozi, tak, wie jak się negocjuje,
1: tak, wiesz, ostatecznie nie ma, no ale tak, faktem jest, że płacimy dużo, płacimy więcej, płacimy za dużo, zwłaszcza jeżeli chodzi o wakacje. To się będzie odbijało na całej gospodarce, bo w czasach, kiedy był ten program CPN, tych niższych cen paliw, to widać, że myśmy zwiększyli zakupy. To pomogło bardzo gospodarce. To było w danych GUS-u o sprzedaży detalicznej. Myśmy więcej zaczęli kupować dóbr trwałych, jak na przykład samochody, i półtrwałych, jak sprzęt RTV, AGD, tego typu rzeczy. Teraz, ponieważ ceny są wysokie, my znowu wstrzymamy te wielkie zakupy, więc to też jest dużym problemem. problemem, zwłaszcza dla tych wielkich firm, wielkich sieci na przykład sprzedażowych z branży RTV AGD.
0: No tak, no od konsumpcji to na pewno nie pomoże.
1: Zdecydowanie.
0: Krzysztof Berenda, bardzo dziękujemy, nasza redakcja ekonomiczna. Brytyjskie siły zbrojne są gotowe bronić kraju. Taka deklaracja padła wczoraj wieczorem. O co chodzi? O tym już niedługo będziemy mówić w radiu RMF24.

Brytyjskie siły zbrojne są gotowe bronić kraju. Tym zapewnieniem rządu w Londynie teraz zajmiemy się przez minutkę. To jest odpowiedź na ostrzeżenie ze strony irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Teheran zapowiedział bowiem, że każda brytyjska baza wykorzystywana do działań militarnych przeciwko Iranowi może zostać uznana za legalny cel dla Iranu. I w tym komunikacie wskazano m.in. bazę Królewskich Sił Powietrznych Fairford w pobliżu pięknych wzgórz Cotswolds. To jest jedyna w Europie baza amerykańskich sił powietrznych, z której operują ciężkie bombowce. Stamtąd właśnie startowały, by bombardować Irak, Jugosławię, a teraz, tak jak twierdzą irańskie źródła, również cele w Iranie. Brytyjski rząd podkreśla, że nadal obowiązuje porozumienie umożliwiające amerykańskim siłom korzystanie z brytyjskich baz w ramach wspólnych działań obronnych. Zapewniono też, że bezpieczeństwo kraju chroni zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej, tworzony przez Królewską Marynarkę Wojenną, Wojska Lądowe, a także właśnie RAF, plus przez sojuszników z NATO. Nowy premier Andy Burnham, już rozpoczynając misję tworzenia rządu, dzwonił w pierwszej kolejności do Donalda Trumpa, nie wspominał o żadnych zmianach w polityce współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Zgodził się również wprost na dalsze wykorzystywanie brytyjskich baz do operacji wymierzonych w irańskie zdolności rakietowe i infrastrukturę wykorzystywaną do ataków na żeglugę w rejonie cieśniny Ormus.

0: Paulu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jarosław Kaczyński ma lada chwila wygłosić oświadczenie. U nas teraz fakty o 12. Zapraszamy.
1: Deportacja kibiców Górnika Zabrze z Turcji po stadionowej bójce. To temat numer jeden w faktach. Potem Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński na partyjnym rozdrożu. Powrót Jurgena Kloppa na ławkę trenerską, a na koniec Tom Holland w nowej roli. Polscy kibice zatrzymani w Turcji podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów wracają do kraju, dowiedział się reporter RMF FM. Przedwczoraj fani Górnika Zabrze starli się na trybunach stadionu w Stambule z miejscową policją. Zatrzymanych zostało 9 Polaków. Na linii faktów nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy Krzysztofie. Co teraz dzieje się z zatrzymanymi?
2: 8 z nich, jak się dowiedziałem, wylądowało już w Warszawie. Jeden przyleci pod koniec dnia przez Monachium. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że kibice po zatrzymaniu nie usłyszeli żadnych zarzutów, a tureckie władze chciały się ich po prostu pozbyć i zdecydowano o deportacji. Mają też mieć zakaz wjazdu do Turcji. W rozmowy z Ankarą byli zaangażowani polscy dyplomaci, a także przedstawiciele klubu piłkarskiego z Zabrza. Przypomnę, do starć najpierw z ochroną obiektu, a potem policją doszło, gdy polska grupa odmówiła usunięcia transparentów ze swego sektora. W trakcie bójki rękę złamał turecki opiekun polskich spotterców. Nie został jednak zaatakowany, a niefortunnie się wywrócił.
1: Lada chwila w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. O północy, przypominamy, minął termin ultimatum władz PiS-u wobec polityków tego ugrupowania. Mieli oni dokonać wyboru albo stowarzyszenie, albo partia. Jeszcze dziś rano były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, powtarzał, że żadnej lojalki nie podpisze.
3: Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam.
1: A co na to prezes Kaczyński? W RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
4: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
1: Na 82. rajdzie Polski trwa już pierwsza próba sił. To odcinek kwalifikacyjny. Jego wyniki przesądzą o kolejności startowej. Zanim załogi wyruszyły na start odcinka z Mikołajem Marczykiem w miasteczku rajdowym, porozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
5: Masz takie poczucie w sobie, że zależy ci na dobrym wyniku, na tym, żeby jakoś mocniej zapunktować w Mistrzostwach Europy, bo ten sezon na razie nie przynosi ci takich wyników, które pewnie by cię tak do końca satysfakcjonowały.
6: Wydaje mi się, że nigdy taka nadmierna ofensywa nie przynosiła mi bardzo dobrych rezultatów, więc staram się po prostu skupić na tym, że mamy dobrą wiedzę, że mamy tutaj wspaniałą atmosferę i dobrą historię związaną z rajdem Śląska. Wiem dobrze, że to jest rajd, którym trzeba pokazać trochę tego pazura i maksymalnej prędkości, ale wiem dobrze, że charakterystyka tych tras nie pozwala na jazdę na 100 czy 110% non-stop i zawsze te kilka procent marginesu trzeba tutaj zostawić, wybierając też momenty, gdzie próbujemy rywalom odskoczyć albo odpowiedzieć, więc tutaj taki spryt rajdowy jest potrzebny podczas rajdu Polski tegorocznego na asfalcie tutaj na Śląsku.
1: Rajd Polski jest rundą Mistrzostw Europy. W poprzednim roku Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zostali najlepszą załogą Starego Kontynentu. Jurgen Klopp, były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Ogłosiła to właśnie oficjalnie tamtejsza federacja piłkarska. Klopp zastąpił Juliana Nagelsmann, który odszedł ze stanowiska po fatalnym występie Niemców na Mundialu. Tom Holland po Odysei, która jest już w kinach, oraz nowym Spider-Manie, który do kin trafi dokładnie za tydzień, wraca na parkiet. Zagra słynnego aktora, Freda Astera. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witaj Kasiu. Na jakim etapie są prace?
7: Tom Holland zaczął już treningi i jak mówił w programie Good Morning America, te ćwiczenia choreograficzne uświadomiły mu, jak trudne będzie wiarygodne odtworzenie stylu Freda Astera. Tym bardziej, że wszystko chce zatańczyć w tym filmie sam.
1: A zadanie jest o tyle trudne, że to był jeden z najwybitniejszych tancerzy w historii kina.
7: Doskonały tancerz, aktor, ale też wokalista, który na początku lat 30. ruszył na podbój Hollywood. Bliskie mu były stepowanie, balet i taniec towarzyski i z połączenia tych trzech powstał jego niezwykły styl taneczny. W 1935 roku wystąpił w filmie Panowie w cylindrach, tańczył i śpiewał słynne Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. Fred Astaire dostał honorowego Oscara, był ikoną męskiej mody, przed Tomem Hollandem więc bardzo trudne zadanie.
1: Fakty wracają za niespełna godzinę, a w nich wasze porady, jak się nie zgubić w lesie.
8: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów.
1: A co radzą zagubionym wśród drzew leśnicy? Słyszymy się o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Michał Zieliński, zapraszam na kolejną godzinę naszego programu. Czekamy na oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego.

0: Tu Radio RMF 24, już 11 minut po południu. Czy powinniśmy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju? Taki jest temat dzisiejszego cyklu Twoje zdanie w RMF 24. Jesteśmy na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, bo trwa tam właśnie Polonia Camp 2026, czyli wydarzenie dla Polaków mieszkających, żyjących za granicą. W programie tego obozu są panele i dyskusje, zajęcia z języka polskiego, rozmowy o polskiej literaturze i historii, a także nawet warsztaty kulinarne. I RMF FM jest patronem medialnym Polonia Camp 2026. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim, który jest miejscu.
1: Jestem.
0: Jakubie, kogo zaprosiłeś do rozmowy?
1: Wraz ze mną jest Vanessa Bijak z Młodzieżowej Rady Polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy na tych pięknych błoniach kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tutaj tuż obok nas uczestnicy wydarzenia grają w siatkówkę, czyli volejbol, ale to, co w Stanach Zjednoczonych teraz chyba jest najciekawsze, szczególnie dla Polonii, no to jest soccer, czyli futbol. Tutaj mówiąc po językiem europejskim, no bo Robert Lewandowski pojawił się w Stanach Zjednoczonych, jest teraz piłkarzem MLS, Chicago Fire. Czy to jest w ogóle duża rzecz dla Polaków mieszkających w Stanach?
2: Tak, to prawda. Pojawił się u nas Robert Lewandowski. Sam nawet zaznaczył w wywiadzie, że on nie wie, czemu wszyscy mówią tutaj soccer, jak to jest futbol. I ja się w pełni z tym utożsamiam. Też zawsze miałam problem z przedstawieniem się. Muszę przyznać, że jest to dla nas dość ważne i interesujące, gdyż od dłuższego czasu już nie było takiego znanego polskiego sportowca w Stanach, tak? Ostatni, tutaj też nie chcę przekłamać, ale jeden z ostatnich, których ja kojarzę, to był Marcin Gortat, który bardzo angażował się w sprawy polonijne, organizował Polish Heritage Nights, więc myślę, że są też takie nadzieje, że Robert Lewandowski również stanie się takim ambasadorem polskości w Stanach Zjednoczonych, co zresztą już zaczął robić, bo jak pamiętamy, bądź też nie pamiętamy, ale możemy sprawdzić, to w listopadzie ubiegłego roku brał udział w ceremonii podświetlenia Empire State Building na Dzień Niepodległości.
1: Czyli może zostać takim ambasadorem polskich spraw w Stanach Zjednoczonych, ale przejdźmy teraz do tych tematów już stricte polonijnych. Co w ogóle dla Ciebie oznacza bycie Polką, która mieszka w Stanach Zjednoczonych?
2: Trudne pytanie. Ja się czuję Polką cały czas, tak? Jestem też z tego pokolenia emigracji, czy też z tej grupy, która nie urodziła się w Stanach, tak? Ja urodziłam się w innym kraju, żyłam i wychowałam w Polsce i wyjechałam na studia do Stanów, więc dla mnie to nie jest tak, że się wyrastałam w kulturze amerykańskiej, czułam związek z Polską, ja po prostu przyjechałam do Stanów jako Polka i bardzo często i zawsze starałam się tą Polskę promować, czy poprzez przynoszenie polskich potraw na spotkania świąteczne na uczelni, uczenie Amerykanów polskich słów, żeby umieli się przedstawić, przywitać i pozdrowić, czy też po prostu opowiadanie o miejscach, które warto u nas w Polsce odwiedzić.
1: Czasami ludzie mieszkający w Polsce zastanawiają się, co to znaczy życie w Stanach Zjednoczonych, jak ono się różni od tego życia w Polsce. Dla wielu ta emigracja to jest no, taka rzecz naturalna, no bo wyjeżdżają tam na przykład ze swoimi rodzicami w wieku kilku lat, niektórzy rodzą się w innym kraju, mając polskie korzenie. Ale jakie są największe korzyści życia w Stanach Zjednoczonych z perspektywy polskiego obywatela?
2: Dla mnie największą korzyścią jest dostęp do parków narodowych. Ta różnorodność przyrody, którą można zobaczyć przejeżdżając z jednego do drugiego, czasem oddalonego od siebie o godzinę, dwie godziny, jest niesamowita. Jest to po prostu dla mnie jeden z takich największych, może najciekawszych elementów tego życia emigracyjnego, że mogę zobaczyć tak dużo różnych rzeczy w jednym państwie.
1: Czy kolejne pokolenia Polonii w ogóle czują związek z Polską? Jak rozmawiasz ze swoimi kolegami, koleżankami, którzy być może już tam mieszkają od wielu pokoleń, czy dla nich ważna jest ta polskość?
2: Tak, bardzo. To zauważyłam najbardziej w momencie, kiedy współtworzyłam Polskie Stowarzyszenie Studentów na University of Virginia. Z założenia było to dla osób, które dopiero co przyjechały i potrzebowały po prostu takiej więzi z domem, żeby nie czuć się homesick. SIK, jednak dołączyły do nas osoby, które są właśnie z drugiego, trzeciego, czwartego pokolenia. Wiedzą, że mają babcię, dziadka, ale niekoniecznie potrafią mówić po polsku, więc przychodziły, chciały się nauczyć mówić, nawet napisać, czy poprosić o pomoc w napisaniu kartki z życzeniami. I było to bardzo takie wzruszające, że ta więź, pomimo wychowania za granicą, jest ta więź, chęć do utrzymania kontaktu z krajem, z językiem, dowiedzenia się czegoś więcej niż tylko tego, co zasłyszeli w młodości, ale żeby dowiedzieć się, jak jest dziś.
1: Wspomniałaś na początku, kiedy zaczęliśmy tę rozmowę, od Roberta Lewandowskiego, powiedziałaś, że może być ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, ale czy sama Polonia, uważasz, że ona ma wpływ na to, jak kreowana jest amerykańska polityka, również w kontekście polskich spraw, ponieważ ta mniejszość jest olbrzymia w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w Chicago. Czy rzeczywiście Polonia w Stanach może dziś realnie wspierać interesy również ważne z punktu widzenia polskiej racji stanu?
2: Ale rzeczywiście, i tutaj dodam, że to nie tylko Polonia w Stanach, tylko Polonia ogólnie. Myślę, że jest ogromnym kapitałem dla Polski, bo możemy być w lokalnych strukturach, mieć na to wpływ, jak kształtują się te relacje. Tutaj odpowiem trochę z własnego podwórka, bo ja mniej w polityce, bardziej w nauce, więc wszyscy polscy naukowcy pracujący na zagranicznych uczelniach są ogromnym kapitałem. Możemy tworzyć centra transferu wiedzy, możemy mieć ekspertów, którzy są wykształceni i pracujący na światowych uczelniach, a jednocześnie tą wiedzą dzielić się z polskimi naukowcami, z polskimi studentami tutaj w Warszawie, w Krakowie czy w Gdańsku.
1: Czy z twojej perspektywy, czy uważasz, że Polska docenia tą wartość Polonii w Stanach Zjednoczonych? Czy polskie władze interesują się mieszkańcami polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych? Czy raczej to zainteresowanie pojawia się dopiero podczas wyborów, kiedy poszczególni ministrowie, politycy odwiedzają Stany i spotykają się z Polakami?
2: Uważam, że jak najbardziej jest zainteresowanie Polonią i nie jest ono tylko związane z wyborami. Najlepszym przykładem tego zainteresowania jest właśnie Młodzieżowa Rada Polonijna przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w której razem z Moniką mamy przyjemność reprezentować właśnie głos młodej Polonii, w naszym przypadku ze Stanów Zjednoczonych, a z pozostałymi koleżankami i kolegami z innych zakątków świata.
1: No właśnie, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj dołączyły do nas spóźnialskie nieco panie, właśnie z Młodzieżowej Rady Polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Przedstawcie się proszę.
3: Monika Lebenstein z Chicago.
4: Iza Mazgaj z Nowego Jorku.
5: I Barbara Makowski z Chicago.
1: To ja jeszcze tylko powtórzę to pytanie, które zadałem już Wanessie. Czy według was Polska jest, mniejszość polska w Stanach Zjednoczonych, ta Polonia jest wartością dla Polski i czy Polska powinna być może nawet bardziej angażować się w sprawy Polonii w Stanach Zjednoczonych?
3: Zdecydowanie tak, ponieważ Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju. My zawsze promujemy polską kulturę w najwyższym stopniu. Oczywiście mówimy bardzo pozytywnie o Polsce. Jeżeli są jakieś fałszywe narracje o Polsce, no to my staramy się, żeby zawsze poprawić to, więc mi się wydaje, że Polska powinna dbać o polską mniejszość w Stanach Zjednoczonych.
1: To już tak na koniec tylko zapytam, czy obserwujecie na pewno to, co dzieje się w Polsce, to jak Polska się zmienia w ciągu ostatnich lat. Czy mieszkając w Stanach Zjednoczonych, patrząc na to, jak teraz, jak dzisiaj wygląda Polska, czy uważacie, że to jest taki kraj, do którego można by było wrócić, do którego można byłoby się przeprowadzić na studia, czy po prostu wyjechać tutaj do pracy? Czy jednak w Stanach Zjednoczonych to życie cały czas jest atrakcyjne, ten American Dream jest cały czas obecny?
4: Na pewno znam dużo młodzieży z okolic Nowego Jorku i z New Jersey, którzy właśnie się wybierają na uczelnie do Polski widzą, że jest wartość się przeprowadzić tutaj.
5: Dodam, no rodzice nasi przyjechali, kiedy Polska kompletnie inaczej wyglądała. No i teraz jak właśnie młodzież przylatuje do Polski, widzi, jak się zmieniła, jak to inaczej jest niż z opowiadań rodziców, no to widzą, że tutaj w sumie jest do czego przylecieć, zobaczyć, nauczyć się, pozwiedzać, więc tak, na pewno.
1: Ja tylko przypomnę, jesteśmy na Polonia Camp, czyli na wydarzeniu, które zrzesza i integruje Polonię z całego świata. Drogie panie, bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo.
0: My też.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Jakub Rybski z Polonia Camp 2026. Homesickness nie obawia się Mateusz Morawiecki. W Prawie i Sprawiedliwości jednak rozłam. Jarosław Kaczyński właśnie ogłosił, że 30 kilku posłów opuszcza partię. Lider PiS zakończył przed momentem przemówienia, za moment więcej o jego wystąpieniu.

0: kiedyś prezes zarządu jednego z banków, później doradca premiera Donalda Tuska, a później działacz, polityk i premier z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jego drogi z Prawem i Sprawiedliwością się rozchodzą. Mowa o Mateuszu Morawieckim. Jak mówiliśmy przed kilkoma minutami, Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów opuszcza Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński wygłosił przed momentem specjalne oświadczenie dotyczące rozłamów Prawie i Sprawiedliwości.
1: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
0: Mówił Jarosław Kaczyński w zakończonym przed kilkoma minutami oświadczeniu i dodawał.
1: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii.
0: Ja przypomnę, że o północy z czwartku na piątek, z wczoraj na dziś minął termin ultimatum dla parlamentarzystów PiS. Chodziło o złożenie do tego czasu deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Brak takiej deklaracji miał skutkować wykluczeniem z partii. No i jak się okazuje skutkuje. Ta sprawa dotyczy członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego właśnie przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wczoraj panowie jeszcze rozmawiali, 3 godziny to trwało. No ale jak teraz się przekonaliśmy już w 100%, nic z tego nie wyniknęło do tej sprawy. Będziemy jeszcze wracać w Radiu RMF24. Zostańcie z nami.

0: 12.30, Arkadiusz Stępień Miernikowski i najgorętsze fakty.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. Jak zapowiedział prezes PiS, ich decyzję ma formalnie zatwierdzić we wtorek Komitet Polityczny Ugrupowania. To finał sporu wokół ultimatum dla parlamentarzystów należących do Stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z Mateuszem Morawieckim. Chiny odpowiadają na nowe unijne sankcje. Pekin wpisał 14 europejskich firm i instytucji na listę objętą kontrolą eksportu. Wśród nich są dwie z Polski, spółka Vigo Photonics i Politechnika Wrocławska. To oznacza zakaz sprzedaży im z Chin technologii i materiałów podwójnego zastosowania, które mogą mieć zarówno cywilne, jak i wojskowe wykorzystanie. Według władz w Pekinie to odpowiedź na najnowszy pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, którym objęto także 14 firm z Chin i Hongkongu. Uwaga, kierowcy i mieszkańcy Warszawy. Już jutro duże utrudnienia w ruchu z powodu koncertu z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego i 35. biegu Powstania Warszawskiego. Od godziny 17 zamknięta będzie ulica Przyokopowa przy Muzeum Powstania. Wieczorem kierowcy muszą liczyć się także z etapowym zamykaniem ulicy w Śródmieściu, na Żoliborzu i Bielanach. Biegacze wystartują z placu Krasińskich o 20.15 i 21.15, a na trasie będą m.in. na Bonifraterskiej, Andersa Mickiewicza, placu Wilsona i Wisłostradzie. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Autobusy i tramwaje pojadą objazdami. Szczegóły można sprawdzić na stronie stołecznego ratusza. Hulajnogi na ścieżkach rowerowych i chodnikach powodują coraz większe zagrożenie. Wszystko przez to, że ich właściciele w sporej części łamią na przykład przepisy dotyczące prędkości. To zagrożenie dla zdrowia przechodniów, ale też i samych operatorów hulajnóg.
2: Mamy taką sezonowość urazów. W tej chwili naprawdę królują, można powiedzieć, hulajnogi, no i oczywiście rowery tradycyjnie. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili z hulajnogami, które osiągają gigantyczne prędkości, jeżeli połączymy to w taką sytuację, gdzie dzieci najczęściej z naszego punktu widzenia jadą czasami po dwie osoby, jadą bez kasków. Te urazy niosą ze sobą bardzo, bardzo duże zagrożenie.
1: Mówił profesor Adam Hermanowicz z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
3: Pamiętajmy o dobrym zabezpieczeniu. Nasza najważniejsza centrala, którą posiadamy, to jest nasza głowa, nasz mózg, więc kask jest obowiązkowy w tej chwili nawet w świetle przepisów, ale kask nie zastąpi zdrowego rozsądku. Pamiętajmy o tym, że kask nie uchroni nas, jeżeli będziemy pędzić hulajnogą z prędkością niedozwoloną, na przykład 80 km na godzinę. Uraz, który wtedy się wydarzy, będzie urazem o bardzo dużej energii i będzie mieć dramatyczne konsekwencje.
1: Apelowała z kolei specjalistka neurochirurgii dziecięcej profesor Ewa Matuszczak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jarosław Kaczyński poinformował o tym, że z Prawa i Sprawiedliwości odchodzi 30 kilku posłów. To informacja tej godziny, pewnie też informacja dnia w naszym kraju. W warszawskim studio jest Krzysztof Berenda, który śledził wystąpienie lidera Prawa i Sprawiedliwości. Krzysiu, nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie, że prezes, który no, miewa taki charakterystyczny błysk wokół i zdarza mu się żartować, tym razem był poważny i błysku nie było. Nie miał do

0: dobrej miny do tej gry.
1: Nie miał, no bo to nic dobrego, jak mu partia się zmniejsza o 30 polityków. W dużej mierze to są oczywiście parlamentarzyści, bo dokładnie prezes ogłosił, że około 30 naszych polityków wystąpiło z PiSu, tak on to tak ładnie powiedział, no bo nie chcieli podpisać tejże deklaracji lojalności, wobec tego oni odeszli, a we wtorek zostanie to przyjęte do wiadomości. Nie był wesoły, no bo też pytanie, jak to się rozwinie, bo wiesz jak to jest, z tymi politykami, którzy są na szczycie, to oni potrafią spokojnie rozmawiać kulturalnie, ale często te doły partyjne, wiesz, każda partia ma takich bulterierów, no i jak patrzę na tych różnych Twitterach i innych mediach społecznościowych, to tam się zaczyna rzucanie do gardła między niedawnymi braćmi, no ciężko to wygląda. Rzeczywiście nic wesołego, więc nie dlatego tego błysku wokół nie ma.
0: 186 posłów do tej pory Klub Prawa i Sprawiedliwości liczył. Minus 30 plus, powiedzmy. To będzie teraz nieco ponad pewnie 150, może 150.
1: Pamiętaj tylko, że w tych 30 są jeszcze europosłowie, tak jak Michał Dworczyk, jak Piotr Müller i tak dalej, tak? No bo oni zakładam też, z tego co mówili, też nie podpisali tej lojalki, tak? Ale o tym mówimy, tak.
0: Czyli Prawo i Sprawiedliwość być może zachowa tę pozycję największego klubu, bo Koalicja Obywatelska, o ile pamiętam, ma 155 lub 6 posłów w Sejmie. No, tak czy inaczej stan posiadania się zmniejsza, ale już pomijając te liczby, jak to twoim zdaniem będzie odbierane przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości? Czy to nie sprawi, że te ewentualne dwa ugrupowania, które wywodzą się z Prawa i Sprawiedliwości, no tak wyjdźmy trochę w przyszłość, bo pewnie jeśli to tak zostanie, teraz jest to tak, będzie można określać zarówno ludzi Mateusza Morawieckiego z tego Stowarzyszenia Rozwój Plus, jak i ludzi Prawa i Sprawiedliwości rdzenia. Czy to im nie odbierze popularności? Bo jednak zwykle bywa tak, prawda, że wyborcy może dają premię
1: wiesz co, podział na pewno nikomu tak nie służy, bo oni się troszeczkę podzielą. Do tego PiS przez to zamieszanie, które ma, traci naprawdę niezłe okazje do nabijania sobie punktów. No bo zwróć uwagę, że trochę już zapomnieliśmy o tym, że Ziobro jest ścigany. Trochę w tej opinii publicznej, prawda? Pamiętasz, była taka afera w Szpitalu Południowym i konieczne zmiany medyczne. Jest paliwo za 8 zł. Wiesz, to są rzeczy, które dla opozycji, dla PiSu powinny być złotem narracyjnym. Oni teraz nie mogą tego wykorzystywać. Nie mogą nabijać sobie punktów. Nie mogą osłabiać Platformy, bo zajmują się swoim bałaganem. Więc tak, to jest oczywiście stratą. Teraz, jeżeli chodzi o samą przyszłość PiSu, no to jest pytanie, która narracja wygra? No bo mieliśmy oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. O 14 mniej więcej ma być oświadczenie Mateusza Morawieckiego, no czyli już rozumiem lidera nowego ugrupowania, tak na dobrą sprawę, chociaż jeszcze nieformalnego. Zobaczymy, co on zrobi, zobaczymy, jak oni narzucą. Wszyscy mieli czas, żeby się na to przygotować. No i zobaczymy, w jaki sposób będą, mówiąc brutalnie, chcieli sprzedawać to, co się wydarzyło. No bo oficjalnie Jarosław Kaczyński użył przed chwilą takiego zdania. Posłuchajmy krótkiego fragmentu.
2: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element planu podziału partii.
1: Więc Jarosław Kaczyński mówi, że on tutaj ratował PiS przed podziałem, mimo że sam dokonał tej zmiany. Z kolei Mateusz Morawiecki mówi, że tam są źli harcownicy w tym PiSie. Są ludzie tacy jak Jacek Sasin, jak Patryk Jaki, którzy chcą tę partię zmienić w jakąś taką, jak to było takie ładne określenie, konfederację z temu, tak? Oni to mówili, czy taką lajtową wersję, słabszą wersję konfederacji, która nie będzie miała szansy na rozbicie się. No widać, że jest tutaj pewien problem, widać, że oni będą musieli jakoś wymyślić, jak się na nowo sprzedać, jak znaleźć tę identyfikację, jak się może odróżnić, a może za jakiś czas, może jednak by się połączyć znowu. Czemu nie? Wspólne listy? To może być ciekawe.
0: Tak jest, tak może być. Nie można tego absolutnie wykluczyć. Krzysztof Berenta o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Czekamy w takim razie na wystąpienie Mateusza Morawieckiego.
1: Do usłyszenia.

0: W RMF24 wracamy teraz do pytania o wsparcie Polonii za granicą, a może jednak powinniśmy zachęcać obywateli Polski do tego, by wracali do kraju. Taki jest temat piątkowego cyklu Twoje zdanie w RMF24. Przypomnę, że jesteśmy na kampusie SGGW, gdzie od wczoraj trwa Polonia Camp 2026 i to jest druga edycja tej imprezy. Bierze w niej udział 1500 uczestników z 50 krajów. No, oczywiście są to Polacy żyjący za granicą. RMF FM jest patronem medialnym tego Polonia Camp 2026. Na kampusie zaparkował nasz wóz satelitarny. No i znów dziś połączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie,
1: dzień dobry,
0: z
1: jestem.
0: Kim tym razem rozmawiasz?
1: Tym razem rozmawiam z Polakami, którzy na co dzień mieszkają w Kazachstanie. To Timur, Dmitrij i Artur. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Powiedzcie na początku, jak wygląda życie Polonii w Kazachstanie i też jaka jest historia waszej rodziny? Jak trafiliście w ogóle do tego kraju?
2: Polonia w Kazachstanie jest jedną z największych społeczności polonijnych w Azji. Mimo że od Polski dzielą nas 1000 kilometrów każdego dnia, pielęgnujemy polski język, kultury, tradycje i historię. Organizujemy wydarzenia patriotyczne i kulturalne, koncerty, festiwale, warsztaty, spotkania młodzieżowe, a także aktywnie uczymy się języka polskiego. Szczególnie cieszy nas to, że coraz więcej młodych ludzi angażuje się w działalność polonijną w ramach inicjatywy Liderzy Nowej Fali. Tworzymy przestrzeń dla młodzieży, która chce rozwijać swoje umiejętności, realizować właśnie projekty oraz budować więzi z Polską i Polakami na całym świecie. Pokazujemy, że bycie Polakiem poza granicami kraju to nie tylko pamięć o korzeniach, ale także odpowiedzialność za przyszłość naszej wspólnoty.
1: Bardzo, bardzo fajnie to brzmi, naprawdę jakbyście się bardzo angażowali w te sprawy Polski w Kazachstanie. Arturze, rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na żywo, mogliśmy sobie pozwolić na taką troszeczkę bardziej luźną rozmowę, chociaż mam nadzieję, że teraz też się czujecie komfortowo. Powiedziałeś, że 5 miesięcy temu wróciłeś do Polski na studia. To jest właśnie pytanie, które dzisiaj zadajemy w cyklu Twoje zdanie o wsparcie Polonii za granicą, czy może jednak właśnie powinniśmy zachęcać obywateli Polski do tego, aby do naszego kraju wrócili. Powiedz, dlaczego wróciłeś do Polski?
4: Dlatego, że ja czuję ten kontakt, łączność, że Polska też jest w moim sercu, to też jest ważne dla mojego życia i pomyślałem, że chcę spróbować pojechać na studia do Polski, do Warszawy, bo w zeszłym roku też uczestniczyłem w Polonia Camp 2025 i po tym wydarzeniu pomyślałem, że trzeba przyjechać i zdecydowałem, że przyjadę i przyjechałem. Już 5 miesięcy mieszkam w Warszawie i jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj.
1: No właśnie, czyli to była dobra decyzja.
4: Tak, oczywiście.
1: A czym się w ogóle różni? To może takie proste pytanie, ale z perspektywy człowieka, który nigdy nie był w Kazachstanie, czym różni się ten kraj od naszego?
5: Przepraszam?
1: Czym różni się Kazachstan od Polski? Dmitrij, powiedz, ponieważ nie wszyscy byli w Kazachstanie, nie wszyscy znają ten kraj, niektórzy być może znają go tylko z map. No też są takie osoby, które nie interesują się na przykład podróżami, geografią. Powiedz, jakie są takie największe różnice pomiędzy naszymi krajami?
5: Ja myślę, że Kazachstan to jest Azja i na przykład tam więcej narodowości jest niż tu w Polsce. Kazachstan taki był centrem, który ludzie przyjeżdżali, kiedy była wojna, i nie po swojej woli przyjeżdżali. I
1: czy tak też było z waszymi rodzinami?
5: Tak,
1: czy...
5: tak to...
1: Padli ofiarą przesiedleń.
5: W 1939 roku moich przodków zesłali na ziemię Kazachstanu i tak zaczynała się moja historia. Ja już jestem Kazachstancem w czwartym jak pokolenie.
1: Powiedzcie na koniec tylko, czy polonijna młodzież żyjąca w Kazachstanie, ona dzisiaj potrzebuje wsparcia Polski, polskich instytutów? No bo wiemy, że w Kazachstanie działają polskie domy na przykład, ale czy to życie jest na tyle dobre, na tyle się czujecie być może zaopiekowani przez Kazachstan, że tego polskiego wsparcia nie potrzebujecie, czy jednak ono by się przydało?
4: A powiem tak, że Mieszkamy w Kazachstanie dobrze, ale potrzebujemy wsparcia w tym sensie, żeby po prostu rozwijać ten język, żeby mówiliśmy świetnie po polsku, tak, żeby zachowaliśmy tradycje i kultury. W tym sensie potrzebujemy wsparcia i pomocy ze strony Polski. No to moim zdaniem. Ale tak naprawdę...
1: Chociaż mówicie po polsku bardzo dobrze.
4: No tak. No, próbujemy robić to, żeby po prostu... bo to jest nasz język historyczny ojczyzny i musimy mówić, tak?
1: A już tak naprawdę na koniec, polskie władze, czy uważacie, że one działają dobrze, żeby dbać o tą Polonię w Kazachstanie? Czy nie czujecie takiego zainteresowania ze strony polskich władz?
4: Tak naprawdę no, od niedawno przyjechała do nas pani marszałek Senatu, odwiedziła nasz kraj, była w Astanie. No to widzimy, że polskie władze są z nami i to dla nas jest radość, tak?
1: Super, dziękuję bardzo. Artur, Dmitrij i Timur byli gośćmi dzisiejszego cyklu Twoje zdanie. Dziękujemy bardzo panowie.
0: Polacy z Kazachstanu, dziękujemy im bardzo. Jakub Rybski prosto z obozu Camp Polonia 2026. Tu Radio RMF 24. Już za 6 minut u nas najnowsze fakty. Będziemy mówić o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecz jasna, ale będziemy też mówić o tym, co się dzieje w lesie, kiedy się zgubicie.

0: Zbliża się 13. Anna Wachowska zaprasza na fakty.
1: Mateusz Morawiecki i ponad 30 polityków PiSu za partyjną burtą.
2: O, tak się po prostu ułożyło.
1: Dlaczego tak się ułożyło? O to zapytamy dziennikarza RMF FM. Pożar w Starym Zamku na Dolnym Śląsku. W tej miejscowości płonie hala magazynowa. Na koniec radzimy, jak się nie zgubić w leśnych zakamarkach. Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. We wtorek Komitet Polityczny PiS przyjmie ten fakt do wiadomości, poinformował w wygłoszonym kilkadziesiąt minut temu oświadczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcemy się rozstawać w niechęci czy innych negatywnych uczuciach, podkreślił Jarosław Kaczyński i dodał, po prostu tak się złożyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym, który wysłuchał tego oświadczenia.
3: Dzień
1: witaj,
3: dobry,
1: Tomku.
3: Oj, złożyło się, dzień dobry.
1: Tak jest. Co było w nim zaskakującego?
3: To, że tak naprawdę prezes PiSu podał w nim bardzo, zdaje się, istotny powód tak surego potraktowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Miał nim być plan podzielenia PiSu, który pojawił się ponoć w wewnętrznych rozmowach kilka tygodni temu. Jarosław Kaczyński uznał, że trzeba to było po prostu przeciąć.
2: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
3: Prezes nie wymienił nazwiska tego poważanego autora pomysłu. Obroną partii uzasadnił jednak pomysł zapobieżenia podziałowi przez właśnie podpisanie oświadczeń takich jak te lojalki.
2: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
3: I kto tego nie zrobił i nie podpisał, ponosi teraz konsekwencje swojego wyboru, mówił prezes PiSu.
1: Pożar hali magazynowej w Starym Zamku koło Sobótki na Dolnym Śląsku. Paliły się poprodukcyjne wióry tytanu. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili trwa już dogaszanie i wietrzenie hali. Służby apelują, by mieszkańcy okolicy nie otwierali okien i ograniczyli wyjścia na zewnątrz do minimum. Rolniczy protest przyczyną zatoru na drodze krajowej nr 10 w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Krąpiel na trasie Stargard-Suchań protestujący co 10 minut blokują samochodom przejazd. To utrudnienie powinno się zakończyć za godzinę. Polacy w USA to najlepsi ambasadorowie polskich spraw. Tak uważa amerykańska Polonia, z którą rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. Dziś w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 mówimy o wsparciu Polaków żyjących za granicą. Na Błoniach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie trwa Polonia Camp 2026, zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witaj, Kubo. Jak wygląda ten wkład Polonii w polskie sprawy?
4: Młodzi Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych bardzo często angażują się w działalność polonijną. Poza tym, zdaniem moich rozmówców, Polska ma duży wkład w amerykańską naukę.
5: Wszyscy polscy naukowcy pracujący na zagranicznych uczelniach są ogromnym kapitałem. Możemy tworzyć centra transferu wiedzy, możemy mieć ekspertów, którzy są wykształceni i pracujący na światowych uczelniach, a jednocześnie tą wiedzą dzielić się z polskimi naukowcami, z polskimi studentami.
4: Mówiła mi Vanessa Bijak z Młodzieżowej Rady Polonijnej w USA. Moja rozmówczyni dodała, że ma nadzieję, że nowym, nieformalnym ambasadorem polskich spraw w Stanach Zjednoczonych będzie Robert Lewandowski, od niedawna piłkarz Chicago Fire.
1: Czech Dominik Striteski wygrał odcinek kwalifikacyjny Rajdu Polski. Drugi czas zanotowali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. W czołowej dziesiątce aż cztery polskie załogi i oby tak dobrze Polacy radzili sobie już na odcinkach specjalnych przez cały weekend.
6: Fakty na lato w RMF FM.
1: Na koniec zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. A czy wiecie, jak się w lesie nie zagubić?
7: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów. Ja się mało nie zgubiłem, ale...
8: Zdarzyło się?
7: Tak.
8: Długo pan kluczył?
7: Pół godziny.
8: Ale udało się?
7: Tak.
8: Na słuch?
7: Na słuch.
8: Co pana uratowało? Szosa?
7: Szosa, tak. Samochody głośne.
8: Wie pan, co robić, gdyby się pan zgubił w lesie?
9: Nie bardzo wiem.
10: Jesteśmy bardzo często tutaj, nie chodzimy bardzo daleko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wrócimy bezpiecznie do domu.
1: Usłyszał w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga, który rozmawiał też z leśnikami. Ich porady, jak się nie zgubić wśród drzew, na pewno w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak się nie zgubić w politycznych grach? Nie wiem, czy to wiedzą, czy to potrafią politycy Prawa i Sprawiedliwości. To nasz temat dnia. Komentarze jeszcze przed 14:00.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Wracamy teraz do naszego piątkowego cyklu. Twoje zdanie w Radio RMF 24. Przypomnę, że jesteśmy na kampusie SGGW, gdzie trwa od wczoraj Polonia Camp 2026. Tam są Polacy żyjący na co dzień za granicą. Jest tam również nasz reporter Jakub Rybski. Halo Jakubie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Kto tym razem jest twoim gościem?
1: Tym razem wraz ze mną Zuzanna Kaczyńska, Polka mieszkająca w Australii. Przypomnij, od kiedy?
2: Od 2022 roku, po pandemii.
1: Tak, teraz próbuję skojarzyć, w Australii teraz jest chyba zima, tak?
2: Tak, jest zima. Ja akurat mieszkam na słonecznym Brisbane, ale tutaj koleżanka mieszka w Melbourne, więc tam to na pewno jest w tym momencie zimno.
1: To jak ci się podoba polskie lato? O, kolejna spóźniarska do nas dołączyła. Dzisiaj same spóźniarskie, sami spóźniarscy goście. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jak ci się podoba polskie lato?
2: No, polskie lato jest cudowne. Mamy akurat świetną pogodę dzisiaj. No, troszeczkę wczoraj padało, ale jest cudownie, a moja ulubiona rzecz w polskim lecie to jagody i jagodzianki.
1: Pyszne, to jest naprawdę pyszne, ale wróćmy teraz do tego naszego podstawowego pytania w cyklu Twoje zdanie w RMF 24. To znaczy, czy powinniśmy wspierać Polonię za granicą, czy jednak zachęcać Polaków do powrotu do kraju? Jak to wygląda z perspektywy Australii? Czy ludzie, którzy przeprowadzają się do tego kraju, jak rozumiem, oni chcą po prostu tam żyć, ale czy osoby, może znacie takich Polaków, którzy mieszkają tam od dziecka, od kilku pokoleń, czy raczej oni mimo wszystko planują zostać w Australii, czy czasami myślą o tym powrocie?
2: Ja myślę, że mamy tutaj dwie różne perspektywy, bo Summer urodziła się w Australii, a ja jednak jestem urodzona w Warszawie i mieszkam tam od około 5-6 lat. Myślę, że jak dla mnie, z tyłu głowy zawsze ta myśl o powrocie jest. I szczególnie jak przyjeżdżamy do tej Polski i ona się tak zmienia i tak szybko jakby idzie do przyszłości, to zdecydowanie ta myśl z tyłu głowy jest i ta chęć do powrotów jest.
1: A czy Polska zachęca was do tych powrotów?
3: O, 100%. Jest takie, po prostu tak się, ja mówię, to jest mój drugi dom zawsze, poza Australią, w sumie byłam urodzona w Australii, ale to jest taki mój drugi dom i na pewno zachęca, dla mnie może nie, uwielbiam tu przyjeżdżać, uwielbiam tu być, naprawdę to jest dla mnie sam raj, ale faktycznie jestem, wiem, że mam znajome, co na przykład myślą o tym, żeby powrócić do Polski, bliskie znajome moje też, tak mówię, dobrze, będę wracała do ciebie, nie ma problemu, ale faktycznie jak pan mówił o tym wsparciu poza Polską, te wszystkie polniki, co mamy, to myślę, że to bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja i też Zuzia jesteśmy bardzo aktywni, chociaż nie mieliśmy się szansy, żeby się spiknąć jakoś.
1: To teraz jest ta szansa.
3: teraz mamy tą szansę, bo jakoś nie było się szansy, żeby zobaczyć się na imprezce jakiejś rady naczelnej czy coś takiego w Australii, ale obydwie pracujemy w Polonii, w Australii i myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, żeby się wspierać, bo czasami moja rodzina się w ogóle śmieje w Polsce, że my z Australii, w tej Polonii jesteśmy bardziej Polakami niż oni czasami w Polsce są.
1: A to często tak jest, że Polonia dużo bardziej kultywuje te tradycje polskie mieszkające za granicą, bo ich po prostu tego brakuje. Właśnie a propos tego, co brakuje, czy jest coś takiego, na czym wam by zależało jako Polonii mieszkającej w Australii? Czy Polska powinna inwestować bardziej w Polonię żyjącą w Australii, w edukację, naukę języka? Czy może jakieś staże i programy zapewniania pracy właśnie w Polsce, żeby nas, was właściwie sprowadzić, mówiąc tak trochę kolokwialnie, do naszego kraju z powrotem?
2: Tak. Myślę, że to jest trochę po trochu wszystkiego, bym powiedziała, bo Polonia jest tak różnorodna i myślę, że szczególnie w tej Australii każde miasto jest bardzo inne i ma inne potrzeby. Szczególnie w Australii jest też dużo ludzi, którzy mieszkają na przykład regionalnie i z nimi to połączenie jest też inne, więc myślę, że trzeba inwestować we wszystkiego tak po trochu, trochę do powrotów, trochę do właśnie takiej kultywacji, dokładnie kultury, no i myślę, że edukacji też.
3: No bo jest na przykład, ja z Melbourne jestem, to my mamy bardzo dużo i wiem, że Adelaide i Sydney mają świetne ludowe zespoły, pieśni, śpiewają i tańca, to są po prostu świetni są. Ostatnio widziałam, jak Serenka z Sydney występowała na Rzeszowie w festiwalu. Świetnie poszło im, naprawdę. Ale na przykład w Brisbane jest chyba bardziej taki, mogę powiedzieć, taki oparcie na harcerstwie. Wiem, że bardzo dużo harcerzy są w Brisbane. To na przykład, żeby Polska czy wspólnota to zobaczyła i popatrzyła na to, że na przykład okej, tutaj w tym stanie jest harcerstwo i to jest takie ważne dla nich, ale tutaj może ludowe są bardziej, czy jakieś kulturalne imprezy, czy zabawy, jakieś różne występy, to to są najważniejsze dla tego Stanów. I to jest, żeby Zuzia ma rację w sumie, że musimy po prostu to wszystko rozdzielić, tak? Ale Australia 100% jest spragnięta to wsparcie. Tak. Chcemy to bardzo i uwielbiamy wracać do Polski, ale także uwielbiamy mieć tą malutką Polskę, co my mamy w każdym stanie w Australii. To jest bardzo ważne dla nas.
1: Patrząc na was, na wasz entuzjazm, na wasze uśmiechy, widać, że wam niczego nie brakuje. Czujecie się zaopiekowane przez to środowisko polonijne. No, tak jak powiedziałem, pełne uśmiechu. Summer i Zuzanna, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Jakub Rybski z Polonia Camp 2026. Polacy z zagranicy, raczej Polki, jak słyszeliście, no, mówiły, że Polonia bywa bardziej polska niż Polacy w Polsce. Kto jest bardziej propolski? Taki stały spór dzieli w kraju polityków. Wizje, ambicje, plany podzieliły Prawo i Sprawiedliwość. Czy Morawiecki i jego ludzie odeszli, czy też zostali wyrzuceni? Takie pytanie pojawi się już za chwilę. Będą też reakcje polityków partii rządzącej na ten rozłam w głównej partii opozycji.

0: Jest w pewnym sensie po wszystkim, tak to ubrał w słowa prezes Prawa i Sprawiedliwości, komentując decyzję o odejściu czy też wyrzuceniu 30 posłów z partii. No właśnie, odejściu czy wyrzuceniu. Zdaniem polityków koalicji rządowej, posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zostali wypchnięci z partii. Komentarze w Sejmie zbiera reporter RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igor.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy politycy koalicji rządowej są w jakimś chociaż stopniu zaskoczeni takim rozwojem wydarzeń?
1: Wydaje się, że nie, a wręcz te nastroje wśród polityków koalicji rządowej dziś w Sejmie są raczej szampańskie. Była taka nawet scenka rodzajowa dwóch polityków związanych z ugrupowaniami rządzącymi w tej chwili, no postanowili przygotować sobie popcorn, zasiąść przed telewizorami, no i tam uśmiechy się malowały podczas oglądania wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczenia nie ma, słyszymy od polityków i Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słychać, że ich zdaniem Jarosław Kaczyński no, nie miał wyboru, ta sprawa zaszła zbyt daleko, by teraz móc się wycofać, choć zwracają też uwagę, że Jarosław Kaczyński zostawił sobie pewną drobną furtkę, która polega na tym, że jak prezes PiS zaznaczył, sprawa formalnie jeszcze się nie do końca rozstrzygnęła, to znaczy w przyszłym tygodniu musi to jeszcze zatwierdzić komitet polityczny, a i zdaniem niektórych jest to taka jeszcze przestrzeń do ewentualnych być może negocjacji, ale czy one dojdą do skutku, czy one się w ogóle wydarzą, tego na razie nie wiadomo. Politycy Koalicji Obywatelskiej zauważają, ich zdaniem Jarosław Kaczyński znalazł się teraz w sytuacji, w której na scenie politycznej, w której nie był jeszcze nigdy.
2: Ćwierć wieku, gdzie sam decydował o tym, co się dzieje na prawicy, właśnie się skończyło. Ma współkróli na tym prawicowym tronie. Przy tym stoliku już jest nie tylko on, ale i Mentzen, Bosak i Braun, a teraz właśnie dosiadł się Morawiecki.
1: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. No oczywiście nie wiemy jeszcze, jakie będą losy tego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Czy będzie to w przyszłości partia polityczna? No sporo na to wskazuje. Pytanie też, w jakim składzie ci ludzie związani z byłym premierem Morawieckim zostali. No bo dziś prezes mówi o, prezes Prawa i Sprawiedliwości o 30 kilku posłach. Wcześniej się mówiło raczej o 40 kilku, którzy mogą przy Mateuszu Morawieckim zostać. No, pytanie, czy ta liczba szabli się nie wykruszyła. Jarosław Kaczyński nie miał innego wyboru, tak mówi Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć nie mówi tutaj o sukcesie prezesa PiS.
3: Nie mógł inaczej się zrobić, bo gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia, przede wszystkim w przekazie do tych swoich najwierniejszych działaczy, ale tak czy tak prezes Kaczyński dzisiaj poniósł porażkę.
1: Tak mówi Jarosław Rzepa z PSL-u. No, pojawia się też taka trochę może publicystyczna dyskusja o tym, również wśród posłów koalicji rządowej. Co w takiej sytuacji, jeśli chodzi o podpisywanie tych oświadczeń o niebraniu udziału w żadnych stowarzyszeniach politycznych, czy takie oświadczenia dotarły od Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego? To jest też ciekawe. Jeśli nie, to czy panowie również zostali usunięci z partii? Tego na razie nie wiemy.
0: Igor, o ile dobrze czytam te emocje, to nieskrywana radość była w tym pierwszym głosie, a w drugim umiarkowana, ale jednak satysfakcja. To były głosy polityków formacji rządzących. Co o tym rozpadzie mówi prawa strona sceny politycznej?
1: Tam też raczej wybrzmiewa satysfakcja z tego, co się tam wydarzyło, no bo prawica razem, ale nie tym razem, kiedyś śpiewano w pewnym programie satyrycznym. Z drugiej strony, może to być też pomnażanie bytów, które dla tych bytów, które już się znajdują po prawej stronie sceny politycznej, może być groźne, bo po prostu rośnie konkurencja. Pytałem o to na przykład polityków Konfederacji.
4: Tu bym się nie zgodził, dlatego że ja nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum. Zresztą nawet te rozmowy, które trwały gdzieś w kuluarach, że PSL może gdzieś na te listy wyborcze dojść.
1: Mówił Michał Nieznański z Konfederacji, a więc na razie tego strachu o rywalizację, o serca wyborców raczej prawicowych w Sejmie dziś nie ma. Przynajmniej taki strach nie płynie z ust polityków Konfederacji.
0: No, dla kogo były doradca Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki, okaże się być zagrożeniem, to dopiero się przekonamy. Igor Skrzypek zarejestrował dla Was te wypowiedzi w Sejmie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Jest 13.30, Arkadiusz Stępień-Miernikowski w studio z najnowszymi faktami.
1: 30 kilku posłów odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To najgorętsza dziś informacja ze świata polityki. Jarosław Kaczyński poinformował, że politycy nie podpisali deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń, którą władze partii uznały za potwierdzenie lojalności wobec PiS. A prezes przekonuje, że dokument miał tylko zapobiec próbom podziału ugrupowania. We wtorek Komitet Polityczny ma formalnie zatwierdzić odejście posłów związanych głównie ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Teraz po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego głos zabierze Mateusz Morawiecki. Były premier ma wystąpić na konferencji prasowej w Sejmie o godzinie 14. Mateusz Morawiecki obarcza odpowiedzialnością za fiasko rozmów przed rozłomem m.in. Jacka Sasina. Jak powiedział, grupa intrygantów, garstka kombinatorów i wichrzycieli poszła na Nowogrodzką i zaczęła zmieniać nastawienia pana prezesa. Z kolei europoseł Piotr Müller ocenia, że partia zmienia swój dotychczasowy kurs, co mogło doprowadzić do rozłamu. 25 lat dziedzictwa programowego, które łączy konserwatyzm, solidarność społeczną, wolny rynek, eurorealizm, ale nie antyunijność ani naiwność europejską. Tak podkreślił europoseł. Niecodzienny sprzęt trafił do szpitala na szczecińskich Pomorzanach. W tamtejszych klinikach chirurgii ogólnej oraz urologii pojawiły się roboty pielęgniarskie. Urządzenia nie zastępują prawdziwych pielęgniarzy czy lekarzy, ale przyjęły ich zadania, zwłaszcza w zakresie edukacji pacjentów.
2: To nowoczesne urządzenia, które wspierają personel i pomagają pacjentom na każdym etapie pobytu w szpitalu. Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi. Dzięki temu nasi medycy mają więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad chorymi, a pacjenci otrzymują więcej wiedzy, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa podczas hospitalizacji.
1: Mówił Mateusz Miżakowski ze szpitala na Pomorzanach. Fakty zaczęliśmy od polityki, ale dzisiaj gorąco także w sporcie, bo dziś wraca Ekstraklasa. No i już pierwszego dnia nowego sezonu kibice Pogoni Szczecin doczekają się wielkich emocji. Na rozpoczęcie rozgrywek Portowcy podejmą na swoim stadionie Legię Warszawę. Będzie to okazja do oficjalnego ligowego debiutu nowego szkoleniowca Pogoni, Oskara Garcii. Jak mówił trener na przedmeczowej konferencji, jego drużyna jeszcze nie gra w takim stylu, jakiego oczekuje, ale jest gotowa do walki o zwycięstwo.
3: Mimo tego, że Legia straciła kilku zawodników w tym okienku transferowym, to wciąż mają w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników. Trener Papszun pracuje z nimi już kilka miesięcy i doskonale wiedzą, co mają robić zarówno z piłką, jak i bez piłki. Na pewno spodziewamy się ciężkiego meczu. Jeśli chodzi o nas, to na pewno jesteśmy jeszcze dosyć daleko, jeśli chodzi o ten styl, który chciałbym, aby moja drużyna prezentowała, no ale jest to początek sezonu i w tak krótkim czasie na pewno nie da się jeszcze wszystkiego wypracować. How I
1: want to play. Mówił trener Oskar Garcia. Mecz Pogoń Szczecin, Legia Warszawa. Warszawa dziś o 20.30. A kolejne fakty punktualnie o 14. Ode mnie to już wszystko na dziś. Miłego dnia i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Wrócimy teraz ponownie do naszego dzisiejszego piątkowego cyklu Twoje zdanie. Dzisiaj pytamy o to, czy powinniśmy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju. I ponownie łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który jest na błoniach SGGW, gdzie trwa Polonia Camp 2026. Jakubie, z kim tym razem rozmawiasz?
1: Melduję. Tak, dzisiaj, teraz wraz ze mną Hejiani Maria, Polka mieszkająca w Brazylii. Zresztą my mieliśmy przyjemność spotkać się już wczoraj. Rozmawialiśmy trochę, więc udało mi się trochę ciebie poznać. Wiem, że twoja rodzina mieszka w Brazylii już od kilku pokoleń.
2: Tak, właśnie wyjechali z Polski w 1891 roku. Polska jeszcze była pod zaborami.
1: Czy twoi rodzice, czy twoja rodzina w ogóle opowiadała ci, dlaczego twoi przodkowie wyemigrowali do Brazylii?
2: Niestety nie. Ja właśnie się nauczyłam tego teraz, właśnie studiując historię Polski, ale w domu o tym niczego się nie mówiło. Chyba to było troszeczkę bolesne.
1: Hejiani, ja pozwolę sobie na takie prywatne wspomnienie, ponieważ ja przez wiele lat ćwiczyłem capoeirę brazylijską, taki taniec, sztukę walki, połączenie tańca i sztuki walki. Czy w Brazylii to jest cały czas popularny sport?
2: Tak, oczywiście, ale to zależy od części Brazylii. Na północy, gdzieś tam w środku Brazylii to jest popularniejsze niż na przykład na południu. Ja pochodzę właśnie z południa Brazylii.
1: Wróćmy do tego podstawowego pytania, które dziś zadajemy w twoim zdaniu w RMF 24. Czy powinniśmy wspierać Polonię za granicą, czy jednak namawiać Polaków do powrotu do naszego kraju? Powiedz z twojej perspektywy, czy Polska jakoś zabiega o Polaków mieszkających w Brazylii? Czy ty jako Polka żyjąca w Brazylii, no właśnie, to też może doprecyzujmy, czujesz się bardziej Polką czy bardziej Brazylijką?
2: No to trudne pytanie. Czuję się Polką i czuję się Brazylijką. Kiedy jestem w Polsce, to czuję się w domu. Kiedy jestem w Brazylii, tak samo. No to jestem pół na pół.
1: A czujesz, że polskie państwo się w jakiś sposób wami, twoją rodziną, twoimi przyjaciółmi z Polski interesuje?
2: Właśnie to wygląda tak. Kiedyś Polska oczywiście nie patrzyła tak zbyt dużo na nas. Teraz widzimy, że to jest inaczej. Oni interesują się nami, wspierają, są różne też projekty. Tak jak teraz jesteśmy tutaj w Polonia Camp, zachęcają nas do wrócenia na przykład do Polski. Ale starsi właśnie zawsze narzekali na to, że Polska ich zostawiła. Ale właśnie to dobrze widzieć, że teraz oczywiście interesują się nami, bo Polonia brazylijska tak została przez pewien czas. Nie mówię, że zaniedbana, bo Polska też miała swoje problemy, była no, też ekonomiczna, albo no, też miała tutaj komunizm, to różne rzeczy oczywiście się działały. No, była pierwsza wojna, druga wojna, potem komunizm, no to dopiero teraz właśnie Polska jest, gdzie jest. No.
1: A jakiego wsparcia najbardziej wam brakuje? Czego byście oczekiwali od polskiego rządu, od polskich instytucji, a może też od prezydenta? Może nawet takie małe gesty czasami są ważne. Przyznam szczerze, że teraz nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz prezydent jakikolwiek Rzeczpospolitej Polskiej był w Brazylii. Być może ty pamiętasz. To jest na pewno do sprawdzenia, bo na pewno byli polscy prezydenci, ale teraz na razie to zostawmy. Właśnie a propos tego wsparcia. Czy to wsparcie jest i jak, czego wam brakuje?
2: No teraz jest wsparcie, ale dalej jeszcze potrzebujemy na przykład nad językiem polskim. Ja właśnie ukończyłam studia polonistyczne w Brazylii.
1: Tam bardzo mamy, dobrze mówisz po polsku.
2: No właśnie, tam my mamy polonistykę, tam ukończyłam studia i uczę polskiego. No to właśnie... Dla mnie to jest troszeczkę trudno, żeby mieć właśnie rynek pracy tam w Brazylii, bo rząd brazylijski nie zatrudnia kogoś, żeby uczyć polskiego na przykład. I nie mamy języka polskiego też w szkołach. no to uważam, że jakieś wsparcie związane z językiem, na przykład dla tych, którzy już mieszkają w Brazylii i ukończyli te studia, żeby mieli możliwości pracować, może mieć jakiś rozwój zawodowy związany z Polską.
1: W Brazylii mieszka według różnych szacunków od 1,5 miliona do 3 milionów Polaków. To jest duża mniejszość, bardzo duża. Czy wy jesteście mocno zżyci ze sobą, czy integrujecie się, czy raczej ta mniejszość jest dość mocno rozproszona po tym, no jednak, bardzo dużym kraju?
2: Tak, Brazylia jest ogromnym krajem. Niestety to trudno zjednoczyć wszystkich, ale bardziej na południu my jesteśmy, no, kultywujemy wszystkie te tradycje, zwyczaje i angażujemy się bardziej na przykład niż w São Paulo albo w Rio. Ale tam na południu ta imigracja właśnie była przed wojnami jeszcze, a w Rio i w São Paulo to już jest taka imigracja podczas II wojny. No to, ale mimo tego widzimy, że na przykład na południu jest silniejsza polskość niż na przykład w tych innych miejscach Brazylii.
1: Czy dziś Polacy chcą wracać do kraju, czy raczej myślą, że no już te korzenie tak głęboko wrosły w brazylijską ziemię, że nie myśli się, nie ma takich marzeń o powrocie do ojczyzny?
2: Uważam, że teraz trzecie, czwarte, piąte pokolenie chce wracać do Polski. Z mojej rodziny nikt nie mógł wrócić i nie miał takiej szansy. Ja mam, no dzięki Bogu tutaj jestem, no to uważam, że teraz to się zmienia i nowe pokolenie chce właśnie poznać Polskę.
1: Ale czy to jest łatwe, żeby wrócić, mieszkając w Brazylii, mając tam już swoje życie, swoją pracę, swoje przyzwyczajenia również, czy na przykład tutaj może jest coś, z czym musicie się zderzyć, z jakąś ścianą, która uniemożliwia wam albo jest utrudnieniem w tym powrocie?
2: Uważam, że teraz jest, nie że jest trudno, ale będą pewne problemy może związane z kulturą, bo kultura brazylijska, kultura polska to się różnią oczywiście. Zachowanie to też inne. Brazylijczycy są bardzo otwarci i ciepli, a Polacy bardziej zamknięci i nieraz zimni. Ale to oczywiście zależy od osoby, ale są pewne granice może takie kulturowe.
1: Dziękuję ci bardzo. Hejani Maria była moją gościnią. Ja tylko powiem, że twój kolega, który stoi obok, ma koszulkę reprezentacji Brazylii. Czy to jest jeszcze taka próba pogodzenia się z tą porażką Brazylii na Mundialu, czy jednak to już jest przeszłość?
2: To już jest przeszłość. Tutaj właśnie tylko, żeby reprezentować Brazylię, ale to już nie, już to zostało w przeszłości.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Jakub Rybski z Polonia Camp 2026. A teraz najnowsze informacje. Rumuńskie lotnictwo zestrzeliło drona niewiadomego pochodzenia. Szef sztabu rumuńskiej armii właśnie ogłasza, że trajektoria była inna niż w poprzednich przypadkach i na razie nie wiadomo, czyj to był dron. Rosyjskie władze z kolei deklarują, że czekają na nowe propozycje ze Stanów, które mogłyby doprowadzić do zakończenia wojny z Ukrainą. Dodają, że USA nadal dostarczają pomoc wojskową dla ukraińskiej armii. A w kraju temat numer jeden to rzecz jasna odejście Morawieckiego i jego ludzi z PiS. Po 12 to wyjście z Prawa i Sprawiedliwości obozu byłego premiera, ogłosił Jarosław Kaczyński. Na 14, a to już za 10 minut, zapowiedziano wystąpienie Mateusza Morawieckiego. A komentarz Przemysława Czarnka u nas już za moment. Mamy do czynienia z rozłamem, tak stwierdził m.in. kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Jeszcze raz wracamy do tematu dnia w krajowej polityce. Już o 14:00 wystąpienie Mateusza Morawieckiego, czyli za kilka minut będziemy je oczywiście śledzić dla was. Były premier ma się odnieść do odejścia z PiS. Ponad 30 posłów razem z nim, wszystko na to wskazuje, stworzą nową partię polityczną, która obecnie funkcjonuje jako Stowarzyszenie Rozwój Plus. Do tej sytuacji rozłamowej odniósł się już kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek, który nazwał 30-osobową grupę parlamentarzystów właśnie rozłamowcami.
1: Jeszcze do wczoraj byłem przekonany, że moi koledzy ockną się i nie ulegną presji, którą wywierał na nich Mateusz Morawiecki, jak już dzisiaj wiemy. Z oświadczenia pana prezesa wynika jasno, zrezygnowali z funkcji, z bycia członkami Prawa i Sprawiedliwości. Przykro nam, żadnych negatywnych emocji pod ich adresem nie będę tutaj wypowiadał. Mam nadzieję kiedyś, w dalszej przyszłości, także na współpracę, więc nic złego nie będę mówił, aczkolwiek sprawa jest oczywista. Sam byłem świadkiem rozmowy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W tej rozmowie uczestniczyłem ja, pan prezes Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. Miało to miejsce na koniec kwietnia. Zdjęcia były z tej rozmowy. No później, kiedy pan Mateusz Morawiecki przekonywał nas przez ponad 2 godziny z tych 4 godzin rozmów do tego, że musi stworzyć nową partię polityczną. Tłumaczyłem wtedy Mateuszowi Morawieckiemu, że to jest bez sensu, że łowić elektorat po lewej stronie sceny politycznej można, ale ze wspólnej łodzi Prawa i Sprawiedliwości, że będzie to zdecydowanie bardziej efektywne i da możliwość zwycięstwa nad Tuskiem. Mateusz Morawiecki przez jakiś czas przyjął tę argumentację, natomiast to sprawdzam, które zostało powiedziane przed tygodniem przez prezydium Komitetu Politycznego z udziałem także przecież zwolennikiem nurtu Mateusza Morawieckiego, okazało prawdziwe oblicze tego projektu, który nazywa się Stowarzyszenie Rozwój Plus. Tworzenie nowej partii politycznej. W związku z tym wydaje się, że sprawa jest już przesądzona, to stwierdził zresztą pan prezydent Jarosław Kaczyński. Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
0: Tak mówił Przemysław Czarnek. Przypomnę, że za chwilę wystąpienie Mateusza Morawieckiego, a także fakty o 14:00. Do 14:00 zostało już tylko 4 minuty. RMF 24.

0: Michał Zieliński mówi do usłyszenia. Dziękuję za tych kilka godzin. Lada chwila spodziewamy się wystąpienia Mateusza Morawieckiego, a Krzysztof Urbaniak na pewno wystąpi na antenie RMF 24 po faktach. Teraz fakty, bo jest 14. Zapraszamy.
1: Polityczne komentarze w sprawie bratobójczej walki w Prawie i Sprawiedliwości zebrał je dziennikarz RMF FM z sejmowym studiem faktów. Połączymy się na początek. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry po dwumiesięcznej przerwie, a po raz drugi tego lata wysoko w Tatrach sypnęło śniegiem. Jarosław Kaczyński nie miał innego wyjścia. Tak decyzję prezesa Prawa i Sprawiedliwości komentują politycy koalicji rządowej. Lider PiS-u ogłosił, że ponad 30 posłów tej partii żegna się z ugrupowaniem, bo nie podpisało oświadczeń o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach. Polityczne komentarze zbiera nasz reporter Igor Skrzypek. Witamy, Igorze. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM. A czy jest zaskoczenie takim obrotem spraw?
2: No, z wypowiedzi polityków koalicji rządowej wybrzmiewa raczej satysfakcja. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski ocenia, że Jarosława Kaczyńskiego czeka teraz zupełnie nowe doświadczenie.
3: Ćwierć wieku, gdzie sam decydował o tym, co się dzieje na prawicy, właśnie się skończyło. Ma współkróli na tym prawicowym tronie.
2: Z kolei poseł PSL Jarosław Rzepa wskazuje, że prezes PiS nie mógł dziś postąpić inaczej.
4: Gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia.
2: Z uśmiechem zmiany w Prawie i Sprawiedliwości obserwuje też Konfederacja, która nie widzi politycznej konkurencji w Mateuszu Morawieckim.
5: Nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum.
2: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji. Z Sejmu Igor Skrzypek.
1: I jeszcze komentarz do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.
6: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje.
1: Komentował Przemysław Czarnek. A w tej chwili w Sejmie głos zabiera wyrzucony z PiS-u Mateusz Morawiecki. Słuchajcie faktów o 15. Cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Do kolizji doszło w Szczytnikach na trasie Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki. I tam zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Uważajcie. Za godzinę zaczną obowiązywać utrudnienia w ruchu w samym centrum Katowic. Wszystko z powodu organizowanego w tej części miasta 82. Rajdu Polski. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Gdzie i jak długo kierowcy muszą się liczyć z tymi utrudnieniami?
7: Chodzi o niektóre fragmenty ulic w pobliżu katowickiego Spodka. To tam wyznaczono jeden z rajdowych odcinków, dlatego część z nich zostanie całkowicie zamknięta. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji, bo czasowo trzeba będzie jeździć objazdami, a niektóre przystanki nie będą funkcjonować. I ta tymczasowa organizacja ruchu w rejonie Spodka ma obowiązywać do 23.
1: Piłkarska ekstraklasa wraca dziś do gry. Przed nami wyjątkowy, bo setny sezon w historii, który rozpocznie mecz o 18 w Radomiu. Miejscowy Radomiak podejmie debiutującą w ekstraklasie wieczystą Kraków. Na linii faktów Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy wieczysta już w pierwszym historycznym meczu w ekstraklasie zanotuje zwycięstwo?
8: Na pewno taki jest cel. Pomóc mają w tym m.in. transfery doświadczonego Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Zespół prowadzi Kazimierz Moskal, a początek starcia Radomiaka z Wieczystą już o 18. O 20.30 zaś w Szczecinie pierwszy gwizdek w meczu Pogoni z Legią. Zobaczymy, jak pod wodzą nowego, doświadczonego szkoleniowca Oscara Garcia poradzi sobie Pogoń. Z Legii odeszło aż 13 zawodników, dlatego Marek Papszun nie chce deklarować, jaki jest cel Legii na ten sezon.
9: Nic nie mogę w tej chwili zadeklarować, biorąc też pod uwagę ilość tych zmian, a jednocześnie chyba znacie mnie na tyle, jakie są moje ambicje jako trenera i co też jako trener już osiągnąłem, one nie są mniejsze niż były.
8: Mówił trener Legii, a mecz w Szczecinie rozpocznie się o 20.30.
10: Pogoda płata figle.
1: Tegoroczny lipiec nie rozpieszcza turystów w Tatrach. Właśnie po raz drugi od początku miesiąca wysoko w górach spadł śnieg.
11: Od rana pada deszcz, jest gęsta mgła. Wysoko w partiach szczytowych, graniowych, ale to już tak w zasadzie ponad 2400, 2500, 600 występuje śnieg. Sypie kilka centymetrów świeżego śniegu, no i oczywiście jest zimno, jak na lipiec, bardzo niskie temperatury i w takich warunkach, w taką pogodę odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry. Lepiej poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Góry postoją.
1: Radzi ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. A w kolejnych faktach powiemy o odkryciu nieznanego wcześniej mechanizmu regeneracji mięśni. Podobno działa też u psów i kotów. Szczegóły o 14.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Regeneracja, no to jest słowo klucz przed weekendem, przed urlopem. A dzisiaj u nas polska polityka i oświadczenie prezesa PiS-u. O tym porozmawiam z politologiem, doktorem Tomaszem Słupkiem. Będzie też bardzo ciekawa analiza stanu chińskiej gospodarki, ale zaczniemy od naszego cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Piątkowe popołudnie. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam, dzień dobry.

0: Czy powinniśmy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju? To temat dzisiejszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Przypomnę, że jesteśmy dziś w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, bo trwa tam właśnie Polonia Camp 2026. Wydarzenie dla Polaków żyjących za granicą. RMF FM jest patronem medialnym Polonia Camp 26. Na miejscu nasz człowiek Jakub Rybski. Witaj ponownie.
1: Dzień dobry, ponownie jestem.
0: Goście z jakich krajów tym razem są z tobą?
1: Tym razem mamy Hiszpanię i Czechy. Wraz ze mną jest Izabela Adamkowa i Bartosz Grab. Dzień dobry wam.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przepraszam za tą dyskryminację, ale zaczniemy od Hiszpanii. Tylko i wyłącznie dlatego, że to są mistrzowie świata. Mogliście ostatnio cieszyć się z tego upragnionego trofeum zdobytego po 16 latach. Drugie w historii Hiszpanii. Jak Polonia mieszkająca w tym kraju cieszyła się z tego zwycięstwa?
3: Polonia nie tylko się cieszyła z samego zwycięstwa Hiszpanii, ale też była bardzo ciepło przyjęta przez Hiszpanów do wspólnego świętowania. A więc po prostu Polacy i Hiszpanie nie spaliśmy przez kilka dni z rzędu, no bo trzeba było świętować, wiadomo.
1: Wróćmy do tego kluczowego pytania, czyli czy powinniśmy wspierać Polonię za granicą, czy jednak namawiać Polaków do powrotu do kraju. Czy ty na przykład czujesz, że zapuściłeś swoje korzenie w Hiszpanii? Od kiedy w ogóle, jaka jest twoja historia, od kiedy żyjesz w tym kraju? I no właśnie, czy Polska na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się tak, że Polacy, których nie jest dużo, to trzeba powiedzieć, nie jest dużo Polaków w Hiszpanii, czy oni w ogóle myślą o powrocie, czy ten kraj tak słoneczny, tak piękny jest jednak tak atrakcyjny dla Polaków, że oni decydują się zostać i być może mają jakieś potrzeby ze strony polskich instytucji, polskiego rządu?
3: To jest tak, ja przyjechałem do Hiszpanii mając 2 lata, więc w sumie się wychowałem tam prawie całe życie. I mam taki związek z Polską, że ja wiem, że mogę wrócić w każdym momencie. Ja wiem, że byłbym tutaj, miałbym łatwo możliwości właśnie powrotu, czy to do nauki, czy to do pracy. I myślę, że to jest, powinien być jeden z celi właśnie, żeby stworzyć tą platformę, to miejsce, do którego można wracać. Ale niekoniecznie namawiać wszystkich, żeby wracali, ponieważ też Polonia za granicą jest bardzo dobrą reklamą dla Polski. Ponieważ Polska jest w wielu krajach nie jest znana, nie wiadomo z czym się ma kojarzyć Polska. A taka właśnie Polonia może dać ten pozytywny wizerunek za granicą i pokazać tą naszą kulturę, tą naszą jakby nasze kolory, nasze smaki. I wydaje mi się, że trzeba zrobić trochę z obu stron, żeby to mogło fajnie działać.
1: Mieszkasz w Hiszpanii od 2 roku życia. Czy jako przedstawiciel Polonii, jako Polak, prawie piłka na nas spadła. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w dość trudnych warunkach, bo tuż obok nas uczestnicy Polonii Camp grają w siatkówkę. W każdym razie ty jako Polak mieszkający w Hiszpanii zmagasz się z jakimiś trudnościami, z jakimiś problemami, które być może, no nie wiem, utrudniają ci takie codzienne życie, czy raczej Hiszpania dba o swoje mniejszości narodowe, o swoje mniejszości, które żyją w ich kraju i czy jest jakieś wsparcie ze strony właśnie polskich instytucji?
3: Wydaje mi się, że Polska jest w miarę dobrze postrzegana przez Hiszpanów i mamy bardzo dobre relacje, więc nie ma jakiejś niechęci od strony Hiszpanów do Polski. I też instytucje polskie bardzo pomagają w jakichkolwiek kwestiach, czy to konsulat, czy to ambasada, czy to po prostu organizacje polonijne bardzo nam pomagają, więc czujemy się po prostu częścią tego. Ja się czuję i Hiszpanem, i Polakiem i myślę, że nie umiałbym oddzielić od swojej osobowości żadnego z tych krajów.
1: Przenosimy się teraz z Półwyspu Iberyjskiego do Europy Środkowej, Czechy, Izabela. Jeszcze raz dzień dobry. Ty mieszkasz, rozmawialiśmy chwilę przed tą rozmową antenową, na granicy polsko-czeskiej w Cieszynie.
2: Tak, dokładnie, tak jest.
1: Jak wygląda sytuacja Polaków w Czechach? Czy oni są, no nie chcę powiedzieć dobrze traktowani, bo to by sugerowało tak, jakby mogło tak nie być w niektórych momentach, czy w ogóle w historii, ale jak to wygląda z twojej perspektywy, to życie w Czechach, tak blisko przecież Polski?
2: Ja myślę, że z mojego punktu widzenia to jest bardzo pozytywne, ja myślę, że bardzo dobrze do tego podchodzi tak również jakby czeski rząd, że my naprawdę mamy tam bardzo dużo możliwości, bo właśnie ta polska mniejszość jest bardzo duża i mamy szkoły, mamy przedszkola, mamy szkoły średnie, mamy bardzo dużo zespołów folklorystycznych i tego typu rzeczy i to naprawdę wszystko bardzo dobrze działa, więc ja myślę, że to jest jak najbardziej pozytywne.
1: A co Polska robi, żeby was wspierać?
2: Ja myślę, że przyjeżdżają, robią jakieś wizyty, wspierają nas oczywiście też finansowo, mamy dużo właśnie w tym roku jakichś remontów tam, bo też mamy związek, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, mamy swoje domy własne, więc dużo wsparcia finansowego, wizyt i jak najbardziej tam jakieś współpracy jest.
1: Czy często jeździsz do Polski? Często wracasz do swojego kraju, kraju swoich przodków? Bo w ogóle jaka jest twoja historia?
2: Dla mnie to jest w ogóle takie śmieszne, bo ja tak naprawdę mieszkam 100 metrów od granicy, więc do mnie, ja w Polsce jestem prawie każdy drugi dzień. Na przykład ja tylko idę biegać i po prostu biegnę do Polski, więc dla mnie to jest taka codzienność. Naprawdę dla dużo osób to jest niezrozumiałe, ale dla mnie po prostu ja odwiedzam Polskę prawie każdego dnia.
1: No właśnie, bo dla ciebie to jest proste, ponieważ czasami wystarczy kilkanaście kroków, żeby tą granicę przekroczyć, ale no to też wynika z tej bliskości naszych krajów. Hiszpania jest jednak dużo dalej. Tutaj, jak już wspominałem, są trudne warunki. Przed chwilą chyba jakiś balon był dmuchany, teraz wybrzmiewa muzyka, ale to też tylko pokazuje, że... A to chyba w ogóle Cardi B albo coś takiego. W każdym razie to tylko pokazuje, jak dużo się dzieje na Polonia Camp. Wracając do Polonii, Hiszpania. Czy Hiszpania ma w ogóle jakieś potrzeby? Czy Polska ma, Polonia w Hiszpanii ma jakieś potrzeby, które nie są realizowane? I to samo pytanie też później Iza do ciebie, jeśli chodzi o Czechy.
3: Wydaje mi się, że aktualnie nie mamy nic jakiegoś innego problemu konkretnego. I jak one się pojawiają, to wtedy rozmawiamy między właśnie organizacjami polonijnymi, senatem i rozwiązujemy w biegu po prostu.
1: Angażuje cię wtedy działalności?
3: Tak, rzeczywiście naprawdę jest ta jakby chęć ludzi, żeby rzeczywiście coś robić, rzeczywiście tworzyć i rzeczywiście działać.
2: Ja myślę, że u nas jest bardzo dobrze i moja może jedna myśl jest, żeby ta współpraca po prostu kontynuowała, żeby nadal była, bo tak jak jest teraz, to naprawdę jest bardzo dobrze. Jak zawsze, jak ktoś mnie o to pyta, jak żyją Polacy w Czechach, to ja naprawdę nie mam nic złego do powiedzenia, bo ja uważam, że te warunki tam są wręcz doskonałe. Nawet jak mogę to porównać na przykład z innymi państwami, to my naprawdę mamy tam dużą tę polską mniejszość, bardzo dobre warunki jak z strony Polski, tak ze strony Czech, więc to jest naprawdę, działa to bardzo dobrze.
1: Dziękuję wam bardzo. Iza z pięknych Czech i Bartek z równie pięknej Hiszpanii. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. My nadawaliśmy z pięknego ośrodka, z pięknego kampusu SGGW, ale ostatnio bardzo głośnego. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy również z Polonia Camp 2026. Nasz człowiek Jakub Rybski i jego goście. A ja przypomnę, że teraz w Sejmie trwa konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i już za chwilę do tego wrócimy w radiu RMF 24.

0: To jest Radio RMF 24. Dzisiaj bardzo gorące polityczne popołudnie. Dzisiaj doszło do rozłamu PiSu. Do końca walczyliśmy o jedność Prawa i Sprawiedliwości, mówił przed chwilą Mateusz Morawiecki w Sejmie. Były premier poinformował, że razem z nim odeszło z PiSu 40 posłów, jeden senator, a także 3 europarlamentarzystów. To osoby zjednoczone w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
1: Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę i sprawy ludzi. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki, która de facto nie pozwalała działać w takim formacie, jaki uzgodniliśmy raptem 2-3 miesiące temu. Potrafimy zwyciężać. Dzisiaj sytuacja, która się wyłania na polskiej prawicy, jest taka, że polska prawica nie ma hegemona. Ma wiele nurtów. I warto w tym kontekście powiedzieć, że spory na tej prawicy dla mnie i dla nas są sporami w rodzinie. A tak naprawdę ostrze naszego ataku kierujemy w stronę tego bardzo, bardzo niedobrego rządu, koalicji rządzącej, w stronę rządu Donalda Tuska, który dewastuje nasz dom. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Chcę to przeciąć, mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco w całych tych bardzo skomplikowanych okolicznościach politycznych, w których dzisiaj się Polska znalazła, czyli poszerzać elektorat.
0: Mówił premier Mateusz Morawiecki. Przypomnę, wcześniej prezes Jarosław Kaczyński poinformował, że rozstaje się z parlamentarzystami w zgodzie. Ostrzejszy w słowach był Przemysław Czarny, który nazwał ich rozłamowcami. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl. A do tego tematu wrócimy już za chwilę w faktach Radia RMF 24, punktualnie o 14.30.

0: To już 14.30, fakty i Marcin Czarnobielski.
1: Około 30 posłów odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To efekt konfliktów wokół obowiązku podpisania deklaracji lojalności wobec partii. Były premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że do końca próbował utrzymać jedność ugrupowania.
2: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. My chcemy to przeciąć, mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco w całych tych bardzo skomplikowanych okolicznościach politycznych, w których dzisiaj się Polska znalazła, czyli poszerzać elektorat.
1: A już za chwilę w Radiu RMF 24 połączymy się z politologiem doktorem Tomaszem Słupikiem z Uniwersytetu Śląskiego. Iran twierdzi, że przeprowadził ataki dronów na amerykańskie obiekty i bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. To odwet za 13 noc z rzędu amerykańskich ataków na ten kraj. Do eksplozji doszło wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej oraz w regionach zachodnich, północnych i centralnych Iranu. W ataku zginęły 4 osoby, 5 zostało rannych, poinformowały irańskie media państwowe.
3: Fakty na sportowo.
1: Michał Pasiut wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w konkurencji K1. To pierwszy polski medal w imprezie, która odbyła się w Oklahoma City w USA. Polak na mecie minimalnie przegrał z Czechem Jakubem Krejcim.
4: To był mój dzień, też bardzo podobała mi się trasa, lubię erki, lubię przejazdy po walcach, od razu widzę trasę i czuję ją w środku, wiem co robić, nie za bardzo nawet musiałem z trenerem rozmawiać, po prostu mu powiedziałem co zrobię i też to realizowałem, czułem to, dziś po prostu to czułem i dalej nie mogę w to uwierzyć.
1: No a my wierzymy i gratulujemy. Gorączka po powrocie z zagranicznych wakacji może być sygnałem groźnej choroby tropikalnej. W podcaście RMF 24 lekarz dyżurny, specjalistka medycyny podróży dr Paulina Nowak apelowała, by podczas wizyty u lekarza zawsze wspomnieć o niedawnym wyjeździe w razie niepokojących objawów.
5: Nie zapominajmy o malarii, nie zapominajmy o żółtej febrze, nie zapominajmy o dędze, której jest coraz więcej. No i oczywiście także o chorobach meningokokowych albo o gorączkach krwotocznych szeroko tutaj pojętych, bo jest ich bardzo, bardzo dużo.
1: Wymieniała dr Paulina Nowak, a najbliższy odcinek podcastu Lekarz Dyżurny już w najbliższą niedzielę o 11. Pozostajemy jeszcze w tematach medycznych. W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach urodziły się trojaczki. 3 dziewczynki. Hania, Marysia i Zosia. W porodzie brało udział blisko 20 osób, w tym lekarze, położne, pielęgniarki i anestezjolodzy. Poród przebiegł bez komplikacji. Dzieci są obecnie pod stałą opieką specjalistów. Przed rodzicami teraz potrójna dawka szczęścia i potrójna dawka obowiązków.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I wielkie gratulacje od Radia RMF 24 dla szczęśliwych rodziców trojaczków. Marcin Czarnobielski, bardzo dziękujemy za fakty w Radiu RMF 24.
1: Dziękuję.
0: Polecamy się, a już za chwilę jeszcze więcej informacji.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do tematu dnia. Grupa posłów opuściła dziś Prawo i Sprawiedliwość i swoją polityczną karierę będzie kontynuować u boku byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Były premier poinformował, że razem z nim odeszło z PiS-u 40 posłów, jeden senator, a także 3 europarlamentarzystów. O możliwe polityczne scenariusze zapytam teraz naszego gościa, politologa, doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i witam państwa.
0: Panie doktorze, czy zaskoczyło pana to, co dzisiaj obserwujemy?
1: Nie zaskoczyło, bo to od kwietnia, a może i nawet wcześniej, te walki frakcyjne się zaostrzały, a w miarę postępów w rewolucji walka frakcyjna się zaostrza. No i dzisiaj mieliśmy tylko tego konsekwencje, czyli Jarosław Kaczyński, no, jak lider, uderzył pięścią w stół, no i ci, którzy mieli zostać z nim na tej arce pisowskiej, zostali, no a ci, którzy mieli wyjść, wyszli, więc nie zaskoczyłem się.
0: A czy to jest koniec Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest koniec hegemonii prezesa Jarosława Kaczyńskiego na polskiej prawicy?
1: No, powiem tak, że nie, natomiast nie wykluczałbym, że to jest koniec taki rozłożony na etapy. To znaczy te uszczuplenie PiS-u a samego klubu o 38, bo różne tu szacunki są 40 posłów, no to jest dużo, bo teraz chyba klub liczy 186, więc to będzie miał 146 osób, no to jest duża strata, 25%. Natomiast o hegemonię pan zapytał i tu też tak na pewno tak. No bo wyrasta konkurencja w postaci Mateusza Morawieckiego, ale przecież po prawej stronie ma również konkurencję w postaci Konfederacji, jeszcze bardziej radykalnej Konfederacji Korony Polski Brauna. Więc dogmat Kaczyńskiego, który przez lata wyznawał, ale też go realizował po prawej stronie ściana, no nie tylko już dzisiaj, ale...
0: Koniec duopolu politycznego?
1: Myślę, że w jakimś sensie tak. Czy dwaj panowie schodzą ze sceny? Raczej nie. Młodzi wyborcy tak by chcieli, bo do 30 roku życia zarówno Jarosław Kaczyński, jak Donald Tusk i ich formacje nie cieszą się popularnością. Często zajmują trzecie, czwarte miejsce. No ale nie wybierają tylko ludzie do 30, czy nawet do 40, ale pozostali. No a tym się duopol podoba względnie. Natomiast na pewno, no do wyborów oczywiście to przetrwa z różnych względów, no ale wybory 27 mogą być interesujące, dlatego że nam się rozproszy zarówno ta dzisiejsza strona rządząca, czy bardziej się rozproszy, a no prawica już w tej chwili prawdopodobnie będzie miała 4 byty, nie wykluczałbym, że może więcej. Aczkolwiek raczej tych, którzy są w tej chwili w PiS-ie, raczej Jarosław Kaczyński zatrzyma, no bo efekt mrożący chyba podziałał i tam nie będzie już tych chętnych do opuszczenia. Ci, którzy mieli opuścić PiS, to już to zrobili.
0: A to wzmacnia czy osłabia drugą stronę sceny politycznej? Myślę o Koalicji Obywatelskiej i partiach, które wchodzą w skład rządu.
1: No myślę, że to wzmacnia przede wszystkim koalicję Donalda Tuska, ale pozostałych również. Także po pierwsze to żyjemy tym i pewnie żyć długo będziemy, bo w sezonie wakacyjnym nawet te istotne informacje ze świata schodzą na plan drugi, więc na pewno Donald Tusk tutaj będzie miał chwilę oddechu chociażby z tym szeroko rozumianą aferą, no nie tylko w szpitalu, ale szerzej w służbie zdrowia. Więc to schodzi na drugi plan. No i tutaj Jarosław Kaczyński musi się przeorientować, te szeregi tej swojej pokiereszowanej armii no, zewrzeć. Więc ten bal, no nie chcę powiedzieć na Titaniku, ale ten bal po prawej stronie będzie trwał, czy raczej bal na smutno. Natomiast no, Donald Tusk rzeczywiście będzie miał też czas, żeby te największe pożary przynajmniej w jakimś sensie ugasić, no ale jesienią sezon polityczny się zacznie, no bo to jest rok do wyborów. Więc myślę tam też...
0: Do tej pory koalicji było łatwiej, bo był ten duopol?
1: Ty był łatwiej, no to jest tak trochę, Marek Migarski to kiedyś ładnie powiedział i strawestował to słynne powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta, znamy tą wersję, to trzeci. No to tak było rzeczywiście, no bo ta hegemonia tych i dwóch liderów, ale tych dwóch partii, no przecież trwa już, panie redaktorze, 20, bo od wyborów 2005 roku, kiedy to wygrał PiS i Lech Kaczyński został prezydentem, więc 21. Więc no, w jakim stopniu kiedyś wszystko się kończy, wszystko płynie, a coś się kończy, umarł król, niech żyje król, tylko teraz pytanie, kim będzie ten nowy król, albo kim będą ci nowi królowie.
0: A może, panie doktorze, po wyborach, może po wygranych wyborach przez PiS i prawicę, Mateusz Morawiecki znowu wróci na łono partii, tak już było.
1: Tak, nie sądzę. Tu panowie jakby też ambicjonalnie, nie tylko ambicjonalnie. Myślę, że Mateuszowi Morawieckiemu znudziło się grać w orkiestrze, gdzie dyryguje i partyturę interpretuje Jarosław Kaczyński. Z różnych powodów chce i ambicjonalnie nie tylko chce realizować jakby samego siebie. No, ma ku temu pewne zasoby, niepewne ma zasoby.
0: No, i nie ma też dobrych notowań wśród Polaków. Jeden z najbardziej nielubianych polityków.
1: To prawda, tak. W rankingu zaufania no, jest też za co. Cała druga kadencja, jak wiemy, to tam ten trup polityczny się ścielił gęsto, afera wybuchała za aferą. No też ten kontekst, chociażby pandemia, wojna w Ukrainie, także to były trudne czasy. No ale błędów masa została popełnionych, plus oczywiście to, o czym wspomniałem, afery. I tylko jak pan wie, nie do łaska wyborców na pstrym koniu jeździ, a druga sprawa, że pamięć mają bardzo krótką. Choć nie sądzę, żeby Mateusz Morawiecki no, wrócił w tej układance prawicowej, ja tu przekornie i przewrotnie mówię, że to nie wykluczyłbym tu sojuszu z drugą stroną, bo Mateusz Morawiecki, jak będzie miał nawet tych 30 posłów w tym nowym rozdaniu, no to on będzie de facto rozdawał karty w polskim parlamencie, jeżeli chodzi o koalicję. Oczywiście dziś się zarzeka, no bo ta narracja dla jego wyborców jest wiarygodna, że absolutnie nie z Platformą, czy tam z koalicją. Ale wie pan, po wyborach tutaj będzie licytacja obu stron, więc kto da więcej, z tym pójdzie. No nie jest to pragmatyczny polityk, zresztą się tego nauczył, będąc w polityce.
0: A gdzie Mateusz Morawiecki będzie szukał swoich wyborców? Jacy to będą ludzie? Pan mówi, nie wyklucza pan jakiegoś sojuszu z KO, a może to będzie Konfederacja? Nie? Może Braun?
1: No Braun raczej nie, Konfederacja też w mniejszym zakresie, chociaż oni tu myślą o ten liberalny elektorat Morawiecki, bo jako też taki technokrata myślę, że on będzie próbował jakoś tam flirtować z tym elektoratem. Gdzie on będzie szukał? Umiarkowanie prawicowych wyborcy, bo tam ta narracja, jak pan spojrzy, jest wielki obóz, ojczyzna, ratujemy, tak, ale w takim umiarkowanym tonie, nie w tym radykalnym. I ta ukrainofobia, eurosceptycyzm, czy antysemityzm, który też przecież u Brauna jawny się pojawia, to też to była mniej więcej to był ten sposób zarządzania partią i właściwie znaczenie Czarnka to był ten moment, kiedy ta czara goryczy się przelała, a może Morawiecki to odczyta jako swoją szansę i ta taka braunizacja PiSu no jest najlepszą metodą do tego, żeby w sondażach spadło im poniżej 20, więc Morawiecki na pewno tu się będzie chciał odróżniać, no i będzie grał między innymi na umiarkowanych wyborców PiSu, ale też nie wykluczam, że na takich umiarkowanych wyborców, jeżeli chodzi o taki liberalny sznyt, powiedziałbym, albo może taki sznyt liberalny z pewną zakresem interwencji państwa, no i też tych takich powiedziałbym konserwatywnych obyczajowo, ale bez przesady, nie? Tu Kościół katolicki, tradycja, Polska, flaga, język polski, polska pozycja, to wszystko będzie ogrywane. Wielkie inwestycje jak CPK, to widać, że to wszyscy politycy zmieniają przez wszystkie przypadki, łącznie z koalicją. Natomiast to będą bardziej umiarkowani wyborcy, też, którzy oczywiście są związani w Polsce z Kościołem, no ale nie ci, którzy chodzą na msze tydenckie albo gdzieś tam patrzą z sympatią na Rydzyka, Jędraszewskiego i te radykalne skrzydła episkopatu.
0: A co, panie doktorze, z panem Przemysławem Czartkiem? Czy on dalej zostanie kandydatem na premiera?
1: No to jest dobre, znaczy ja mówię złośliwie, że raczej będzie tym tabletowym kandydatem, to znaczy kiedy Gliński otworzył tą drogę. Przemysław Czarnek, ja myślę, że Jarosław Kaczyński chyba sobie na końcu zdaje sprawę i to chyba też nie musiało dojść do rozłamu, że ta braunizacja PiSu to jest bardzo zły kierunek, a druga sprawa też taka, no w pewnym momencie taka strata, znaczy próbowali taką taktykę realizować, znaczy zatopienia Brauna wspólnie z Nawrockim, znaczy PiS i Nawrocki, to też nie wyszło, moim zdaniem oni im bardziej będą uderzać w Brauna, to nie mu będzie bardziej rosnąć, albo im bardziej go będą naśladować, tym Braun będzie bardziej wiarygodny, bo kopia zawsze jest gorsza od oryginału, więc myślę, że to w jakimś stopniu jest koniec misji Przemysława Czarnka, no chyba, że Jarosław Kaczyński w swoim jednak instynkcie i jednak talencie politycznym, no jest na tyle zaślepiony, że będzie więcej tego samego, no ale no, on też ma jakieś zaplecze analityczne, które mu pokazuje, że Przemysław Czarnek to nie jest dobry pomysł.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, za rozmowę. Gościem radia RMF24 był politolog dr Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu, panie doktorze.
1: Wzajemnie i popołudnia spokojnego.
0: Również kłaniamy się do usłyszenia w radiu RMF24. Za chwilę najnowsze wydanie Faktów RMF FM o 15.
2: Radio RMF24.

0: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 15:00 w Studiu Faktów Anna Wachowska.
1: Podział na prawicy. Stronnicy Mateusza Morawieckiego zaskoczeni decyzją prezesa PiS-u o politycznym rozstaniu.
2: Jesteśmy w momencie, w którym ta wyciągnięta ręka do zgody została odtrącona.
1: Prezydent złożył podpis pod ustawą zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. A na koniec menu rajdu Polski.
3: Będą schabowe, będą pierogi, krokiety.
1: To są fakty o 15:00. A fakty zaczynamy od informacji sprzed chwili ważnej dla kierowców. Karambol na pomorskim odcinku autostrady A1. 5 samochodów zderzyło się między węzłami Kopytkowo a Pelplin. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Nie pytajcie o partię i klub, bo nie dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność. Tak mówił przed chwilą w Sejmie Mateusz Morawiecki. Po tym jak nie doszło do porozumienia między byłym premierem a Jarosławem Kaczyńskim, prezes PiS ogłosił, że około 30 posłów automatycznie zrezygnowało z członkostwa w partii. Na linii sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy Morawiecki potwierdza, że jest za nim około 30 posłów?
4: A według deklaracji byłego premiera samych tylko parlamentarzystów, którzy stoją za nim murem, jest około 40. W tej chwili konkrety odnośnie tworzenia klubu czy nowej partii, jak słyszeliśmy, nie padają. Mateusz Morawiecki i jego ludzie twierdzą, że stali się ofiarami intrygi kilku polityków wewnątrz PiS.
5: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
4: Konkretnych nazwisk Morawiecki też nie podaje, ale wcześniej jego ludzie wskazywali trzy osoby, Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Gdyby Mateusz Morawiecki zdecydował się założyć swój klub w Sejmie i rzeczywiście miałby za sobą 40 szabel, wówczas stanie się trzecią siłą w parlamencie.
1: A tuż po faktach gościem Kacpra Wróblewskiego będzie europoseł Piotr Miller, jeden z członków frakcji Mateusza Morawieckiego. Zapraszam do radia internetowego RMF24. Prezydent podpisał nowelę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
6: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich. Obywatele otrzymają również 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. To jest prawdziwy kompromis.
1: Argumentował w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.
7: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
1: Naukowcy z Japonii ogłosili przełomowe odkrycie, które może zrewolucjonizować podejście do leczenia i zapobiegania związanej z wiekiem, utracie masy mięśniowej.
8: Zespół badawczy z Uniwersytetu Kyushu zidentyfikował związek chemiczny, który wzmacnia działanie kluczowego białka, odpowiedzialnego za regenerację mięśni.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry. To o jaki mechanizm chodzi?
8: Badano białko HGF, czyli czynnik wzrostu hepatocytów, który pełni rolę budzika komórek mięśniowych. W zdrowych mięśniach HGF pozostaje uśpiony. Dopiero w momencie urazu uwalnia się i wiąże z komórkami macierzystymi mięśni. Aktywacja tych komórek umożliwia ich namnażanie, różnicowanie i naprawę uszkodzonych włókien mięśniowych. Problem w tym, że ten mechanizm słabnie z wiekiem. I oto Japończycy znaleźli oparty na siarce związek, który łącząc się z HGF podtrzymuje jego naprawcze działanie. Na razie skuteczność potwierdzono na myszach. Jeśli testy kliniczne się powiodą, może stać się poważnym wsparciem w profilaktyce i leczeniu utraty masy mięśniowej zarówno u ludzi, jak i u zwierząt domowych i może pomóc nie tylko osobom starszym, ale każdemu, choćby w powrocie do sprawności po kontuzji.
1: Przenosimy się teraz w okolice Stadionu Śląskiego. Tam znajduje się baza 82. Rajdu Polski. W niej ostatnie przygotowania do rozpoczęcia rywalizacji. Trzeba zadbać o rajdówki, ale też o to, by coś zjeść. Na miejscu Patryk Serwański i jego gości.
9: Jesteśmy w parku serwisowym 82. Rajdu Polski, a ze mną Alan Bednarek, bo proszę Państwa, polska firma odpowiada tutaj za catering i żywi nam rajdowców. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: Może jakieś przykłady menu na rajd Polski? Są takie rzeczy, które są na przykład zawsze, za każdym razem, bo kierowcy kierowcy jakoś wyjątkowo lubią?
3: Tutaj na Rajd Polski specjalnie przygotowaliśmy takie typowo polskie menu dla wszystkich, więc będą schabowe, będą pierogi, krokiety, dzisiaj również był żurek. A tak przeważnie staramy dopasować jednak tą kuchnię, żeby ona była różnorodna, od jakichś tam makaronów, też chińskich dań. Wiadomo, porządna porcja mięsa, zawsze jakieś dodatki w postaci ziemniaków, kasz. To się sprawdza, makaron obowiązkowo za każdym razem do każdej wydawki, czy to obiad, czy kolacja.
1: Pora obiadowa, zawodnikom życzymy smacznego, a w Kuchni Faktów przygotowujemy najświeższe informacje. Zaserwujemy je o 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i znowu nam fakty poprawiły apetyty w porze obiadowej. Radio RMF 24, za chwilę, tak jak mówiliśmy w faktach, gościem sejmowego studia będzie Piotr Miller, jeden z członków frakcji Mateusza Morawieckiego. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji i komentarzy, a ja witam ponownie Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, piątkowe popołudnie. No dużo się dzieje dzisiaj w polityce. Jakie plany polityczne ma teraz Mateusz Morawiecki i jego stronnicy? To pytanie zapewne już za chwilę padnie w sejmowym studiu. Tam już Kacper Wróblewski i jego gość.
1: Dzień dobry, a z nami jest europoseł Piotr Müller. Już nie Prawo i Sprawiedliwość, czy jeszcze pana tytułować Prawo i Sprawiedliwość? Bo na pewno Rozwój Plus.
2: Ja nie dotrzymałem żadnej uchwały o wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że jeszcze takiej nie otrzymam, choć no, oczywiście dzisiejsze słowa z konferencji prasowej raczej muszą to zapowiadać, jak rozumiem.
1: Za wcześnie o partii i klubie mówił Mateusz Morawiecki kilkadziesiąt minut temu tutaj na dole. Tak. No nie chce mi się wierzyć, że nie rozmawiacie na ten temat.
2: Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo nie ma nawet tutaj naszych posłów, którzy są w stowarzyszeniu wszystkich. Ci, którzy zdążyli przyjechać na tą konferencję zwołaną no, dosyć spontanicznie, bo ona wczoraj późnym wieczorem została jakby zaplanowana, czyli dzisiaj rano, niektórzy otrzymywali informacje. No więc my jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy są parlamentarzystami, spotkamy się dopiero fizycznie na miejscu w przyszłym tygodniu.
1: A jest szansa, że na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu właśnie złożycie odpowiednie dokumenty, żeby ten nowy klub założyć? Nie można tego wykluczyć?
2: Wszyscy ci posłowie, którzy są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, cały czas nim pozostają. W związku z tym my czekamy na to, co się zadzieje. Zakładam, że no po prostu te osoby staną wyrzucone i staną się na ten moment posłami niezrzeszonymi. A jakiekolwiek inne decyzje po prostu będziemy podejmować na tym spotkaniu, które będzie w przyszłym tygodniu.
1: Tak czysto technicznie, gdyby się okazało, że powstanie ten nowy klub, według tego, co deklarował premier, 40 posłów.
2: Tak, około 40 posłów na Sejm RP.
1: Czyli trzecia siła w parlamencie by była.
2: Tak, to jest wtedy co do wielkości trzeci klub parlamentarny.
1: I zmienialibyście miejsca, tak? Ja wiem, że pan jest europosłem, ale koledzy i koleżanki chcieliby siedzieć wszyscy obok siebie, no bo ja patrząc na salę plenarną wiem, że jesteście rozproszeni i siedzicie bardzo
2: no
1: różnie.
2: Naprawdę, no nie zastanawialiśmy się nad tym, to dla mnie to jest abstrakcyjna sytuacja w ogóle, że ja muszę
1: pytam,
2: o tym rozmawiać.
1: Ale pytam dlatego, że bardzo mocne słowa padają z ust polityków jednej i drugiej strony na X-ie, no nawet z sądami się...
2: Rozumiem, tak, gdyby to, no i to też jest powód, dla którego tamta strona próbowała też ten zaostrzać tą atmosferę. Miałem takie wrażenie też, że mogę się chyba podzielić taką refleksją, że w piątek po tej rozmowie pierwszej prezesa Kaczyńskiego z premierem Morawieckim było blisko porozumienia. I jak mam wrażenie, że jak ci intryganci się o tym dowiedzieli, to oni wtedy zaczęli wszystkie te mosty palić, bo wtedy się zaczęły te ataki bardzo personalne, które mam wrażenie miały sprowadzić te dyskusje właśnie taki pyskówek, które miały zniszczyć te wszystkie mosty.
1: A gdyby wczoraj Jacka Sasina nie było na Nowogrodzkiej, to doszliby panowie do porozumienia?
2: Ja mam... Mimo wszystko w sercu wierzę, że tak by było, bo cały czas próbuję próbuję usprawiedliwiać tę decyzję pana prezesa tym, że po prostu jest wprowadzony błąd.
1: Widziałem też jakieś screeny, nie wiem, czy one są autentyczne, na X-ie już się pojawiły, że ci, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, już z jakichś grup na WhatsAppach, Signalach zostali wyrzuceni, jeżeli chodzi o jakieś wewnętrzne grupy
2: tak,
1: Prawa i Sprawiedliwości.
2: To prawda? To mogę potwierdzić. Wszyscy członkowie na Stowarzyszenia Rozwój Plus zostali wyrzuceni z grup na WhatsAppie, takich jak monitoring mediów, takie, wie pan, takie komunikacyjne, tam, gdzie my jesteśmy. No więc to jest też dowód na jakby, no, rozumiem, wyrzucenie z klubu parlamentarnego, bo po prostu te wszystkie osoby faktycznie wyrzucono.
1: Premier Morawiecki nie wskazuje konkretnych nazwisk, mówi tylko o intrygantach. Pan mówił wczoraj chyba bodajże, że to właśnie wspomniany Jacek Sasin, Jacek Kurski czy Patryk Jaki. No Jacek tak. Sasin nie gryzie się w język w przeciwieństwie do Mateusza Morawieckiego. Nazywa premiera, byłego premiera, mówi o nim, że był doradcą Donalda Tuska. Mimo, że gdy byliście razem wszyscy zjednoczeni, to temu wielokrotnie zaprzeczał.
2: Więc ja bym, to tak się robi czasami w internecie, jest jeden Jacek Sasin, drugi Jacek Sasin, obok nich porozmawiają ze sobą, czyli jeden mówi, że był, a drugi, że nie był. No najlepiej chyba to porównywać i uświadomić sobie, że to jest kolejny raz właśnie taka próba no bardzo dziwnego znowu ruchu. Widziałem też jakieś takie już bardzo ostre wpisy w portalach społecznościowych Dariusza Mateckiego. No jakby poziom suwpolizacji mojej partii politycznej będzie teraz moim zdaniem przyspieszał w geometrycznym tempie. I tak po ludzku współczuję tym, którzy teraz nie będą w stanie tego procesu powstrzymać, bo skoro nasza grupa apelowała o to, żeby tego nie robić, walczyliśmy do końca, aby tak się nie stało i zostaliśmy wyrzuceni, to nie wierzę, że reszta będzie w stanie to powstrzymać.
1: A czy pomysł na stowarzyszenie, na to drugie płuca, jak mówicie, nie było też chęcią odcięcia się, żeby nie firmować swoimi twarzami takich ludzi jak właśnie Dariusz Matecki czy Łukasz Mejza?
2: Pan, co, w ten sposób się walczy właśnie też o różne wrażliwości, tak? No i to jest też nie tylko kwestia naszych osobistych poglądów, ale również pewnej taktyki politycznej, którą różne ugrupowania polityczne robią w Polsce, ale i na całym świecie. I tak się po prostu stara pomieścić w jednej partii różne nurty. I to jest taktyka, która jest wykorzystywana przez większość poważnych partii politycznych w krajach demokratycznych i też u nas już była zatwierdzona w kwietniu tego roku. Ja największy smutek mam z tego powodu, że przecież w kwietniu tego roku prezes Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki wyszli na wspólną konferencję prasową. Oświadczyli, że właśnie jest to zaakceptowane, że stowarzyszenie może działać, że dwa płuca, że partia wielkiego namiotu, że szeroko. I w ciągu półtora tygodnia jest pełna. To wszystko zniknęło przez tą intrygę.
1: A myśli pan, bo takie plotki pojawiają się tutaj przy Wiejskiej, że bo premier był jakiś czas temu u jednego z najpopularniejszych podcasterów i tam padły słowa o stowarzyszeniu i pojawił się po tym śmiech. Czy myśli pan, że ktoś przyniósł ten fragment i dlatego ta decyzja powstała?
2: Nie, no myślę, że to nie z tego powodu, ale ten śmiech to przede wszystkim prowadzącego, a nie premiera Morawieckiego, ale widziałem, że Dariusz Matecki właśnie to pokazywał, zmanipulowany ten fragment gdzieś tam w jakiejś telewizji, na telefonie gdzieś to widziałem, no więc nie wykluczam, że nawet tego typu jakieś takie, wie pan, no już takie no żenujące intrygi były. Na pewno wiem, że były bardzo wybiórczo przynoszone różne materiały też na Nowogrodzką. My też mimo starań czasami nie mogliśmy się spotkać z władzami partii. Pomimo też obietnic wcześniejszych nie było spluralizowanych organów statutowych partii, czyli komitetu politycznego, tych rad programowych, po to, żeśmy dyskutowali. Też wiadomo, że na przykład, i to też niestety smutny fakt jest, że te decyzje programowe, które teraz są były ogłaszane jako program Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle nie był konsultowany w tych oficjalnych radach programowych. Czyli to są takie ad hoc często jakby rzeczy, a no po to chyba te wszystkie organy powstały. Po to, żeby po prostu budować coś lepszego, jakiś lepszy program, przemyślany, kompleksowy i co ważne, taki, który da się zrealizować, bo no, Prawo i Sprawiedliwość zawsze jakby można lubić lub nie lubić Prawa i Sprawiedliwości, ale no, my większość tematów dowoziliśmy, jak obiecywaliśmy. Niektórzy nie musieli być z tego powodu szczęśliwi, ale jak już obiecane było, to zrobiliśmy wszystko, żeby tak się stało.
1: A dlaczego Mateusz Morawiecki uważał, że program 500+ to zły program?
2: Ale w jakim sensie uważał, że...
1: Tak twierdzi Rafał Bochenek, jego wypowiedź sprzed godziny w Telewizji Republika bodajże. Już nie, też nie, dzisiaj pojawiła się wypowiedź Mariusza Błaszczaka, że premier Morawiecki nie chciał F-35.
2: Przepraszam, no jak to jest możliwe w ogóle, żeby 500+ było sfinansowane, F-35 było sfinansowane? No, czy te pieniądze się biorą z kosmosu? Są przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy obywateli, no bo to jest z podatków, ale dobrze prowadzonej polityki fiskalnej, dobrze prowadzonej polityki gospodarczej, za którą przez te lata odpowiadał Mateusz Morawiecki. Oczywiście jest sztuką kupić coś, ale jeszcze większą sztuką jest zdobyć pieniądze na to, żeby coś kupić. I zarówno F-35, jak i 500+. Przy tym Mateusz Morawiecki wprowadzał 500+ na pierwsze dziecko w 2019 roku, prawda? Czyli pamiętajmy pierwsze plus, która właśnie wprowadzała Beata Szydło, super zasłużona premier i bardzo też tutaj przecież mająca ogromne zasługi dla naszego obozu politycznego, ale na pierwsze dziecko już później to była piątka takiego pakietu rozwiązań, które były w 2019 roku. No i później 800+ również przegłosowane za czasów naszego rządu, w związku z tym, wie pan, no, pewnie usłyszę jeszcze dziwne rzeczy różne.
1: To właśnie nie pytam no, po to, żeby pan to też prostował, tylko pytam, czy spodziewaliście się tak szybko ataku?
2: Nie, my w ogóle się nie spodziewaliśmy żadnego ataku, w związku z tym no, jesteśmy trochę, wiem, że to może głupio przyznać, ale jesteśmy tym po prostu zaskoczeni, nieprzygotowani na to.
1: Premier wspomniał o trasie wakacyjnej. Jakieś większe macie plany, jeżeli chodzi o tę trasę wakacyjną, czy to są plany, które wcześniej mieliście w ramach Stowarzyszenia
2: nie,
1: Rozwój Plus?
2: Nie, to była dyskusja takiego po prostu naturalnej trasy. No, tutaj premier o tym mówił, ale no, premier Morawiecki i tak ma najwięcej spotkań ze wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc on po prostu przez te wakacje chciał to kontynuować, więc tu się po prostu, no, to będzie odbywało w innych okolicznościach. Być może będzie przebudowane z tego powodu, nie wiem. Też będę tutaj z premierem rozmawiał o tym.
1: Mateusz Morawiecki wspomniał, że trzech europosłów pozostało razem z nim. To jest pan Michał Dworczyk.
2: I Waldemar Buda.
1: Czyli Daniel Obajtek jednak, to jest jedyna w ogóle osoba ze stowarzyszenia, która podpisała już tą lojalkę, tak, jak to się teraz już zaczęło
2: tak,
1: mówić.
2: Tak, przynajmniej jedyna, o której wiem.
1: A jeszcze podpytam o ten grill, który ma być w przyszłym tygodniu. To też nie jest tak, że jak właśnie już teraz, można powiedzieć, nie wiem, przeciwnicy po tej prawej stronie zobaczyli agendę tego programu, między innymi zaproszony Rajmund Andrzejczak czy Jan Rokita, to też myśli pan, że mógł być jakiś, nie wiem, oliwa do tego ognia?
2: Z tego, co wiem, przez tych naszych oponentów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to było podnoszone faktycznie, czyli nie podobała się obecność właśnie tych dwóch gości, których pan wymienił. Tylko wie pan, jak rozmawiać poważnie o Polsce, jeżeli będziemy rozmawiać tylko w własnym sosie? Znaczy, no ja nie wiem jak, prawda? Nie da się tak rozmawiać. Jakby przekonywać przekonanych, no wybitnie łatwo. A poza tym jeszcze samemu trzeba czasami swoje poglądy korygować po prostu. Wie pan, no my nie mamy recepty na wszystkie rzeczy, a czasami być może mamy błędne. No więc jak wypracowywać program, to w rzeczywistej takiej dyskusji w kontrze. Tak, no gdzie się tygiel idei rodzi? No tam, gdzie są te idee troszkę inne. I przecież ja się z wieloma nie muszę zgadzać. Ale czy to znaczy, że mam nie rozmawiać? My w ogóle taki mamy efekt polaryzacji w Polsce i w ogóle nie tylko w Polsce, bo też nie chcę tutaj narzekać na nasz kraj, tylko jest globalny problem polaryzacyjny, prawda? Wynikający z mediów społecznościowych, z tym, przepraszam za wrażenie, ale powiem to, podniecaniem się tymi zasięgami, prawda, reakcjami. No oczywiście, jak ktoś będzie używał radykalnego języka, to będzie miał zasięgi. No jeżeli ktoś chce być patostreamerem, to będzie miał większe zasięgi pewnie niż jakieś inne bardziej merytoryczne posty. To oczywiście da się połączyć. Polityki nie ma bez emocji. To ja też nie jestem naiwny, no ale jest jakaś granica, której przekraczać nie powinno się po prostu.
1: Wydaje się, że kwestią czasu raczej będzie to, że tutaj się pojawi nowy klub w tym białym budynku, a drzwi otwarte dla takich postaci jak Paulina Matysiak czy Marek Jakubiak są do takiego klubu, do stowarzyszenia, nie wiem, do partii?
2: Marek Jakubiak jest członkiem stowarzyszenia, więc to chciałbym uściślić, natomiast Paulina Matysiak nie jest. Jakby, ja nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ona nie jest członkiem stowarzyszenia po prostu, w związku z tym członkami stowarzyszenia jest tych 40 parlamentarzystów po prostu, posłów.
1: Czyli mówiąc, Mateusz Morawiecki mówiąc, że ma za sobą 40 parlamentarzystów, liczył w tym Marka Jakubiaka, tak, który członkiem PiSu nie jest?
2: Tak, tak. No jest 309 członków Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, plus Marek Jakubiak jako 40 członek stowarzyszenia, jeden senator i trzech europosłów.
1: Czy Ryszarda Terleckiego zobaczymy w fotelu marszałka w tej kadencji Sejmu?
2: Nie wiem, jakby marszałka?
1: Wicemarszałka.
2: A nie wiem, nie ma w ogóle jakiejś dyskusji o marszałkach, wicemarszałkach, panie redaktorze, ja nawet nie wiem.
1: A te pytania się pojawią na pewno.
2: Ja rozumiem, że się pojawią i na pewno one wymagają dyskusji, natomiast no jakby w tym gronie w ogóle osób, jak aktywni jesteśmy w stowarzyszeniu, mamy taką bardzo twardą zasadę rozmawiania, ustalania wspólnie takich rzeczy, w związku z tym, jasne, ja tu pan odgórnie nic nie powiem, ja zadekretuję, bo po prostu szanujemy się nawzajem i o tym dyskutujemy wspólnie.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: My również bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski i jego gość Piotr Miller. Całą rozmowę możecie posłuchać na stronie rmf24.pl.
3: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: To jest Radio RMF 24, w którym ponownie zaglądamy na Śląsk. Stadion Śląski w Chorzowie otoczony jest kolorowymi namiotami należącymi do rajdowych załóg, bo już niebawem rozpoczęcie 82. rajdu Polski. Ceremonia startu w Katowicach o 17.30. Teraz jedni pracują przy swoich rajdówkach, inni mają czas na posiłek. O cały cykl Mistrzostwa Europy ERC dba pod tym względem polska firma i właśnie o tym Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM porozmawiał z Alanem Bednarkiem.
1: Jesteśmy w parku serwisowym 82. rajdu Polski, a ze mną Alan Bednarek, bo proszę Państwa, polska firma odpowiada tutaj za catering i żywi nam rajdowców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Powiedz w ogóle, jak to się stało, że polska firma dba o rajdowców, bo tych imprez, które obsługujecie w trakcie roku rajdowych, jest całe mnóstwo.
2: Całe mnóstwo, od rallycrossu przez Mistrzostwa Europy, czasem również Mistrzostwa Świata. Wszystko tutaj dzięki zasłudze naszego wspaniałego szefa Pawła, który od 20 lat zajmuje się obsługą różnych teamów. Tak naprawdę on to wszystko zapoczątkował od samego siebie. Zaczął gotować razem z M-Sportem. Potem to rozrastało się od małej naczepy, w której wydawaliśmy tylko jedzenie na wynos, do tego, co mamy tutaj. Mamy jeszcze jedną taką naczepę, która obsługuje inny event w tym momencie. Obsługujemy również imprezy w Stanach Zjednoczonych, na których teraz Paweł właśnie przyrządza posiłki dla całego zespołu Ferrari.
1: No dobrze, a powiedz w takim razie, ile osób żywicie na takim rajdzie? Ile to jest dziennie wydanych śniadań, obiadów? Bo to idzie pewnie, tutaj przypominamy, 148 załóg zgłoszonych do rajdu było. Nie wszystkie się pojawią ostatecznie na starcie, ale to jest mnóstwo ludzi, do tego mechanicy, całe sztaby.
2: Zależy to właśnie od wielkości imprezy. Tutaj takie największe eventy w tym roku, które organizowaliśmy, były na około prawie 500 osób na jeden posiłek. Tutaj śniadania, jest to zależna liczba. Bardzo dużą ilość śniadań wydajemy w takich miejscach, gdzie mamy dużo do od hoteli. Te załogi nie mają jakby gdzie zjeść, wtedy ta liczba śniadań wzrasta powiedzmy do 300 nawet czasami. Przez cały tydzień czasami zdarza się około 3-4 tysięcy posiłków, także jest co robić.
1: Są takie załogi, które zaczynają dzień od tego, że przychodzą właśnie do Was na przykład na szybkie espresso i to jest taki już ich zwyczaj i na każdej imprezie, na której jesteście i są oni, to przychodzą?
2: Bardzo często są to polskie załogi, zaczynają one od śniadania, zaczynamy bardzo wcześnie tutaj właśnie na Mistrzostwach Europy czy na WRC, te dni są też długie, całe załogi, mechanicy przyjeżdżają dość wcześnie, odcinki zaczynają się wcześnie, więc gościmy ich tak naprawdę już czasami od 6 rano. Na rallycrossie jest to przeważnie około 8-9, tam jednak tego czasu jest więcej, mają po prostu więcej czasu na przygotowanie samochodów i przygotowanie całego zespołu i samochodu do wyścigu także.
1: No dobrze, ale skoro o 6 tutaj ktoś przychodzi, może już napić się kawy, czekają na niego jakieś, nie wiem, kanapki, jakaś sałatka, jajka i tak dalej, to o której trzeba zacząć przygotowania, żeby na tak wczesną porę być gotowym?
2: Przeważnie godzinę wcześniej przed wydawką jesteśmy już na miejscu, ale tutaj zawsze każdego dnia przygotowujemy sobie już na kolejne dni. Załoga przeważnie ma około 8 do 10 osób, zależnie to też zależy od rajdu, także też staramy się już dzień wcześniej, jeśli mamy tylko jakieś przerwy między powiedzmy obiadem a kolacją, gdzie ta przerwa jest najdłuższa. Przygotowujemy sobie wszystko już na następny dzień, to co jesteśmy w stanie przygotować i przeważnie dzień zaczynamy godzinę przed wszystkimi, tak żeby wszystko było już na pierwszych naszych wspaniałych gości przygotowane.
1: Ja też sobie myślę o takiej odpowiedzialności, jaka ciąży na Was, bo to jest bardzo odpowiedzialna praca. No skoro tutaj u Was jedzą załogi, one muszą być, te dania po pierwsze muszą być smaczne, po drugie muszą być też no bezpieczne i wiem, że z tego też słyniecie, z tej jakości, bo no bez tego no można by położyć taką imprezę rajdową, prawda?
2: Jak najbardziej. Szczerze mówiąc, tutaj razem z Pawłem współpracujesz od 3 lat. Za mojej kadencji nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek narzekał na nasze produkty czy na nasze menu. Staramy się zawsze też skonsultować to z załogami, ustalamy to wcześniej z teamami, staramy się też dopasować, jeśli ktoś chce zjeść bardziej zdrowo. Nasza kuchnia jest na bieżąco w stanie wydać takie potrawy specjalnie przygotowane pod daną załogę i często się tak zdarza, na przykład śniadania, wiadomo, mamy swój bufet, ale też różnego rodzaju omlety. Nie każdy lubi jajka takie lub takie, więc też na bieżąco mamy listę ludzi, którzy mają specjalne jakieś wymagania odnośnie tego, co chcą mieć podane i dopasowujemy się do tego. Oczywiście jest to ciężka praca, cała logistyka, zorganizowanie tego, zrobienie zakupów, przygotowanie tego. Jest to dość ciężkie, jest to praca czasami po wiele godzin dziennie, ale zadowolony klient wychodzący z naszego namiotu, wszystkie pozytywne komentarze dotyczące naszej kuchni, naszej pracy jak najbardziej napędzają nas do dalszego działania i utrzymywania tak wysokiej jakości.
0: Z Alanem Bednarkiem rozmawiał dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Patryk Serwański. Jeszcze się połączymy z Patrykiem dzisiaj po godzinie 17, wówczas ceremonia startu. A za chwilę nowe wiadomości w sprawie poszukiwania życia poza ziemią. Zostańcie z nami.

0: popołudniowym programie Radia RMF 24 jeden z najbardziej gorących tematów naukowych współczesności. Pytania o możliwość istnienia życia poza Ziemią.
1: Naukowcy chcą szukać jego śladów czy pozostałości nie tylko na odległych planetach pozasłonecznych, ale też w naszym Układzie, nie tylko na Marsie, ale na przykład na niektórych księżycach. I właśnie szanse na takie poszukiwania zauważalnie zmalały za sprawą najnowszych doniesień badaczy z Rutgers University.
0: W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: W czym problem, Grzegorzu?
1: Europa, jeden z najbardziej intrygujących księżyców Jowisza, od lat rozpala wyobraźnię naukowców i pod grubą warstwą lodu może tam skrywać się globalny ocean ciekłej wody. Środowisko potencjalnie sprzyjające powstaniu życia. Duże nadzieje wiązano z obserwowanymi tam niekiedy gejzerami, które wyrzucają wodę na wysokość nawet 200 kilometrów. Były nadzieje, że da się wodę na powierzchni Europy zbadać i ocenić pod kątem przydatności dla życia, a może nawet istnienia jakichś organizmów. No, jednak najnowsze badania sugerują, że dotarcie do tej ukrytej w głębi wody może być znacznie trudniejsze niż dotychczas przypuszczano.
0: Dlaczego?
1: Przeprowadzono zaawansowane symulacje komputerowe i one wskazują, że przedostawanie się wody z głębokiego oceanu Europy na powierzchnię przez szczeliny w lodowej skorupie, a ta skorupa, no na razie badania pokazują, że ma mniej więcej 30 kilometrów grubości. Przedostawanie się tej wody tak, by po drodze nie zamarznąć, może być tak naprawdę bardzo trudna. Dotychczasowe modele zakładały, że woda przemieszcza się w sposób uporządkowany, tymczasem te nowe symulacje wskazują, że ciecz porusza się bardzo gwałtownie, burzliwie, intensywnie miesza się z lodowymi ścianami szczelin i bardzo szybko traci ciepło. W efekcie woda może ulegać przechłodzeniu, pozostaje w stanie ciekłym nawet poniżej temperatury zamarzania, ale to potem sprzyja powstawaniu drobnych kryształków lodu i gwałtownemu zamarzaniu. Te mikroskopijne kryształki mogą zatykać szczeliny i umożliwiać dalszy przepływ wody, czyli taki przepływ jest możliwy bardzo krótko. Symulacje wykazały, że wąskie szczeliny mogą zamarznąć w ciągu zaledwie kilku godzin, a nawet szersze pęknięcia, choć teoretycznie mogłyby transportować więcej wody, w praktyce też nie sprzyjają powstawaniu dużych rezerwuarów, no bo są tam intensywne turbulencje.
0: No to teraz pytanie, co dalej, Grzegorzu?
1: No co dalej z tymi poszukiwaniami? Płytkie zbiorniki, jeśli tam istnieją, byłyby oczywiście łakomym kąskiem dla naukowców, byłyby łatwiejsze do zbadania przez przyszłe misje kosmiczne niż ocean ukryty wiele kilometrów pod powierzchnią. Teraz jednak wydaje się, że jeśli są takie rezerwuary, no to prawdopodobnie powstały lokalnie w wyniku topnienia lodu wewnątrz skorupy, a nie w wyniku bezpośredniego połączenia z tym głębokim oceanem. Czyli jeśli jakieś ślady w nich by znajdywano, niekoniecznie miałyby odniesienie do tego, co jest we wnętrzu. Wyniki tych badań

0: Pojawiają się w takim dość istotnym momencie, bo dwie wielkie misje kosmiczne są już w drodze do systemu Jowisza. Przypomnijmy, amerykańska sonda Europa Clipper, która wystartowała w październiku 2024 roku, ma dotrzeć do celu w kwietniu 2030 roku. Będzie potem wykonywać 49 bliskich przelotów nad powierzchnią Europy. Jest jeszcze europejska misja JUICE, która wystartowała w kwietniu 2023 roku. Planuje dotrzeć do Jowisza nieco później, w lipcu 2031. No i obie misje wyposażone są w zaawansowane instrumenty. One mogą pozwolić na szczegółowe zbadanie grubości lodowej skorupy, składu powierzchni, no i tych ewentualnych podpowierzchniowych zbiorników wody. No ale trudno powiedzieć, czy coś tak naprawdę na ich podstawie będziemy się mogli dowiedzieć. Wyniki tych badań mogą nie być do końca wiarygodne.
1: Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje.
0: Bardzo.
1: To my w takim razie za chwilę wrócimy na ziemię, Grzegorzu, i zapytamy, czy wreszcie pogoda na weekend się poprawi.
0: O tym już to może być łatwiejsza odpowiedź na to pytanie.
1: No i odpowiemy.

0: wam towarzyszyły muzycznie w Radiu RMF 24. Po ulewie na kopcu Kościuszki w Krakowie teraz pojawiło się słońce. To jest zapowiedź dobrego, ciepłego i słonecznego weekendu, nareszcie. I to nie tylko w Małopolsce, ale także na Mazurach. Jak usłyszał w Mikołajkach nasz reporter Piotr Bułakowski, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich warunki do żeglowania są idealne.
1: Piękne warunki do żeglowania, dobry wiatr, stabilny, bez jakichś tam większych podmuchów, no i przede wszystkim słońce w końcu wyszło.
2: Pogoda, jak widać, w miarę ładna. Przyjemny wiatr od 2 do 3 w skali Beauforta w porywach, także do żeglowania myślę, że takie idealne warunki.
3: Ile teraz temperatura wody?
2: Dzisiaj temperatura wody rano wynosiła 19,5 stopnia, także już zaczyna być dosyć przyjemna. Zresztą jesteśmy w trakcie prowadzenia tutaj kursu ratownika młodszego wodnego, także oni już sobie tutaj fajnie radzą. Dopływania myślę, że fajna.
4: Mój mąż jest z Giżycka, więc jesteśmy co roku tak naprawdę na żaglach i to jest nasza łódka.
3: Rozumiem, że mąż nie zmusza do żeglowania, pani też to lubi.
4: Nie, lubimy całą rodziną.
3: Dlaczego właśnie wybraliście wypoczynek na wodzie, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich?
5: Z przyzwyczajenia robimy to tyle lat, to jest nasz 6 rejs, już ogólnie rodzinny i nie tylko to.
3: Nie nudzi się?
5: Nie, absolutnie nie.
3: Dzieci nie chcą wracać do domu, do urządzeń elektronicznych?
5: Nie, właśnie to jest śmieszne, że mieliśmy podjąć decyzję o zmianie typu urlopu. Chcieliśmy przejechać się kamperem wzdłuż Polski, ale dzieci się zapytały na koniec, a kiedy jednak na łódkę pójdziemy.
3: A jak warunki pan oceni teraz do pływania, żeglowania?
5: W porządku, są bardzo dobre moim zdaniem. Jest i wiatr, jest i słońce.
3: W końcu?
5: W końcu, tak. Były i chmury, ale jest znowu słońce.
3: I co, bardziej szukać portów, czy jednak też jest ważny ten kontakt z naturą, żeby chociaż na chwilę zapłynąć w spokoju, posiedzieć w trzcinach?
5: Dokładnie tak. Robimy to naprzemiennie, no bo wiadomo, łódka potrzebuje prądu, wody, musimy zatankować wodę, przede wszystkim pitną, no i cumujemy z reguły na dziko.
0: Słuchacie radia RMF 24. No trochę zazdrościmy tutaj w Małopolsce na kopcu Kościuszki tych Mikołajek, tych Mazur. Tam był reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Jeszcze będziemy się z nim łączyć. A u nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 16:00.

0: Z radia RMF24 przenosimy się do studia faktów RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Anna Wachowska. Jest 16.
1: Melduje się. Dwa ciała znaleziono w mieszkaniu w Puławach. Od tej dramatycznej informacji rozpoczniemy fakty. Potem pożegnanie z PiS-em Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Dziennikarz RMF FM zbiera polityczne komentarze w sprawie rozłamu na prawicy. Będzie też powrót do gry piłkarskiej Ekstraklasy. Ciała dwojga młodych ludzi znaleziono w mieszkaniu w jednym z bloków w Puławach na Lubelszczyźnie. Informacje w sprawie tego dramatu zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej zbrodni?
2: Ciała były w zamkniętym od wewnątrz mieszkaniu, którego drzwi wyważyli strażacy zaalarmowani przez mężczyznę zaniepokojonego brakiem kontaktu z bratem, który nie pojawił się w pracy. Najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń jest taka, że mąż udusił żonę, a później się powiesił. Ofiary to młodzi ludzie. On miał 28 lat, ona 29. Byli około roku po ślubie. Niedawno wrócili z wakacji.
1: Jeśli powstanie klub parlamentarny, wówczas będziemy trzecią siłą w Sejmie. Tak mówił na antenie radia RMF24 europoseł Piotr Miller, członek stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier Mateusz Morawiecki, przypominamy, ogłosił, że po odejściu z PiS-u stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
3: Witam.
1: Witaj. Kacprze, kiedy może powstać nowa polityczna siła w polskim Sejmie?
3: Rozmowy w tej sprawie odbędą się przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, o czym mówił mi europoseł Piotr Miller.
4: Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo nie ma nawet tutaj naszych posłów, którzy są w stowarzyszeniu wszystkich.
3: Polityk potwierdził jednocześnie, że członkom stowarzyszenia odebrano dostępy do przekaźników informacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
4: Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus zostali wyrzuceni z grup na WhatsAppie, takich jak Monitoring Mediów. To jest też dowód na, jakby, no rozumiem, wyrzucenie z klubu parlamentarnego, bo po prostu te wszystkie osoby faktycznie wyrzucono.
3: Z kolei, jak mówi szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, nowa siła w Sejmie będzie oznaczała zmiany niemal dla wszystkich.
5: Każdy klub, w zależności od wielkości, ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych.
3: Po decyzji prezesa PiS-u o wyrzuceniu stronników Morawieckiego z partii, największą siłą polityczną w Sejmie stanie się Koalicja Obywatelska.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Donald Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie. Według nieoficjalnych doniesień rozmowę prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy zaplanowano na przyszły wtorek.
6: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
1: Wieczorem do gry wraca piłkarska Ekstraklasa, a do Ekstraklasy wracają kolejni byli i obecni reprezentanci Polski. W Motorze Lublin zagra obrońca Bartosz Bereszyński. Z Legii Warszawa wyjeżdżał w wieku 24 lat. Po niemal dekadzie gry we Włoszech Bereś wciąż jest głodny gry na wysokim poziomie.
7: Przychodzę tutaj nie po to, żeby sobie pobyć, tylko po to, żeby pomóc nie tylko kilku zawodnikom, ale też całemu klubowi zrobić ten krok do przodu. Jestem taki ciekawy i już głodny tego, żeby to się zaczęło.
1: O 18:00 pierwsze w nowym sezonie spotkanie Radomiaka z Wieczystą Kraków, a o 20:30 w Szczecinie Pogoń podejmie Legię. 1500 Polaków mieszkających w 50 krajach świata przyjechało do Warszawy. W stolicy do niedzieli trwa Polonia Camp.
8: To ogromna okazja, żeby poznać rodaków z całego świata. Dla mnie to jest bardzo interesujące, że dzisiaj Polska robi takie wydarzenie dla młodzieży.
9: Każdy ma tam jakby swoją historię z kraju, w którym się urodził, w którym żyje jako Polak, więc dla mnie to jest jakby fantastyczne wydarzenie, że możemy się spotkać w takim miejscu.
10: To jest dla Pani emocjonujące?
8: Po prostu niesamowite. Zawsze, kiedy jestem na lotnisku, no, kiedy już mówią, to już Polska, już jesteśmy nad Polską, to nie wiem, no łzy nieraz lecą, no to po prostu jest niesamowite.
1: Mówiła Maria z Brazylii i Dominik z Grecji. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Nowe fakty o 17:00 razem ze specjalistami. Przekonamy Was, by w wakacje budować nie tylko zamki w piasku, ale też odporność.
11: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny.
1: Słyszymy się za niespełna godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty i Ania Wachowska. Bardzo dziękujemy. A u nas za chwilę najnowsze informacje w sprawie gigantycznych pożarów na południowym zachodzie Francji. Połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu. Radio RMF24, Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie.

0: W Radiu RMF24 ponownie przenosimy się do Francji. Tam, jak już mówiliśmy, strażacy walczą z gigantyczną falą pożarów. Dotknęły one rejon Bordeaux. Ewakuowano już blisko 45 tysięcy osób, a spłonęło już prawie 100 domów oraz jeden z miejscowych kempingów. Olbrzymie płomienie zniszczyły ponad 10 tysięcy hektarów lasów. Łączymy się z naszym korespondentem we Francji, z Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, jak wiemy, strażakom ciągle nie udaje się zatrzymać płomieni, prawda?
1: Niestety, olbrzymie płomienie ciągle się rozprzestrzeniają, tym bardziej, że w rejonie Bordeaux i w całej Akwitanii panują wielkie upały do 36 stopni Celsjusza w cieniu, a jednocześnie wieje czasami bardzo silny wiatr, co znacznie utrudnia walkę z żywiołem, mimo że do Akwitanii ściągnięto setki dodatkowych strażaków z innych regionów Francji. Płomienie ciągle zagrażają sławnemu i chętnie odwiedzanemu przez tysiące turystów kurortowi Le Chafferet, który znajduje się nad zatoką Arcachon. Część mieszkańców ewakuowana została stamtąd statkami, żeby nie utrudniać przemieszczania się wozom strażackim.
0: Marku, jak wiemy, atakowana przez płomienie Akwitania znajduje się niedaleko granicy z Hiszpanią, która już od bardzo długiego czasu walczy z również wielkimi pożarami lasów.
1: Jak najbardziej. Można by wręcz powiedzieć, że płonie Półwysep Iberyjski i jego okolice. W tej chwili olbrzymie płomienie niszczą lasy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Madrytu. Ewakuowano już tam blisko 20 tysięcy osób. Przypomnijmy, że z powodu serii pożarów lasów od początku roku trzeba było już okresowo ewakuować aż 140 tysięcy osób w różnych regionach Hiszpanii. Hiszpania zaapelowała o pomoc do Unii Europejskiej. Pomagać hiszpańskim strażakom mają między innymi Polacy.
0: O czym nasz korespondent z Francji, Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: W dzisiejszym wakacyjnym cyklu RMF FM i RMF 24 kolejna odsłona zawodów, bez których wakacje nie działają. Dziś pora na opiekunów obozów. To oni zajmują się naszymi dziećmi, dbają o ich bezpieczeństwo i sprawiają, że obozy wspominamy przez długie lata. No, o specyfice tej pracy mówią nam drużynowa Zuzanna Szatkowska i przewodnicy Chówca Aleksander Kolanus i Jakub Nowakowski z Chówca ZHP Łask.
1: Myślę, że na pewno się delikatnie różnią niż na obozach komercyjnych, to na pewno. I my między sobą też mamy podzielone jakby różne zadania. Dla przykładu ja, mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym, odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za taką ogólną organizację rzeczy.
2: Oboźnym? To i są jeszcze takie inne nazwy, które tutaj u was funkcjonują?
1: No, programowiec czy szef pionu jest taką nazwą własną, powiedzmy, którą się posługujemy. Programowiec to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków, czyli właśnie na przykład 10-13, tak jak u Zuzi. Zuzia zresztą jest szefową pionu też swojego. Więc ona odpowiada za całą pracę całego pionu.
2: To na czym ta twoja praca polega? Jej planowanie najpierw.
3: Tak, ja odpowiadam za zaplanowanie wszelkich zajęć i dopilnowanie, by były one wykonane tak, jak to gdzieś tam sobie wymyśliliśmy. Pilnuję, by moja kadra pomocnicza, to też jest taka kolejna nasza nazwa.
2: A kto jest twoją kadrą pomocniczą?
3: Druhna Daria i druhna Ola. Moje dwie przyboczne też w mojej drużynie. One są kadrą pomocniczą, one mi pomagają, to moje prawe ręce, tak bym to powiedziała. A ja odpowiadam za to, żeby wszystko było dopięte. No i oprócz tego jestem wychowawcą.
4: Co jeszcze warto zaznaczyć, jakby funkcje, które pełnimy na obozie, różnią się od tych, które pełnimy na co dzień w naszej harcerskiej pracy. To znaczy na przykład jak moja koleżanka Zuzia, która tutaj siedzi obok mnie, jest drużynową i tutaj jest szefową pionu, to są funkcje mniej więcej podobne. Tak, druh Jakub zajmujący się w Chówcu programem. To czym się zajmuje na obozie, bycie oboźnym, nie jest stricte wpisane w jego codzienne obowiązki w pracy z dziećmi.
2: A jak wygląda taki dzień w obozie, o której wy wstajecie? A o której wstają dzieci?
1: My zawsze wstajemy delikatnie troszkę wcześniej, natomiast staramy się, żeby gdzieś tam to 8 godzin snu było zachowane, więc jeśli nasz dzień kończy się około północy, w pół do pierwszej jako kadry, no to staramy się koło tej 8, chwilę przed mieć pobudkę. Dzieciaki zazwyczaj wstają chwilę po nas, ale one też kładą się dużo wcześniej niż my. No i wszystko po to, żeby gdzieś w okolicach tej godziny 9 zdążyć po prostu na śniadanie.
2: A to śniadanie na obozie harcerskim dzieciaki sobie robią, dostają, jak to wygląda?
3: Dostają, natomiast jest coś takiego jak zastęp służbowy i on przynosi to jedzenie na stołę, on odpowiada za porządek i no przede wszystkim myślę, że posiłki różnią się o tyle, że my zawsze śpiewamy przed posiłkiem. To jest taka zasada, nie jemy, póki nie śpiewamy. To jest taka wspólna chwila.
2: Czyli najpierw śniadanie, a później?
4: Zajęcia, pierwszy blok, potem mamy znowu posiłek, ciszę poobiednią, następnie kolejny blok. Podczas dnia mamy trzy bloki zajęciowe, każdy stosowany, każdy tematycznie zaplanowany pod obóz. I to właśnie na tych zajęciach dzieciaki rozwijają się, zdobywają sprawności, nowe umiejętności. I tak naprawdę jest takie hasło sprawności na całe życie. I tego tutaj tego uczymy, to jest coś, co dzieciaki mogą wynieść z obozu.
2: A dla opiekunów co jest takim największym wyzwaniem w ciągu dnia? Czy jest taki moment, który jest najtrudniejszy?
1: Chyba tak w ciągu dnia bezpośrednio, to mi ciężko wskazać taki moment. Wiadomo, że najtrudniejsze są sytuacje, w których my nie możemy bezpośrednio jakby pomóc. No i to są zazwyczaj sytuacje zdrowotne, kiedy coś się dzieje. Wiadomo, że w takich najprostszych rzeczach my też jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po kursach pierwszej pomocy, więc potrafimy gdzieś tam z takimi codziennymi bolączkami życia obozowego sobie poradzić. Natomiast no, kiedy wchodzą już takie poważniejsze rzeczy, gdzie właśnie to wymaga czy pielęgniarki, czy odpukać wizyty w szpitalu, co na szczęście nas w tym roku omija, no to wtedy to jest najtrudniejszy moment, bo jest po prostu taka bezsilność, a chce się dziecku pomóc.
2: Jeżeli się jest opiekunem na obozie, to jest szansa, żeby samemu odpocząć?
4: Może 15 minut, tak żartobliwie powiem, podczas ciszy poobiedniej. Jakby myślę, że każdy z nas, kto tutaj jest też w pracy z dzieciakami, odnajduje na tyle satysfakcji, że ta praca nie jest pracą w sensu stricte. Znaczy my też odpoczywamy, spędzając z tymi dziećmi czas, ponieważ też mamy dobry moment, dobry fan z zajęć, które prowadzimy. One powinny być rozpisane tak, żeby oprócz tego, że dzieci z nich coś wynoszą, to my też mamy dobre wspomnienia.
3: My też się rozwijamy jednocześnie, planując te zajęcia, prowadząc te zajęcia, każdy z nich jest inny i z różnymi wyzwaniami musimy się zmierzyć, więc to też jest rozwój dla nas.
0: Na obóz harcerski w Gorzewie koło Gostynina na Mazowszu zajrzała nasza reporterka Magdalena Greinert, a mnie się przy okazji przypomniały wszystkie obozy harcerskie, na których byłem, a było ich trochę i pamiętam, że mniej więcej o tej porze to wcinaliśmy chleb z masłem i z dżemem i z marmoladą i tak nam smakowało, że do dzisiaj pamiętam. Dobrze, zostawmy tą prehistorię. My już za chwilę zaglądamy do Chin. Mamy bardzo ciekawe informacje o stanie chińskiej gospodarki. To jest Radio RMF 24. Jesteśmy z wami. Jest 16:25. Informujemy i gramy dla was. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: W Radiu RMF24 wracamy do analizy stanu chińskiej gospodarki, w tym demografii w państwie środka. Temu tematowi jest poświęcony najnowszy podcast Gospodarczy Tydzień. Marek Teichman rozmawiał o tym ze swoim gościem, którym był Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS.
1: Demografia, można powiedzieć, że jest drugim największym problemem, nie wiem, czy nawet nie pierwszym, obok rynku nieruchomości i bezrobocia młodych ludzi. Może zacznę od ekspatów, bo z tym jest łatwiej. COVID był takim momentem, kiedy bardzo dużo pracowników firm zagranicznych wyjechało z Chin, natomiast COVID połączył się z, można powiedzieć, bardzo niestabilną polityką rządu chińskiego dotyczącą firm zagranicznych. To znaczy rozpoczęły się procesy na przykład o prawa własności intelektualnej, kiedy sądy chińskie wytaczały procesy firmom zagranicznym związane z tym, że one kradną na przykład własność intelektualną chińską. Zaczęły się bardzo duże zmiany dotyczące prawa podatkowego, dotyczących różnych uwarunkowań i wiele firm wycofało się z Chin albo przeniosło się najpierw do Hongkongu, potem na Tajwan. Hongkong w 19-20 rok to jest wprowadzenie nowego prawa o bezpieczeństwie narodowym, które również zniechęciło wiele firm zagranicznych do pozostania w Hongkongu, więc można powiedzieć, że z takich dwóch hubów ekspatowych, czyli Szanghaju i Hongkongu, bardzo wiele firm, jeśli chodzi o biura swoje, przeniosło się na Tajwan albo do Singapuru na przykład.
2: I stamtąd zarządza
1: biznesem. Czyli nadal są w Chinach na rynku, natomiast nie mają zagranicznych pracowników na rynku, mają na przykład biura tylko

0: że tak naprawdę jakąś zapomnianą historią, która się rozegrała w poprzednich dekadach w Chinach, była po prostu historia dramatycznie wielu usuniętych ciąż z dziewczynkami, tak?
1: Tak, to były różne dramaty. One szczególnie były w latach 80., 90. Muszę powiedzieć, że partia uporała sobie z takim tradycyjnym przekonaniem, że jak jedno dziecko, to koniecznie musi to być syn. I dzisiaj rzeczywiście w Chinach już nie ma tego problemu, ale on był w latach 80., 90., szczególnie na wsiach. Jeżeli ktoś mógł mieć jedno dziecko, no to rodzina robiła wszystko, żeby tym jednym dzieckiem był syn. Łącznie z różnymi dramatami, do tego dochodzą jeszcze sterylizacje, do których zmuszano bardzo wiele kobiet, właśnie też głównie na wsi i tak dalej. To są wielkie dramaty historii społecznej Chin. Natomiast dzisiaj to wygląda w ten sposób, ponieważ duża część małżeństw w Chinach zawierana jest ze względu na również, można powiedzieć, trudności ekonomiczne, z przyczyn takich bardzo pragmatycznych, więc ludzie po prostu szukają drugiej swojej połowy wśród osób, które wyglądają na tym rynku, można powiedzieć, tak samo albo trochę lepiej. Co to powoduje przy tej nierównowadze płci, że biedny mężczyzna, głównie ze wsi, po prostu nie ma jak znaleźć żony. Z żony znajdą bogaci mężczyźni z miast, którzy mają mieszkanie, samochód i tak dalej. Natomiast ta nierównowaga...
0: I to jest potwornie frustrujące.
1: I to jest wielkie, tak, to jest bardzo frustrujące. W Chinach potęgą jest rynek matrymonialny, gdzie firmy próbują właśnie dobierać ludzi, głównie jeśli chodzi o ich potencjał ekonomiczny. I to jest, można powiedzieć, smutne, trudne i właśnie bardzo frustrujące. Więc mamy cały taki nurt sfrustrowanych mężczyzn, którzy mówią: nie mam dla siebie przyszłości, nie znajdę żony, będę sam i tak dalej.
2: Mówił Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Cały podcast Marka Teichmana, Gospodarczy Tydzień, znajdziecie na platformie RMF On.

0: Tak, tak, to jest Radio RMF 24. Teraz wracamy do sportu. Karol Świderski, Filip Marchwiński, Bartosz Bereszyński to są kolejni byli i obecni reprezentanci Polski, którzy tego lata zdecydowali się na powrót do ekstraklasy. Popularny Bereś, choć oferował się Legii, zagrał ostatecznie w Motorze Lublin. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada o kulisach transferu i pierwszych dni w Lublinie po niemal dekadzie gry we Włoszech.
1: Bartek, co ci takiego Motor powiedział, może zaoferował, czego nie powiedział, nie zaoferował żaden inny klub z ekstraklasy? Ja obstawiam w ciemno, że pewnie tam parę propozycji było. Wiem, że rozmawiałeś z prezesem, z właścicielem. Co to było?
2: To znaczy, powiem tak, no jakieś tam rozmowy były z kilkoma klubami, natomiast to były tylko rozmowy i nic konkretnego, więc jakby no tutaj był konkret. To było, była chęć.
1: Jedyny konkret?
2: Na tamten moment to był jedyny konkret, na który ja, wiadomo, od rozmów do konkretu to jest bardzo daleko, więc jakby no kilka klubów pytało, jakby to miało wyglądać i tak żeśmy sobie chwilę pogadali, natomiast Motor był konkretny, Motor miał wizję na to moje przyjście, też nie ukrywam, że rola trenera też odegrała tutaj znaczenie, wiedziałem, że to jest bardzo dobry szkoleniowiec.
1: A dopytam, trener Misiura, gdzie cię właśnie widzi na boisku, skoro jakoś miał wpływ na przekonanie cię, to on cię widzi na sztywno w roli prawego obrońcy, teraz jesteś prawym obrońcą, czy człowiekiem, któremu może wciąż zagrać na różnych pozycjach.
2: Ja dałem swoim podejściem i możliwość trenerowi, żeby trener decydował, na jakiej pozycji będę do dyspozycji. Natomiast, no wiadomo, że to jest, mamy też takie ustawienie trochę hybrydowe, nie będę tutaj zdradzał, bo przeciwnicy słuchają, natomiast nie będę im ułatwiał. Natomiast, no to jest taka mieszanka tych pozycji, więc uważam, że tutaj to moje doświadczenie też będzie miało duże znaczenie i ja się cieszę. Ale też mi chodziło o takie podejście trenera, który też zrozumiał, wie, czego będą ode mnie oczekiwać wszyscy dookoła, że to będą duże oczekiwania i trener też na pewno będzie chciał mi pomóc. Miałem też rozmowę z moim przyjacielem Marcinem Kamińskim, który miał podobną sytuację rok temu, kiedy wracał z boisk niemieckich do Polski Ekstraklasy, też do trenera Misiury i jakby bardzo sobie chwalił tą współpracę, więc miałem wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o takie ogólne funkcjonowanie, życie, bo to jest duży przeskok, jeżeli chodzi o życie we Włoszech czy w Polsce. Natomiast no, zdecydowaliśmy się z moją rodziną, jesteśmy szczęśliwi i no, już nie możemy się doczekać, kiedy sobie już tak udomówimy się i załatwimy te wszystkie sprawy organizacyjne, które na pewno są poprzez taką przeprowadzkę, więc na razie to nam troszeczkę psuje ten klimat, ale no trzeba to zrobić i pewnie za jakiś czas dopiero będziemy mogli sobie nasze życie zacząć ustabilizować tak po naszemu.
1: Okej, czyli wywnioskowałem, że przeprowadzka, przepraszam, jeszcze niedokończona, ale to będzie przeprowadzka do Lublina, tak? Czy gdzieś w okolice będziesz dojeżdżał? Jak to będzie wyglądało?
2: No szukamy, mamy kilka opcji, szukamy domu dla nas, więc jakby ta przestrzeń musi być, mam trójkę dzieci, jakby potrzebujemy terenu i przestrzeni, my też lubimy tą przestrzeń, więc wiem, że Lublin raczej jest miastem studenckim i te mieszkania w centrum raczej są tak metrażowo nie pod rodzinę z trójką dzieci, więc pewnie będą to jakieś okolice albo obrzeża, albo no gdzieś tam w jakichś ciekawych innych dzielnicach Lublina, no jeszcze nie zdecydowaliśmy, więc na pewno tak. No przeprowadzki nas czekają i z Palermo, gdzie rzeczy nasze, wszystkie samochody, wszystkie są jeszcze są w Palermo, więc tak, czeka nas przeprowadzka najpierw do Polski, a potem jeszcze do Lublina, bo też nie będziemy tego robić bezpośrednio, więc tak jak już wspomniałem, organizacyjnie na pewno jeszcze duże wyzwania przed nami.
0: Mówił w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem nowy obrońca Motoru Lublin, 34-letni Bartosz Bereszyński. Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się już za niespełna 2 godziny w Radomiu o 18:00. Pierwsze spotkanie Radomiaka z Wieczystą Kraków o 20:30 w Szczecinie. Pogoń podejmie Legię. A za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 17:00.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Za chwilę fakty w radiu RMF 24.

0: To już 17, a czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Odległy finał śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Reporter RMF FM ujawnia, że Ukraina na razie nie zrealizuje polskich wniosków o pomoc prawną. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia na wielkopolskim odcinku A2. Będziemy też w Katowicach. Obserwujemy przygotowania do ceremonii startu Rajdu Polski. Nie ma szans na szybkie zakończenie śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Chodzi o postępowanie, w którym Jarosław Szymczyk ma status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jakie są powody odmowy?
2: Strona ukraińska w korespondencji przesłanej prokuraturze regionalnej w Warszawie napisała, że sprawna realizacja pomocy prawnej napotyka na trudności wynikające z obecnej sytuacji na Ukrainie. Może to oznaczać tyle, że do zakończenia wojny czynności, o które poprosiła Warszawa, nie zostaną przeprowadzone. Polscy prokuratorzy zwrócili się do Kijowa o przekazanie materiałów z ukraińskiego postępowania, a także przesłuchanie wskazanych świadków. Polskie śledztwo w związku z brakiem reakcji Ukrainy na wnioski o pomoc prawną od ponad pół roku jest zawieszone. A przypomnę, w tym postępowaniu były szef policji ma status pokrzywdzonego. To o tyle ciekawe, że w sądzie toczy się już proces, w którym ma odpowiadać jako oskarżony o spowodowanie groźnego incydentu z granatnikiem.
1: Uwaga kierowcy, 3 samochody osobowe zderzyły się na wielkopolskim odcinku A2. Do kolizji doszło między węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Krzesiny. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Uważajcie. Ponad 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii, by wesprzeć tamtejsze służby w gaszeniu pożarów lasów. Polacy będą działać w okolicach Toledo, w środkowej części kraju. Wśród nich jest kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej. Przed wyjazdem rozmawiała z nim reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Jakie będą wasze zadania?
4: My jesteśmy dla nich, my mamy ich wspomóc. Jesteśmy w pewnym zakresie samowystarczalni.
3: Ale wiem, że macie takie szczególne umiejętności i się specjalizujecie właśnie w blokowaniu rozprzestrzeniania się ognia, tak to mogę nazwać?
4: Tworzymy taką swoistą zaporę przed czy to frontem pożaru, czy zawężamy skrzydła pożaru po to, żeby zmniejszyć jego powierzchnię, zmniejszyć jego dynamikę. Usuwamy paliwo przed drogi ognia po to, że jak on już tego paliwa nie będzie miał, jak ten pożar się wtedy rozprzestrzeniać.
1: Strażacy wylecą do Hiszpanii za tydzień. W centrum Katowic za pół godziny rozpocznie się ceremonia startu 82. Rajdu Polski. Gotowa jest już rampa, przez którą przejadą wszystkie załogi zgłoszone do rajdu. Na miejscu jest także wóz satelitarny RMF FM i Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku, dzień dobry. To ważny moment każdej rajdowej imprezy.
5: No tak, taki symboliczny początek rywalizacji, szansa na przewitanie się z kibicami. Rampa startowa ustawiona tuż obok rzeźby byka autorstwa Tomasza Olbińskiego. Ta rzeźba z brązu waży ponad 1,5 tony, to nawet więcej niż rajdówki, które niedługo będą się tutaj prezentowały. No, rzeźba ma symbolizować między innymi siłę, która tkwi we współpracy. No, a w końcu no, rajdowa załoga, kierowca i pilot to idealny przykład współpracy właśnie. Wieczorem w okolicach spotka początek tej sportowej części rajdu. Pierwszy miejski odcinek specjalny. Łącznie do pokonania przez cały weekend 15 odcinków, blisko 190 km. Z Katowic Patryk Serwański.
6: Lekarskie porady w faktach RMF FM.
1: Wakacje to czas budowania nie tylko zamków z piasku, ale także odporności. Choć nie chcemy jeszcze o tym myśleć, to coraz bliżej do sezonu jesienno-zimowego.
7: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny. To jest naturalny sposób budowania tej odporności i to procentuje potem na lata.
8: Wakacje możemy jakoś bardziej wykorzystać na budowanie tej odporności?
7: Mamy wiele sezonowych owoców i warzyw, także musimy wykorzystać na pewno całą naturę, którą daje nam lato.
1: Namawia dr Małgorzata Krakowska-Stasiak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Przeczytajcie artykuł Kamili Konturek-Zięby o budowaniu odporności latem. Znajdziecie go na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak mówiliśmy w faktach, strażacy z Polski polecą do Hiszpanii, żeby pomóc w gaszeniu pożarów lasów. Więcej informacji już za chwilę. Będzie też zapowiedź pierwszej kolejki Ekstraklasy. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, ponad 100-osobowa grupa strażaków poleci do Hiszpanii wesprzeć tamtejsze służby. Od kilku tygodni płoną tam ogromne tereny zielone i sytuacja wymyka się spod kontroli. Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem, który także poleci z pomocą, rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Dolnośląscy strażacy jadą pomóc tym z Hiszpanii. Palą się lasy. Jesteście potrzebni na miejscu?
2: Tak, jedziemy, ale nie sami. Strażacy z Dolnośląska to jest 1/7 grupy ratowniczej, ponieważ jadą strażacy z wszystkich modułów typu GFFF z Polski. Jedziemy w formie prepozycjonowania.
1: Co to znaczy?
2: Kraj, który dotknięty od wielu lat tak naprawdę jest pożarami, ma swoje badania i prowadzi nad tym jakiś nadzór, statystykę, wie, kiedy jest ten najsłabszy moment w roku. I to zostało uzgodnione, nasz udział jako modułu GFF Poland, w tym modułu dolnośląskiego, właśnie na ten moment, który jest najmniej korzystny dla nich i sprzyja najbardziej rozprzestrzenianiu się pożaru, co widać zresztą po doniesieniach medialnych z ostatnich tygodni.
1: Jakie będą wasze zadania?
2: Jesteśmy dla nich. My mamy ich wspomóc, nie być dla nich obciążeniem. Jesteśmy w pewnym zakresie samowystarczalni. Raczej w większości samowystarczalni, aczkolwiek mamy drobne elementy, które potrzebujemy zdobyć na miejscu i ten kraj przyjmujący pomoc nam to pomaga zorganizować. Natomiast te działania, które będziemy podejmować tam, będą sprowadzały się do tego, że gdy ten pożar zaistnieje, będziemy zwalczać go naszymi technikami, taktykami, które są tak naprawdę w miarę ustandardyzowane na terenie całego świata.
1: Ale wiem, że macie takie szczególne umiejętności i się specjalizujecie właśnie w blokowaniu rozprzestrzeniania się ognia, tak to mogę nazwać?
2: Tworzymy taką swoistą zaporę przed czy to frontem pożaru, czy zawężamy skrzydła pożaru po to, żeby zmniejszyć jego powierzchnię, zmniejszyć jego dynamikę. Usuwamy paliwo z przed drogi ognia po to, że jak on już tego paliwa nie będzie miał, nie będzie miał jak ten pożar się wtedy rozprzestrzeniać.
1: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
2: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Jest to inna sytuacja niż dotychczasowe nasze doświadczenia poza granicami kraju w misjach modułów GFFV. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt co prawda jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowe, narzędzia ręczne, więc to wszystko, czym będziemy działać, to musimy wziąć na własne barki.
1: Wspieracie już nie tylko własny kraj, ale także tych, którzy potrzebują pomocy za granicą. To jest dla was wyzwanie, ale także powód do dumy.
2: Jest to na pewno budowanie doświadczeń. Możemy zauważyć, że niektóre pożary w Polsce, które już się zdarzają, mają zwiększoną dynamikę swojego rozprzestrzeniania się. Sytuacja z tego roku z powiatu biłgorajskiego czy wołomińskiego pokazuje, że te pożary bardziej dynamiczne, wbrew temu, co działo się w ostatnich latach, występują w Polsce, więc taki wyjazd na pewno zbuduje nam doświadczenia. Jeżeli współpracujemy gdzieś tam przy działaniach poza granicami kraju z innym modułem, widzimy jego doświadczenia, to co dobre, lepsze przyjmujemy, dzielimy się swoimi, którym mamy się też czym pochwalić, ponieważ te doświadczenia swoje budujemy, te działania działaniami poza granicami kraju od wielu już lat, a tak jak te ostatnie lata pokazują i dynamika pożarów w Polsce, też musimy to przystosować na terenie własnego kraju i później tymi doświadczeniami również możemy się podzielić.
1: I ile czasu tam spędzicie?
2: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia w 3 zmianach roboczych po 35 osób.
1: No to powodzenia.
2: Dziękuję.
0: Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem rozmawiała dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska. A my już za chwilę przeniesiemy się do Katowic, na Nikiszowcu. W niedzielę odbędzie się jarmark u babci Anny. Tu Radio RMF 24.

0: Zgodnie z obietnicą w Radiu RMF 24 przenosimy się ponownie do Katowic. Już w niedzielę w zabytkowej górniczej dzielnicy Nikiszowcu odbędzie się jarmark babci Anny. Na około 180 stoiskach znajdziecie, jak zwykle na Nikiszu, piękne rękodzieło, mnóstwo przysmaków. Letni jarmark towarzyszy zawsze odpustowi parafialnemu, który odbywa się w ten sam dzień w kościele świętej Anny przy Nikiszowickim rynku. W tym roku organizatorzy postanowili przygotować jarmark w duchu włoskiego Dolce Vita. Posłuchajmy.
1: Pomyśleliśmy sobie, że przecież jarmark ten odpustowy letni dzieje się w środku lata, w środku wakacji. Jest to miejsce bardzo popularne wśród turystów, czyli chcieliśmy sobie pomyśleć, że mogłoby to być takie spokojne wakacje, taki czas, kiedy można sobie tu przyjechać bez jakiegoś wielkiego skrępowania, bez wielkiego napięcia na coś szczególnego, pospacerować, pokosztować, zobaczyć coś ciekawego. I stąd nam się wzięło to Dolce Vita, a ja jakoś tak może z racji wieku swojego postanowiłem, że poszukam sobie jakichś wątków z przeszłości, no i tak wpadłem na Albano i Romina Power kiedyś jadąc samochodem i tak sobie myślałem, to jest super muzyka, żeby coś takiego leciało.
2: Życzę... Będzie leciało?
1: I będzie leciało, nawet mieliśmy taki epizod, że nasza koleżanka parę dni temu na wakacjach spotkała prawdziwego Albano na jakimś koncercie, nie udało się go zaangażować do przyjazdu tutaj, ale on żyje i śpiewa ciągle, więc będzie to leciało, po prostu będzie nam omilało życie, ale też po południu to też ciąg dalszy takich moich wspomnień z lat mojego dzieciństwa, gdzie przypomniałem sobie, że moi rodzice mieli kiedyś szplowy magnetofon, takie coś, co mieliśmy w domach. I moja mama nagrywała z radia różne stare piosenki, przeboje z lat 70. i 80. My już tego nie mamy w domu, ale kiedyś właśnie jadąc samochodem usłyszałem piosenkę, którą pamiętałem z tej taśmy i zacząłem sobie piosenka po piosence odtwarzać te taśmy mojej mamy i poprosiliśmy naszego kolegę DJ-a lokalnego, żeby spróbował z tych właśnie piosenek, które przypomniałem sobie z tej przeszłości, w klimacie Bony M i tak dalej, żeby on spróbował z tego coś zrobić. Właśnie jest na etapie dokupywania czarnych płyt, z których robi miksy. No więc na koniec dnia będzie coś takiego, jak ktoś chce, to niech sobie tutaj pogiba się trochę, bo myślę, że to właśnie taka muzyczka będzie, też niezobowiązująca.
2: Potańcówki takie teraz to bardzo popularne są, więc może to chwyci. Nie wiedziałam, że macie DJ-a swojego, nie ma.
1: Mamy DJ-a, to jest człowiek, który generalnie pół życia spędza pod ziemią, bo jest górnikiem, a całą resztę spędza na górze, tworząc muzykę trochę na czarnych płytach, tworząc, miksując i dość często go wykorzystujemy tutaj. Potańcówki są rzeczywiście ostatnio bardzo takie modne. Nie chcemy tego w jakiś szczególnie sztuczny sposób aranżować. Po prostu, jeśli ludzie będą mieli ochotę, to zapraszamy.
2: Zapraszamy do tańca.
1: Zapraszamy do tańca, do słuchania, do wspominania, ale też do po prostu chodzenia po jarmarku, oglądania rzeczy pięknych na jarmarku, ale też oglądania Nikiszowca.
0: Z Waldemarem Janem z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark, rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Polecamy, naprawdę warto tam zajrzeć, bo atmosfera osiedla jest wyjątkowa. A my zostajemy w Katowicach. Tam już za kilka minut ceremonia startu Rajdu Polski.

0: Słuchacie Radia RMF24. W Katowicach od kilku minut trwa ceremonia startu 82. Rajdu Polski. Tuż przed jej rozpoczęciem z uczestnikami imprezy porozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Szymon Gospodarczyk, za chwilę ceremonia startu. Jak byś to opisał? Jaki to jest moment?
2: A to jest taki moment stresu dla pilota, bo to jest dużo rzeczy do ogarnięcia, być na czas, korki w mieście, wszystko trzeba tak, wiesz, zaplanować dobrze, także to jest takie, dopóki nie wystartujemy, to jestem taki trochę napięty, ale jak stoimy tam na podium i widzę tych kibiców naszych, no to już wtedy jest super. To jest taki luz, no nie ma jeszcze stresu w rajdzie, jest takie, widać, że ci wszyscy ludzie przyszli nam kibicować, przyszli nas zobaczyć, bo rzadko jeździmy teraz w Polsce, więc to jest takie fajne, no, przyjemne.
1: Jesteśmy w samym centrum Katowic, dużo tutaj ludzi. To jest też coś, co buduje na cały weekend każdego z was, uczestnika imprezy?
2: No myślę, że na pewno. Właśnie teraz tu wjeżdżaliśmy, mówię do Miko, że jest dużo więcej osób niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to nie była runda mistrzostw Europy. No i to na pewno buduje. Już dzisiaj na testowym było widać, ile jest kibiców, ile jest naszych kibiców. Teraz robiliśmy zapoznanie z odcinkiem miejskim. To ciężko było zrobić, bo co chwilę ktoś woła, żeby zrobić zdjęcie, autograf, a my mamy bardzo mało czasu na to, więc było ciasno, ale no to jest przyjemne, no to jest fajne.
1: Na koniec pytam w ten sposób, kiedy stajecie zawsze na rampie, zawsze jest jakieś pytanie od prowadzącego taką imprezę. Jak ty się czujesz w tym momencie, kiedy jesteście na świeczniku, że tak powiem? Bo przeważnie jednak schowani w samochodzie, a tutaj trzeba jednak stanąć przed tym tłumem, coś powiedzieć. To trochę co innego.
2: Powiem ci tak, to jest luz. Nikt do ciebie nie strzela, nie stresujesz się, nie śpieszysz się nigdzie, można po prostu rozmawiać, więc to jest czysta przyjemność.
1: I widzimy się wieczorem na pierwszym odcinku specjalnym.
2: Tak, dziękuję i zapraszamy wszystkich.
0: Szymon Gospodarczyk to od lat pilot Mikołaja Marczyka. A tuż przed startem rajdu mówi Kajetan Kajetanowicz. Posłuchajmy.

0: tym momencie. Wszyscy jesteście swobodni za kierownicą, ale tam na rampie, no to też taki moment, w którym pewnie ty się czujesz świetnie.
1: Oj, zdziwiłbyś się, ja zawsze odczuwam stres. W momencie, kiedy coś się dzieje, gdzie są emocje, to zawsze możesz popełnić jakiś błąd, a wiecie, jacy są ludzie, zawsze się czegoś uczepią. Nie jestem mówcą, nie czuję się w tym najlepiej. Najlepiej oczywiście czuję się za kółkiem.
2: 82. rajd Polski to runda Mistrzostw Europy. Do niedzieli rajdowe załogi przejadą 15 odcinków specjalnych o długości niespełna 190 km. Relacja z rajdu przez cały weekend na antenie RMF FM i radia RMF 24.

0: Otóż to, kto straci, kto zyska. Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, po kilku długich miesiącach do gry wraca piłkarska Ekstraklasa. Nowy sezon rozpocznie się lada chwila. O 18:00 pierwszy gwizdek w spotkaniu Radomiaka z Beniaminkiem, czyli Wieczystą Kraków. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Dzień dobry.
1: Dobry.
0: Czekałeś, Czarku?
1: No pewnie, że czekałem. No jakże, Krzysiu, na Cezary Ekstraklasa, tak? Ile można tym mundialu gadać?
0: Czarku, mimo tego, że Wieczysta jest w lidze nowa, po kosztownych zimowych transferach...
1: Letnich
0: transferach, przepraszam. Ja już o tej zimie myślę, o tych nartach, bo śnieg na Kasprowym.
1: W zimie też robili transfery, to trzeba powiedzieć. Wieczysta transfery robić lubi.
0: Czy powinniśmy ją stawiać w roli faworyta?
1: No dobre pytanie, bo prawdę powiedziawszy, to Wieczysta w tej chwili może się pochwalić, no nie wiem jaki mają budżet, bo to jeszcze nie ma takich oficjalnych danych, ale wiemy, że właścicielem Wieczysty jest człowiek majętny, pan Wojciech Kwiecień, o którym mówiło się, że może zostać właścicielem Wisły Kraków, ale jak wiemy, na razie zostaje w Krakowie tutaj status quo. W Krakowie wśród Beniaminków, no bo Wisła też awansowała. Zatem pan Wojciech Kwiecień wydał troszkę pieniążków, ale też nie powiedziałbym, że to są jakieś tam grube miliony. Nie jest to takie wejście w każdym razie jak Roberta Dobrzyckiego do Widzewa Łódź przed rokiem, czy także w zimie wydał naprawdę miliony. Tutaj mówimy jednak o setkach tysięcy. Wieczysta faktycznie zrobiła kilka ciekawych transferów. Dokonała, nie wiem, czy mogę powiedzieć rewolucji, no prawie, bo sporo transferów jest. Tobias Christiansen przychodzi za 700 tysięcy euro. Ciekawy ofensywny pomocnik z Norwegii, ale jak widzę w meczu z Radomiakiem rozpocznie na ławce. Antonio Milic, kibice ligowej Kopanej znają go na pewno dobrze z Lecha Poznań. Także Ben Lederman, ciekawy transfer, powrót do Ekstraklasy. Grał teraz w Maccabi Tel Aviv, wcześniej w Rakowie Częstochowa. Nikola Kawnina, to jest z kolei bramkarz wytransferowany z Dinama Zagrzeb. Także to są na pewno ciekawe transfery, ale czy od razu takie, żeby pozycjonować Wieczystę w górnej połowie tabeli, gdzieś blisko pucharów? No wydaje mi się, że nie. Szczególnie, że odeszli Carlitos, Michał Pazdan, Maciej Gajos, Jacek Góralski, to byli reprezentanci Polski, między innymi. Duże nazwiska. Więc Radomiak, co prawda z mniejszym tutaj rozmachem działał w okienku transferowym. Najciekawszy transfer wydaje mi się, że to jest Konrado. Piłkarz, który grał już w Lechii Gdańsk, teraz ostatnio w Rumunii. 8 bramek strzelił, jak na skrzydłowego myślę, że to bardzo dobry wynik. I widzę go dzisiaj w składzie podstawowym. Jest także w podstawowym składzie Kryspin Szcześniak, który ostatnio, no właśnie, nie grał w Górniku Zabrze, a grać chciał. I to ma mu umożliwić Radomiak na stałe. Dzisiaj zatem, no pół na pół, bardzo jestem ciekaw tego spotkania, ale coś mi podpowiada, że chyba Radomiak u siebie pokaże pazur.
0: W Radomiu z kolei rozpoczniemy nowy sezon Ekstraklasy, a w Szczecinie zobaczymy pierwszy szlagier, bo no Pogoń tak. Podejmie Legię, prawda?
1: Po raz pierwszy
0: od dawna Portowcy są mocniejsi, są bogatsi od Legii, która jak wiemy ma problemy finansowe?
1: No cóż, bogaci na pewno, bo właścicielem przed rokiem został Alex Hadidagi, człowiek majętny, człowiek, który już w Pogoń Szczecin wpompował dobrych kilka, może już kilkanaście milionów euro, pewnie raczej ta druga opcja. Legia nie ma właściciela, który po prostu dosypie pieniędzy. Jest powszechną wiedzą, że Legia nie awansowała do europejskich pucharów, a od tego uzależniała swój, powiedzmy, względny dobrobyt, bo to też nie jest tak, że w ostatnich latach Legia wydawała na lewo i prawo, no ale akurat rok temu przeszarżowała, nie trafiła z transferami, wydała na przykład 3 miliony euro na Miletę Rajowicza, no i ten oto napastnik z Danii zbyt wiele bramek nie strzelił. Więcej pokazał Jean-Pierre Nsame, któremu skończył się kontrakt i Legii nie było stać na to, żeby zaproponować mu nową umowę na dostatecznie atrakcyjnych warunkach. JP Nsame trafił więc do Pogoni Szczecin. To już jest pierwszy taki smaczek tego spotkania. Za darmo trafił, ale myślę, że Pogoń zaoferowała mu co najmniej przyzwoitą umowę na kilkaset dobrych tysięcy euro rocznie. Patryk Dziczek, pączek wytransferowany do pogoni z Piasta już w zimie teraz przechodzi po prostu za darmo. Ostatnie pół roku jeszcze spędził w Gliwicach, więc dwa na pewno ciekawe transfery przynajmniej pogoni, która już miała mocny skład, bo przecież tam grają tacy goście jak Grosicki, jak Mukajru. Myślę, że u siebie tym razem Pogoń może spisać się lepiej niż na wiosnę, no bo z Legią ostatnio przegrała, no a Legia przetrzebiona, oprócz Nsame odeszli także Jurgen Elitim, Pankow, to są podstawowi zawodnicy. Odchodzi Jan Leszczyński, który zagrał ledwie kilka meczów, już go Legia musiała sprzedać, 19-latka. No i cóż, czy nowi Arsenicz, Sewczyk, Zjawiński, czy oni zapewnią Legii sukces? Raczej tutaj spoglądałbym na trenera Marka Papszuna, który wprowadził w Legii dyscyplinę. No i na tę dyscyplinę i na trenera muszą spoglądać kibice Legii Warszawa, bo to jest w tej chwili, żeby nie powiedzieć jedyna, to taka największa nadzieja na czołówkę, na dobre wyniki w Pogoni. Bardzo jestem z kolei ciekaw nowego trenera, Oskara Garcia, który trenował ostatnio wielki Ajax Amsterdam. To nie jest byle jaki transfer.
0: A jaki może być ten sezon Ekstraklasy? Czy spokojniejszy, czy tak samo szalony jak poprzedni? Zobaczymy. Cezary Dziwiszek, tak redakcja jest. Sportowa RMF FM Czarku. Wielkie dzięki. Kłaniamy
1: dziękuję
0: się do usłyszenia.
1: Bardzo.
0: Czekamy już na ten pierwszy gwizdek o 18:00, a w radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 18:00.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 18. Czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Zapraszam. Rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Zginęło 10 osób, około 100 jest rannych. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z dróg Opolszczyzny i Mazowsza. Są utrudnienia na czwórce i trasie S7. W Katowicach śledzimy ceremonię otwarcia rajdu Polski. Zdradzimy też rozwiązanie zagadki nowoczesnych środków odchudzających. Karambol na opolskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Brzeg a Opole Zachód zderzyło się 5 samochodów. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. 4 samochody zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Do wypadku doszło między węzłami Broniszew a Białobrzegi Północ. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
2: Ukraina w ogniu.
1: Co najmniej 10 zabitych i 100 rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na obwód kijowski na Ukrainie. Celem był jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia. Ukraińska armia z kolei zaatakowała rakietami fabrykę w obwodzie kirowskim w Rosji. 6 osób zginęło, a 26 zostało rannych. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o znalezieniu szczątków podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja. To dowódca jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów podziemia niepodległościowego na Mazowszu.
3: Te szczątki zostały odnalezione przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji na cmentarzu Powązkowskim na kwaterze EU, a pion śledczy czy prokuratorsko-śledczy przygotował cały materiał genetyczny potrzebny do identyfikacji komendanta Roja.
1: Przekazał Karol Polejowski, zastępca szefa IPN-u. Roja znaleziono w bezimiennym dole. Teraz rodzina będzie mogła go pochować. Nie ma podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
1: Witamy. Jak tę decyzję argumentuje Karol Nawrocki?
4: Prezydent swoją decyzję uzasadnia tym, że prawo nie działa wstecz.
5: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca.
4: Tłumaczy Karol Nawrocki, który ostatecznie zdecydował się na wysłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje już skomentowali rządzący. Minister finansów pisze w mediach społecznościowych, tu cytat, to środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zamiast po stronie Polaków, prezydent stanął po stronie koncernów paliwowych. Tak pisze Andrzej Domański.
1: W Katowicach trwa ceremonia startu rozpoczynająca 82. rajd Polski. To największa impreza rajdowa w naszym kraju i runda Mistrzostw Europy. Kolejne załogi przejeżdżają przez rampę startową. Patryk Serwański pytał o ten moment rajdowego dnia Kajetana Kajetanowicza i Szymona Gospodarczyka.
6: Ceremonia startu to moment stresu, czy moment frajdy i sama przyjemność, uśmiech?
7: To spotkanie z kibicami przede wszystkim. Nam to jest mniej potrzebne, nam zawodnikom, bo troszkę zabiera czas, ale jest to potrzebne dla kibiców i też nam to ładuje w pewnym sensie baterię, więc jest to taka symbioza. Później już tego czasu dla kibiców jest mniej w trakcie rajdu.
6: Jesteśmy w samym centrum Katowic, dużo tutaj ludzi. To jest też coś, co buduje na cały weekend każdego z was, uczestnika imprezy?
8: No myślę, że na pewno. Właśnie teraz tu wjeżdżaliśmy, mówię Dominiko, że jest dużo więcej osób niż w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku to nie była runda Mistrzostw Europy. No i to na pewno buduje. Już dzisiaj na testowym było widać, ile jest kibiców, ile jest naszych kibiców. No ale no to jest przyjemne, no to jest fajne.
1: Wieczorem w okolicach spotka pierwszy odcinek specjalny rajdu Polski. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge wyjaśnili zagadkę dotyczącą niektórych nowoczesnych środków odchudzających.
9: I odpowiedzieli na pytanie, dlaczego zarówno pobudzanie, jak i blokowanie określonego receptora w mózgu może prowadzić do utraty wagi.
1: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy ponownie.
9: Witam ponownie.
1: O jaki receptor chodzi?
9: Chodzi o tak zwany glukozozależny polipeptyd insulinotropowy GIRP. W odróżnieniu od popularnych leków, które swoje działanie zawdzięczają stymulacji receptora GLP-1, ten receptor bywa przez nowoczesne leki albo pobudzany, albo blokowany. I nie było jasne, jak odwrotne działania mogą prowadzić do tego samego skutku, czyli utraty wagi. Seria eksperymentów prowadzonych na genetycznie modyfikowanych myszach pokazała, że kluczowe znaczenie ma lokalizacja działania leku. Stymulacja receptorów w pniu mózgu tłumi apetyt, tak samo jak blokowanie ich w podwzgórzu. Ta wiedza może pomóc opracować jeszcze skuteczniejsze leki o mniejszych efektach ubocznych. Dokładnie o to chodzi.
1: Głodnych informacji zapraszamy na kolejne fakty o 19:00. Przedstawi je Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
11: W Radiu RMF 24 czas na kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku. Dzisiaj zabierzemy Was do niezwykłego miejsca na Ukrainie, opuszczonej polskiej wsi, której ślady Polaków możecie zobaczyć do dzisiaj. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy.

0: Słuchacie radia RMF24, to kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy kulisy naszych śledztw. Tym razem zabieramy Was do idealnego miasteczka robotniczego II Rzeczpospolitej, opuszczonej miejscowości na Ukrainie. Podczas naszego ostatniego wyjazdu na Ukrainę dotarliśmy do niezwykłego miejsca, którego jakby historia wiąże się też z tym, co niektórzy z Was mają pod nogami. Jeśli mieszkacie w Warszawie albo w Krakowie i chodzicie czasem po Starym Mieście, to możecie natrafić na kostkę brukową, która pochodzi z tego miejsca. Miejsca, które nazywało się Królową Polskich Autostrad, Janowa Dolina.
1: Matka polskich autostrad, królowa polskich autostrad, tak, miejscowość modelowa, która w dwudziestoleciu międzywojennym nazywała się Janową Doliną i została wybudowana w sposób wręcz modelowy, była przykładem tego, jak powinny wyglądać polskie osiedla robotnicze i tak wydobywano tam i wydobywa się do dzisiaj bazalt, który służy między innymi jako kostki brukowe. W dwudziestoleciu międzywojennym zdecydowana jego większość trafiała właśnie na budowę polskich dróg i do dzisiaj możecie zobaczyć w niektórych miejscach, tak jak Mateusz wspomniał, w Krakowie czy w Warszawie, właśnie ten bazalt. Życie tam było zupełnie inne niż w innych miejscowościach na Wołyniu, bo zarabiano tam lepiej. Kiedy czytamy przedwojenną prasę, a dotarłem do prasy wydawanej właśnie w Janowej Dolinie, takiej wewnętrznej, nazwijmy to, Głos Robotnika to się nazywało, no to widać ewidentnie, że Polacy tam mieszkający byli dumni ze swojej miejscowości, bo raz, że mieli przecież kanalizację, mieli elektryczność w każdym domu, każdy dom był ciepły, zupełnie inny niż te, które znamy z tych biedniejszych wiosek na Wołyniu, a tam generalnie większość wiosek była po prostu biedna. No i każdy miał pracę. Około 3000 ludzi pracowało w szczytowym momencie właśnie przy wydobywaniu bazaltu, przy także obróbce tego bazaltu i wywożeniu go do między innymi Warszawy czy Krakowa, więc wieś tętniła życiem i była takim przykładem tego, jak organizować właśnie życie w tego typu miejscowościach. Było tam życie sportowe, było kajakarstwo, były plaże, no ale to wszystko tak naprawdę zniknęło w momencie, w którym na dobre zaczęła się II wojna światowa i w połowie lat 40., konkretnie w 1943 roku, no dochodzi do tej eksplozji nienawiści między Polakami a Ukraińcami, dochodzi do ludobójstwa na Wołyniu i tak naprawdę dzisiaj, kiedy pojedziecie sobie do dawnej polskiej osady Janowa Dolina, a dzisiaj Bazaltowe, bo to jest miejscowość, to jest ukraińska nazwa tej miejscowości, to jeśli nie znacie odpowiednich ludzi albo ktoś wam nie pomoże, to w zasadzie po polskiej obecności nie ma tam żadnego śladu.
0: W kulisach History Hiking rozmawiamy o Janowej Wolinie, niezwykłej miejscowości, która uchodziła za idealne miasteczko robotnicze II Rzeczpospolitej. Za chwilę opowiemy Wam, kogo spotkaliśmy w tej dawnej miejscowości.

0: Dzisiejszy History Hiking w radiu RMF 24. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz nadal razem z Wami. Wracamy do historii Janowej Doliny, dawnej polskiej miejscowości na Ukrainie, po której dzisiaj zostały tylko fundamenty. No i my mieliśmy ogromne szczęście, bo pojechaliśmy, jak jeśli oglądaliście nasze poprzednie odcinki, to wiecie, że pojechaliśmy w styczniu, pojechaliśmy w momencie, kiedy były największe mrozy, kiedy Putin bombardował ukraińskie elektrownie, więc jeszcze były problemy z prądem, były blackouty. Pojechaliśmy do tej miejscowości, no nie mając tam za wiele kontaktów, przypadkiem natrafiliśmy na człowieka, lokalnego biznesmena, który, jak się okazuje, bardzo wspiera ukraińską armię i który sam do nas właściwie zagadał, czy my jesteśmy Polacy, czy my tu przyjechaliśmy, bo nas historia interesuje. No i poświęcił nam cały dzień, którego w ogóle miał zaplanowane jakieś tam inne zajęcia, żeby nas powozić po tej miejscowości, co też nie było łatwe, ponieważ większość dróg była po prostu nieprzejezdna naszym samochodem, byśmy tam...
1: No, śmiał się z naszego samochodu.
0: Śmiał się z naszego samochodu. To tak, naszym samochodem byśmy po prostu nie byli w stanie tam przejechać, a on nas właśnie zaprowadził, zawiózł w różne miejsca, w których ten czas się w pewnym sensie zatrzymał. Widzieliśmy fundamenty po polskich budynkach, widzieliśmy fundamenty, czy tam miejsce po polskim kościele, pokazał nam te stare kamieniołomy, które w ogóle na tych pocztówkach, widokówkach z lat jeszcze przed wojennych wyglądały jak z innej planety, absolutnie, bo ten bazalt był tak równo jakby wykrajany i to wygląda jak jest taka plaża, nie pamiętam w jakim miejscu na świecie, jest taka plaża z idealnymi jakby takimi kamieniami w formie takich granitostosów, to mi się to strasznie z tym kojarzy. No niesamowicie to wygląda. Pokazał nam całą tę miejscowość. I też krzyż upamiętniający Polaków, o który zresztą on, z tego co pamiętam, dba. Nawet nie wiem, czy on nie jest współautorem tego.
1: Tak, on jest wykonawcą pomnika, tego
0: wykonawcą pomnika. Pieniądze jakby zbierano w Polsce, natomiast on jakby wykonał ten pomnik na miejscu. No i tak, są tam polskie flagi, są polskie symbole i można to miejsce zobaczyć.
1: Sierchiej nie gryzł się za bardzo w język i miał świadomość tego, co wydarzyło się w Janowej Dolinie w Wielkanoc roku 1943. No, myślę, że nie będziemy przytaczać wam wszystkich bardzo brutalnych relacji dotyczących tego, w jaki sposób wioski zniszczono. Musicie natomiast wiedzieć, że wszystkie budynki spalono, do środka były wrzucane granaty, koktajle Mołotowa, ludzie, którzy próbowali ukrywać się w piwnicach, dusili się po prostu dymem. Warto też wspomnieć o tych Ukraińcach, którzy postanowili ratować w Janowej Dolinie polskich sąsiadów. Wielu z nich tam także zginęło. Oficjalnie Ukraińska Powstańcza Armia brała narrację, że Janowa Dolina musi zostać zniszczona ze względu na to, że kolaboruje z niemieckim okupantem. Oficjalnym pretekstem do ataku na Janową Dolinę był fakt ładunków wybuchowych, które we wsi się znajdowały, a były one potrzebne po prostu do prowadzenia odstrzałów bazaltu. Zresztą to zarekwirowano, wszystko co mogło jeszcze przydać się do tej działalności partyzanckiej zostało zabrane i to był oficjalny powód. Natomiast my wiemy, że na szczeblach organizacji ukraińskich nacjonalistów podjęto po prostu decyzję o czystce etnicznej i o mordowaniu Polaków. Ja nawet słyszałem od pewnego profesora, który miał wgląd w dokumenty UPA, że był taki dokument, gdzie było napisane na przykładzie Parośli pierwszej, czyli tej pierwszej masowej akcji przeciwko Polakom, która stanowiła swego rodzaju przykład, w jaki sposób rozprawiać się z Polakami, w cudzysłowie mówiąc, w innych wsiach na Wołyniu. Profesor opowiedział mi o dokumencie, że było napisane, że zgodnie z wytycznymi najpierw rozrzucać ulotki jakby zachęcające do wynoszenia się ze wsi, a później przejść do tej akcji likwidacyjnej, a nie na odwrót, tak jak dzieje się to teraz. Więc generalnie nie ma co ukrywać, że dzisiaj już ta wiedza o tym, że na szczeblach organizacji ukraińskich nacjonalistów podjęto taką, a nie inną decyzję w kwestii rozwiązania z ich perspektywy problemu ludności polskiej, no ta decyzja została zaakceptowana. W Janowej Dolinie w 1943 roku Była też polska samoobrona, która oczywiście nie odparła ataku UPA, nie udało się tego zrobić, a relacje są naprawdę wstrząsające. My zresztą w filmie też nie cytowaliśmy wszystkich, które udało mi się gdzieś tam w archiwach, w źródłach znaleźć, bo YouTube prawdopodobnie mógłby ten film nawet zdjąć. Dochodziło tam do strasznych rzeczy.
0: To mroczne karty historii XX wieku. Do opuszczonej polskiej wsi na Ukrainie wrócimy już za chwilę.
2: Radio RMF24.

0: kulisy History Hiking. U nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w Radiu RMF 24. Kontynuujemy naszą opowieść o Janowej Dolinie, miejscowości, która w II Rzeczpospolitej określana była mianem Matki Polskich Autostrad.
1: Trzeba też wspomnieć, że Janowa Dolina w latach 1941-1943 uchodziła za miejsce na Wołyniu, które było bezpieczne z kilku powodów, ale najważniejsze było to, i teraz trzymajcie się niektórzy, że byli w tej wiosce Niemcy. Od roku 1941 faktycznie stacjonowali tam żołnierze niemieccy i personel niemiecki, który no, czerpał różnego rodzaju zyski z wydobywania bazaltu, więc ta osada była przez Niemców po prostu zajęta, a obecność Niemców na Wołyniu dawała Polakom poczucie bezpieczeństwa. I ja wiem, że brzmi to kontrowersyjnie, natomiast musicie wiedzieć, że dla Polaków mieszkających na Wołyniu, na Kresach Południowo-Wschodnich, to nie Niemcy byli największym wrogiem, a właśnie Ukraińska Powstańcza Armia. I my robiliśmy filmy, nagrywaliśmy też ludzi, którzy doskonale pamiętają na przykład obronę Przebraża i mówią wprost, że to właśnie Niemcy bardzo często wydawali polskim obrońcom tych placówek samoobrony karabiny, by mogli w jakikolwiek sposób bronić się przed UPA. To z kolei no, był argument dla UPA, że Polacy kolaborują z Niemcami i należy ich po prostu zlikwidować. I zresztą ta narracja została później przez UPA obrana, że Polacy w Janowej Dolinie musieli być zamordowani za kolaborację właśnie z Niemcami. Natomiast osada uchodziła też za bezpieczną z tego powodu, że była właśnie solidnie wybudowana, że były w niej miejsca, w których można było taką samoobronę zorganizować i było to bardzo zgubne myślenie. Data 1943 roku, Wielkanoc, no nie została przez UPA wybrana przypadkowo. Ukraińscy nacjonaliści doskonale wiedzieli, że w tych dniach Polacy będą świętować w domach, więc wszyscy będą i należy zaatakować ich zaskoczenia. Zresztą podobnie jak w przypadku tej krwawej niedzieli, czyli 11 lipiec 1943, kiedy obserwujemy atak na 99 wołyńskich miejscowości i to zazwyczaj w momencie, w którym większość Polaków po prostu modliła się w kościołach, więc byli skupieni w jednym miejscu. Podczas uroczystości religijnych stali się łatwym celem i w Janowej Dolinie nie bez powodu wybrano właśnie taką, a nie inną datę. Siergiej, wracając do niego, człowiek, który pokazał nam te pozostałości po dawnym polskim osadnictwie, miał świadomość tego, co tam się wydarzyło. To zresztą jest też kolejna moja obserwacja z wyjazdu na Ukrainę, że jak się rozmawia z ludźmi, to w zasadzie nikt nie ma wątpliwości, kto tego dokonał i w jaki sposób. Raczej nastawieni są na to, żeby znaleźć jakąś taką nić porozumienia. Mówię nie o politykach, tylko oczywiście o ludziach prostych.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w Radiu RMF24 i program Kulisy History Hiking.

0: Słuchacie radia RMF24. To program Kulisy History Hiking. Dzisiaj zabieramy Was na Ukrainę, gdzie pokażemy Wam ślady dawnej polskiej miejscowości Janowa Dolina.
1: Coś, co wmurowało mnie po prostu wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że Sierhiej budował pomnik poświęcony polskim ofiarom. No i pamiętasz, a zadzwonić do polskiego księdza? Chcecie się z proboszczem

0: spotkać, żeby wam coś opowiedział jeszcze?
1: Tak, okazało się, że niedaleko jest miejscowość, w której jest polska parafia i polski ksiądz, który mieszka i posługuje tam od 15 lat. No i Sergiej nas zawiózł do tego księdza. Po drodze Sergiej jeszcze zabrał nas do swojego zakładu, ponieważ okazuje się, że Sergiej jest kamieniarzem i też w tym
0: bazalcie. On ten bazalt, dokładnie.
1: Ale też nam pokazał, on bardzo wspiera ukraińską armię, dał nam w formie takiego prezentu, upominku łuski po pociskach artyleryjskich, kaliber, ile miał?
0: No tam 122 mm. Nie wzięliśmy oczywiście.
1: No nie moglibyśmy tego przewieźć przez granicę, ale no ciekawa pamiątka.
0: Pokazał też silnik tego drona, tego Gerbera, tak, który zresztą leciał do Polski.
1: Tak. Więc to też takie symboliczne, prawda, że robimy o historii, o wojnie sprzed 80 lat, a teraz dosłownie dotykamy czegoś,
0: co... No i też namacalny przykład tego, że społeczeństwo jest zaangażowane w pomoc walczącym żołnierzom, że to nie jest tak, że oni sobie tam siedzą i tam większość w jakiś sposób pomaga od naprawiania dronów po gotowanie dla żołnierzy na wschodzie.
1: Więc Sergiej poświęcił nam cały dzień właśnie, żeby nas obwieźć po okolicy, no, ale też na
0: nas
1: koniec
0: jeszcze
1: odholował nas, bo się oczywiście zakopaliśmy w śniegu, ale zawiózł nas do polskiego księdza, z którym rozmowa była bardzo ciekawa. Ksiądz powiedział wprost, że relacje z Polaków mieszkających tam w okolicach z Ukraińcami są bardzo dobre i przez 15 lat ksiądz powiedział tak, że przez 15 lat jego posługi w tej parafii miał tylko jedną sytuację, że był jakiś Ukraińiec, który się go czepiał.
0: I to jeszcze pod wpływem chyba.
1: I pozostali Ukraińcy mu to wyperswadowali. Więc to była ciekawa opowieść i też ten polski ksiądz jakby organizuje pomoc humanitarną. Pokazywał nam całe magazyny tej pomocy. Więc bardzo się angażuje też w pomoc Ukraińcom. No i tak sobie żyją tam na Ukrainie.
0: No, polski proboszcz też chciał do kamery powiedzieć o tym, żebyśmy jednak mówili o tej przyjaźni między Polakami a Ukraińcami, którzy żyją teraz tam. Duszpasterz powiedział wręcz, że relacje między Polakami a Ukraińcami, którzy mieszkają tam cały czas, są niemal tak dobre, jak w dwudziestoleciu międzywojennym, że oni żyją tam w prawdziwej przyjaźni. I widzieliśmy tą przyjaźń między Sergiejem a proboszczem, nie? Widać, że oni się przyjaźnią, że to jest w ogóle...
1: Kumplują jak najbardziej, tak.
0: To było świetne. A naprawdę wzruszającym momentem było to, kiedy ksiądz otworzył po prostu plebanii i pokazał nam, że pod korek, pod sufit jest po prostu wypełniona pomoc humanitarna i polski ksiądz cały czas organizuje tą pomoc humanitarną, czy to dla żołnierzy walczących na wschodzie kraju, czy na po prostu ludzi, którzy z różnych względów musieli opuścić swoje miejscowości i tak naprawdę zostali bez niczego. To też nie każdy z nas miał świadomość i pewnie wielu naszych widzów, słuchaczy też nie miało świadomości, że ci przecież, którzy ewakuowali się z terenów najbardziej zagrożonych bombardowaniami w pierwszych dniach wojny, czy nawet teraz, tak, z każdą kolejną wsią, którą gdzieś tam putinowska Rosja zdobywa, no to ci ludzie ewakuujący się, oni często mają ze sobą tą reklamówkę, tak? I jadą w nieznane bez niczego. No, jeśli ktoś nie ma rodziny, musi sobie jakoś radzić. I ta pomoc polskiego księdza no jest naprawdę znacząca. Mnóstwo tego rozdysponowują. Nawet wózki inwalidzkie i kule, tak? Żeby dla inwalidów. No, świetne to było. To była bardzo pouczająca rozmowa. Trochę obawiałem się rozmowy z księdzem na Wołyniu. Obawiałem się, że
1: no tak, to jest taki stereotyp, nie? No, że polski ksiądz na Wołyniu to może będzie mówił...
0: Że na ostro, nie?
1: O Ukraińcach, a tu właśnie nie. Właśnie on mówi, my go wprost nawet zapytaliśmy, czy wisi w powietrzu taki konflikt. On mówi, że nie, że to jest polityka, że to ten ksiądz powiedział, że jeśli ktoś to w Polsce używa tego, w sensie historii Wołynia, jako argumentu, żeby na przykład nie pomagać Ukraińcom, no to jego zdaniem to jest po prostu polityka. To mówi ten ksiądz, sami sobie to ocencie.
0: No, polski ksiądz też powiedział wyraźnie, że podczas upamiętnień w dzisiaj Bazaltowe, a kiedyś w Janowej Dolinie, Polaków, którzy zostali zamordowani w Wielkanoc 1943 roku, no, organizował mszę, na którą przyszła cała ukraińska wioska grecko-katolicka pomodlić się za ofiary, za Polaków, którzy zostali tam zamordowani. Dlaczego o takich drobnych rzeczach my nie mówimy w Polsce? Powinniśmy o tym słyszeć. Ja wiem, że dla nich to... Bo oni opowiadali o tym tak, jakby to było normalne, tak, że się w jakiś sposób tam dba o te cmentarze. Nie mówimy na szczeblu politycznym, ale ja już to w Kisieli nie widziałem, że na polską mogiłę sprzątała taka ukraińska babuszka, zamiatała ją i zapalała znicz. Ja uważam, że takie drobne rzeczy powinno się pokazywać, że to jednak no, brakuje tak, mi tego.
1: W jednym z poprzednich odcinków opowiadaliśmy wam zresztą o babci Szurze. No, taki, to jest taki najbardziej medialny przykład, najbardziej znany przykład tego, że są Ukraińcy, którzy pamiętają i że dbają o tę pamięć, ale babcia Szura nie jest, jak widać, jedyna. Także słuchajcie, jeśli kiedyś będziecie na Ukrainie, jeśli kiedyś będziecie na Wołyniu, jeśli będziecie mieli chwilę, koniecznie pojedźcie do Janowej Doliny, dziś Bazaltowe, tak się ta miejscowość nazywa, ponieważ po pierwsze, ślicznie ta miejscowość wygląda, fajnie jest zobaczyć te jeziora w tych dawnych wyrobiskach bazaltu. Po drugie, do dzisiaj możecie tam zobaczyć właśnie fragmenty tej historii, możecie zobaczyć no, miejsca, gdzie ci Polacy spoczywają, ale możecie też zobaczyć i dotknąć właśnie jakichś fundamentów, jakichś pozostałości po polskich domach. To miejsce wciąż gdzieś wychodzi z tego mchu, z tego lasu. No niesamowita historia, a w ogóle o tym miejscu, o tej Janowej Dolinie, to ja się dowiedziałem, pierwszy raz usłyszałem od naszego znajomego kolekcjonera różnego rodzaju militariów, pana Łukasza Suski, którego serdecznie pozdrawiamy i który właśnie bardzo często, jak ma jakieś ciekawe artefakty, to nam podsyła informacje o nich i możemy o nich robić filmy. Także serdecznie pozdrawiamy.
0: Żywy przykład na to, że docieramy w miejsca wysyłane nam przez widzów.
1: I to wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: W najbliższym odcinku wschód kontra zachód, a może maszyny przeciwko ludziom. Jak świat światem, przełomy technologiczne tworzyły nowy porządek. Właśnie o technologiach, tym razem w serii Wojna światowa.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie 19 w studiu Faktów RMF FM. Mateusz Bożek, witamy.
1: Jestem, zapraszam.
0: Posłuchajmy.
1: Na początek rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Kto odszedł razem z Mateuszem Morawieckim? Informacje zebrał dla nas reporter RMF FM. Potem ważne wieści dla kierowców z autostrad A2 i A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Mecz Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków otwiera nową kolejkę Ekstraklasy. Gorąco będzie dziś także w Szczecinie. Czterdziestu posłów, trzech eurodeputowanych i jeden senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Przypomnijmy, zgodnie z tym, co mówił dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostają wyrzuceni z partii. Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze. Jakie są najgłośniejsze nazwiska, jeśli chodzi o zwolenników Morawieckiego?
2: To przede wszystkim europosłowie, były rzecznik rządu Piotr Müller, były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, a także Waldemar Buda. Wśród polityków, których na co dzień można spotkać w Sejmie, to największym zaskoczeniem wydaje się być Ryszard Terlecki, związany z PiS-em przez ponad 20 lat, w przeszłości szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu. Oprócz tego z PiS-em pożegnali się członkowie rządu Morawieckiego, którzy pełnili funkcje ministerialne na różnych szczeblach. Dziś są posłami, to m.in. Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Marcin Horała, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Krzysztof Szczucki. Jeśli chodzi o osoby niezwiązane z PiS-em, to członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus i prawdopodobnie przyszłym członkiem nowego klubu sejmowego jest poseł Marek Jakubiak.
1: Karambol na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Dąbie a Wartkowice ciężarówka zderzyła się z busem i trzema samochodami. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Śląskiem, niedaleko Mysłowic. Po zderzeniu się dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Tu rannych na szczęście nie ma. Rosyjski dron wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Prezydent Niskordan poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony przez samolot F-16, a jego szczątki spadły na niezamieszkały teren we wschodniej części kraju. Informacje o wtargnięciu drona potwierdza NATO. Jak dodaje, wszczęto w tej sprawie śledztwo, a sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami w Bukareszcie. Bezzałogowce już wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Rumunii. To jednak pierwszy przypadek, kiedy dron został zestrzelony przez jej siły powietrzne. Ruszyła nowa kolejka Ekstraklasy. Radomiak podejmuje u siebie Wieczystą Kraków. Po pierwszej połowie 1-0 prowadzą gospodarze. A w Szczecinie już za niecałe półtorej godziny Pogoń rozpocznie walkę o 3 punkty z Legią Gdańsk. Kibice ze stolicy Pomorza Zachodniego przyznają, że pierwszy mecz nowego sezonu to dla nich święto.
3: Cieszysz się, że mecze wracają?
4: Tak.
3: Będziesz chodził regularnie?
4: Jak będę miał z kim, to będę regularnie chodzić.
3: A jaki wynik obstawiasz dzisiaj?
4: 2-1 dla Pogoni.
3: Ekstraklasa lepsza niż Mundial?
4: Tak, zdecydowanie. Jest dobra atmosfera i lepiej się ogląda.
3: Cieszy się pan, że powrót Ekstraklasy?
5: Nie, no ekstra, już po tych mistrzostwach da wiesz się czas na jakąś porządną piłkę.
6: Mam nadzieję, że to będzie dobre widowisko. Moja kobieta jest pierwszy raz na meczu, także cieszę się, że dała się namówić. Skończył się Mundial, ale zaczęła się sportowa Ekstraklasa.
3: Pani dopiero zaczyna kibicować?
7: Tak, bo ja tu w innym sporcie siedzę, więc chłopak mnie namówił i znajomi mówię, dobra, spróbujmy.
6: Nowy sezon, nowe nadzieje.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar przed stadionem w Szczecinie. Przypomnę, pierwszy gwizdek o 20:30.
8: Wakacje z RMF FM.
1: 14 świetlnych instalacji, które musicie koniecznie zobaczyć, gdy będziecie w Łodzi. Dziś w naszym cyklu Wakacje po zmroku w Faktach prezentujemy Łódzką Galerię Neonów. Na tyłach mediateki szyldy kultowych łódzkich kin świecą pełnym blaskiem. Pomysłodawcą tego projektu jest Robert Sobański. Rozmawiała z nim dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
9: Jak powstał ten pomysł? Skąd on się wziął?
10: Sam pomysł łódzkich neonów pojawił się bardzo prozaicznie, jak wziąłem w rękę wydawnictwo Łódzkie Kina od Bałtyku do Tatr. I wtedy mówię, świetna historia. Łódź filmowa, magia kina, robię to. Trochę poleżało, potem wspólnie z Karoliną Stolińską postanowiliśmy zabrać się za odtworzenie tych neonów. One co do zasady odzwierciedlają napisy na istniejących wtedy kinach. One nie zawsze były neonami, czasem to były kasetony, natomiast myśmy zrobili z tego neony i ta czcionka jest tożsama z autentyczną. Czasami ze zdjęcia, z broszury, którą w tej książce znalazłem.
1: Ta galeria pod gołym niebem jest otwarta i dostępna dla wszystkich. Neony znajdziecie pomiędzy ulicami Moniuszki i Tuwima. Zajrzyjcie tam, nie pożałujecie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Kuba Śniewiński, witam i zapraszam na program Czarne Skrzynki, w którym opowiadamy historię tragicznych katastrof. Tym razem przeniesiemy się na Śląsk. Na granicy Chorzowa i Katowic znajdowała się hala Międzynarodowych Targów Katowickich. 28 stycznia 2006 roku w wyniku zawalenia się dachu podczas ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych zginęło 65 osób. Dzisiaj wracamy do tamtych wydarzeń.
1: Pan Zdzisław nic nie widzi. Wokół niego panuje ciemność. Nie może się poruszyć, a na dodatek czuje, jak przygniatają go do ziemi stalowe elementy konstrukcji dachu. Upiorną ciszę przerywają jedynie pojedyncze krzyki, odgłosy stukania oraz dzwonki telefonów komórkowych. Wszystko wydarzyło się tak szybko i niespodziewanie. Jeszcze przed chwilą przebywał w ogromnej, dobrze oświetlonej hali, wypełnionej gwarem rozmów i gruchaniem gołębi. Potem, w jednej chwili, ten spokojny dzień zamienił się w koszmar. Pan Zdzisław widział, jak dach budynku zaczyna się walić. Próbował uciekać, ale nagły podmuch rzucił go na podłogę. Potem spadły na niego metalowe części, przygniatając go do ziemi. Mężczyzna nie wie, jak długo już leży pod gruzami, niemal zupełnie zatracił poczucie czasu. Czuje, że słabnie. Obawiając się, że czeka go śmierć, zaczyna modlić się słowami „Ojcze nasz”. Nagle słyszy, że ktoś przy nim staje. Nieznajomy mówi z charakterystycznym śląskim akcentem. Pyta pana Zdzisława, skąd przyjechał, i stara się go podtrzymywać na duchu, zapewniając, że pomoc wkrótce nadejdzie. Tymczasem przybyli na miejsce ratownicy są zszokowani rozmiarami katastrofy. Wiedzą też, że liczy się każda minuta. Rozpoczyna się dramatyczna walka z czasem.
2: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Tragedia na Międzynarodowych Targach Katowickich. Największa katastrofa budowlana w historii Polski. Jest sobota, 28 stycznia 2006 roku. W pawilonie numer 1, który jest częścią Międzynarodowych Targów Katowickich, rozpoczyna się drugi dzień 56. ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych. Na to wydarzenie zjechało się wielu hodowców z całej Polski. Jednym z nich jest pan Zdzisław, który przyjechał z Częstochowy. Niezwykle cieszy się, że może brać udział w tym wydarzeniu. Wie, że będzie to wspaniała okazja do spotkań i rozmów z innymi hodowcami, podczas których będą mogli wymienić się doświadczeniami i fachowymi poradami. Kratki z gołębiami rozkłada też pani Sandrine, która przyjechała wraz z ojcem. Pochodzi z Francji, ale ma polskie korzenie. Pomaga im Radek, 20-letni mężczyzna, który pracuje dla nich od miesiąca. Oprócz nich na Śląsk przyjechało też kilku innych wystawców z zagranicy. Budynek, w którym odbywa się to wydarzenie, został oddany do użytku w 2000 roku i stoi na granicy Chorzowa i Katowic. Jest to największy pawilon zarządzany przez Międzynarodowe Targi Katowickie. Hala ma powierzchnię prawie 1 hektara, co pozwala na organizację dużych imprez. Drugi dzień wystawy rozpoczyna się bez żadnych problemów. Jest sobota i hale odwiedzają tłumy, których nie zniechęca mroźna, styczniowa aura i obfite opady śniegu, które od kilku dni przykrywają dach białą powłoką. Wśród odwiedzających są nie tylko zawodowi hodowcy, ale też pasjonaci czy osoby, które przywiodła tutaj zwykła ciekawość. Oprócz gołębi, będących głównym punktem zainteresowania, w środku mieszczą się stoiska z fachowymi książkami, karmami, lekami oraz klatkami i gołębnikami. Pawilon wypełnia gwar rozmów, a zawodowi hodowcy chętnie dzielą się swoimi radami i doświadczeniem z osobami, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z hodowlą ptaków. Przed godziną 16:00 kończy się centralne wydarzenie sobotniego dnia, którym jest wybór i dekoracja najpiękniejszych okazów gołębi. Po jej zakończeniu ludzie zaczynają powoli opuszczać halę. Niektórym śpieszy się bardziej niż innym. Pan Stanisław przyjechał na to wydarzenie z synem, który jest ogromnym fanem skoków narciarskich. Niedługo ma rozpocząć się konkurs Pucharu Świata w Zakopanem z udziałem Adama Małysza. Syn pana Stanisława nalega, by jak najprędzej wrócili do domu, by zdążyć na skoki. Wkrótce oboje opuszczają pawilon. O tym, że uniknęli tragedii, dowiedzą się już po przybyciu do domu. W środku wciąż pozostaje wielu odwiedzających. Niektórzy liczą, że wkrótce w hali zrobi się mniej tłoczno i będą mogli w spokoju obejrzeć zwycięskie gołębie. Tymczasem większość wystawców zaczyna się powoli pakować i przygotowywać do zakończenia drugiego dnia wystawy. Około godziny 17 w hali wciąż przebywa kilkaset osób. Nikt nie przypuszcza, że już za kilka minut wydarzy się tragedia. Około godziny 17:15 kilka osób spostrzega, że z dachem zaczyna się dziać coś niepokojącego. Zaczyna falować, a halę wypełnia charakterystyczny dźwięk pracującego metalu. Po chwili wszyscy z przerażeniem zauważają, jak metalowa konstrukcja zaczyna się walić. Środkowa część zapada się pierwsza, pociągając za sobą kolejne elementy. Ktoś zdążył jedynie krzyknąć: dach się wali! Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za chwilę wrócimy do dramatycznych wydarzeń z 28 stycznia 2006 roku.

programie Czarne Skrzynki w radiu RMF24 wracamy do katastrofy budowlanej, do której doszło 20 lat temu. Chodzi o zawalenie się dachu w Międzynarodowych Targach Katowickich podczas wystawy Gołębi Pocztowych. Pan Zdzisław znajduje się w tym momencie niemal w środku budynku, gdy słyszy hałas. Spogląda w górę i widzi lecące wprost na niego płaty blachy, z której wykonany był dach hali. Mężczyzna natychmiast zaczyna biec w stronę wyjścia, ale spadające płyty wytwarzają silny podmuch, który powala go na podłogę. Upada na brzuch, z rękami wyciągniętymi do przodu. Potem czuje jedynie, jak przygniatają go stalowe elementy konstrukcji. Pani Sandrine w chwili katastrofy otwiera szampana. Wystrzał korka niemal zbiega się z ogromnym hukiem walącego się dachu hali. Kobieta słyszy, jak jej ojciec krzyczy: na podłogę! Wszystko dzieje się bardzo szybko. Gdy otwiera oczy, orientuje się, że klęczy, przykryta fragmentami blachy. Co więcej, na twarzy ma folię. Dusi się i z trudem zdejmuje ją z twarzy. Po dłuższej chwili zaczyna czuć przenikający chłód. Cały czas słyszy jednak głos ojca, który pomaga jej przetrwać ten koszmar. Uwięzionych pod zawalonym dachem jest jednak dużo więcej. Ci, którzy zachowali przytomność i możliwość poruszania się, zaczynają uderzać w blachę, próbując dać znać, gdzie są. Innym udaje się nawet sięgnąć po telefony komórkowe, a następnie zawiadomić służby i znajomych o tragedii. Mimo panującego chaosu, wielu osobom udaje się wydostać z budynku. Niektórzy z nich mają jedynie lekkie obrażenia i są w stanie o własnych siłach wyjść spod gruzów. Inni w chwili tragedii byli na tyle blisko wyjścia, że udało im się w porę opuścić halę. Wkrótce dyspozytorzy policji, straży pożarnej i pogotowia zaczynają odbierać pierwsze zgłoszenia o tragedii. O katastrofie dowiaduje się też nadbrygadier Janusz Skulich, komendant wojewódzkiej straży pożarnej w Katowicach. Wydaje pierwsze dyspozycje i także jedzie na miejsce wypadku, by objąć dowodzenie akcją. Skulich doskonale wie, że będzie się liczyła każda minuta. Na zewnątrz panuje siarczysty mróz, a temperatura w nocy sięga nawet minus 15 stopni Celsjusza. Osobom, które przeżyły, ale są uwięzione pod gruzami, grozi śmierć z wychłodzenia. Tymczasem, jeszcze przed przybyciem pierwszych ratowników, pomoc starają się nieść osoby przebywające na miejscu tragedii. Pan Lucjan jest górnikiem z Zabrza, który interesuje się hodowlą gołębi. Krótko przed zawaleniem dachu stał z boku, cierpliwie czekając, aż tłum w środku pawilonu się przerzedzi. Chciał na spokojnie obejrzeć gołębie, które zwyciężyły w konkursie. Gdy dach zaczął się walić, ruszył w stronę wyjścia ewakuacyjnego, które było zamknięte. Nie odniósł jednak poważnych ran i wraca na rumowisko, mając nadzieję, że może uda mu się kogoś uratować. W ciemności widzi jedynie zwały białego śniegu. Słyszy też nawoływania i rytmiczne uderzenia o blachę. Nagle do jego uszu dobiegają słowa modlitwy: Ojcze nasz. W małej szczelinie zauważa ręce i głowę pana Zdzisława. Górnik próbuje wydobyć rannego spod gruzów, ale jego wysiłki nie przynoszą skutku. Udaje mu się jedynie odsłonić spod szczątków dachu nogę ocalałego. Postanawia wtedy pozostać przy panu Zdzisławie aż do przybycia ratowników, obawiając się, że ci mogliby go nie dostrzec. Stara się też wspierać mężczyznę, zapewniając go, że pomoc na pewno już niedługo przybędzie. Trzyma go też za nogę, starając się dać rannemu do zrozumienia, że ktoś wciąż przy nim czuwa. Około godziny 17:30 na miejsce przybywają pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej i karetki ratownictwa medycznego. Ratownicy są w szoku, widząc skalę zniszczeń, ale zachowują zimną krew i natychmiast przystępują do niesienia pomocy ofiarom. Jednak na samym początku starają się przede wszystkim nie dopuścić do wybuchu paniki, a policjanci wyprowadzają cywili z miejsca zdarzenia, by nie przeszkadzali w akcji. Strażacy wiedzą, że wydobywanie rannych spod zawalonego dachu będzie wymagało niezwykłej precyzji i ostrożności.
Metalowe elementy blachy tworzą niestabilne gruzowisko i każde ich przesunięcie może grozić dalszym zawaleniem się konstrukcji i narażeniem na niebezpieczeństwo ocalałych oraz ratowników. Wiedzą też, że będą mieli niewiele czasu. Większość osób, które w chwili tragedii przebywały w pawilonie, miały na sobie jedynie cienkie warstwy ubrań, co w połączeniu z ranami i panującym na zewnątrz mrozem może doprowadzić do śmierci z powodu hipotermii. Na miejsce wkrótce przybywają kolejne oddziały strażaków, ratowników górniczych i wojskowych. W pewnym momencie w akcji bierze udział 1300 osób. W tym samym czasie o tragedii zostają powiadomione pobliskie szpitale, które natychmiast rozpoczynają przygotowania do przyjęcia rannych. Do placówek medycznych zjeżdżają się pracownicy, którzy mieli tego dnia wolne. Wszyscy chcą pomóc. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, akcja ratunkowa jest prowadzona niezwykle sprawnie. Zawalona hala zostaje podzielona na sektory i w kolejnych godzinach strażacy wydobywają spod gruzów kolejne osoby. Najciężej ranni są od razu wiezieni do szpitali. Pozostali otrzymują doraźną pomoc w specjalnie przygotowanych namiotach. Okoliczni mieszkańcy również nie pozostają obojętni. Organizują zbiórki ciepłych ubrań i koców, a w następnych dniach wielu z nich oddaje krew dla poszkodowanych. Taksówkarze za darmo wożą rodziny ofiar z dworca na miejsce tragedii. Przyjeżdżają też weterynarze i udzielają pomocy gołębiom, którym udało się przeżyć. Gdy pan Lucjan, wciąż czuwający przy rannym Zdzisławie, słyszy ratowników, głośno daje im znać, że w tym miejscu leży osoba potrzebująca pomocy. Pan Zdzisław zostaje wyciągnięty spod gruzów 2 godziny po zawaleniu się dachu. Jego stan jest ciężki i zostaje natychmiast przewieziony do szpitala. Strażacy docierają też do pani Sandrine, jednak jej uwolnienie jest niełatwym zadaniem. Najpierw ratownicy wyciągają jej ojca, który początkowo nie chce opuścić miejsca tragedii, nie chcąc pozostawiać córki samej. Kobieta jest przerażona, gdy strażacy piłują kawałek metalu, znajdujący się niezwykle blisko jej głowy. Ostatecznie, po 6 godzinach od zawalenia dachu, Sandrine zostaje wydobyta spod gruzów. Jest też ostatnią osobą, którą udaje się uratować z zawalonej hali. 20-letniego Radka, który od miesiąca pracował w jej firmie, nie udało się ocalić. To jest program Czarne Skrzynki w radiu RMF24, w którym mówimy o największych katastrofach w historii. Za chwilę dalszy ciąg opowieści o zawaleniu się dachu podczas ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych w Międzynarodowych Targach Katowickich. Zostańcie z nami. Radio RMF.

sobotę, 28 stycznia 2006 roku, w wyniku zawalenia się dachu podczas ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych zginęło 65 osób. O godzinie 22.15 zostaje ogłoszona cisza. Ratownicy bardzo dokładnie nasłuchują, czy spod gruzów nie wydobywa się jeszcze jakiś dźwięk, świadczący, że może znajdować się tam jeszcze ktoś żywy. Nie rozlega się jednak żaden odgłos. Także psy ratownicze, które zostały przywiezione na miejsce, nie znajdują śladu żadnego ocalałego. W tej sytuacji służby zaczynają wydobywanie ciał. Około godziny 8 rano bilans ofiar śmiertelnych wynosi już ponad 60. Ostatnie zwłoki zostają wydobyte dopiero 19 lutego podczas rozbiórki hali. Ratownicy docierają też tego dnia do dwóch gołębi, którym pod gruzami udało się przeżyć 22 dni. Ostatecznie w katastrofie zginęło 65 osób, a około 140 zostało rannych. Część z nich odniosła trwały uszczerbek na zdrowiu. Nadbrygadier Skulich, który dowodził akcją, z ogromnym napięciem oczekuje na pierwsze wyniki sekcji zwłok. Cały czas zastanawia się, czy może dało się zrobić coś inaczej i uratować więcej ludzi. Po dwóch dniach pojawiają się wyniki, które nie pozostawiają złudzeń. Żadna z ofiar nie poniosła śmierci z powodu wychłodzenia. Wszyscy zmarli w wyniku obrażeń spowodowanych przygnieceniem przez elementy dachu. Zawalenie się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich przez wiele tygodni jest jednym z głównych tematów rozmów i relacji medialnych w Polsce. Prezydent Lech Kaczyński ogłasza w kraju żałobę narodową. Wszyscy zastanawiają się też, co doprowadziło do tak ogromnej tragedii. Główny inspektor nadzoru budowlanego powołuje komisję, która ma ustalić przyczynę zawalenia się dachu hali. Pojawiają się pierwsze teorie, że do katastrofy budowlanej doprowadził nagromadzony na budynku śnieg, co sprawia, że przez kilka następnych tygodni wielu Polaków bardzo skrupulatnie odśnieża dachy swoich domów. Eksperci rzeczywiście ustalają, że na dachu znajdowała się gruba warstwa śniegu, która zaczęła przekształcać się w lód, który mógł znacząco obciążyć konstrukcję. Dodatkowo wychodzi na jaw, że dach najprawdopodobniej nie był we właściwy sposób odśnieżany, a w niektórych miejscach powstawały grubsze warstwy śniegu, które nierównomiernie obciążały jego powierzchnię. Jednak szybko okazało się, że sam śnieg nie był jedyną przyczyną tragedii. Śledczy dokładnie sprawdzili plany budowli i odkryli, że dach hali miał w rzeczywistości dużo mniejszą nośność niż zakładał projekt. Co więcej, sama konstrukcja była wadliwie zaprojektowana, a podczas budowy wiele elementów zostało niestarannie zamontowanych. Później ujawniono, że architekt odpowiedzialny za stworzenie projektu nie posiadał stosownych uprawnień ani umiejętności do jego przygotowania. Innymi słowy, pawilon niemal od samego początku był konstrukcją wadliwą, a katastrofa pozostawała jedynie kwestią czasu. Zresztą pierwsze sygnały, że budynek może być wadliwie zaprojektowany, pojawiły się już w 2002 roku. Wtedy z powodu obfitych opadów śniegu ugięła się część dachu hali. Jednak pomimo oględzin, które wykazały wady konstrukcyjne, nie zdecydowano się na sprawdzenie stanu technicznego całego budynku. Ostatecznie, po długim procesie, na kary więzienia zostało skazanych 6 osób. Wśród nich byli członkowie zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich, którzy mimo docierających do nich sygnałów o problemach, nadal dopuszczali halę do użytku. Winnymi tragedii uznano też architekta, który przygotował projekt, oraz inspektora budowlanego z Chorzowa, który mimo incydentu z 2002 roku pozwolił na dalsze użytkowanie obiektu. Katastrofa wywarła ogromny wpływ na osoby, które przeżyły i które później przez wiele lat musiały zmagać się z traumą po tych wydarzeniach. Wielu z ocalałych poniosło też nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Pan Zdzisław

0: bardzo długi czas dochodził do pełnej sprawności. Nadal dręczą go wspomnienia z tamtego tragicznego wieczora. Nawet wypowiadane w kościele modlitwy Ojcze Nasz przywodziły na myśl dramatyczne chwile, gdy był uwięziony pod gruzami. Pamiętał jednak o mężczyźnie, który czuwał przy nim aż do przybycia ratowników. Udało mu się później spotkać z człowiekiem, którego nazwał swoim aniołem stróżem. Po wyjściu ze szpitala nadal zajmował się hodowlą gołębi. Także pani Sandrine odbyła długi proces rehabilitacji. Jej firma stanęła na skraju bankructwa, ale kobiecie udało się wyjść z problemów finansowych. Ciągle pamięta też o tragicznie zmarłym pracowniku i odwiedza jego grób. Być może jedynym pozytywnym następstwem tragedii była nowelizacja prawa budowlanego w Polsce, przyjęta przez Sejm pod koniec marca 2007 roku. Wyznaczała ona bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące budynków wielkopowierzchniowych, co miało poprawić bezpieczeństwo. W kilka miesięcy po katastrofie w kraju przeprowadzono też liczne kontrole stanu budynków użyteczności publicznej. Wszystko po to, aby podobna tragedia już nigdy więcej się nie powtórzyła.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: RMF 24.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Kierowcy, na początek ważne informacje dla Was, m.in. z Krajowej 80 i trasy S8. Potem o polskiej uczelni, która trafiła na czarną listę eksportową Chin. Hiszpania z kolei prosi Unię Europejską o większą pomoc w walce z pożarami. A w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Mamy pierwszego zwycięzcę nowej kolejki. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 80 w Kujawsko-Pomorskim. W Strzyżawie samochód zderzył się z motocyklem. Droga między Bydgoszczą a Toruniem jest zablokowana. Ponad 4 km ma korek na trasie S8 niedaleko Warszawy. W Dybowie po zderzeniu dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Zablokowana jest też Krajowa 74 w Kunicach w Świętokrzyskiem. To odcinek Opatów-Kraśnik. Zderzyły się tam trzy samochody.
2: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
1: Chiny wpisały na czarną listę eksportową dwa podmioty z Polski. Politechnikę Wrocławską i spółkę z Ożarowa Mazowieckiego, która zajmuje się produkcją półprzewodników. Restrykcje zostały nałożone także na 12 innych przedsiębiorstw i instytucji z Unii Europejskiej. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, z czego wynikają te sankcje?
3: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone wczoraj na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo, dlaczego w odpowiedzi na celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi przed chwilą, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
1: Władze Hiszpanii zwróciły się do Unii Europejskiej o większą pomoc w gaszeniu wielkich pożarów w rejonie Madrytu. We Francji, w regionie Bordeaux i ewakuowano już z powodu fali pożarów blisko 45 tysięcy osób. O nierównej walce z żywiołem opowie nasz korespondent Marek Gładysz.
4: Władze Hiszpanii zasugerowały, że dotychczasowa pomoc ze strony Unii Europejskiej, głównie strażackie samoloty wysłane przez Grecję, jest niewystarczająca, bo pożary w rejonie Madrytu wymykają się spod kontroli. Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów ewakuowano już od początku roku blisko 140 tysięcy mieszkańców w różnych regionach Hiszpanii. We Francji, z tłumnie odwiedzanego przez turystów półwyspu Cap Ferret na zatoku Arcachon koło Bordeaux, część mieszkańców ewakuowano statkami. Spłonęło już tam kilkadziesiąt domów i miejscowy kemping. Rannych zostało co najmniej 5 strażaków.
1: Dodam, że hiszpańska gwardia cywilna zatrzymała już dwie osoby podejrzane o spowodowanie pożaru w regionie La Manche niedaleko Madrytu. O walce Hiszpanów z ogniem przeczytacie więcej na RMF24. Tam również mamy zdjęcia i nagrania. To oni dbają o bezpieczeństwo naszych dzieci i sprawiają, że wakacyjne wyjazdy pamiętamy przez długie lata. Opiekunowie obozów harcerskich. W dzisiejszym wakacyjnym cyklu RMF FM kolejna odsłona zawodów, bez których wakacje nie działają. Jak mówią nam harcerze z Chówca ZHP Łask, na obozie mają inne role niż na co dzień.
5: Mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym. Odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za taką ogólną organizację. Programowy jest to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków, czyli właśnie na przykład 10-13, tak jak u Zuzi.
6: Ja odpowiadam za zaplanowanie wszelkich zajęć i dopilnowanie, by były one wykonane. Pilnuję, by moja kadra pomocnicza.
7: A kto jest twoją kadrą pomocniczą?
6: Druhna Daria i druhna Ola. Moje dwie przyboczne. To moje prawe ręce, tak bym to powiedziała. A ja odpowiadam za to, żeby wszystko było dopięte. No i oprócz tego jestem wychowawcą.
1: Z drużynową Zuzanną Szatkowską i przewodnikiem Chówca Jakubem Nowakowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Na obóz harcerski w Gorzewie koło Gostynina na Mazowszu zajrzymy jeszcze w faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Radomiak, pierwszym zwycięzcą w nowym sezonie Ekstraklasy. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
11: Witam, dobry wieczór. Radomiak pierwszym zwycięzcą, a strzelcem pierwszego gola Roberto Alves. Podwyższył niezawodny Jan Grzesik, ale zieloni do końca musieli pilnować wyniku, bo dla wieczystej do siatki trafił Stefan Fajertak. Radomiak dowiózł korzystny wynik i pokonał krakowskiego Beniaminka 2-1. O 20:30 w Szczecinie do gry wejdą Pogoń i Legia. Wobec problemów finansowych warszawian pierwszy raz od dawna faworytem tego starcia wydają się być portowcy.
12: Że nasza sytuacja jest jaka jest, natomiast ja jestem trenerem, który ma określony sposób pracy. Bez względu na to, jak zawodnicy będą grali, to musi być to zespół i musi być widać, że to jest zespół z charakterem.
11: Podkreśla trener Legii, Marek Papszun. Teraz centrum Katowic, gdzie rajdowe załogi czekają na pierwszy OS 82. Rajdu Polski. Miejska próba w okolicach Spodka. Jest tam także Patryk Serwański. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
11: Czego po tej imprezie oczekuje mistrz Europy z poprzedniego sezonu, Miko Marczyk?
13: No wie, że ten sezon nie układa się dla niego zbyt dobrze. Chce tutaj na Śląsku pokazać pazur, ale też nie chce dać się ponieść emocjom.
14: Chodzi o to, żeby mieć taką świeżą głowę, żeby być trochę właśnie wolnym od tej próby takiego udowodnienia czy poddawania się presji, tylko pokazać takie swoje najlepsze wykonanie. To by było celem.
13: No Miko na trasę pierwszego odcinka wyruszy jako przedostatni według harmonogramu o 22:57. Z Katowic Patryk Serwański.
11: Dzięki Patryku. Na koniec jeszcze za ocean. Najlepszy strzelec wszechczasów NBA, 41-letni LeBron James. Po 8 sezonach w Los Angeles Lakers zmienia klub. Teraz zagra w Philadelphia 76ers.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 21. W studiu Faktów RMF FM pojawił się Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe.
1: Na początek ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na autostradzie A4 w Opolskiem. Później napięcia na linii Bruksela-Waszyngton. Unia Europejska zapłaci za to, że nałożyła kary na Google. Grozi Donald Trump i zapowiada kolejne cła na wspólnotę. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto spędzić ten weekend. Kierowcy, korkuje się autostrada A4 między węzłami Brzeg a Opole Zachód. Jak informowaliśmy Was w faktach, na tym odcinku doszło do dwóch wypadków z udziałem w sumie aż 5 samochodów. Na wysokości Przylesia Dolnego wciąż zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Donald Trump krytykuje Unię Europejską i zapowiada kolejne cła. Prezydent USA na swojej platformie Truth Social napisał, że decyzja o nałożeniu przez wspólnotę kary na Google jest bezprawna. Zapowiedział, że Waszyngton przeprowadzi dochodzenie w sprawie okradania amerykańskich firm. Unia Europejska zapłaci bardzo wysoką cenę za to skrajnie nieetyczne postępowanie, przed którym konsekwentnie ją ostrzegałem. Kary zostaną całkowicie anulowane, oświadczył Donald Trump. Dodał, że Stany Zjednoczone nie są europejską skarbonką. Unia nałożyła na Google karę w wysokości niemal 900 milionów euro za, jak tłumaczy, nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Karim Khan odwołany ze stanowiska prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Według nieoficjalnych ustaleń państwa członkowskie miały podjąć tę decyzję w związku z doniesieniami o niewłaściwych zachowaniach seksualnych. Khan zaprzecza tym zarzutom.
2: Lato z RMF FM.
1: To będzie ciepły i słoneczny weekend. W niedzielę termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich warunki do żeglowania idealne.
3: Piękne warunki do żeglowania, dobry wiatr, stabilny, bez jakichś tam większych podmuchów. No i przede wszystkim słońce w końcu wyszło.
4: Dlaczego właśnie wybraliście wypoczynek na wodzie, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich?
5: Z przyzwyczajenia robimy to tyle lat. To jest nasz 6. rejs, już ogólnie rodzinny. Mhm. I tylko to.
4: Dzieci nie chcą wracać do domu, do urządzeń elektronicznych?
5: Nie, właśnie. Właśnie to jest śpieszne, że mieliśmy podjąć decyzję o zmianie typu urlopu. Chcieliśmy przejechać się kamperem wzdłuż Polski, ale dzieci się zapytały na koniec, a kiedy jednak na łódkę pójdziemy.
4: A jak warunki pan oceni teraz do pływania, żeglowania?
5: W porządku, są bardzo dobre moim zdaniem. Jest i wiatr, jest i słońce.
4: W końcu.
5: W końcu, tak. Były i chmury, ale jest znowu słońce.
1: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej RMF FM w Mikołajkach rozmawiał Piotr Bułakowski. Łódzka Galeria Neonów to miejsce, które odwiedzamy dziś w ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku. Na tyłach Mediateki między ulicami Moniuszki i Tuwima zachwyca 14 odtworzonych neonów z dawnych łódzkich kin. Na pomysł stworzenia świetnej galerii wpadł Robert Sobański, z którym rozmawiała nasza dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Który z tych neonów był pierwszy, albo który wzór tego napisu pana zachwycił i pomyślał pan tak, tak, to będziemy szli w neony?
7: Moulin Rouge. Jak zobaczyłem w tej książce Moulin Rouge, otworzyłem oczy i czytam, że Moulin Rouge wiąże się z historią kina, która jest jedną z najstarszych w Polsce do dzisiaj działających kin. Zaczęło się pod koniec XIX wieku. Szwajcarska Dolina to była taka ogród rekreacyjny jeszcze przy ulicy Mikołajewskiej, dzisiaj Sienkiewicza, gdzie powstał pierwszy drewniany obiekt, w którym wyświetlono w zasadzie pierwszy film. I to jest fantastyczna historia.
1: Ten i inne neony legendarnych łódzkich kin najlepiej podziwiać po zmroku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Oddaję głos.
10: 0-0 po ponad pół godzinie gry w spotkaniu Pogoni z Legią w nowym sezonie Ekstraklasy. Do siatki dla Legii trafił Mileta Rajowicz, ale jak się okazało, pomógł sobie ręką. Motor Lublin jako jedyny z Ekstraklasy złożył mi konkretną ofertę, mówi w RMF FM Bartosz Bereszyński. Po niemal dekadzie obrońca reprezentacji Polski wrócił do kraju i w rozmowie z nami ocenia, że jego nowy zespół wymaga kolejnych wzmocnień.
11: Oczywiście drużyna jest w przebudowie i to nie ma co się ukrywać, bo bodajże było 12 zawodników, którzy odeszli w porównaniu z poprzednim sezonem, więc potrzebujemy nowych piłkarzy. piłkarzy i nie ma co ukrywać. No, kilku transferów już dokonano.
10: Dzisiaj nowym piłkarzem Motoru został chorwacko-austriacki stoper Tin Pawlotic. A rozmowę z Bartoszem Bereszyńskim mamy na rmf24.pl. W Katowicach emocje za sprawą 82. rajdu Polski. Ruszył pierwszy odcinek specjalny. Patryk Serwański na miejscu. Dobry wieczór.
12: Jestem, dobry wieczór.
10: Od jutra rajdowcy wyjadą już na te prawdziwe odcinki, a tam pamiętajmy o bezpieczeństwie.
12: No tak, bo kibice czasami, przyznajmy, przesadzają z brawurą, by zrobić zdjęcie, czy po prostu, żeby więcej zobaczyć. Dlatego organizatorzy rajdu proszą o to, by być odpowiedzialnym.
13: Apelujemy, żeby najpóźniej 30 minut przed startem odcinka wszyscy stali już na swoich miejscach, żeby nie chodzić po trasie, jak już jadą te kluczowe samochody odbierające trasę, a jak już rajd ruszy, no to musimy stosować się do poleceń służb.
12: Tak mówił prezes Fundacji Automobilistów Grzegorz Wróbel. A tu w okolicach spotka rajdowe załogi rywalizują już na trasie odcinka specjalnego, a niebawem przyjdzie czas na kierowców zgłoszonych do Mistrzostw Europy. Z Katowic Patryk Serwański.
10: I jeszcze na koniec meldunek z Tour de France. 19 etap wygrał lider wyścigu Tadej Pogacar i powiększył przewagę nad Remco Evenepoelem do ponad 7 minut. Zakończenie wyścigu w niedzielę.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałki. Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejną falą rosyjskich ataków na Ukrainę. W tle spotkanie prezydenta z Donaldem Trumpem w sprawie pokoju z Rosją. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Pogoń Szczecin walczy o 3 punkty z Legią Gdańsk. W najbliższy wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Po tym jak Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się porozumieć, były premier opuszcza PiS razem ze swoimi zwolennikami. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożyli do czwartku w siedzibie partii wymaganych przez kierownictwo PiS-u oświadczeń. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, to przyniosło zapowiadane konsekwencje.
3: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
2: Były premier zapowiedział, że stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator.
4: Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
2: Mówił Mateusz Morawiecki. Według moich informacji rozmowy na temat przyszłości dotyczące nowego klubu w Sejmie i założenia partii mają odbyć się w przyszłym tygodniu.
1: W ciągu najbliższych 48 godzin może nastąpić kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ostrzega Wołodymyr Zełenski. Dziś rosyjskie rakiety uderzyły w poligon w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Prezydent Ukrainy liczy na pomoc dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych w zakończeniu wojny. W najnowszym oświadczeniu podkreślił, że przygotowuje się do spotkania z Donaldem Trumpem. Według Reutersa ma do niego dojść we wtorek w Waszyngtonie. A dziś w stolicy USA powtórka kolacji korespondentów Białego Domu. Ta kwietniowa została przerwana po tym, jak uzbrojony napastnik otworzył ogień w hotelu Hilton. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był wówczas na spotkaniu, będzie i tym razem. Pawle, Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu chce uhonorować tych, którzy w kwietniu uratowali innym życie.
5: Dzień dobry, to przede wszystkim agent Secret Service, który zaczął biec za uzbrojonym mężczyzną. Oddał w jego kierunku strzały. Napastnik odpowiedział ogniem. Kula utkwiła w kamizelce kuloodpornej agenta. Uhonorowani mają być też pracownicy hotelu. Wieczór zapowiada się interesująco. Zmieniono miejsce. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria. Wcześniej był tam hotel Donalda Trumpa. Prezydent weźmie udział w kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Drugiej odsłonie tego wydarzenia, podczas którego wspólnie z przedstawicielami mediów świętowane będą wolność słowa i pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prezydent z niecierpliwością czeka na możliwość dokończenia tego, co rozpoczął, zanim kwietniową uroczystość przerwała haniebna próba zamachu, powiedziała Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, podkreślając, że zapowiada się wyjątkowo interesujące i niezapomniane wydarzenie. Tymczasem setki emerytowanych dziennikarzy i 8 organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu, aby podczas dzisiejszej gali stanowczo sprzeciwiło się atakom administracji Donalda Trumpa na media. Trump regularnie atakuje dziennikarzy i ich obraża. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: W naszym cyklu Zawody, bez których wakacje nie działają, dziś mówimy o opiekunach obozów harcerskich. To osoby, które nie tylko dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Pod skrzydłami opiekunów młodzi ludzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności i pracy w zespole. A co dla opiekunów jest największym wyzwaniem?
7: Wiadomo, że najtrudniejsze są sytuacje, w których my nie możemy bezpośrednio jakby pomóc. No i to są zazwyczaj sytuacje zdrowotne, kiedy coś się dzieje. My też jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po kursach pierwszej pomocy.
8: Jeżeli się jest opiekunem na obozie, to jest szansa, żeby samemu odpocząć?
7: Może 15 minut, tak żartobliwie powiem, podczas ciszy poobiedniej. Myślę, że każdy z nas, kto tutaj jest, też w pracy z dzieciakami odnajduje na tyle satysfakcji, że ta praca nie jest pracą w sensu stricte. Znaczy, my też odpoczywamy, spędzając z tymi dziećmi czas.
1: Mówili przewodnicy Aleksander Kolanus i Jakub Nowakowski z Chówca ZHP Łask. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
11: Około 20 minut zostało do końca meczu Pogoń-Legia w Ekstraklasie i wciąż jest 0-0. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Radomiak pokonał Wieczystą 2-1, chociaż to napastnik krakowian Stefan Fajertak trafił do siatki jako pierwszy, ale ze spalonego.
12: Fajnie, jak się sezon tak zaczyna, że przeciwnik nie wykorzystuje pierwszej szansy i pierwszy VAR w sezonie jest, kończy się dla ciebie dobrze.
11: Mówił trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek, który wygrał w debiucie dzięki późniejszym golom Roberto Alvesa i Jana Grzesika. Granie zaczęła też pierwsza liga. W drugiej połowie Odra Opole przegrywa z Arką Gdynia 0-1, a wcześniej Polonia Bytom pokonała w szalonym meczu Wartę Poznań 4-3. Andrea Pirlo, a nie Pep Guardiola, ma zostać nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, informuje La Repubblica. Pep odmówił wcześniej włoskiej kadrze, tłumacząc, że chce się skupić na życiu rodzinnym. Nowych selekcjonerów oficjalnie mają też reprezentacje Belgii, Marka Van Bommela i Niemiec, Jurgena Kloppa. W Katowicach trwa pierwszy odcinek specjalny 82. rajdu Polski. Kolejne ekipy przejeżdżają OS-y w okolicach Spodka. Na mecie już m.in. debiutant Adrian Chmielowiec, z którym porozmawiał Patryk Serwański.
13: Pierwszy byłeś na trasie w tej części dnia. Ponad 2 minuty trwał ten przejazd. Jakie emocje?
14: No bardzo duża emocja. Turbo impreza. Ekstra to wyszło. Jestem bardzo zadowolony. Pierwszy raz jestem w ogóle na... Startuję debiut mój w Mistrzostwach Europy. Także turbo impreza. Świetni kibice.
13: Krótki OS, ale co to było największe wrażenie?
14: Przyczepność jest turbo przyczepnie. Na beczkach myśleliśmy, że na ręcznym będzie dużo. To fajnie szło, ale z turbo przyczepność trzeba naprawdę to sposobem jechać.
11: Kolejne odcinki specjalne jutro. Zakończenie rajdu w niedzielę.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem.

0: Ogłoszenie.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z S12 na Lubelszczyźnie. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak reagują na niego politycy koalicji rządzącej? Ich komentarze zebrał reporter RMF FM. A na koniec sport. Legia Warszawa z 3 pierwszymi punktami w nowej kolejce Ekstraklasy. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S12 niedaleko Lublina. Na odcinku między węzłami Piaski Zachód-Świdnik osobówka uderzyła w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Radomia. Satysfakcja i zajadanie popcornu. Tak politycy koalicji rządzącej zareagowali na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partią pożegna się około 40 posłów zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus. Komentarze wśród posłów przeciwnej strony sceny politycznej zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: W Sejmie w trakcie wystąpienia prezesa PiS polityków tej partii nie było. Tłoczno było natomiast od polityków koalicji rządowej. Niektórzy, jak Adam Gomała z Polski 2050, oglądali oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego z popcornem w ręku.
3: Pan prezes ewidentnie stchórzył. Nie chciał wziąć odpowiedzialności za te decyzje, które są już chyba nieuniknione. Nikt co do tego nie ma wątpliwości.
2: Bo formalnie decyzję ma uznać jeszcze Komitet Polityczny PiS. Mimo to Koalicja Obywatelska mówi już o politycznym trzęsieniu ziemi.
4: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat. Więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny.
2: Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy taki klub może powstać.
1: Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w tym kraju. Ogień trawi kolejne lasy i zbliża się do zabudowań. W okolicy Madrytu ewakuowano już ponad 20 tysięcy osób. Władze ogłosiły tam stan wyjątkowy. Jak ustaliła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, na pomoc wyruszy z Polski ponad 100 strażaków ze specjalnej grupy przeznaczonej do walki z pożarami lasów.
5: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
6: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, z siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt, co prawda, jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowych, narzędzia ręczne.
5: I ile czasu tam spędzicie?
6: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia. Na obecną chwilę jest to region Castilla La Mancha. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek większego pożaru, katastrofalnego pożaru na terenie całego kraju, całej Hiszpanii, będziemy alokowani do tam, gdzie będziemy potrzebni.
5: No to powodzenia.
6: Dziękuję.
1: Powiedział RMF FM kapitan Przemysław Rogalewicz, szef wrocławskiej grupy. Dożywotnie bilety wstępu dostali dziś darczyńcy, których dary wzbogaciły kolekcję Muzeum Narodowego w Lublinie. Wśród nich są nie tylko artyści, którzy za darmo przekazali swoje prace, ale też ci, którzy znaleźli cenne przedmioty w swoich domach.
7: Rękawiczki XIX-wieczne, rękawiczki balowe, takie białe z guziczkami.
8: Gdzie pani te rękawiczki znalazła?
7: A, proszę pana, w szafie, po moich zmarłych przodkach. Wszystko zostało wyrzucane.
8: A rękawiczki zostały.
7: I postanowiłam je podarować.
8: Dlaczego?
7: Dlatego, żeby się nie zniszczyło i żeby w dobrych rękach leżało.
1: Z panią Danutą Gęcą, która od teraz będzie mogła dowoli oglądać muzealne zbiory, w tym swoje rękawiczki, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Sport w faktach RMF FM.
1: Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu C1. Najlepsza była Czeszka Teresa Kneblowa. To 6 medal Mistrzostw Świata w dorobku Zwolińskiej. W sumie biało-czerwoni w Oklahoma City wywalczyli do tej pory 2 medale. Oprócz brązu Zwolińskiej, srebro w czwartek zdobył Michał Pasiut. Zostajemy przy sporcie. Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 1-0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Bramkę w doliczonym czasie drugiej połowy strzelił Zoran Arsenić. Przypomnę jeszcze, że w meczu rozpoczynającym dziś nową kolejkę Ekstraklasy Radomiak Radom pokonał u siebie Wieczystą Kraków 2-1.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Na przyszły tydzień planowane jest spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Główny temat rozmów – zakończenie wojny w Ukrainie. Później o ustawie łańcuchowej podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach zajrzymy też do Szczecina. Tamtejszy zamek zyskał nowe kolory, a wyjątkowy pokaz przyciągnął tłumy. W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem, donosi agencja Reutera. Rozmowy mają dotyczyć konfliktu z Rosją. Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym oświadczeniu wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone nadal będą stać po stronie Kijowa oraz, że dzięki ich wsparciu uda się zakończyć wojnę godnym pokojem. Przygotowujemy się do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego zespołem. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy, naszych obywateli i naszych starań na rzecz ochrony życia, podkreślał na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł w nim również przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, do którego może dojść w ciągu najbliższych 48 godzin. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
2: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich. Obywatele otrzymają również 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. To jest prawdziwy kompromis,
1: argumentował w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. W faktach teraz sport. Włoch Andrea Mabellini, zwycięzcą pierwszego odcinka specjalnego 82. rajdu Polski. Trasę poprowadzono ulicami Katowic. Drugi na tym odcinku był Polak Mikołaj Marczyk, który do zwycięzcy stracił 1/10 sekundy.
3: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przyciągnął dziś tłumy. Wszystko za sprawą wyjątkowego pokazu iluminacji. Budowla zyskała nowe oświetlenie, które pozwoli na przyozdobienie jej kolorami z okazji różnych wydarzeń organizowanych w mieście. Z zebranymi przed zamkiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak się przekonała, część widzów była zawiedziona. Jak mówili, liczyli na więcej.
4: Podobała się paniom iluminacja?
5: Ja na coś innego liczyłam. Na coś wow takiego.
6: Trwało to krótko, niezbyt intensywnie. Ale długo nie załamujmy się, może będzie lepiej. A któryś kolor najładniejszy?
7: W mojej ocenie najładniejszy kolor zielony, kolor nadziei.
5: Mój granatowy, ten niebieski był przepiękny.
8: Wydaje mi się, że chyba właśnie te połączenie, co widzimy, to jest zielono-niebieskie. Ładny gradient przychodzi.
1: A kolejny pokaz dziś wieczorem. Łódzka Galeria Neonów była naszą propozycją w cyklu Wakacje po zmroku w faktach. To 14 odtworzonych instalacji z dawnych łódzkich kin. Można je podziwiać dzięki pracy Daniela Pałki i Natalii Dyndul, którzy zgodnie mówią, że najtrudniejszy do wykonania był napis Wisła.
9: On ma bardzo dużo elementów, bardzo dużo małych elementów, które tak zwyczajnie staramy się nie robić, bo one są bardzo trudne. Trzeba by wymyślić nową technikę, żeby wszystko się umieściło.
10: Tak, i przy Wiśle jeszcze olbrzymim wyzwaniem było właśnie uszczelnienie, bo każdy zakamarek, każda szczelina, każde łączenie między neonami musiało być dobrze uszczelnione, tak więc to była robota dla bardzo precyzyjnej osoby.
1: Projekt powstał w ramach Łódzkiego Pasażu Kreacji, inicjatywie oddającej hołd filmowemu dziedzictwu miasta. A ja dodam, że neony najlepiej podziwiać właśnie po zmroku. Znajdują się na tyłach mediateki między ulicami Moniuszki i Tuwima. Warto tam zajrzeć. My z kolejnymi faktami wracamy z kolei punktualnie o pierwszej. Zaprasza Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije godzina pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. USA i Wielka Brytania chcą chronić cieśninę Ormus. W przyszłym tygodniu te państwa planują międzynarodową konferencję w Londynie. Amerykańskie ataki na Iran przekładają się na ceny paliw w Polsce. Po niedzieli diesel może kosztować ponad 8 zł. W faktach wrócimy też do sukcesu naszej kajakarki Klaudii Zwolińskiej. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować w Londynie konferencję poświęconą bezpieczeństwu w cieśninie Ormus. Te informacje podaje portal Axios. Celem ma być utworzenie międzynarodowej koalicji chroniącej żeglugę na tym kluczowym szlaku. Według mediów w spotkaniu mogą uczestniczyć ministrowie obrony i dowódcy wojskowi państw zachodnich oraz krajów Bliskiego Wschodu. Waszyngton liczy, że sojusznicy wyślą do regionu okręty, jednostki do rozminowania i drony. Jednym z warunków utworzenia misji jest zakończenie walk w rejonie Ormuzu. Analitycy biura Reflex prognozują, że w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach ponownie wzrosną. Najbardziej podrożeje olej napędowy. Według prognoz litr benzyny 95 będzie kosztował około 7 zł i 45 groszy, 98 8 zł i 30 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 20 groszy. Bez zmian pozostanie cena autogazu, średnio 3,16 za litr. Eksperci wskazują, że podwyżki są efektem wzrostu ceny ropy naftowej, napędzanego eskalacją konfliktu na linii USA-Iran oraz ograniczeniem produkcji w Zatoce Meksykańskiej.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: W Oklahoma City z medalu Mistrzostw Świata w kajakowym slalomie cieszy się Klaudia Zwolińska. Wywalczyła brąz w konkurencji C1, czyli w Kanadyjce.
2: Dzisiaj brązowy bardzo, bardzo dobrze smakuje, bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a wyciągam wnioski. To jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane, to jest piękne.
0: Tak mówiła nasza kajakarka. Teraz zapraszamy na nasz cykl Wakacje po zmroku w faktach. W czasie letnich wędrówek po zachodzie słońca warto zajrzeć do łódzkiej galerii neonów. Tam znajdziecie 14 instalacji świetlnych z nazwami dawnych kin. Od Bałtyku po Tatry. Neony można zobaczyć m.in. na ulicy Moniuszki i Tuwima. A jak powstała ta instalacja, opowiadają twórcy neonów Daniel Pałka i Natalia Dyndul.
3: Zaczynamy od robienia projektu w komputerze. Potem trzeba wydrukować folię prowadzącą, żeby przykleić na tło, które też my frezujemy. I potem już przychodzi punkt montowania neonu na tło, co potrzebujemy nagrzać neonu na odpowiednią temperaturę, żeby go wyginać, przykleić i uszczelnić, bo to jest neon zewnętrzny. To musi być odporne na warunki atmosferyczne.
4: To są neony LED, monochromatyczne, tak więc mamy ograniczoną paletę kolorów do wyboru. Natomiast taki ładny efekt głębi koloru daje kolorowa koszulka w połączeniu z kolorową diodą.
0: Kinowe neony w tej uliczce galerii dostępne są przez całą dobę, ale najpiękniej prezentują się właśnie po zmroku. Jeszcze w tym roku kolekcja powiększy się o nowe instalacje. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Nie złożyłem lojalki. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym został wyrzucony z partii, której poświęciłem całe swoje życie. Tak mówił przed rozłamem w partii na naszej antenie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
5: Panie pośle, co było na stole w takim razie? Pan mówi rezygnację, jeśli chodzi o wiceprezesostwo z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński mówi, chodziło o zamrożenie chociażby do wyborów działania stowarzyszenia. Dlaczego nie chcieliście
6: się
5: na to zgodzić?
6: Ale bądźmy uczciwi i nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta oferta, jak pan powiedział, zamrożenia, bo takiego sformułowania użył pan Rafał Bochenek, kolega Rafał Bochenek, rzecznik naszej partii, była de facto likwidacją stowarzyszenia i na to rzeczywiście nie chcemy się zgodzić.
5: Ale dlatego, po wyborach moglibyście działać. Jaka likwidacja?
6: Ale proszę?
5: Jaka likwidacja? Po wyborach
6: likwidacja. Likwidacja, jeżeli ktoś mówi, że nie można podejmować żadnych działań, to w takim razie po co to stowarzyszenie? Ja znowu wrócę do tego, o co toczy się ta dyskusja.
5: To ja zapytam,
6: my będziemy partią, która się zawęża, radykalizuje przekaz, czy będziemy formacją tak jak w 2019 czy 2015 roku, która łączy w sobie wiele środowisk i ma atrakcyjny przekaz dla wyborców.
5: To ja zapytam, jak Patryk Jaki zapytał w takim razie. Czego nie mogliście robić w ramach PiS-u? Co takiego było wam niedozwolone, niemożliwe do działania, jeśli chodzi o te struktury, które w tej chwili są w Prawie i Sprawiedliwości? Co by pan zrobił, gdyby...
6: Ta rozmowa ma swoją dynamikę i siłą rzeczy, jak takie rozmowy jest krótka, więc odpowiem w uproszczeniu i w skrócie. działania, które podejmowaliśmy, miały poszerzać możliwość dotarcia do elektoratu. Kurs, który został przyjęty i który my szanujemy, ale który jest związany z radykalizacją przekazu, w naszym przekonaniu nie powoduje możliwości zwiększenia liczby osób, które będą chciały zagłosować na PiS. Dlatego chcieliśmy, wracając do naszego dziedzictwa, dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego ćwierćwiecza, poszerzyć ofertę. W związku z tym stowarzyszenie było narzędziem do tego, żeby dotrzeć do nowych wyborców.
5: A inaczej,
6: ludzi, którzy pomogą odsunąć Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską od władzy w przyszłorocznych wyborach.
5: Gdyby nie było Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, byłaby dzisiaj ta secesja, czy nie?
6: Panie redaktorze, to trzeba pytać tych ludzi, którzy różnymi intrygami i swoimi działaniami od wielu miesięcy czy od długiego czasu próbują wypchnąć Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników z Prawa i Sprawiedliwości.
5: A ja pytam o Przemysława
6: Czarnka. Czarnek jest naszym kandydatem na premiera. Mateusz Morawiecki występował z nim niejednokrotnie, wspierał go przez całą tą prekampanię, która się toczy, podobnie jak my wszyscy.
5: Czyli to nie poszło o Przemysława Czarnka, rozumiem. No,
6: jeszcze raz powtarzam, obecny kryzys jest wywołany przez wąską grupę ludzi, którzy realizując jakieś swoje partykularne interesy, no próbują wywalić Mateusza Morawieckiego i nas, jego współpracowników z partii.
5: To samo mówi...
6: A to ci ludzie odchodzili już z Prawa i Sprawiedliwości, opowiadali straszne rzeczy i o PiSie, i o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim. No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym PiSowcem. No, panie redaktorze, bądźmy poważni.
5: To samo mówi też Piotr Miller i wymienia też nazwiska. Jacek Sasin, Jacek Kurski, Patryk Jaki, tak? To są te osoby, które knują intrygi, jak pan mówi?
6: No, jeżeli pan mówi o tym, kto zdradził Prawo i Sprawiedliwość, odchodził, wracał, to
5: no
6: na pewno część z tych osób w tym do tego grona się zalicza, ale ja nie chcę skupiać się na nazwiskach, bo nazwiska i sprawy personalne wzbudzają najwięcej emocji, a ucieka nam ten temat, który jest kluczowy. A kluczowy jest temat taki, czy chcemy, żeby centroprawica wygrała przyszłoroczne wybory. Jeśli tak, to musimy poszerzać grono, ofertę programową i grono naszych potencjalnych wyborców. I o to toczy się ta dyskusja.
5: A jeżeli was wyrzucą, to znaczy, że to się stało za wcześniej, mamy jeszcze co najmniej 13 miesięcy do wyborów. Jeśli nie więcej.
6: Mam nadzieję, że nikt nas z Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzuci.
5: No natomiast pan jest za długo w polityce, żeby nie wiedzieć, że tak się stanie.
6: Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, bo ani od strony jakby takiej etycznej czy prawnej, no nie ma ku temu przesłanek, a politycznie to jest po prostu niemądre, dlatego że osłabia to naszą formację polityczną, Prawo i Sprawiedliwość, zamiast jej wzmacniać.
5: Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu podejmie decyzję pewnie o wyrzuceniu was z partii. Pytanie, co wy zrobicie dalej? Czy macie rozpisane te kroki, czy nie macie rozpisanych tych kroków?
6: Nie mamy rozpisanych kroków. Rozmawiamy o tym oczywiście, co się zdarzy, no bo to jest jasne, że to dla nas to jest całe nasze życie, tak? Więc rozmawiamy o tym, ale nie mamy...
5: I pan mówi też o elemencie zaskoczenia i o elemencie zdziwienia. Czy w takim razie nie zostaliście trochę ogani? To wszystko nie stało się zbyt wcześnie. Mówię o terminie wyborów.
6: Wie pan, ja nigdy chyba nie traktowałem polityki jak jakieś gry i takich gierek personalnych, że tutaj... Okej, w pewnym sensie jest. Natomiast ja absolutnie nigdy nie traktowałem polityki jako takich rozgrywek personalno, jakiś tam intryg, knucie, no... Nie analizowałem tego pod tym kątem, jak pan pyta, natomiast uważam, że po prostu bardzo źle się dzieje, bo my zamiast mówić o poważnych problemach, które generuje rząd Donalda Tuska w służbie zdrowia, w onkologii, w finansach publicznych,
5: ale
6: rozmawiamy...
5: Ale sami to spowodowaliście, panie pośle.
6: Nie, my, przepraszam pana, ale my w kwietniu uważaliśmy, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim stanęli wspólnie na konferencji, powiedzieli o dalszym planie na działanie, powiedzieli o dwóch płucach, powiedzieli o poszerzeniu oferty programowej. No i nagle wybucha kryzys kilka czy kilkanaście dni temu, prawda? Nie wiadomo za bardzo z jakiego powodu, bo niby argumentem jest to, że finanse zostaną odebrane przez działalność stowarzyszenia, zostaną odebrane finanse PiS-owi. Za chwilę pojawia się informacja z PKW, opinie prawne, że to w ogóle jest nieprawda. No więc pojawiają się jakieś inne preteksty, więc bądźmy poważni. No, ten kryzys wywołały te osoby, które podniosły najpierw ten argument i które chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiSu. No, do nich proszę zwracać się z pytaniami,
5: dlaczego... I Mateusz Morawiecki sam się z tego PiSu nie wypycha, rozumiem.
6: No nie, no, przepraszam, jeżeli buduje tą formację, poświęcił jej wiele lat, podobnie właśnie jak
5: my. Ale buduje też Stowarzyszenie Rozwój Plus.
6: No tak, tylko że wie pan, ja jestem w kilku organizacjach pozarządowych, część z nich sam zakładałem i to nie, i nigdy nie stanowiło to problemu do mojego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
5: I Stowarzyszenie Rozwój Plus nie miało żadnych struktur terenowych.
6: Do tej pory nie miało.
5: Ale teraz będzie zakładać.
6: Nie wiem, co będzie do tej pory. Na pewno chcemy działać w ramach całego kraju i oczywiście tutaj jakieś formy organizacyjne zapewne będą nam potrzebne. Natomiast to jest w ogóle jakiś temat...
5: Nie, nie, to poboczny. Jest bardzo poważny temat. To nie jest temat poboczny, panie pośle, bo to znaczy zakładanie partii,
6: ale tworzenie struktur partyjnych. Ale w ramach tych 21 propozycji, jedna z nich dotyczyła właśnie tego, że nie będzie budowy żadnych struktur, które mogłyby być przez jakichś ludzi uznane, prawda, że to jest jakaś alternatywa polityczna, że ktoś będzie mógł nawet w takich dyskusjach wewnętrznych używać jako argumentu: o, proszę, zobaczcie, oni budują tutaj swoją sieć, swoją strukturę. Jedną z tych 21 propozycji była rezygnacja z budowy takich struktur.
5: Będzie grill w takim razie?
6: Oczywiście, że będzie bardzo ciekawa dyskusja merytoryczna. Również grill, zapraszamy wszystkich 31.
5: Wtedy ogłosicie powstanie partii?
6: Mam nadzieję, że będziemy nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości.
5: Czy za jakie pieniądze będzie ten grill? Zapytam słowami posła Płożyńskiego.
6: Są to pieniądze stowarzyszenia, a stowarzyszenie nie posiada żadnych pieniędzy pochodzących z dotacji publicznych czy niepublicznych. Wyłącznie są to pieniądze członków stowarzyszenia.
5: Czyli
6: albo
5: pan też się złożył na tego grilla, rozumiem, tak?
6: Ja też partycypuję w kosztach funkcjonowania stowarzyszenia.
5: A dlaczego pan nie płaci na partię Prawo i Sprawiedliwość?
6: Płacę.
5: Nie wszystkie pieniądze. Niektórzy mówią, że tylko 18 tysięcy,
6: a powinien cieszę, pan, że pan
5: zapłacić więcej.
6: Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat. W 24 roku, zaraz po tym, jak uzyskałem mandat do Parlamentu Europejskiego i kiedy pojawiła się kwestia składki, poszedłem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przyniosłem faktury na wiele dziesiąt tysięcy złotych od adwokatów, którzy mnie reprezentują w 27 sprawach, w których prokuratura mnie przesłuchuje. W części z tych spraw chce mi stawiać zarzuty, na przykład za to, że jestem antysemitą.
5: Biorąc pod uwagę, pan zwolnienie od opłat, rozumiem, tak?
6: Ustaliliśmy, że będę płacił 1000 zł miesięcznie, natomiast, bo ja zaproponowałem, że w takim razie może partia by wsparła mnie wynajmując, opłacając adwokata, no bo muszę mieć w tych sprawach adwokata. Ustalenie było takie, że płacę 1000 zł miesięcznie.
5: Czyli dobrze pana rozumiem, że przyszedł pan do prezesa i mówi pan tak: jestem, mam duże wydatki, chociaż jestem europosłem i zarabiam duże pieniądze w europarlamencie. I prezes powiedział tak, kiwnął głową, tak, panie, drogi panie Michale, będzie pan płacił mniej na Prawo i Sprawiedliwość.
6: Nie chcę takie mówić o szczegółach tej rozmowy, ale ustalenia były takie, że płacę co tydzień, co miesiąc 1000 zł składki, dopóki te sprawy wymagające opłat dla kancelarii adwokackich się toczą.
5: I ma pan na to jakiś dokument, czy tylko to były słowa prezesa?
6: Nie, no wie pan, to bez żartów. No, ludzie, którzy sobie ufają, nie podpisują dokumentów przy każdej rozmowie.
0: Usłyszał Piotr Calak od Michała Dworczyka, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl. Polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.